To były oklaski dla Joanny Zawartko, sopran, chóru Polskiego Radia Lusławice oraz Orkiestry Polskiego Radia i dyrygenta Michała Klauzy. W ich wykonaniu usłyszeliśmy litanie do Maryi Panny Karola Szymanowskiego. Drugim punktem programu tego koncertu sprzed 2 lat było niemieckie rekwiem Johannesa Brahmsa. Do zespołu dołączył wtedy Artur Janda, basbaryton, by wykonać solowe partie głosu męskiego w tym słynnym dziele niemieckiego romantyka.

Joanna Zawartko, sopran, Artur Janda, bas baryton, chór Polskiego Radia Lusławice i Orkiestra Polskiego Radia pod batutą Michała Klauzy. To w ich wykonaniu usłyszeliśmy jedno z najsłynniejszych dzieł religijnych XIX wieku, niemieckie Rekwiem, opus 45 Johannesa Brahmsa. I w ten sposób Orkiestra Polskiego Radia rozpoczęła swój sezon artystyczny w 2024 roku. Wracamy do muzyki Karola Szymanowskiego. Tym razem fortepianowej. Jego wariacje opus 19 wykona Jerzy Godziszewski.

Wariacje na polski temat ludowy Hamol op. 10 Karola Szymanowskiego wykonał Jerzy Godziszewski. Wrócimy jeszcze do nagrań z Archiwum Polskiego Radia, ale skoro w programie dzisiejszej Euronocy pojawiło się już nazwisko Johannesa Brahmsa, to posłuchajmy teraz jego intermezza, drugiego z opusu 118, w orkiestrowym opracowaniu. Kamerate Zürich prowadzi Igor Karsko.

To było drugie intermezzo z opusu 118 Johannesa Brahmsa. W opracowaniu na orkiestrę wykonało je Kamerata Zürich pod dyrekcją Igora Karsko. Jeszcze na chwilę zatrzymamy się przy brahmsowskim repertuarze. Oto jego przejmująca pieśń oparta na wierszu Heinricha Heinego. Śmierć to noc zimna, ponura. Śpiewa Kevin MacMillan, baryton, przy fortepianie Michael McMahon.

Słuchaliśmy pieśni Der Tod, das ist die kühle Nacht, opus 96, numer 1 Johannesa Brahmsa. Śpiewał Kevin McMillan, baryton, na fortepianie towarzyszył mu Michael McMahon. A teraz, tak jak obiecywałem Państwu już wcześniej, wrócimy do nagrań Polskiego Radia. Oto rejestracja sonaty na orkiestrę c-moll Johanna Georga Pisendela. Podczas festiwalu w Paradyżu w 2019 roku wykonała ją orkiestra Corre i klawesynista Andrea Bucarella.

Orkiestra Core i klawesynista Andrea Bucarella wykonali sonatę na orkiestrę C-moll Johanna Georga Pisendela. I to nagranie z Paradyża z 2019 roku kończy tę część naszego spotkania. Do usłyszenia po sygnale.

Tu dwójka. Trwa muzyczna noc Euroradia. Za chwilę posłuchamy nagrania z udziałem Judy Kang, kanadyjskiej skrzypaczki, bardzo wszechstronnej. Jako jedna z nielicznych artystek może pochwalić się współpracą zarówno z Lady Gagą, jak i Pierre'em Boulezem. Dziś usłyszymy jej interpretację koncertu skrzypcowego D-moll op. 47 Jeana Sibeliusa. Będzie towarzyszyła jej orkiestra symfoniczna w Laval pod dyrekcją Jean-François Rivesta. Dzieło składa się z trzech części: Allegro Moderato, Adagio di Molto i finale Allegro ma non tanto.

Judy Kang na skrzypcach razem z orkiestrą symfoniczną w Laval pod dyrekcją Jean-François Rivesta wykonali koncert skrzypcowy D-moll op. 47 Jeana Sibeliusa. Ostatnią propozycją na dziś w Euronocy będzie nagranie z 1987 roku. Wtedy w kościele protestanckim w Enschede, miejscowości położonej na południu Holandii, wystąpili oboista Marten Kares, waltornista Jaap Prinsen i pianistka Ariane Velo Kares. W ich wykonaniu usłyszymy trio A-moll op. 188 Karla Reinekego.

Grali trio Amol opus 188 Karla Reinekego. Słuchaliśmy nagrania zarejestrowanego prawie 4 dekady temu w kościele w Enschede na południu Holandii. Muzyczna noc Euroradia dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy Państwu dobrego dnia. Michał Dębski-Wachowicz i Krzysztof Sagan. Dwójka.

Przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry. Artur Marawski po raz drugi w tym tygodniu. Dziś jednak w zupełnie innym wydaniu, bo słuchać będziemy na początek jego muzyki fortepianowej. Ja wczoraj wspominałem Państwu o dość specyficznych losach Malawskiego przed II wojną światową, nazywając je, co tu dużo mówić, tułaczką. Najpierw kompozytor, który urodził się w Przemyślu, uczył się w Krakowie, ale ostatecznie trafił do Konserwatorium Muzycznego w Warszawie i jak się zdaje, to właśnie ten epizod w jego życiu odegrał największą rolę w odniesieniu do twórczości Artura Malawskiego. W Warszawie studiował kompozycję w klasie Kazimierza Sikorskiego oraz dyrygenturę pod kierunkiem Waleriana Bierdiajewa. Tak, Malawski także w swoim życiu dyrygował, ale dziś skupimy się na jego muzyce fortepianowej, nawiązującej, nawiasem mówiąc, bardzo wyraźnie do podhalańskiego folkloru. Mam na myśli utwór, który Artur Malawski napisał w 1949 roku. Jego tryptyk góralski, który uzyskał wyróżnienie w konkursie kompozytorskim imienia Fryderyka Chopina, organizowanym właśnie wtedy. Tryptyk to kolejno Andante Allegro Molto, Andante i finałowe Vivo, a dziś utwór ten zabrzmi w nagraniu, które na płycie ukazało się w 2023 roku. Gra Elżbieta Karaś-Krastel.

Elżbieta Karaś-Krastel wykonała tryptyk góralski Artura Malewskiego. Nawiasem mówiąc, utwór znany także w wersji na orkiestrę symfoniczną. Wspomniałem Państwu, że to dość nowe nagranie tej pianistki przez wiele lat związanej z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Ponad 10 lat temu natomiast Elżbieta Karaś-Krastel nagrała i wydała płytę, której tematem były polskie mazurki. W jej programie znalazło się 20 takich miniatur na fortepian solo 20 różnych polskich kompozytorów. W imię różnorodności stylistycznej tej naszej polskiej kultury muzycznej ja dziś zaproponuję Państwu taką, powiedzmy, suitę, którą ułożyłem z trzech wybranych mazurków w nagraniach Elżbiety Karaś-Krastel. Na początek zatem mazurek G-dur wydany jako numer 2 w opusie 52 Apolinarego Szeluty, potem muzyka Romana Statkowskiego i mazurek G-moll opus 2 numer 1, a na koniec mazurek numer 2 Aleksandra Tansmana.

Ten kolaż polskich mazurków zabrzmiał w nagraniu Elżbiety Karaś-Krastel, a przypomnę, że usłyszeli Państwo kolejno miniatury, które wyszły spod pióra Apolinarego Szeluty, Romana Statkowskiego i Aleksandra Tansmana. Wracamy do zdecydowanie starszej polskiej muzyki i do nagrań Konstantego Andrzeja Kulki, których słuchaliśmy także wczoraj. Dziś zabrzmi muzyka Karola Lipińskiego, która wymyka się wielu próbom kategoryzacji. Po pierwsze, to utwór dość dojrzały, po drugie, bardzo rozbudowany, po trzecie, napisany na zestaw dość unikatowych instrumentów. Mam na myśli opus 12 Lipińskiego, kompozycję wydaną w Lipsku i w Paryżu na początku lat 30. XIX stulecia. Jego trio A-dur na dwoje skrzypiec i wiolonczele. Trzy części tego utworu to wymownie opisana, pierwsza z nich espressivo, potem andante, no i w imię klasycznej doskonałości formy finałowe rondo. Dodam, że Lipiński zadedykował ten utwór księciu Galicynowi, temu samemu, który u Beethovena zamawiał późne kwartety smyczkowe, a dziś trio A-dur zabrzmi w nagraniu wspomnianego już Konstantego Andrzeja Kulki, Andrzeja Gębskiego i Andrzeja Wróbla.

Trio A dur, opus 12 Karola Lipińskiego w nagraniu Konstantego Andrzeja Kulki i Andrzeja Gębskiego skrzypce oraz Andrzeja Wróbla wiolonczela kończy nasze dzisiejsze spotkanie.

0: Jutrzejsze w całości poświęcone będzie muzyce Artura Malawskiego. Zapraszam zatem i do usłyszenia. Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.
2: Po wczorajszym święcie podwyższenia Krzyża Świętego dzisiaj cały Kościół patrzy na Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. Ewangelia przewidziana na dzisiaj przypomina prorocze słowa starca Symeona skierowane do Maryi. On został dany, aby w Izraelu wielu upadło i wielu powstało i aby był znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeszyje, aby zostały ujawnione przewrotne myśli wielu. Symeon zapowiada powszechny zasięg przyniesionego światu przez Jezusa zbawienia, które obejmie cały świat pogański, a także ukazuje przyszłość Jezusa i Maryi. Jezus zostanie odrzucony przez władze żydowskie, a chrześcijańskie orędzie o przyjściu Mesjasza nie zostanie przez większość Żydów przyjęte. To właśnie Maryja, Matka Chrystusa, będzie razem z Nim stanowić centrum tego sprzeciwu. Boleść z powodu takiego potraktowania Syna będzie raniła jej duszę. W ikonografii przedstawia się często Matkę Bożą Bolesną z siedmioma mieczami, które przebijają jej serce. Trudno sobie wyobrazić, co czuje matka patrząca na śmierć swojego dziecka. Najpierw zdumienie w czasie zwiastowania, potem poród wstające, tajemniczy mędrcy, Herod chcący zabić jej syna, ucieczka w nieznane, trudny powrót, trzydniowe szukanie Jezusa, gdy został w świątyni, cuda, jakich dokonywał od przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej, nauczanie o miłości Boga spotykające ludzki opór. Matka patrząca na cierpienie syna, jej rozdarte pod krzyżem serce i w końcu martwe ciało syna w jej ramionach. Przywołajmy tu słowa papieża Benedykta XVI, który pisał, że sprzeciw wobec syna godzi również w matkę i rani jej serce. Krzyż staje się mieczem, który przenika jej duszę. Ale to właśnie od niej możemy się uczyć autentycznego współcierpienia. Współcierpienia całkowicie wolnego od jakiegokolwiek sentymentalizmu w przyjmowaniu cierpienia bliźniego jako swego własnego. Niewrażliwość i obojętność wobec cierpienia drugiej osoby ojcowie Kościoła uważali za postawę typową dla pogan. Wiara chrześcijańska przeciwstawia takiej postawie Boga, który cierpi razem z ludźmi i w ten sposób pociąga nas do współcierpienia. Matka Boża Bolesna, Mater Dolorosa, z sercem przebitym mieczami boleści, jest dla nas wzorem jak najgłębszej postawy chrześcijańskiej. Cierpienia na świecie jest wiele. Dzień, który rozpoczynamy, też przyniesie wielu ludziom cierpienie i ból, być może także i mnie. Jaka jest moja osobista postawa wobec cierpienia, zarówno mojego, jak i innych? Czy potrafię znosić cierpienia? Czy potrafię współcierpieć z bliźnim? Matka Boża Bolesna wspomaga nas w rozumieniu tego, jak przyjąć, zrozumieć i znosić cierpienia życia.
3: Mówił ksiądz Piotr Krupa, misjonarz Świętej Rodziny.

0: Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Zaczynamy wtorek, 15 września, 258 dzień roku. Słońce w znaku Panny wzejdzie o 6:10, zajdzie 8 minut przed 19:00.

0: dźwiękowe studio. Imieniny obchodzą Albin, Jeremi, Kamil, Katarzyna, Maria, Nikodem, Roland, Teodor i Walerian. Życzymy Państwu zdrowia i wszystkiego, co dobre.
1: Pogoda.
0: Noc pochmurna z przejaśnieniami, miejscami mglista. Temperatura minimalna wyniosła od 7-10 stopni Celsjusza na zachodzie do 10-13 na wschodzie. Cieplej było na wybrzeżu, około 14 stopni, chłodniej miejscami w Kotlinach Sudeckich i Bieszczadzkich około 6. W ciągu dnia w zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, we wschodniej umiarkowane i duże. Rano na wschodzie słabe opady deszczu lub mżawki, w ciągu dnia miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na wschodzie i północy, około 22 w centrum do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 17 stopni. Wiatr będzie słaby rano, proszę uważać na mgły, zwłaszcza na drogach.

0: Na początek nie dość, że orkiestra symfoniczna i to BBC Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Edwarda Gardnera, to jeszcze dwa fortepiany, przy których Louis Lord i Hélène Mercier, a był to koncert demol na dwa fortepiany Francisa Poulenca.
1: Poranek dwójki.
0: W dzisiejszym poranku bardzo wiele muzyki. Zapowiemy m.in. zbliżający się powoli festiwal Sacrum Profanum, który pod hasłem Rytuały rozpocznie się 6 listopada w Krakowie. Zapowiemy też, zbliżający się dużo szybciej, trzeci sezon podcastu Anatomia Opery.
2: Zaczynamy krwawo, niebezpiecznie od opery, która według niektórych zamykała całą historię tego gatunku, czyli od Turandot.
0: Jak Państwo słyszą, Agatę Kwiecińską i Adama Banaszaka wciąż ciągnie do Włoch, ale od razu powiem, że nie tylko. A my przypomnimy też o ważnym dla nas muzycznym wydarzeniu związanym z nadciągającą warszawską jesienią. To w drugiej godzinie poranka, a już za chwilę kalendarium. W nim m.in. głos Reginy Smędzianki.
3: Ten moment rozpoczęcia pracy właśnie ze Sztompką zadecydował o mojej obecnej drodze życiowej, drodze artystycznej, zadecydował w ogóle o wyborze tego zawodu.
0: Poranek dwójki potrwa do 9:00. Prawdziwą gratką jest też płyta tygodnia. Jaki album tym razem przygotował dla Państwa Tomasz Szachowski, wyjaśni się mniej więcej za godzinę.

0: Wraz z jesienią znaleźliśmy się, proszę Państwa, na prawdziwej karuzeli festiwali i nagród. Zakończył się w niedzielę festiwal Wrocławia Cantans, którego hasłem przewodnim była w tym roku Smuga Cienia, a utwór, którego przed chwilą słuchaliśmy, to fragment suity Pierwsze dowództwo opartej na motywach powieści Józefa Konrada Smuga Cienia, a utwór skomponowany przez Adama Porębskiego, wykonywany przez Hashtag Ensemble pod dyrekcją Lilianny Krych, która z kolei w tym tygodniu przedstawi swoje rekomendacje kulturalne. Ale teraz przenieśmy się w głąb historii.
1: Kalendarium.
0: 48 lat temu w Warszawie otwarto Muzeum Karykatury. Jego pomysłodawcą, a później długoletnim dyrektorem był rysownik i satyryk Eryk Lipiński. Z kolei 45 lat temu rozpoczął się ostatni rejs żaglowca Dar Pomorza. Później jednostka została oficjalnie przekształcona w muzeum i zacumowała na stałe przy skwerze Kościuszki w Gdyni jako oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Czas na wertowanie kartek z kalendarza. Maria Czok rozpoczyna dziś mocnym akcentem muzycznym.
2: Potrafił w swojej twórczości łączyć wątki chopinowskie z wpływami swego nauczyciela, czyli Lista. 141 lat temu zmarł pianista i kompozytor Juliusz Zaremski. Dlaczego nie jest dostatecznie znany? Odpowiada Karol Radziwonowicz, nawiązując do kwintetu fortepianowego G-moll op. 34.
3: Jest generalny powód, że my w ogóle za mało grywamy utwory kompozytorów polskich. I to nie tylko Zaremskiego, ale wielu innych znakomitych polskich twórców. Natomiast wracając do kwintetu, to mi się wydaje, że oprócz tego pierwszego powodu jest ten powód, że to jest utwór bardzo trudny. Bardzo trudny do grania i dla pianisty, jak i dla kwartetu. Żeby stworzyć dobry kwintet fortepianowy, to tutaj muszą być naprawdę wysokiej klasy artyści. Mało tego, zgrani ze sobą, czujący dokładnie frazę muzyczną w sposób jednorodny. Powiem nieskromnie, ile razy ja to wykonuję, to dzieło, to publiczność się dziwi właśnie, dlaczego jest tak mało znany ten kwintet. Ja osobiście uważam, że to jest jeden z najlepszych kwintetów fortepianowych w ogóle w literaturze kameralnej. Ja go porównuję z kwintetami Brahmsa, Schumana, no można by tak wymieniać dłużej.
2: Fragment kwintetu fortepianowego G-moll op. 34 Juliusza Zaremskiego. A teraz odrywamy się od ziemi.

0: by przypomnieć, że 85 lat temu urodził się Mirosław Hermaszewski, pierwszy Polak, który odbył lot w kosmos w 78 roku.
1: Odskakują cztery całe sporniki, swobodna Rusa! Już widnieje w górę, w potwornym skuku ciągną za sobą płomień, chmurę dymu. Jakiż to niezwykły widok!
2: Rozmawiamy tutaj z państwem, ale myślami jesteśmy chyba jeszcze dosyć daleko stąd. Przyznam się szczerze, że nie zdążyliśmy jeszcze zebrać po lądowaniu swoich myśli. Nie zdążyliśmy wypocząć i przede wszystkim wyspać się.
0: Pamiętny dzień w 78 roku, a Mirosław Hermaszewski urodził się 85 lat temu. 76 lat kończy dziś Tomasz Jastrun, poeta, prozaik, eseista, który tak wspominał Tadeusza Różewicza.
3: To był ostatni wybitny polski poeta z tej takiej grupy plejady wielkich polskich poetów, tak, no bo poezja w Polsce jest wyjątkowo silna. Była, jest zresztą nadal, ale byliśmy kiedyś mocarstwem w poezji. Z tej wielkiej trójki poetów z lat 20., czyli właśnie Różewicz, Herbert, Szymborska, on jeszcze żył. I żył tak długo, że właściwie w jakimś sensie już wydawało się, że będzie żył zawsze.
0: Tomasz Jastrun o Tadeuszu Różewiczu. 20 lat temu we Florencji odeszła Oriana Fallaci. Dobrze zapamiętał ją Lech Wałęsa, z którym przeprowadziła słynny wywiad, który trwał 2 dni w mieszkaniu właśnie państwa Wałęsów.
4: Stosowała swoje jakieś takie skróty myślowe. Nie zawsze została rozumiana dobrze, nie zawsze ktoś tam doczytał, by ją zrozumieć, ale to był okaz, wielka kobieta.
0: Lech Wałęsa o Orianie Fallaci, która odeszła 20 lat temu. 15 lat temu w Warszawie zmarła Regina Smędzianka, pianistka, pedagog, która w 64 roku opowiadała o swojej nauce u Henryka Sztompki.
5: Byłam najmłodszą jego uczennicą w jego klasie, która wówczas nosiła nazwę klasy wirtuozowskiej, skupiającej najzdolniejszą młodzież pianistyczną naszego konserwatorium. I właściwie ten moment rozpoczęcia pracy właśnie ze Sztompką zadecydował o mojej obecnej drodze życiowej, drodze artystycznej. Zadecydował w ogóle o wyborze tego zawodu i o wyborze właśnie tej drogi życiowej.
0: Jak państwo słyszą, 15 września na przestrzeni lat odeszło wielu wybitnych artystów. Do nich należał maestro Jan Kręc. Pożegnaliśmy go 6 lat temu.
6: Kompozytor dyryguje swoje utwory nie najlepiej, ze mną włącznie. Dlatego, że kompozytor patrzy na swoje utwory jak matka na dziecko. I takie milutkie, i takie kochane, i tak się to wszystko, prawda, chce otoczyć miłością. Natomiast brak kompozytorowi dystansu i spojrzenia obiektywnego na własny utwór.
0: Wspominał dyrygent, kompozytor, maestro Jan Kręc.
7: My w takim razie posłuchamy pod jego batutą, nie jego własnej kompozycji, a trzeciej części 40. Symfonii G-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta, gra Sinfonia Varsovia.

23 minuty po szóstej słuchają Państwo Poranka Dwójki, a skoro słuchaliśmy Symfonii Warszawy, to wspomnę, że w Warszawie przed nami drugi weekend imprezy pod hasłem Symfonia Warszawa Nowe Otwarcie. Jutro w audycji Kwadrans bez muzyki w dwójce o 11 zajrzymy do odnowionej siedziby orkiestry. Ta siedziba znajduje się na Pradze Południe, zaznaczmy, przy ulicy Grochowskiej 272. A w Radomiu i w Soli, jak co roku w ostatnim czasie, w drugiej połowie września zbliża się festiwal opętani literaturą, towarzyszący co roku przyznawaniu Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza za debiut albo drugą książkę. Co przygotowano na jubileuszową 10. edycję, która zaczyna się w najbliższy piątek? O tym porozmawiamy około 8.40 z Tomaszem Tyczyńskim, kierownikiem Muzeum imienia Witolda Gombrowicza we Wsoli. Wiele sobie obiecuję, bo w końcu patron Nagrody i Muzeum pisał w dzienniku: Świat i istnieje dla nas tylko jako możliwość bólu lub rozkoszy. Może i Państwo mają jakieś ulubione cytaty z Witolda Gombrowicza. Jak zawsze można do nas pisać poranek@polskieradio.pl albo telefonować 22 645 22 22. A skoro o opętaniu mowa, przed nami Tarantella del Gargano.

0: śpiewał Marco Beasley, towarzyszył mu zespół L'Arpeggiata pod dyrekcją Krystyny Pluchar.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Tuż przed 80. urodzinami Juliana Kornhausera prezentujemy w poranku wybrane wiersze poety, krytyka, eseisty, tłumacza literatury serbskiej i chorwackiej oraz wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Julian Kornhauser zadebiutował jako poeta w Almanachu Młodych w 1967 roku. Jak wspominał kiedyś na antenie Dwójki, jego pierwszy opublikowany wiersz nosił tytuł Nikifor. Jako młody chłopak Julian Kornhauser spotkał malarza w Krynicy i zafascynowała go siła przekazu tego artysty. Te wspomnienia Juliana Kornhausera przedstawimy w Dwójce w cyklu Zapiski ze współczesności w przyszłym tygodniu, a dziś wiersz poety czyta Wojciech Malajkat.
2: Niepamięć.

0: tyle jest rzeczy do nazwania, ale nie nazwę ich. Ten ciepły poranek, ta chłodna noc, wszystko już stało się przeszłością, a jak wiadomo, przeszłość nie istnieje. Siedzę, piszę, palę papierosy. Moja nadzieja, jedna z tych niewielu dobrych godzin, kiedy wierzę w siebie, tak jak przypuszczałem, ma krótki oddech. Jej serce nie wytrzymuje takiej wysokości. Mógłbym oczywiście powiedzieć, było to wiele, ale czy jest to prawdziwe? Nie można tego sprawdzić. Naciskam teraz klawisze mojego konsula. Litery skaczą jak iskierki. Szkoda, że tylko to jest prawdą.
1: Jutro wiersz Juliana Kornhausera Dwa światy przeczyta Krzysztof Gosztyła. Jedną z bohaterek kalendarium była zmarła 15 lat temu wybitna pianistka Regina Smędzianka, jedna z laureatek czwartego międzynarodowego konkursu Chopinowskiego z 1949 roku. I dziś w jej interpretacji posłuchamy walca Cis-moll z opusu 64 nr 2 Fryderyka Chopina.

0: Po dźwiękach walca Fryderyka Chopina porzucamy na chwilę tematy muzyczne, by spotkać się z człowiekiem, przede wszystkim filmu. Powiedział kiedyś, że w kinie fascynuje go tworzenie świata od początku, wymyślanie go. Jednak zanim trafił na plan filmowy, parał się literaturą, a przed reżyserią studiował prawo w rodzinnym Poznaniu. Zresztą stolica Wielkopolski bardzo mocno go ukształtowała. Bohaterem dzisiejszej audycji o wszystkim z kulturą będzie reżyser, scenarzysta, pisarz, prawnik i poznaniak Filip Bajon. A będziemy rozmawiać m.in. o literaturze i wędlinach.
1: Być może uczesanie Fredry zaczęło się od jego spotkania u Czartoryskiego w Paryżu na Wielkanoc. Fredro przyszedł na Wielkanoc, na śniadanie wielkanocne do Czartoryskiego, na którym był Mickiewicz, bo chciał spotkać Mickiewicza, bo go nie spotkał przed. I Mickiewicz siedział i jadł szynkę. I Fredro podszedł do Mickiewicza i się przedstawił. Mickiewicz w ogóle nie zareagował. Kompletnie. Fredro zapytał jeszcze, a panie Adamie, a co pan robi? On mówi, jem szynkę. I to był cały dialog Fredry z Mickiewiczem. Fredro był tak przenikliwym myślicielem i tak przenikliwie widział. I miałem te śluby panieńskie, które czytałem. Znalazłem dobre takie wydanie z przypisami, bo najciekawsze czasami są przypisy. Nowe wydanie Mistrza i Małgorzaty jest tak genialne dzięki nowym przypisom, z których się dowiadujesz bardzo dużo, czego z poprzedniej wersji nie wiedziałeś. No. I tak samo te przypisy pokazują i takie dokładne czytanie przez pół roku tekstu i wgryzanie się w ten tekst Fredry poetycki, bardzo przewrotny, bardzo złośliwy, i pokazujący przede wszystkim nie przywary, jak to się mówi, tylko ludzkie słabości i ludzkie kłamstwa. To świadczy o absolutnej wielkości Fredry, którego po tym filmie zacząłem uważać za największego polskiego poetę z tej epoki trzech polskich wieszczów, czyli uznałem go za czwartego polskiego wieszcza i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Także adaptacja czasem pomaga zrozumieć literaturę.
2: Wie pan, jaki z panem jest kłopot?
1: Nie.
0: Jeśli państwo również nie wiedzą, jaki jest kłopot z Filipem Bajonem, a chcieliby się dowiedzieć, proszę stawić się przed radioodbiornikiem kilka minut po 19:00. Zapraszam w imieniu Jakuba Kukli. A tu jeszcze słówko o Mickiewiczu wobec z kolei Sienkiewicza od Gombrowicza. Gdyby historia literatury przyjęła jako kryterium wpływ sztuki na ludzi, Sienkiewicz, ten demon, ta katastrofa naszego rozumu, ten szkodnik, powinien by zajmować w niej 5 razy więcej miejsca niż Mickiewicz. A teraz nagranie z albumu Monteverdi Meets Jazz.

Ten piękny głos należał do Roberty Mameli. Już za chwilę zabrzmi w Dwójce inny głos należący do Jerzego Kisielewskiego, który kończy już przygotowywać pierwszy przegląd pracy i obiecuje również opowiedzieć o wspaniałej kobiecie, o Orianie Fallaci. Natomiast teraz chyba też specjalnie dla pana Jerzego kolejna niezwykła kobieta, trębaczka, tak chyba należałoby powiedzieć, Alison Bolson.

0: Bach na trąbce. Musi pan przyznać się, panie Jerzy, że to niesamowite.
1: Jak zwykle, perfekcyjne.
0: Jeśli chodzi o tę wykonawczynię Alison Balsam, z całą pewnością. A teraz przechodzimy do naszego stałego punktu programu.
2: Przegląd prasy.
0: Chociaż nie dopełniłam jednego rytuału. Dzień dobry.
1: Ależ dzień dobry. A propos perfekcyjnych nagrań, przypomina mi się powiedzenie Jerzego Waldorfa, który podkreślając przewagę koncertów na żywo nad nagraniami, nad płytami, powiedział, dobrze, mam płytę Marii Callas, puszczam i czekam, kiedy ta cholera się wreszcie pomyli.
0: No tak.
1: Natomiast Alison Balsam jest bez błędu. Tego się będziemy trzymali.
0: Tak jest.
1: Zostańmy przy znanych kobietach, bo dzisiaj w kalendarium była Oriana Fallaci.
0: 20 lat już minęło od jej śmierci.
1: W tygodniku Przegląd recenzja książki i wygląda na to już po tym wstępie, że książka prawdziwa, warta uwagi. Krystyna De Stefano, Oriana Fallaci, portret kobiety. Przekład Alina Pawłowska-Zampino, wydawnictwo Sonia Draga. Taki obrazek hotelowy. Bar w Saigonie, czterej włoscy dziennikarze zamawiają aperitif, a pytani, czy coś świętują, opowiadają nie. To ze strachu. Przyjechała Oriana. Budziła respekt kolegów, podziwiali jej talent, ale bali się nieprzyjemnego charakteru, wybuchów złości, gdy ktoś jej przeszkadzał i nie dostawała tego, co chciała. Zbyt przebojowa, zbyt sławna już podczas wojny w Wietnamie, nieznośna, choć urocza. Paradoksalnie reporterki na froncie nie były wtedy czymś nadzwyczajnym, ale w prasie amerykańskiej, nie włoskiej. Drugi paradoks, armia amerykańska wpuszczała korespondentów niemal wszędzie, mimo że jej rzecznik prasowy miał pretensje o wydźwięk tekstów Fallaci. Ta mówiła, co myślała, więc dla wielu była niewygodna, ale w czytelniku budzi sympatię. De Stefano pokazuje i dziewczynkę łączniczkę partyzantów w czasie II wojny, i krnąbrną uczennicę i studentkę, później początkującą dziennikarkę, wyglądającą zbyt młodo, by ją traktować poważnie, i kobietę, która przez miłość stawała się zbyt krucha i wreszcie śmiertelnie chorą, a skoncentrowaną na pracy, nie gloryfikuje swojej bohaterki, ale czyni ją bardzo nam bliską, pisze Aleksandra Pańko. Oriana Fallaci, portret kobiety. W kalendarium była mowa o spotkaniu z
0: Lechem Wałęsą.
1: Pamiętam, głośna była awantura, którą zrobiła na lotnisku, kiedy ktoś chciał sprawdzić jej bagaże, a przyjechała robić rozmowę z Mieczysławem Rakowskim.
0: No tak.
1: I wykrzyczała to tym kontrolującym, że przyjechałam, tutaj były przymiotniki, rozmawiać z waszym premierem, a wy tutaj ten... No, ważna postać.
0: Ale niesamowite, że do historii przeszła dziennikarka, prawda? Myślę, że w dzisiejszych czasach coraz trudniej to sobie wyobrazić.
1: Tak, tak. No widać, że to była jej pasja, jeśli widzimy początki Saigon, Wietnam i już wtedy koledzy się jej bali. Mamy zaskoczenia, jeśli chodzi o pierwsze strony gazet. Na przykład Rzeczpospolita. Duży tytuł. Polska chce zmusić Metę do płacenia. Warszawa rozmawia z Berlinem na temat walki z fałszywymi reklamami w sieci. Chodzi o stworzenie mechanizmu wypłacania odszkodowań.
0: Znaczy, i próbują się wszyscy dobrać gdzieś do tych wielkich platform pseudospołecznościowych.
1: No tak. A rzeczywiście powinny kontrolować, bo jeśli pojawiają się zdjęcia znanych lekarzy, znanych pisarzy, znanych tych, którzy reklamują jakieś
0: towary.
1: Bzdury.
0: Tak, tak.
1: I zaskakujący wynik sondażu. I to jest ciekawe, bo wiele mówi o nas samych. Nie chcemy, by kraj żył na kredyt. To wynik badania. Wbrew obawom społeczeństwo zdaje się być gotowe na cięcia w wydatkach publicznych, czyli budżetowe zaciskanie pasa, pokazuje sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. Woli to niż dalsze pożyczanie pieniędzy i wzrost deficytu.

0: tu jest jednak jedno ale. Warto zwrócić na to uwagę. Polacy nie chcą, by kraj żył na kredyt i wykazują gotowość do tego, żeby oszczędzać, żeby państwo oszczędzało.
1: Dopóki się nie okaże, że te oszczędności dotykają nas bezpośrednio.
0: To prawda.
1: Obawiam się, że wszystko zależy od tego, jak to zaprezentujemy.
0: To jest prawda. Gazeta Wyborcza, duży tytuł. Rosjanie mogli zabić zachodnich dyplomatów. To atak na pociąg. Ze stacji Jagodzin chwilę przed rosyjskim atakiem na pociąg relacji Kijów-Warszawa odjechał skład, którym jechali Boris Johnson i inni europejscy politycy i dyplomaci. W innym pociągu na tej samej stacji siedział wtedy były szef CIA. Ujawniono, że chwilę przed tym stał pociąg, a wśród nich były premier Wielkiej Brytanii, były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii Jonathan Powell, była prezydentka Estonii Kersti Kaljuland, członkowie estońskiego parlamentu, była premierka Finlandii Sanna Marin. Coś niezwykłego i to kwestia jest wysoce prawdopodobna, że celem rosyjskiego drona mógł być pociąg dyplomatyczny. Tak uznają źródła ukraińskie, kolei ukraińskie.
1: Taki trochę w tekst w Gazecie Wyborczej sensacyjny, mam wrażenie, owszem, ma wydźwięk.
0: Owszem.
1: No myślę, że to jest taka sprawa, którą warto się przyglądać dalszemu śledztwu, bo zakładam, tak, że takie będzie.
0: Wiele zresztą jest tekstów na ten temat. Starcie z Rosją jest realne. To rozmowa z generałem Koziejem. No, nerwy.
1: Jeszcze. A czy coś z kultury jeszcze?
0: Jest. I już przechodzimy. Polska nie jest niezbędna. Taki jest tytuł rozmowy, można powiedzieć, z debiutantką wśród nominowanych do Nagrody Nike.
1: A w ogóle rzadkość, żeby debiut się dostał do finału.
0: Właśnie. Dorota Grabek zachwyciła zmartwychwstankami, opowiadaniami o samotnych ekscentrykach. To jedyna debiutantka w tegorocznym finale Nagrody Nike. Rozmawia z nią Wojciech Szot. Debiutancki zbiór opowiadań urodzonej w 1990 roku Grabek to świetnie skonstruowane historie o ludziach, którzy są zanurzeni we własnych światach. Bokwaterami zmartwychwstanych są między innymi fryzjerka kradnąca włosy klientów, by wypychać nimi poduszki, czy bezdomny dokarmiający dziwne stworzenie. Zmartwychwstanki znalazły się wśród 7 książek finalistek. Wygląda na to, że autorka jest skromna, bo cytat podkreślony, finał Nike to wielki kredyt zaufania, w końcu to dopiero moja pierwsza książka i nie wiadomo, czego można się po mnie spodziewać. I wyjaśnienie, skąd tytuł Zmartwychwstanki, bo bardzo ciekawe. Zrodził się w Warszawie na rogu ulicy Grójeckiej i Kopińskiej. Stałam na chodniku czekając na zielone. To taki moment, gdy przychodzą mi do głowy różne rzeczy. I wtedy pojawiły się w niej wspaniałe rośliny. Zmartwychwstanki to grupa roślin, które mogą przetrwać w bardzo trudnych warunkach w taki sposób, że zwijają się w kłębki, wyglądają jakby były martwe, ale nie są. Gdy zmieniają się warunki, zmartwychwstanki mogą się z powrotem rozwinąć. Właśnie tak funkcjonują bohaterowie mojej książki.
1: Jeśli szukają państwo pomysłów na pomysły, ponieważ od wczoraj trwa nasz konkurs Pomysły dla Dwójki z okazji 90. urodzin, które się zbliżają, proszę zajrzeć na nasz profil facebookowy, tam Michał Dębski-Wachowicz trochę podpowiada, gdzie ich szukać, a co czytać, Jerzy Kisielewski podpowie nam za godzinę mniej więcej. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Beata Izdebska-Zybała. Iwaszkiewicz. Przyjaciele i wrogowie. Dla Ireny Krzywickiej to była wielka sprawa. Po latach nawiązała do jego opowiadania matka Joanna od Aniołów. To o tobie. Naturalnie, odpowiedział. Ty to wiesz. Ale ci, którzy nie wiedzą, biorą to jedynie za literaturę.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Polecam Państwu tę książkę. Adam Bauman.
0: Autopromocja.
3: Wybiła siódma.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Dariusz Suska.
3: Za konsoletą Katarzyna Fisz-Dwojtkowska, przed mikrofonem Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Nad całością audycji czuwa Katarzyna Fitzwilliams, a muzykę wybiera nie Katarzyna, tylko Monika. Monika Kopcik.
1: Poranek dwójki.
3: Na dobre zaczął się wtorek, 15 września, 258 dzień i 39 tydzień roku. Słońce w znaku Panny wzeszło 10 minut po 6, zajdzie 8 minut przed 19. Dzień będzie trwał

0: o 12 godzin i 42 minuty wciąż jest dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 59 minut. Nasz żeński poranny kwartet na kwintet zamienia teraz Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Dzień dobry Państwu. Marian Golka.

0: Golka jest socjologiem znanym z naszego uniwersytetu, a ta książka to jest podróż po Europie i nie tylko. Podróż oczywiście geograficzna, ale także podróż kulturowa, antropologiczna, podróż wspomnieniowa, podróż historyczna, więc myślę, że takie spojrzenie na podróż, jakiego dosyć dawno u nas w tym konkursie nie było. Serdecznie zapraszamy Państwa na wręczenie nagród, które odbędzie się 28 września w Puszczykowie, a o godzinie 18, 28 września spotkanie z laureatem.
1: Konkurs na najlepszą książkę podróżniczą Muzeum Pracownia Literacka Arkadego Fidlera w Puszczykowie organizuje od lat wspólnie z Biblioteką Raczyńskich. Koncert na trzy wiolonczele zwieńczył 15. odsłonę Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Wieczory Muzyczne u Świętego Andrzeja Boboli w Sopocie. Wystąpiło trio Trecello, które wykonało kompozycje Tomasa Talisa, Domenico Gabrielliego i Michała Lorenza. Główną bohaterką wieczoru była Agnieszka Kaszuba, utytułowana kompozytorka, wiolonczelistka i pedagogzka związana z Operą Bałtycką w Gdańsku, mówi Anna Sawicka, organizatorka i jedna z wykonawczyń.
2: Znakomita kompozytorka, której utwory po prostu wydane same zdobyły, można powiedzieć, wszystkie szkoły muzyczne, wszystkich adeptów sztuki wiolonczelowej. No i taki obchodzi jubileusz w tym roku pracy twórczej. Nie wiedzieć czemu, ale jak grają wiolonczele, to jest jakiś terapeutyczny wręcz odbiór tego koncertu. Wszyscy są zachwyceni. Chyba sama barwa tego instrumentu jest taka, ale może przemawia przeze mnie po prostu to, że na nim gram i go kocham.
1: Poza Anną Sawicką i Agnieszką Kaszubą, której utwór także znalazł się w repertuarze, na wiolonczeli zagrała Maria Bohusz. Tymczasem w Lublinie można oglądać pracę Vincenta van Gogha. Van Gogh The Immersive Exhibition to podróż przez jego życie i twórczość łącząca sztukę z nowoczesną technologią. Na wystawie zobaczymy klasyczne dzieła, niezwykłe instalacje, wirtualną rzeczywistość oraz wielkoformatowy spektakl imersyjny, zapowiada kuratorka Daria Solar.
3: Udało mu się namalować najpiękniejsze portrety natury, jakie w zasadzie znamy z malarstwa. Najbardziej wysublimowane i takie głębokie portrety kwiatów czy drzew, które on traktował jak osobowości. Nadawał im jakieś symboliczne znaczenia i po prostu starał się wgłębić w jakby prawdę tej rośliny. Więc przepiękne pejzaże chociażby różnych miejsc, które tak naprawdę wcale tak nie wyglądały, jak on je namalował. Były bardzo często, wybierał takie ładne fragmenty, a z tyłu miał na przykład fabryki śmierdzące lub jakieś takie miejsca, gdzie produkowano tory kolejowe.
1: Wystawę Van Gogh The Immersive Exhibition można oglądać w Hangarze Sztuki w Lublinie do końca roku. Dla czeskich konserwatorów sztuki to wyzwanie, z jakim jeszcze się nie mierzyli. Galeria Narodowa w Pradze rozpoczyna renowację Święta Różańcowego Albrechta Dürera, jednego z najcenniejszych dzieł europejskiego renesansu.
4: O potrzebie restauracji obrazu Dürera mówiło się od lat, zauważył szef zespołu konserwatorów Adam Pokorny. Miejscami warstwy farby odchodzą od podłoża. Jest też problem natury estetycznej. Wcześniej restaurowane fragmenty obrazu ściemniały, a niektóre wręcz zmieniły kolor. Renowacja jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych tego typu projektów w Czechach. Otwartą kwestią pozostaje, jak będzie wyglądało dzieło po zakończeniu prac. Odpowiedzi mają dostarczyć szczegółowe badania, w których specjaliści wykorzystają m.in. analizę fluorescencji rentgenowskiej. Pomiary pokażą nam, w jaki sposób obraz został namalowany, które jego części są oryginalne, a które są efektem późniejszych ingerencji. Wyjaśnił Tomasz Trojek z Wydziału Inżynierii Fizycznej Praskiej Politechniki. Restauracja Święta Różańcowego potrwa około 5 lat. W pracach nad dziełem, które Galeria Narodowa w Pradze określa mianem bezcennego, uczestniczyć będzie Międzynarodowa Komisja. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Korespondencja z Pragi kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 9:00, a po więcej informacji odsyłam Państwa do naszej strony dwójka.polskieradio.pl.
5: Pogoda. piosence zespołu Wołosatki Po Beskidzie błądzi jesień i jesienią góry są najszczersze, ale warto w górach zachować ostrożność. Beskidzcy goprowcy poinformowali, że warunki na szlakach turystycznych są trudne. Po ostatnich opadach są one mokre, błotniste i śliskie. Jeśli chodzi o dzisiejszą pogodę, w zachodniej połowie kraju zachowują

0: Chmurzenie będzie małe i umiarkowane, we wschodniej umiarkowane i duże, no i znów może popadać. Wciąż ciepło, temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na wschodzie i północy, około 22 w centrum do 25 na południu kraju. Wiatr będzie słaby w zachodniej połowie kraju z kierunków południowych, we wschodniej połowie z kierunków zachodnich. Pod koniec dnia zmienny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hektopaskali i będzie spadać.
1: Reklama.
2: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksyma Kołomyjca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Carolyn Wilson. Prapremiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio.
1: Reklama.
0: Jak wspominałam, dzisiejsza płyta tygodnia, czy w ogóle już od wczoraj, aż do piątku, czy soboty nawet włącznie, to prawdziwa gratka. To Lunaris, nowy album Bruce Liu, a więc zwycięzcy 18 konkursu chopinowskiego z 2021 roku. Na tym albumie zarejestrowane są utwory Chopina, Beethovena, Debussy'ego, Ligetiego i Cage'a. Jak pisze Tomasz Szachowski, osią albumu są dwie sonaty Beethovena, Księżycowa z opusu 27 i Waldensteinowska z opusu 21, wokół których Liu tworzy piękną paletę brzmień i refleksji z bardzo osobistego wyboru. Jeśli chcieliby Państwo tę płytę od nas dostać, proszę pisać na nasz adres poranek2@polskieradio.pl w tytule maila hasło płyta tygodnia, w treści adres korespondencyjny. Jeżeli wolą Państwo muzykę skrzypcową od fortepianowej, no to tutaj płyta dodatkowa może będzie jeszcze atrakcyjniejsza, ponieważ to są nagrania Bartłomieja Nizioła, który wykonuje koncerty skrzypcowe Feliksa Janiewicza. Adres pozostaje ten sam, poranek2@polskieradio.pl. A my posłuchajmy już teraz utworu Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu Aleksandra Silotiego. Będzie to preludium H-moll, gra Bruce Liu.

0: Lunaris. Nowy, bardzo nastrojowy album Bruce'a Liu jest od wczoraj naszą płytą tygodnia. Dzisiejszy egzemplarz czeka na Państwa pod adresem poranek2@polskieradio.pl.
1: Poranek Dwójki.
0: Już za chwilę Agata Kwiecińska i Adam Banaszak, czyli zapowiedź nowego, już trzeciego sezonu podcastu Anatomia Opery.
2: Słuchajcie, ja proponuję bez zmiany garderoby, najwyżej zrobimy jakieś przepasowanie.
3: Rozumiem, ale i tak musimy się przypudrować.
0: Przypudrować się na pewno, chociaż do radia nie jest to konieczne. A cała druga godzina ułoży nam się muzycznie, bowiem chwilę po zapowiedzi Anatomii Opery Aleksandra Słysz opowie o swojej nowej kompozycji.
4: Tak naprawdę jednym z ważniejszych momentów, który właśnie uświadomił mnie o tym, w jakim kierunku chcę iść, to była moja rezydencja artystyczna w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, kiedy po raz pierwszy miałam do czynienia z instrumentami Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia.
0: Przed ósmą jeszcze raz odwiedzi nas Jerzy Kisielewski z przeglądem prasy, a po ósmej połączymy się z Krzysztofem Pietrasiewiczem, dyrektorem artystycznym festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie. Później natomiast posłuchamy drugiej w tym tygodniu rekomendacji kulturalnej od Lilianny Krych.
5: To jest film, który naprawdę genialnie łączy komedię z dramatem. Tyle samo się na nim śmiałam, co płakałam. Gra tam Camille Cotin, którą znam z genialnego serialu 10%.
0: O jakim filmie mowa dowiedzą się Państwo po godzinie ósmej, a na koniec z Tomaszem Tyczyńskim porozmawiamy o tym, jak zostać lub nie zostać opętanym literaturą. A w każdym razie, czy spodziewane są takie przypadki na 10. festiwalu o takiej właśnie nazwie, opętani literaturą. Ten festiwal towarzyszy wręczeniu nagrody imienia Witolda Gombrowicza. Tymczasem przygotujmy się już na operę. Przed nami uwertura do opery Wesele Figara.

0: Wakacje się skończyły. Nie trudno to zresztą odczuć w chłodzie poranka. A koniec wakacji oznacza również, że nie będą już do nas docierały pocztówki operowe od Adama Banaszaka i Agaty Kwiecińskiej. Ale proszę się bardzo nie martwić. Już od czwartku co tydzień będą mogli Państwo słuchać nowych odcinków podcastu Polskiego Radia Anatomia Opery, w którym właśnie Agata i Adam dyskutują o kolejnych utworach operowych. Wybrałam się do studia imienia Agnieszki Osieckiej na Myśliwiecką, żeby podpatrzeć i podsłuchać ich podczas nagrania, no i dopytać o to, jakie są plany na trzeci sezon.
1: Słuchajcie, ja proponuję bez zmiany garderoby najwyżej zrobimy jakieś przetasowanie, tak? Bo tak to nam wydłuży się czas po prostu.
2: Rozumiem, ale i tak musimy się przypudrować.
0: Omówiliście już w dwóch sezonach Anatomii Opery blisko 30 tytułów operowych. Oczywiście Toska, Traviata, Aida, Carmen, Don Giovanni, Cyrulik Sewicki, ale też Halka, Straszny Dwór. No i po tych 26 odcinkach nadal jest o czym rozmawiać.
3: My dopiero zaczynamy, ale mówiąc zupełnie poważnie, zaczynamy oczywiście od tych dzieł, które są częścią pewnego kanonu. Z jednej strony tak ideowo do tego podchodzimy, a z drugiej strony dla pewnego ułatwienia. Jeżeli nasze spotkania z Państwem mają być pewną formą poradnika operowego, nie ośmielę się powiedzieć przewodnika operowego, no to chcemy odnosić się do tych tytułów, które są realnie w tej chwili grane, które są na afiszu, które można naprawdę zobaczyć i na żywo wysłuchać i przekonać się o tym, czy nam się podobają lub nie.
0: No to od czego zaczynacie ten trzeci sezon?
4: Trzeci sezon zaczynamy od tego, od czego wszystko się zaczęło. Bo nasza współpraca zaczęła się od Pucciniego i od audycji Giganci na Antenie Dwójki. I potem dopiero prezes Polskiego Radia Paweł Majcher zaproponował nam robienie podcastu, bo posłuchał audycji o Puccini. Więc wracamy do Pucciniego po raz kolejny i zaczynamy krwawo, niebezpiecznie od opery, która według niektórych zamykała całą historię tego gatunku, czyli od Turandot. Wiele osób tak twierdzi, że Turandot zamyka operę jako taką.
3: Ale ty chcesz mnie dzisiaj sprowokować. Tylko w pewnej mierze masz rację.

0: relacji.
1: Bo... Nie, nie, ja się tylko pytam. Symbolicznie kończyliśmy Toską, drugi sezon, i teraz znowu wchodzimy do tej samej rzeki, ale chyba już po raz ostatni.
0: Przynajmniej w najbliższym czasie. Nie chcemy skupić się tylko na tym, co przynosi opera włoska, ale przecież tak mówimy teatr operowy, mówimy opera, wrzucając pod jedno pojęcie tak wiele nurtów, tak wiele innych dziedzin. Łatwo nam jest zapytać, no czy lubisz operę? No tak, lubię, nie, nie lubię. A czy lubisz filmy? No to jest pytanie, które rzadko kiedy jest zadawane, no bo wiemy, że pod pojęciem film mieści się od kina akcji przez komedie romantyczne, aż po kreskówki dla dzieci. Natomiast opera, no to albo się ją lubi, albo się nie lubi. Jeżeli pomyślimy, że operę poznawać można poprzez biografię kompozytorów, ale też poprzez epokę, poprzez kostium historyczny, poprzez pewną historię obyczaju społecznego, historia filozofii, jak często dotyka historii opery, historia wynalazków, jak blisko jest temu, o czym opowiadamy, ale to jest przecież tylko jedna z wielu dróg w tym operowym labiryncie. Możemy opowiadać o operze poprzez pryzmat ulubionych wykonawców, dyrygentów, śpiewaczek, śpiewaków, tych żyjących i tych już, których raczej głosów słuchamy z archiwum. Poprzez sposób myślenia reżyserów o tym, jak można interpretować dane dzieła. Nasze spotkania z Państwem są pewnego rodzaju zaproszeniem do wejścia w labirynt, w którym można się zgubić i w którym, no zdarza się, można też bardzo cierpieć. Ale można też znaleźć kwiaty i owoce, których nie spotka się nigdzie indziej.
2: W tym sensie anatomia opery jest zarazem poradnikiem, który pozwala może przed wybraniem się do teatru operowego przekonać się, co nam się może podobać z tej bogatej oferty tego gatunku, a z drugiej strony jednak jest przewodnikiem po tych meandrach znaczeniowych, których po prostu wchodząc do teatru i kupując program, nie zawsze jesteśmy świadomi.
1: Są też takie sytuacje podczas tych nagrań, w których my sami jesteśmy zaskoczeni jakąś myślą, która dla jednego z nas jest oczywista, że na przykład tę operę należy interpretować tak i tak, albo że finał jest jednoznacznie tragiczny. A Adam czasem mówi, nie, ja to czytam inaczej. I w trzecim sezonie myślę, że tego się już trochę mniej boimy, bo to jest bardzo trudne, jak mówić, jakim językiem mamy mówić. Myśmy się z tym trochę mierzyli, co mamy mówić, jak mówić, jaką formę nadawać tym dyskusjom. W tej chwili chyba już nie jesteśmy tak stremowani, jak przed premierą pierwszego i drugiego sezonu, bo sami widzimy, że te historie nas prowadzą w różne dziwne rejony. I to jest bardzo cenne. I teraz na przykład będą też wycieczki do opery amerykańskiej, bo będzie i muzyka Leonarda Bernsteina, i będzie Gershwin. I to jest zupełnie inny muzyczny świat. To naprawdę, jak się opuści te Włochy i stary kontynent, to wtedy można się bardzo zaskoczyć. Czekamy też na Państwa typy, bo jednak niektóre opery pojawiły się w trzecim sezonie, bo była o nich mowa właśnie w komentarzach, także zachęcamy do tego kontaktu. Można je zostawiać na YouTubie, ale też na Spotify, gdzie podcastu można słuchać i oglądać, ale ta wersja taka najbardziej radiowa to z kolei podcasty Polskie Radio. Tutaj uśmiechamy się bardzo szeroko do naszego wspaniałego wydawcy, którym jest Michał Dębski, znany Państwu z naszej anteny. Tam jest wersja z muzyką, bo ze względu na ograniczenia formalno-prawne nie może ona się pojawić w innych miejscach, a na platformie podcasty Polskie Radio tak. I tam są te przykłady muzyczne, które w niektórych sytuacjach wydaje mi się są kluczowe do tego, żeby wejść w ten świat danego tytułu.
2: Pierwszy odcinek trzeciego sezonu Anatomii Opery już w czwartek rano, a wszystkie dotychczasowe 26 znajdą Państwo choćby dziś na kanale podcastowym Polskiego Radia, a także na platformach dźwiękowych, streamingowych czy wideo streamingowych. Można słuchać, można oglądać, a także komentować na wspomnianych stronach internetowych czy bezpośrednio w mailach do Agaty Kwiecińskiej. Ciekawe, czy srebrzysty głos Kamila Saint-Saensa znajdzie się na liście operowych tytułów trzeciego sezonu podcastu. Srebrzysty głos to pierwsza opera Kamila Saint-Saensa, zapomniane dzieło, które przypominają mandolinista Raffaella Ragione i pianista François Dumont na wydanej w tym roku płycie Mandolina w salonach epoki fin de siècle.

0: Fragmenty opery Srebrzysty głos Camilla Saint-Saënsa na mandolinę i fortepian opracował Jean Pietra Pertosa. A już w najbliższą sobotę poznamy kolejny utwór zamówiony przez Polskie Radio z inicjatywy radiowej Dwójki w ramach projektu 10 na 100. Aleksandra Słysz skomponowała prezens dla zespołu Hashtag, który poprowadzi Lilianna Krych. Premiera utworu odbędzie się w ramach festiwalu Warszawska Jesień. Kompozytorka opowiada o inspiracjach do tego utworu.
1: Od jakiegoś czasu chodziło za mną parę różnych pomysłów, które poczułam, że bardzo bym chciała skleić w jakiś spójny proces. I stąd przyszedł do mnie pomysł na rozpoczęcie takiego własnego researchu artystycznego, który póki co zatytułowany jest Ruiny. Jest to jeszcze tytuł roboczy, więc to być może się zmieni, natomiast od jakiegoś czasu przychodzą do mnie w życiu rzeczy albo zdarzają się w moim życiu jakoś trochę może samoistnie też nawet rzeczy, które zwracają mi uwagę na to, jak być

0: Może nie zawsze jesteśmy w stanie docenić to, co kiedyś mieliśmy. Może też po prostu fascynuje mnie to, w jaki sposób działają mody, jak coś jest czymś fascynującym dla ludzi w jakimś okresie czasu, a później przestaje to być i jak się o pewnych rzeczach zapomina, pomimo ich wagi, pomimo ich znaczenia, pomimo tego, co one znaczyły kilkadziesiąt, kilkaset lat temu. Tak naprawdę jednym z ważniejszych momentów, który właśnie uświadomił mnie o tym, w jakim kierunku chcę iść, to była moja rezydencja artystyczna w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, kiedy po raz pierwszy miałam do czynienia z instrumentami Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia, co było dla mnie ogromnie ważnym doświadczeniem. I do tej pory jestem w absolutnym szoku, że ta cała historia, tak naprawdę początek muzyki elektronicznej w Polsce i miejsce, które jako pierwsze w Polsce, jedno z pierwszych w Europie, na świecie, umożliwiało współczesnym twórcom i twórczyniom na tworzenie muzyki elektronicznej, elektroakustycznej, że ono przez 20 lat zniknęło w ogóle z naszej siatki, z naszej rzeczywistości, z naszych doświadczeń. I do tej pory nie mogę się nadziwić i nie wiem czemu. Jest to dla mnie fascynujące. Rozumiem też, czasami po prostu tak się rzeczy dzieją. Natomiast wydaje mi się, że cenię sobie pracę u podstaw i uważam, że każde działanie może przynieść jakiś skutek, więc jeśli ja swoim małym działaniem mogę jakkolwiek może zwrócić uwagę na to i pomóc przynieść odpowiednią atencję do tego wspaniałego po prostu dziedzictwa muzyki polskiej, jakie mamy, to zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tak było. Stąd pojawił się pomysł na rozpoczęcie działań, które nazwałam póki co Ruiny, które będzie dotyczyć i bardziej symboliczno-filozoficznych kontekstów, ale i też właśnie skupi się na praktycznych, czysto muzycznych moich doświadczeniach. Jeśli chodzi o takie bardziej symboliczne znaczenia tych ruin, to ostatnio natknęłam się na twórczość Marii Schechtman, amerykańskiej filozofki, która wykłada w Chicago, która przepięknie mówi w sposób niezwykle fascynujący o tożsamości i pamięci i o tym, jak my jako ludzie posiadamy według niej narracyjną tożsamość, czyli nasze życie widzimy jako spójny proces. Oczywiście pamiętamy poszczególne wydarzenia mniej lub bardziej dokładnie. To, jacy jesteśmy, tworzy wszystko, co się wydarzyło od kiedy się urodziliśmy aż do teraz. Też w drugą stronę patrząc na to, jak jeśli doświadczamy jakichś chorób, czy problemów z pamięcią, czy no z jakiegoś powodu tracimy te nasze wspomnienia o nas samych, to ta nasza tożsamość zaczyna się defragmentować. W przepiękny sposób łączy pamięć z tożsamością i analizuje to, w jaki sposób to działa, w jaki sposób nas też inni odbierają i jak nasza pamięć albo jej brak w przypadku chorób takich jak demencja czy Alzheimer wpływa na naszych bliskich, jak oni nas postrzegają. Jest to dla mnie bardzo fascynujące i niezwykłe. A też z drugiej strony Maria Schechtman wspomina na jednym ze swoich wykładów, że tożsamość i pamięć i muzyka mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Są zależne od czasu, są płynne i też bardzo często muzyka może stanowić fundamentalną część naszych imersyjnych wspomnień, czyli takich, które faktycznie bardzo cieleśnie pamiętamy różnymi bodźcami. Te wszystkie doświadczenia chciałabym zacząć podsumowywać w swoich kompozycjach i jedną z pierwszych tych kompozycji, pierwszą, w której faktycznie jakby już po rozpoczęciu tego researchu napisałam, to jest Presence, napisane na stulecie Polskiego Radia dla zespołu Hashtag Ensemble pod dyrekcją Lilianny Krych. Jest to utwór, w którym właśnie chciałabym trochę sięgnąć do zrozumienia pamięci i tożsamości w kontekście tych ruin, czyli jak pamięć buduje płynną narrację tej naszej tożsamości i jak ją tracimy, zaczyna się defragmentować.
1: Premiera Presence Aleksandry Słysz w wykonaniu Hashtag Ensemble odbędzie się w sobotę 19 września w ramach festiwalu Warszawska Jesień. Transmisja koncertu na naszej antenie rozpocznie się o 19:30. a z kompozytorką rozmawiała Ewa Szczecińska. My posłuchaliśmy już utworu innego w wykonaniu Hashtag Ensemble dziś w pierwszej godzinie poranka. Teraz sięgniemy po pieśń wrześniową, no bo w końcu właśnie we wrześniu co roku odbywa się warszawska

September Song Kurta Weila. Na skrzypcach grał Daniel Hope, na gitarze Joshua Stefan, a towarzyszyła im orkiestra kameralna z Curychu, która powróci jeszcze dziś na naszej antenie o 20 w Filharmonii Dwójki, na którą zapraszam serdecznie w imieniu Róży Świadczyńskiej. To będzie retransmisja koncertu lipcowego z festiwalu imienia Jehudy Menuhina. A jeśli dla odmiany mieliby Państwo ochotę posłuchać głosu ludzkiego i niekoniecznie śpiewającego, a opowiadającego, to kolejne zaproszenie, taka swoista rekomendacja od Polskiego Radia. Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa 19 września zapraszamy do Muzeum Historii Polski na wyjątkowe wydarzenia inspirowane historią mówioną. W programie są międzypokoleniowe podchody oraz radio z widokiem, czyli plenerowa strefa słuchania z archiwalnymi reportażami Polskiego Radia. Tym razem będzie można posłuchać nagrań dotyczących odbudowy Warszawy, między innymi relacji z odgruzowywania miasta, ponownego odsłonięcia pomnika Mickiewicza, kolumny Zygmunta, bicia rekordów murarskich na Mokotowie i ze świetlicy dla dzieci mieszkających w ruinach Starego Miasta. To wszystko w Muzeum Historii Polski 19 września. Na koniec posłuchamy wspólnie nagranego tego lata reportażu, którego bohaterka Weronika Naszkarowska-Mulatanowska wychowywała się w latach 50. na Starym Mieście. Początek tego reportażu o godzinie 16. Wstęp jest bezpłatny, przypomnę, 19 września, Muzeum Historii Polski. A ponieważ wrzesień i Warszawa, to pozostajemy jeszcze poniekąd w atmosferze

że warszawskiej jesieni. Teraz utwór, w którym zabrzmią muzycy związani właśnie z tym festiwalem. Muzykę skomponował Witold Lutosławski pod pseudonimem Derwid. Słowa napisał Jacek Boheński pod pseudonimem Adam Hosper. Śpiewa Agata Zubel, na wiolonczeli gra Adam Bauer, a na fortepianie Cezary Duchnowski.

0: Dawna piosenka w zupełnie nowym stylu z płyty z 2013 roku, Złote pantofelki. Pytałam państwa o cytaty z Witolda Gombrowicza. Wiem, że między 6 a 9 nie tak łatwo wydobyć się z przestrzeni pamięci i niepamięci, albo co gorsza z książek ulubione cytaty z Gombrowicza. Może być też jakieś nawiązanie do ulubionej książki. U mnie ostatnio bardzo wysoko awansuje Transatlantyk, ale skoro jest wrzesień, rozpoczął się rok szkolny, no to sięgnijmy do Ferdy Durkę. Bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez szkoły życia by nie było. Panie Jerzy, czy pan się zgadza?
1: Prawda. Prawda?
0: Bez szkoły życia by nie było.
1: No tak, a poza tym bylibyśmy upupieni. Tak. Upupić kogoś tak. I odmienianie tego słowa na wszystkie możliwe przypadki w Ferdy Durkę, no to jest coś. Albo jak można stworzyć słowo, które, nie wiem, bombarduje się czytelnika, to Ferdy Durkę był berg.
0: Tak.
1: Berg. Wybębergować kogoś.
0: Ale też łydka. Łydka. I nagle tak niewinna część ciała nabiera takich znaczeń, odpowiednią liczbę razy powtórzona, że hej. Także proszę, hej też jest jednym z ważnych słów w twórczości.
1: A jeszcze a propos Transatlantyk, warto pamiętać, że w Gdyni na nabrzeżu, przy Muzeum Emigracji, stamtąd skąd odpływał Batory, jest tabliczka, że tam właśnie wsiadał na statek Gombrowicz, kiedy

0: Puszcza Polska.
1: Na zawsze.
0: Na zawsze. I robi to wrażenie. Robi to wrażenie. Tam teraz wycieczkowce takie gigantyczne przypływają. A bardzo ciekawe to muzeum, Gdyńskie Muzeum Emigracji.
1: Jak państwo słyszą, z Jerzym Kisielewskim moglibyśmy o Gombrowiczu długo. Zachęcam państwa do udziału w tej rozmowie lub po prostu zabrania głosu. Poranek Dwójki, @polskieradio.pl, a my przejdźmy już do właściwych czynności.
2: Przegląd prasy.
1: W drugiej odsłonie prasa na kredowym papierze.
0: Tak jest. Ja wracam jeszcze do Newsweeka, który jest w tym tygodniu bardzo bogaty. Jest duża strefa kultury. A jeszcze warto zwrócić uwagę na okładkę. To Renata Kim, misja majora Fischera. Nazwisko majora Fischera słyszeliśmy przy okazji katastrof, głównie smoleńskiej, ale później katastrof lotniczych, a później jako komentator wydarzeń wojennych na Ukrainie. Niezwykle ciekawe, ale trudne życie, zapowiedź książki autobiograficznej i poczucie misji. Znalazłem się na froncie wojny, którą musimy wygrać. Major Michał Fischer o strachu pilota, mafijnej Rosji, autyzmie synka i życiu po stracie nogi. Okazuje się, mówi, że jest to dramatyczne, ale życie toczy się dalej. Bardzo ciekawa postać. Natomiast kobiety.
1: Czyli nadal wybitna artystki była Oriana Fallaci.
0: Tak jest, ale triumf kobiet. No, trzeba, informacja. W konkursie głównym festiwalu filmowego w Gdyni, który za chwilę się rozpocznie, znalazło się 16 filmów. 5 z nich to pełnometrażowe debiuty reżyserskie, 7 zostało wyreżyserowanych lub współwyreżyserowanych przez kobiety, to rekord w historii festiwalu, tak pisze Marcin Radomski. I warto sięgnąć po jego tekst, dlatego że to jest przewodnik po tym, co będzie na festiwalu. Gdynia 2026, mistrzowie kontra debiutanci. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni będzie jednym z najciekawszych od lat. W konkursie głównym spotkały się twórcy, których nazwiska od dawna funkcjonują w międzynarodowym obiegu, czyli Paweł Pawlikowski, Jan Komasa, Agnieszka Smoczyńska, Kasia Adamik czy Jan Holubek, z reżyserkami i reżyserami debiutantami. Najgłośniejsze nazwiska wracają, to oczywiście kandydat do miana czarnego konia festiwalu jest ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Nieobecność głośnej lalki Macieja Kawalskiego paradoksalnie może zadziałać na korzyść filmu, pisze Marcin Radomski. I rzeczywiście prezentuje nam filmy zarówno uznanych twórców, ale o których niewiele widzieliśmy, czy wiemy. Syrenka Picassa Janusza Zaorskiego, który kiedyś dostał Złote Lwy za Matkę Królów. Punktem wyjścia jest prawdziwa historia rysunku wykonanego przez Pabla Picassa podczas jego wizyty w Polsce w 1948 roku. Warto sięgnąć, oko na kulturę, Gdynia 2026, Marcin Radomski w Newsweeku.
1: Polecam zarówno tym, którzy się wybierają do Gdyni, jak i tym, którzy obejdą się smakiem, ale
0: chcą sobie dwójki.
1: Właśnie, będą słuchali relacji Moniki Zając.
0: I kobiety, które odniosły sukces, choć miały różne momenty w swoim życiu. I na to warto zwrócić uwagę. Idę w świat i trwam. To tekst Agnieszki Rakowskiej, przyjaciółka Reymonta i Rilkego, ulubiona portreciska paryskich elit. Była jedną z najciekawszych artystek XX wieku. Odeszła w zapomnieniu. Dziś odkrywamy ją na nowo w konstancińskiej Willi La Fleur. Można oglądać największą monograficzną wystawę dzieł Meli Mutter. No, przy różnych okazjach mówiliśmy o tym wspaniałym muzeum.
1: Tak.
0: Prywatnym,
1: które
0: w 150. rocznicę urodzin artystki pojawia się szansa, by to zmienić. To mówimy o tym, że była trochę zapomniana wśród Ecole de Paris. Od 19 września do 28 lutego Muzeum Villa Lafleur w Konstancinie Jeziornej pokaże ponad 230 prac Mélie.

0: Mutter.
1: To rzeczywiście potężna wystawa.
0: Na monograficznej wystawie Mela Mutter Współodczuwanie świata. Będzie to największa w ostatnich dekadach próba opowiedzenia o jej twórczości. Projekt ma charakter międzynarodowy, jest realizowany we współpracy z Musée de Montmartre w Paryżu, zresztą wspaniałe muzeum. Po prezentacji w Konstancinie wystawa trafi do Musée de Montmartre. Współpraca obu instytucji podkreśla znaczenie Meli Mutter jako artystki, która współtworzyła międzynarodowe środowisko artystyczne. Tylko przypomnienie, że kiedy już zaistniała, miała być pianistką, ale profesorowie widzieli w niej przyszłą doskonałą pianistkę, ale kiedy odkładała nuty, sięgała po szkicownik, godzinami rysowała dwie ubogie dziewczynki, które schodami dla służby przychodziły do domu po miskę z zupy. Interesowali ją ci obok, których inni przechodzą obojętnie. Biedni, starzy, samotni. Będzie ich malować bez upiększeń i zbędnych dekoracji. W sztuce trzeba być małomównym.
1: No dobrze, a my tak jesteśmy przy Newsweeku, a widzę, że tam kolejne jeszcze prasowe tytuły leżą.
0: Owszem, ale rzeczywiście opowieść o Meli Mutter i może jedna tylko informacja. Autorka biografii Meli Mutter, Karolina Prewencka, pisze, że przez Francję w latach 1890-1918 przewinęło się 700 polskich artystów, w tym około 200 kobiet.
1: No to zawsze Paryż miał dobrą prasę wśród artystów polskich. École de Paris.
0: Tygodnik Przegląd. Przepraszam. Tytuł z okładki Europa w amerykańskiej pułapce. To tematy ogólnopolityczne, można by powiedzieć. Natomiast niezwykle wywiad z niezwykle ciekawym i inspirującym człowiekiem. To Roman Kurkiewicz rozmawia z nim. Na scenie wśród mazurskich pagórków. Zbigniew Waszkielewicz, aktor, reżyser, pedagog i animator kultury, w 1986 roku założył teatr Jota, który działa we wsi Radzie na Mazurach, a w sierpniu obchodzi jubileusz 40-lecia. O tym, jak pracował w teatrze między godziną 7 a 15. A teraz pracuję zawsze, czyli wtedy, kiedy chcę i kiedy nie przeszkadzam sąsiadom. Ale jak stukam w klawisze laptopa, to nikomu nie wadzę. Zbudowałem sobie taką odosobnioną, umiejscowioną poza domem pracownię na czterech nogach, jak gołębnik na Śląsku. Moje podwórko ma 10 hektarów. Mam zatem swój spacerniak, sporo drzew, które wraz z żoną, scenografką, sadziliśmy. Łącznie posadziliśmy 8 hektarów lasu. I tam się odbywa teatr. Moja wędrówka przez życie to taka peregrynacja, gdzie każdy spektakl jest przydrożnym kamieniem. Robiłem rzeczy teatralne inspirowane tekstami biblijnymi, modlitwami, pieśniami religijnymi. Czytają je teraz jako teksty pocieszenia, źródło siły dla wielu ludzi. Teatr działa we wsi Radzie na Mazurach, w naturalnych warunkach. Godne polecenia. Zbigniew Waszkielewicz.
1: A skoro o lesie mowa i to był tygodnik Przegląd, to jeszcze zakończymy cytatem z Gombrowicza. Las ten, co gorsza, był zielony. O tym w artykule nie ma, ale spodziewam się, że tak właśnie było. A z Jerzym Kisielewskim usłyszą się państwo już jutro.
0: Tak jest. I hasło w takim razie z Gombrowicza: nie dajmy się upupić.

0: Autopromocja.
1: Świętkowa w Holądku, tytułowa Hanka w monodramie Mianują mnie Hanka. Aktorka najważniejszych śląskich scen i ambasadorka tego regionu, Grażyna Bułka, jest bohaterką Zapisków ze współczesności.
2: Moja serdeczna przyjaciółka Barbara Guzińska była hodowcą psów, kupowała w tygodniu Dziennik Zachodni. I w tym Dzienniku Zachodnim zawsze były wzmianki o wystawach psów. Kupiła gazetę, przeczytała również, że w Teatrze Kores w Katowicach poszukują aktorki, która mówi po śląsku. I proszę Państwa, myślę, że to wszystko przez te psy.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
0: Autopromocja.
3: Już 8:00.
1: Poranek dwójki.
3: Jeszcze przez godzinę będziemy towarzyszyć Państwu w składzie Katarzyna Fisz-Dwojtkowska, Monika Kopcik, Katarzyna Fitzwilliams i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Jest wtorek, 15 września. Niepostrzeżenie zrobiła się połowa miesiąca, a za 8 dni początek jesieni. Dzisiejsi solenizanci to Albin, Jeremi, Kamil, Katarzyna, Maria, Nikodem, Roland, Teodor i Walerian. Wszystkiego dobrego.
1: Pogoda.
3: Dziś Polska przeważnie będzie w strefie oddziaływania wyżu z nad Węgier, jednak stopniowo nad krańce zachodnie kraju zacznie nasuwać się w ciągu dnia zatoka wraz z ciepłym frontem atmosferycznym związana z niżem z nad Morza Norweskiego. Nadal napływać będzie powietrze polarne morskie, na zachodzie nieco cieplejsze. Zaznaczy się spadek ciśnienia. W Warszawie w południe wyniesie 1011 hektopaskali, no i właśnie będzie spadać. Niebo będzie raczej pochmurne. Chmurne może popadać głównie na wschodzie. Temperatura zadowalająca, moim zdaniem, jak na połowę września. Maksymalna od 19 stopni Celsjusza na wschodzie i północy, około 22 w centrum, do 25 na południu.

południowym zachodzie, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby w zachodniej połowie kraju z kierunków południowych, we wschodniej połowie z kierunków zachodnich.

0: Prawie 7 minut po godzinie 8 słuchaliśmy tria fortepianowego S-dur Józefa Haydna w wykonaniu tria Wanderer.
1: Poranek dwójki.
0: Pytam dziś Państwa od 6 o cytaty z twórczości Witolda Gombrowicza albo po prostu wskazanie ulubionych jego utworów i pan

Darek napisał, że chciałby zarekomendować, choć nie jest w tym tygodniu tym rekomendującym, Transatlantyk jako audiobook, czytany przez Wojciecha Przoniaka. Prawdziwa uczta. Przyznam Państwu, że ja sama nawet oglądając na przykład w teatrze telewizji ekranizacje czy adaptacje właśnie teatralne twórczości Gombrowicza, jestem zadziwiona, jak bardzo to jest dźwiękowa, doskonała do mówienia literatura. I tutaj przyłączę się do pana Darka, tym razem z rekomendacją Ferdydurkę, czytaną przez Piotra Frączewskiego. Obawiam się, że to może być biały kruk, ten audiobook, ale warto go poszukać, Ferdydurkę w interpretacji Piotra Frączewskiego. Czekam też na państwa propozycje gombrowiczowskie, a to wszystko w związku z festiwalem Opętani Literaturą, festiwalem, który towarzyszy wręczeniu nagrody imienia Witolda Gombrowicza w Radomiu i we Wsoli. Festiwal literacki pod naszym dwójkowym patronatem. Będziemy o nim rozmawiać z dyrektorem Muzeum Witolda Gombrowicza Tomaszem Tyczyńskim około 8:40, a już za chwilę połączymy się z Krzysztofem Pietraszewskim, czyli dyrektorem artystycznym festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie. Hasłem przewodnim tegorocznej odsłony festiwalu jest rytuał, dlatego posłuchamy teraz rytualnego tańca ognia z baletu Czarodziejska Miłość Manuela de Faye.

0: zagrali dla nas nowojorscy filharmonicy pod dyrekcją Leonarda Bernsteina.
1: Gość poranka dwójki.
0: Przerzucamy teraz radiowy most do Krakowa, gdzie jest Krzysztof Pietraszewski, dyrektor artystyczny festiwalu Sacrum Profanum. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
0: Festiwal w listopadzie, można by rzec już lub dopiero, zależy pewnie od perspektywy, ale można już kupować bilety i wydarzeń jest naprawdę wiele, więc to chyba dobrze, że jest trochę czasu, żeby zapoznać się z programem 24. edycji. Hasłem jest rytuał i zastanawiałam się, czy bardziej będą państwo nawiązywać do rytuałów świętych, czy jednak świeckich, tych naszych powszednich.
2: Tak, czasu jest stosunkowo niewiele, jeśli rzeczywiście chcemy przerzucać te mosty między różnymi częściami Polski. W nazwę festiwalu wpisane jest i Sacrum, i Profanum. I to jest taka dwoistość, która nas prowadzi przez lata, różnie interpretowana. Myślę, że szukamy i jedno w kulturze, w sztuce, w muzyce i w tych rytuałach podobnie. To znaczy chcemy spoglądać na rytuały, które są częścią dzisiejszych, wciąż żywych tradycji, które niosą za sobą jakąś prawdę. Chcemy też patrzeć w zupełnie przeciwną stronę, to znaczy w stronę światów wymyślonych, wyimaginowanych, które mają spekulacyjnie może opowiadać, jak mogłaby wyglądać kontynuacja pewnych tradycji, albo po prostu wprost tradycje, które nie miały początku, które zostały przez artystów wymyślone. No i jest jeszcze trzecia strona, to znaczy to mogą być praktyki performatywne, pochodzące ze sztuk wizualnych, które często przybierają czy nawiązują do rytualnych tradycji czy zajęć. No i wreszcie też w nawiązaniu może do tego, co dla Radiowego Centrum Kultury jest istotne, to może być przetwarzanie, reinterpretowanie różnych także tradycji czy rytuałów ludowych. I myślę, że wszystkie te kierunki, wszystkie te sposoby myślenia o tym, czym może być rytuał w paśmie koncertowym poświęconym właśnie temu udało nam się zmieścić, a jednocześnie próbujemy to wszystko pomieścić w specjalnie do tego zaprojektowanej, stworzonej na potrzeby festiwalu przestrzeni.
0: No właśnie, bo tutaj docieramy, wspomniał pan o sztukach wizualnych, do, jak czytamy na stronie, serca programu tegorocznego festiwalu Sacrum Profanum, czyli tej wspólnej instalacji koreańsko-polskiej pary artystów Si-On i Jakuba Ziółkowskiego. To w Krikotece.
2: Tak, to wspólna kreacja tej dwójki artystów, a jednocześnie wspólna produkcja festiwalu i Krikoteki. Ona właściwie zapoczątkowała to myślenie w kierunku rytuału, to myślenie o programie w tym kierunku. Zaczęło się od takiego wyobrażania sobie, jak połączyć sztukę Jakuba Ziółkowskiego i Si-On. W takim uproszczeniu można spojrzeć, że Jakub jest zapatrzony na wschód, na daleki wschód w sztuce, szczególnie w ostatnim okresie, a Si-On z kolei może bardziej właśnie w stronę naszych polskich tradycji czy wierzeń. I to właściwie wydaje się zaskakujące, a tak naprawdę pewnie jest naturalne. To znaczy bardziej ciekawe może być dla nas to, co jest trochę bardziej egzotyczne.
0: Oczywiście.
2: Bo przez to obce. Ale to, w jaki sposób jeden i drugi spogląda na tę sztukę z właśnie dystansu, jak ją przetwarza przez swoją wrażliwość, daje po prostu niepowtarzalne efekty. A tym głębiej można podążać właśnie w takim kierunku, powiedziałbym, etnograficznym, jeśli spotkać pracę Si-On i Jakuba Ziółkowskiego ze sobą. To znaczy

0: znaczy jeśli zaprosić ich do wspólnego tworzenia. Oni są prywatnie parą, więc wzajemnie się inspirują, często sobie pomagają w pracy artystycznej, ale jeszcze nie pracowali nad wspólnym przedsięwzięciem tej skali. I obserwować ich przy tym to naprawdę jest niezwykła frajda.
1: W tej przestrzeni w Krikotece odbędzie się 6 koncertów i właśnie między innymi tutaj będziemy mogli usłyszeć instrumenty, które powiedzmy pochodzą z tradycji, pochodzą gdzieś z odległych czasów, ale są wykorzystywane w sposób zupełnie nowy, prawda?
0: Cały zestaw, tak, interesujących instrumentów, które też niosą ze sobą nie tylko często symboliczne treści, ale też nietypowe barwy.
1: Proszę dać jakieś przykłady.
0: To na przykład pibigwan, czyli rdzenny flet amerykański. Rudra Wina to z kolei jest taki... Na pibigwanie zagra Timothy Archambault, właśnie przedstawiciel jednego z plemion, który na flecie wykona aranżację pieśni śpiewanych w namiocie rytualnym. W aranżacje przepisane właśnie na ten flet. Więc tu mamy do czynienia z takim rytuałem prawdziwym, do dzisiaj funkcjonującym, bardzo, bardzo takim bliskim, powiedziałbym, przedstawieniu. Madhuvanti Pal, indyjska artystka, zagra na instrumencie, który nazywa się Rudra Vina. To jest klasyczny instrument strunowy indyjski. On jest naprawdę duży, wymaga tego, by przy nim usiąść. Ma dwa pudła rezonansowe stworzone z wielkich tykw i pomiędzy nimi jest gryf, na którym znajdują się struny. No i to jest taki typowy instrument solistyczny do grania indyjskich rag. I Madhuvanti też spogląda na ten instrument, czy na granie rag, jak właśnie na sakralny wprost, w sensie taki spirytualny, może to lepsze słowo, rytuał właśnie. To znaczy ona, jak próbowałem ją trochę wpisać w program, wtłoczyć w takie zachodnie myślenie o muzyce współczesnej, o festiwalu i pytałem, którą ragę zagrasz, co mogę o niej napisać, jak mogę ją wpisać w program. Ona mi powiedziała, nie, to tak nie wygląda. Mhm. Ja dopiero, gdy usiądę na scenie, wyciszę myśli, połączę się z duchami, to dopiero wtedy poczuję, będę wiedziała, co zagram. Więc no i zupełnie inny sposób myślenia o repertuarze.
1: Takie doświadczenia w Krikotece, czyli w sercu festiwalu Sacrum Profanum, ale będą też inne miejsca, no bo właśnie to jest festiwal, który zawsze tę nową muzykę wyprowadza trochę w nieoczekiwane miejsca i w tym roku na przykład czytelnia główna Biblioteki Jagiellońskiej to będzie miejsce koncertowe. Tam między innymi, jeśli się nie mylę, odbędzie się koncert chóru Polskiego Radia z muzyką między innymi Krzysztofa Pendereckiego.
0: Zgadza się. To jest to, o czym rozmawialiśmy, to jest pasmo koncertów połączone z instalacją o nazwie Rytuał. Oprócz tego mamy jeszcze i Rytuał prowadzi to tę część festiwalu. Jeszcze druga strona, koncerty takie nie połączone już jakąś nicią programową, bardziej sposobem myślenia o muzyce współczesnej i jej prezentacji, jaka charakteryzuje nasz festiwal, czyli próbujemy tworzyć programy, które są na jakiś konkretny temat, albo próbujemy łączyć różne gatunki muzyczne w obrębie jednej prezentacji, jednego koncertu. Właśnie, żeby wszędzie gdzieś szukać znaczeń, dróg, przez które publiczność, która zwykle nie spogląda na tego typu koncerty, poczuła się, że to też dla nich, poczuła się zainteresowana. Z tym koncertem Chóru Polskiego Radia w czytelni głównej Uniwersytetu Jagiellońskiego myślę, że jest już tak na poziomie miejsca, to znaczy to nie jest przestrzeń, w której można w taki sposób poprzebywać. Zwykle tam należy być cicho i być może na koncercie także trzeba się powstrzymać nieco od głośnego zachowywania, ale na pewno chór tego nie będzie musiał robić, wręcz przeciwnie. I ta sala pięknie brzmi. To nas wszystkich zaskoczyło, jak tam pierwszy raz weszliśmy i zaczęliśmy sprawdzać tę akustykę. Ona wydaje się wprost zaprojektowana do tego, by szczególnie chór czy instrumenty
1: dęte... Żeby w niej śpiewać, tak.
0: Tak, żeby w niej śpiewać, dokładnie tak. Ten głos pięknie się tam niesie, to znaczy w całej sali słychać...

0: wyraźnie nawet naprawdę ciche partie z jednego końca na drugi. Instrumenty dęte równie pięknie by się tam poniosły. No ale jesteśmy w czytelni, więc szukając nietypowych miejsc, sięgamy po nie po to, by budować jakiś kontekst dla tej opowieści, którą chcemy przedstawić. Więc to nie jest tak, że tylko akustyka nas interesuje, czy charakter tego miejsca, które jest oczywiście piękne i ono robi wrażenie, choć nie jest efekciarskie. To jest jeszcze taka duża charakterystyka tej konkretnej czytelni. Natomiast to jest świątynia, w której znajdują się księgi, w której znajdują się słowa, które mają znaczenie. I te słowa, które chór będzie ożywiał swoim śpiewem, też mają znaczenie. To jest koncert, który układa się w pewną historię od powiedziałbym takiej prywatnej żałoby, prywatnej straty, opłakiwania śmierci małżonki, przez różne próby radzenia sobie z tego typu stratą czy strachem przed śmiercią, czy religijne, czy filozoficzne, dochodzimy do momentu, w którym pojawia się niezgoda na to, że śmierć jest przez ludzi wywoływana. To znaczy, że śmierć może być niesiona przez ludzi dla innych ludzi. Czyli zaczynamy dotykać tematu wojny. I szczególnie w utworach młodego litewskiego kompozytora Kazimierasa Królikowskisa, zatytułowanego Truth. To jest kompozycja, która wygrała niedawno koncert na Litwie, właśnie poświęcony kompozycjom churalnym. Właśnie wprost to zaczyna już dotykać tematu wojny, także tej, która się toczy za granicą Litwy, czy nieopodal także nas. Mówię tu o wojnie w Ukrainie. I na końcu tego całego zestawu przychodzi utwór norweskiej z kolei kompozytorki Cecilie Ore, Come to the Edge, który został napisany na bazie stenogramów z rozpraw sądowych moskiewskich nad zespołem Pussy Riot z 2014 roku. No i to jest już taka wprost rozprawa na temat wolności słowa, na temat reżimu putinowskiego, na temat zagrożeń, jakie może nieść przyzwalanie na tego typu dominowanie władzy.
1: To, co jest ciekawe w festiwalu Sacrum Profanum, to właśnie również takie nawiązywanie do tego, co nas otacza, do rzeczywistości, nie traktowanie muzyki jako takiej sfery wyłącznie eskapizmu czy oddechu, odzyskiwania równowagi i harmonii. To też, ale również to zaangażowanie będą wątki ekologiczne, również jakiś protest przeciwko algorytmizacji naszego życia, czyli temu cyfrowemu światowi. Natomiast cały festiwal zakończy Marsz Niepodległej Muzyki, taki barwny korowód, który poprowadzą artyści, rezydenci z kolektywu Lanowia 11 listopada, więc rzeczywiście w Święto Niepodległości, Marsz Niepodległej Muzyki. Zachęcamy, żeby sprawdzać program i planować swoją obecność w Krakowie na początku listopada już teraz, a z nami był Krzysztof Pietraszewski, czyli dyrektor artystyczny festiwalu Sacrum Profanum. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Również bardzo pani redaktor dziękuję, także dziękuję słuchaczom i oczywiście gorąco zapraszam do Krakowa 6-11 listopada.

0: pół do dziewiątej słuchają Państwo Dwójki, a w Dwójce muzyki Maurice'a Ravela.
1: Rekomendacje.
0: Lilianna Krych to dyrygentka, asystowała w Operze Narodowej, prowadziła chóry, debiutowała na warszawskiej Jesieni. Zajmuje się operą, muzyką dawną i współczesną. Była nominowana do Paszportu Polityki, a w tym tygodniu prezentuje nam swoje rekomendacje.
2: Podczas festiwalu nowego kina francuskiego w warszawskim kinie Murano widziałam kilka filmów, ale jeden z nich został ze mną naprawdę na długo. Nazywa się Juste une illusion, czyli dosłownie tylko złudzenie, a polski tytuł to Przeżyj to sam. To jest film, który naprawdę genialnie łączy komedię z dramatem. Tyle samo się na nim śmiałam, co płakałam. Gra tam Camille Cotin, którą znam z genialnego serialu 10%, opowiadającego o gwiazdach kina. Każda gwiazda gra tam siebie, także ten serial też bardzo polecam. Ale wracając do Juste une illusion, to głównym bohaterem tego filmu jest 13-letni chłopak i cały świat oglądamy przede wszystkim jego oczami. Pojawiają się oczywiście pierwsze pragnienia, ale są też trudne relacje rodzinne, przede wszystkim bardzo poważne pytania.

0: zdania, o tożsamość, przynależność i religię. Rodzina, z której pochodzi ten bohater, ma skomplikowaną tożsamość, korzenie północnoafrykańskie, częściowo żydowskie. Bohater próbuje zrozumieć, kim właściwie jest i co z tego wszystkiego chce wybrać dla siebie. Bardzo podoba mi się, że film mówi o tych sprawach naprawdę serio, ale zupełnie bez patosu. Jest czuły, zabawny, momentami bardzo wzruszający i po prostu świetnie się go ogląda. Film był co prawda pokazywany głównie na festiwalach, ale można go obejrzeć wciąż w internecie.
1: Film Tylko złudzenia polecała Lilianna Krych, która poprowadzi hashtag Ensemble podczas warszawskiej jesieni, podczas prawykonania naszego radiowego zamówienia, czyli Presence Aleksandry Słysz. A teraz posłuchajmy utworu, który zapowiada nieco późniejszą rozmowę z Tomaszem Tyczyńskim o festiwalu opętani literaturą.

0: Melodia La Folia ma wielowiekową tradycję, jej nazwa oznacza dosłownie szaleństwo i nawiązuje do żywiołowego tańca z XV-wiecznej Portugalii. Ta, którą usłyszeliśmy przed chwilą, była wykonywana przez zespół Esperion 20 pod kierownictwem Jordiego Savala. Za 21 minut będzie 9.
1: Gość poranka dwójki.
0: A przy radiowym mikrofonie, tym razem w Radomiu, Tomasz Tyczyński, dyrektor Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Kurator, pani Katarzyno, kurator, ciągle nie jesteśmy samodzielni, więc nie ma u nas dyrektora. No ale tak, to zupełnie inny temat. Przepraszam, że go wtrącam.
0: To prawda.
2: Moja mania prześladowcza.
0: Muzeum Witolda Gombrowicza jest oddziałem Muzeum Literatury w Warszawie imienia Adama Mickiewicza, więc też bardzo zacny patron. A my spotykamy się, żeby porozmawiać o opętaniu literaturą, jeśli już mowa o maniach prześladowczych. Ten festiwal towarzyszy nagrodzie imienia Witolda Gombrowicza za debiut literacki albo drugą książkę i odbywa się już po raz 10. To taki jubileusz, który nadchodzi, myślę, dla organizatorów niepostrzeżenie. Czy czują państwo ciężar jubileuszu?
2: No, 10. edycja to już nawet za nami, ten ciężar poczuliśmy, ale rzeczywiście festiwalowa edycja, niby 11., ale ta pierwsza była taką próbą, wstępem, więc możemy powiedzieć, że to 10. jubileuszowa. Program bogaty rzeczywiście, choć nie o jubileuszu myśleliśmy. Co roku mamy hasło wywoławcze festiwalu, w tym roku literatura, wolność i władza. Trochę może patetycznie, ale też wymyślone. Wybraliśmy go w sytuacji trudnej w ogóle dla Muzeum Literatury i Muzeum Gombrowicza i trochę miało być o relacjach władzy politycznej z literaturą, ale na szczęście w programie poszliśmy w inną stronę, głębszą, tą zostawiając politologom i socjologom.
0: Chociaż na przykład otwierające festiwal wydarzenie pokazuje, jak cienkie to są granice, ponieważ tym otwierającym wydarzeniem jest monodram Zuzanny Wiatr Dziewictwo.
2: Tak, to laureatka konkursu na monodram, który organizowaliśmy w roku gombrowiczowskim 2 lata temu. Świetna młoda aktorka i chyba zadatki na dobrą reżyserkę. Reżyserię w ogóle tego spektaklu konsultowała Julia Wernio, więc jest to naprawdę spektakl wart uwagi. I on właśnie mówi o tym, to dziewictwo, ten tytuł się osobna kategoria istot zamkniętych, tak zostało rozwinięty. I to rzeczywiście monodram w sposób dojmujący opowiada o tabu, o języku, który z jednej strony jest narzędziem władzy, właśnie pilnuje tego tabu, z drugiej strony może być sposobem jego przekroczenia, o roli ciała w relacjach społecznych, takiej pomniejszanej, opresji wręcz,

0: społecznej, więc bardzo, bardzo przejmujący, bardzo dobry spektakl. I w ogóle ten pierwszy weekend wokół tej tematyki będzie się poruszał, bo i rozmowy literackie, które przygotowaliśmy na potem na sobotę i niedzielę właśnie będą gdzieś wokół tej tematyki się kręcić.
1: No to powiedzmy od razu, ponieważ spektakl 18 września w Teatrze Powszechnym w Radomiu o 18 i dostępne są w kasie Radomskiego Teatru bezpłatne wejściówki. Natomiast 19 i 20 września zapraszają Państwo publiczność właśnie do Wsoli. W sobotę o 16 spotkanie z pierwszą laureatką Nagrody Gombrowicza Weroniką Murek, a o 17.30 z tą, która w ubiegłym roku odebrała tę nagrodę, Barbarą Elmanowską.
0: No tak właśnie to poukładaliśmy, tym bardziej, że z Weroniką Murek, no to będzie Anna Spólna rozmawiała o jej najnowszej powieści o rodzinach, która też w tej tematyce się przecież utrzymuje, o przemijaniu, o buncie przeciw ciału, które samo się buntuje, odmawia posłuszeństwa, o przemijaniu młodości, a druga rozmowa będzie trochę o tej młodości, o ruchu, o energii, ale też powoli traconej, i obie te książki Woliera Barbary Elmanowskiej i urodziny Weroniki Murek opowiadają też o tym, jak pamiętamy, o pamięci i o roli języka w tym. A potem oczywiście o 19 jak zwykle wejdą mężczyźni, jak zwykle mówię, bo dokonają dekonstrukcji tych dwóch powieści. Bardzo dobrzy i bardzo dowcipni aktorzy z Impro przedstawią spektakl, improwizację opartą właśnie na tych obu powieściach. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nigdy do końca nie wiadomo. Już kiedyś ich gościliśmy, bardzo podobali się publiczności, więc będą ponownie.
1: Także proszę Państwa, o 19 w sobotę najbliższą warto być we Wsoli, żeby zobaczyć, jak co można wyciągnąć z dwóch bardzo różnych książek, chociaż no, pisanych w dość podobnym czasie. Z kolei wspomniane wcześniej Dziewictwo Zuzanny Wiatr jest oparte na tekstach Witolda Gombrowicza, więc no, dobra literatura stoi tutaj u podstaw tych performatywnych również wystąpień. Z kolei 20 września w niedzielę dwie pisarki, które dość otwarcie opowiadają o takich sytuacjach granicznych w psychice człowieka. Olga Hunt i Justyna Bargielska. Też rozmawia z nimi Anna Spólna.
0: Tak, Anna Spólna i pewnie będzie rozmawiała z nimi, tak zapowiadała, o przymusie pisania, który jednocześnie jest rodzajem wyzwolenia. To zapisywanie tych sytuacji granicznych. Zobaczymy, jak ta rozmowa przebiegnie. Pomyślałem, że zaprosimy obie te pisarki, bo stała się rzecz raczej rzadka na polskim rynku wydawniczym. Wznowiono książki Justyny Bargielskiej Obsoletki, to już bodaj 12 lat temu. Głośna książka, jeszcze nie było Nagrody Gombrowicza, więc Justyna Bargielska nie mogła jej dostać, ale Olga Hunt za Przyraz Drobnych jest laureatką Gombrowicza. Obie książki niezwykle przejmujące, warto je przypomnieć. Także zapraszamy 20 września na 17, a potem jeszcze koncert. Koncert no też trochę pamięci, trochę władzy, trochę wolności, czyli Obywatelka KL, Kasia Linz śpiewa piosenki Obywatela GC, czyli Grzegorza Ciechowskiego, więc również na temat z muzycznym naddatkiem i to dobrym. Taki dzień powrotów ta niedziela, można by powiedzieć.
1: I znów trochę taka reinterpretacja, nowe odczytanie klasycznej literatury tutaj piosenkowej. Natomiast ja już zerkam z czułością w kierunku czwartku, kiedy znów festiwal powraca do Radomia, to będzie taki poniekąd znów jubileuszowe wydarzenie, jubileuszowe spotkanie. Tym razem nie ma roku Witolda Gombrowicza, ale jest rok Jerzego Giedroycia, który dla kariery Gombrowicza miał absolutnie fundamentalne znaczenie, i pod hasłem Literatura i Kultura dyskutować będą Paweł Rodak, Piotr Kłoczowski i Józef Olejniczak.
0: Józef Olejniczak w ogóle poprowadzi tę rozmowę. Ja mam nadzieję, że ona nie pójdzie w kierunku brązownictwa, bo Giedroyć był postacią wspaniałą.

0: ale też bardzo władczą, o czym nie możemy zapominać.
1: Skoro mowa tej władzy, tak, w kulturze.
0: Tak. Korespondencja Gombrowicza z Giedroyciem to bardzo, bardzo mocno pokazuje. Natomiast chciałem, zaproponowałem trzem uczonym, żeby zastanowili się i opowiedzieli nam w sposób przystępny o tym, jak i do czego Giedroyć używał Gombrowicza i w ogóle literatury, bo w jego projekcie kulturalno-społecznym, bo tak chyba można nazwać to, co robiła kultura przez dziesięciolecia, ogromny projekt, kultura i literatura miały istotne miejsce, ale były jednak chyba narzędziem. Nie wiem czy badacze się ze mną zgodzą. Zobaczymy to właśnie 24 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej o 18 zaczynamy.
1: Jeśli są państwo zaintrygowani, to od razu powiem, że jeżeli nie mogliby państwo dotrzeć w czwartek 24 września do Radomia, to będziemy retransmitować tę dyskusję u nas w Strefie Literatury 27 września o 11:00. Także już teraz serdecznie zapraszam. Kolejne spotkanie piątkowe pod hasłem Władza Sądzenia jest o tyle atrakcyjne, że uchylają przyłbice jurorzy nagrody imienia Witolda Gombrowicza, ale ja bym chciała jeszcze przeskoczyć na sobotę do tego spotkania przed nagrodą. To jest znów o 18:00, które prezentuje wszystkich autorów i autorki nominowanych do tegorocznej nagrody Gombrowicza. To ważny moment, prawda? Kiedy pięcioro finalistów może się zaprezentować. To Marcin Oskar Czarnik, Marcin Czub, Dorota Grabek, o której dzisiaj rozmowie z Wojciechem Szotem mówił Jerzy Kisielewski, bo ta rozmowa w dzisiejszej Wyborczej, Emilia Konwerska i Arek Kowalik.
0: Tak, to jest tradycyjnie w przeddzień ogłoszenia werdyktu kapituły. Michał Nogaś już od lat rozmawia mniej lub bardziej przyjaźnie. Coraz przyjaźniej mam wrażenie z nominowanymi.
1: Coraz łaskawszy albo coraz bardziej podobają mu się państwa typy.
0: Myślę, że to z wiekiem człowiek łagodnieje. Nie chcę Nogasiowi wypominać wieku, ale to trochę tak jest. Nie, żartuję sobie, ale to ważny moment, bo mają okazję opowiedzieć o tym, co chcieli zrobić, co chcieli napisać, o czym myślą na przyszłość, czy reakcja na ich debiuty, czy drugie książki utrzymuje ich w literaturze, w zamiarze pisania, czy też wręcz przeciwnie, bo przecież i tak się zdarza, ludzie milkną często po jednej czy dwóch książkach. Ta rozmowa zwykle odbywa się też w obecności kapituły, ale to muszę od razu jasno powiedzieć, na werdykt nie ma już z reguły, znaczy nie z reguły, na werdykt nie ma wpływu. Ten werdykt zapada zwykle w sobotę wcześniej, a niedziela jest poświęcona na pisanie laudacji.
1: To jeszcze raz przypomnę nazwiska tegorocznych finalistów i tytuły nominowanych książek. Marcin Oskar Czarnik, Trzy dni, trzy noce. Marcin Czub, Natura dziury. Dorota Grabek, Zmartwychwstanki. Emilia Konwerska, Rzeczy robione specjalnie. I Arek Kowalik, Dźwięki ptaków. To jest ta finałowa piątka. Kto otrzyma nagrodę imienia Witolda Gombrowicza, dowiemy się w niedzielę o 17:00 w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu.
0: Tak, a po ogłoszeniu werdyktu, po wzruszeniach, fanfarach i wręczaniu plastikowych wielkich czeków, za którymi idą konkretne pieniądze, bo przypomnę 40 tysięcy dla laureata i 5 tysięcy dla nominowanych i nagroda specjalna, miesięczna rezydencja w WOMS w ostatnim miejscu biografii Gombrowicza. Także tych nagród jest sporo. Koncert Fische Made, marzyliśmy o tym koncercie od dawna, wiemy, że czeka tu na niego wiele osób, to też dobra literatura, tak, oprócz świetnej muzyki przecież.
1: I też z dobrym, ironicznym pazurem, więc trochę w duchu Witolda Gombrowicza. Bardzo serdecznie dziękuję za to wspólne zachęcanie do uczestnictwa w festiwalu Opętani Literaturą. Mam nadzieję, że jeżeli będą jakieś opętania, to tylko chwilowe i bardzo twórcze i nie będą dotyczyły spraw organizacyjnych. Bardzo dziękuję za spotkanie. Moim państwa gościem był Tomasz Tyczyński, kurator Muzeum Witolda.

powoli dobiega końca. Wtorkowy poranek dwójki, za niespełna 7 minut będzie godzina 9. Pora, żeby Państwo poznali ten sekret, do kogo trafi nasza płyta tygodnia. Płyta tygodnia do pana Wojciecha z Krakowa, to album Brusaliu Lunaris. Natomiast do, jeśli chodzi o koncerty Feliksa Janiewicza w wykonaniu Bartłomieja Nizioła i Wrocław Barok Orkestra pod dyrekcją Andrzeja Kosyndiaka, ta płyta do pani Katarzyny z Łodzi. Być może pani Katarzyna jest wśród dzisiejszych solenizantek, ponieważ jedna z osób obchodzących imien to Katarzyna właśnie, choć akurat na przykład żadna z Katarzyn, które właśnie zbierają się do pożegnań z państwem, ponieważ audycję przygotowała Katarzyna Fitzwilliams, poprowadziła ją Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, natomiast zostaje jeszcze przez dłuższy czas z państwem Katarzyna First-Wojtkowska. Oprawę muzyczną przygotowała Monika Kopcik. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas. Za chwilę w tym miejscu pojawi się Klaudia Baranowska, chociaż wcześniej jeszcze wiadomości kulturalne.

0: Autopromocja.
1: Kluby muzyczne od dekad są miejscem, w którym muzyka powstaje, testuje swoje granice i spotyka się z publicznością. Ale ich funkcjonowanie staje się coraz trudniejsze. Czy klub może dziś być jednocześnie przestrzenią artystycznego eksperymentu, biznesem i ważną instytucją kultury? A jeśli tak, to kto powinien wziąć odpowiedzialność za jego przetrwanie? Artyści, publiczność, rynek, a może państwo? Porozmawiamy o tym w najbliższej debacie dwójki, na którą zapraszam w środę o 19:00. Urszula Nowak.
0: Autopromocja.
2: Tu program drugi Polskiego Radia. Jest 9:00.
3: Dwójka jesteś na miejscu Delfingeru.
2: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Dzień dobry. Zapraszam na wiadomości kulturalne. Zwracamy się z apelem o pilne przeprowadzenie otwartego, transparentnego i merytorycznego konkursu na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Tymi słowami 48 osób zajmujących się tworzeniem i popularyzacją architektury oraz refleksją nad przestrzenią zwróciło się do ministry kultury Marty Cienkowskiej. Apel jest reakcją na informację, że ministerstwo nie zamierza organizować konkursu, tłumacząc się brakiem czasu i terminami wynikającymi z rozporządzenia z 2019 roku. To nie jest atak, podkreśla jeden z autorów apelu, badacz i krytyk architektury Grzegorz Piątek.
4: To nie jest atak, to jest obrona. To jest obrona pewnego sposobu postępowania, to jest obrona wartości, o które środowiska kulturalne walczyły od dawna. Obrona takiej zasady, aby dyrektorów instytucji kultury powoływać właśnie w drodze konkursu, a nie w drodze bezpośredniego mianowania. To są też wartości, które są bliskie środowisku architektonicznemu, ponieważ polscy architekci od ponad 100 lat zabiegają i pilnują, żeby budynki publiczne również były zlecane w drodze konkursów architektonicznych. Także to są wartości, które są bliskie zarówno ludziom kultury, jak i ludziom architektury. Tutaj się pod tym apelem spotkaliśmy.
2: Na początku września ze stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki został odwołany Bolesław Stelmach. Na jego miejsce resort kultury powołał Łukasza Mieszkowskiego. Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu, tak brzmi hasło Europejskich Dni Dziedzictwa, które już niebawem rozpoczną się w Polsce. EDD to

0: liczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny. Co roku we wrześniu możemy bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, podkreśla Patrycja Jastrzębska, krajowa koordynatorka EDD w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.
1: Ideą EDD jest wspólnotowość. Uważam, że to jest największa wartość tego festiwalu. Wspólnotowość.

0: Nie wiem, co jest ich dziedzictwem i co jest dla nich ważne i chcą się tym pochwalić i chcą to pokazać i chcą to udostępnić.
1: Europejskie Dni Dziedzictwa rozpoczną się w piątek i potrwają do 27 września. Szczegółowy program wydarzeń jest dostępny na stronie edd.nit.pl. Tymczasem podczas gdańskiego festiwalu tańca w klubie Jacques rozpoczął się Solo Dance Contest, konkurs na solo taneczne. Pojawią się młode talenty, doświadczeni artyści oraz zwycięzcy europejskich konkursów. Tegoroczne wydarzenie charakteryzuje przede wszystkim różnorodność, podkreśla kuratorka gdańskiego festiwalu tańca Maria Miotkl.
2: Też tematyka spektakli jest bardzo, bardzo różna i stylistyka tych spektakli. Będą i style uliczne, i będzie coś w stylu flamenko, i będzie klasyczny taniec współczesny, a także rzeczy bardziej performatywne, więc jest to niesamowicie bogaty program. Krótkie dawki od 5 do 20 minut tańca pojedynczych solistów. Myślę, że jest to coś naprawdę ciekawego do obejrzenia.
1: Laureatów poznamy w czwartek. Prezentacje konkursowe Solo Dance Contest rozpoczynają się w klubie Jacques w Gdańsku codziennie o 18. Palazzo Bonaparte w Rzymie od dziś można oglądać ponad 70 prac Wasilego Kandinskiego. Dzieła jednego z najsłynniejszych przedstawicieli abstrakcjonizmu wracają do stolicy Włoch po 25 latach. Tak bogata prezentacja jest możliwa dzięki współpracy z paryskim Centrum Pompidou. Większość dzieł przyjechała właśnie z tego słynnego muzeum, które jest czasowo zamknięte z powodu remontu, mówi historyczka sztuki Francesca Villanti.
3: To
1: kompleksowa retrospektywa, która prowadzi nas od początków twórczości artysty w Monachium aż do ostatnich lat w Paryżu. Pozwala prześledzić całe życie Kandinskiego poprzez jego dzieła. Podczas przygotowań do wystawy w jednym z pomieszczeń zaaranżowano zestawienie prac, które Kandinski chciał zachować. Na wystawie odtworzyliśmy jego jadalnię, w której znajdowało się arcydzieło z okresu Bauhausu Sul Bianco. Mamy też fotografie pokazujące tę przestrzeń z obrazem zawieszonym na ścianie. Wystawa Kandinski będzie otwarta w Rzymie do 14 lutego. To były wiadomości kulturalne, kolejne o 13, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
4: Pogoda.
1: Dziś w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a we wschodniej umiarkowane i duże. Miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na wschodzie i północy, około 22 w centrum do 25 stopni na południu kraju. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 17 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z kierunków południowych i zachodnich, pod koniec dnia zmienny.
5: Reklama.
6: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
5: Reklama.
8: Program Drugi Polskiego Radia, 7 minut po 9:00.

Katarzyna First-Wojtkowska nadal nasz program realizuje. Przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Kanon Dwójki w jesiennej odsłonie, tak właśnie jest od wczoraj, no ale właściwie nic w układzie naszych spotkań przedpołudniowych nie zmienia się. Ale dzisiaj mamy

dzień, kropki. Ja jestem dzisiaj cała w kropki, ciekawe jak państwo. No ale to przede wszystkim święto kreatywności i wyobraźni. No, przecież właśnie one są w sztuce czymś podstawowym. Pozwalają z najprostszego gestu, drobnego znaku czy kilku dźwięków stworzyć cały osobny świat. Wystarczy naprawdę niewiele. Jeden pomysł, jeden motyw, jeden impuls, żeby zaczęło się coś znacznie większego. Cała opowieść, cały muzyczny świat.

Na początku muzyka Jeana-Philippe Rameau, utwór, który wyrasta z krótkiego, uporczywie powracającego motywu naśladującego gdakanie kury, no bo to La Poule, czyli kura. A za nami interpretacja Marcel Meyer z 1953 roku. Francuska pianistka należała do najważniejszych propagatorek muzyki Rameau na fortepianie w pierwszej połowie XX wieku, podobnie jak Couperena, Scarlattiego, no i przywracała ten repertuar współczesnej estradzie, grając go na nowoczesnym fortepianie. Marcel Meyer była też bardzo blisko najnowszej muzyki francuskiej, Ravela, Satiego, Poulenca i kompozytorów Grupy Sześciu. Zostajemy przy muzyce Rameau i posłuchamy teraz fragmentu z Les Antes Galantes Viennent, z drugiej entrée Les Ancas du Pérou. Ale to będą dwie zupełnie różne odsłony tego samego fragmentu, no bo aria rozpoczyna się od prostego, trzynutowego wezwania. Najpierw usłyszymy ją w wersji oryginalnej, teatralnej, jako fani zaśpiewa Sabine Deville, a towarzyszyć jej będzie zespół Les Ambassadeurs pod dyrekcją Alexisa Kosenki. To nagranie z albumu Le Grand Théâtre de l'Amour z 2013 roku. No a potem

Wrócimy do nowej płyty Le Violon des Rameaux, Teotima Langlois, Desuarta i Williama Christiego, którzy tę samą kompozycję przenoszą w zupełnie inny świat brzmieniowy. Partie Fani przejmują skrzypce, którym towarzyszy klawesyn. Ten sam motyw, ta sama melodia, ale bez słów i teatralnego tego kontekstu nabierają zupełnie innego charakteru.

Viennent z Les Indes Galantes Jeana Philippa Rameau, najpierw w wersji wokalnej Sabine de Vier jako fani, potem w instrumentalnym opracowaniu Teotima Langlade, Swarta i Williama Christiego, ten sam materiał muzyczny, ale zupełnie inaczej rozłożone akcenty. W oryginale najważniejsze było słowo, gest sceniczny w opracowaniu tym, które zabrzmiało przed chwilą, barwa, skrzypiec, dialog z klawesynem. No i właśnie na tym też polega siła tej nowej płyty, bo to nowa płyta Teotima Langlade, Swarta i Williama Christiego, do której dzisiaj na chwilę wracamy, pokazuje właśnie, jak wiele można wydobyć z muzyki Rameau, zmieniając tylko perspektywę wykonawczą. Taki krótki powrót do tego nagrania dzisiaj, ale nie ostatni, myślę, w tym tygodniu. A teraz kolejna nowość. 48 North Caldara from Venice to Vienna. Debiutancki album zespołu The Banshees, wydany 4 września. Grupę tworzą cztery instrumentalistki, dwie skrzypaczki, wiolonczelistka, klawesynistka, które od początku stawiają na kameralistykę właśnie. Sama nazwa odwołuje się do Banshee, tajemniczej posłanki między światami z irlandzkiej mitologii. No a muzyka ma być dla nich właśnie takim przewodnikiem między tym, co zewnętrzne i zmysłowe, a światem wyobraźni i emocji. To fonograficzny debiut tej grupy. Tytułowe 48 stopni północnej szerokości geograficznej prowadzi nas do Wiednia, a cała płyta śledzi muzyczną drogę Antonia Caldary od rodzinnej Wenecji do cesarskiej stolicy. Obok jego

utworów. W programie tej płyty pojawia się też muzyka kompozytorów związanych z tymi dwoma światami, między innymi Legrenciego, Vivaldiego, Fuchsa, Bibera i Muffata. Zaczniemy od Caldary. No i przed nami zespół The Banshees.

0: 48 degrees north from Venice to Wiena, Caldara. No i zespół The Banshees z gościnnym udziałem organisty, klawesinisty Emanuela Aragliana. Muzyczna podróż z Wenecji do Wiednia, no i szerzej opowieść o przepływie stylów między Italią, Europą Środkową. Caldara jest tu osią programu, a obok niego pojawiają się twórcy związani z Wenecją, Salzburgiem i Wiedniem. Zaczynaliśmy od Caldary właśnie, od fragmentów sonaty Emol opus 5 numer pierwszy, nie, odwrotnie, opus pierwszy numer 5 i Żyk sonaty Emol opus pierwszy numer 2, później aria z armonico tributo Georga Muffata, wszystko w wykonaniu The Banshees z ich debiutanckiej płyty właśnie zatytułowanej 48 stopni na północ, Caldara z Wenecji do Wiednia. Program drugi Polskiego Radia, już 9:02.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: A przed nami kolejny fragment najnowszej książki Beaty Izdebskiej-Zybały zatytułowanej Iwaszkiewicz, przyjaciele i wrogowie. Wczoraj poznaliśmy teścia Jarosława Iwaszkiewicza. Dziś czas na kobietę.

0: Polacy. Przyjaźnił się z nimi przez całe życie. Czyta Adam Bauman.
1: Teresa Jeleńska. Bywalcy Muzeum imienia Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku zazwyczaj zwracają uwagę na fotografię pięknej młodej kobiety stojącą na fortepianie w pokoju stołowym. Znajduje się ona pomiędzy portretami królowej belgijskiej Elżbiety, Artura Rubinsteina, Karola Szymanowskiego i Lucyny Messal. Niektórzy myślą, że to fotografia Anny Iwaszkiewicz, gospodyni domu. Widnieje na niej jednak Rena, Teresa Jeleńska, wieloletnia przyjaciółka Iwaszkiewiczów, której w ten sposób gospodarze zagwarantowali drugie życie. O tym zdjęciu w liście do Iwaszkiewicza pisał jej syn, Kot Jeleński. To on po śmierci Reny w 1969 roku zrobił kilka odbitek fotografii matki z rzymskich czasów i rozesłał do jej najbliższych przyjaciół. Pisał: chciałbym, aby przyjaciele taką ją zapamiętali, taką, jaką naprawdę była. Na zdjęciu niespełna 20-letnia Rena jest piękna, z krótko przyciętymi włosami, oświetlonym lewym profilem. Poznali się, ponieważ oboje obracali się w tym samym środowisku warszawskich artystów. Po raz pierwszy spotkali się najprawdopodobniej w czerwcu 1929 roku podczas drugiego zjazdu poetów w Pławowicach, majątku krewnego Jeleńskich, Ludwika Hieronima Morstina. Rok później Iwaszkiewicz pisał z Salzburga do żony o kolejnym spotkaniu z Teresą, a także Konstantym, jej synem. Jeleńska bardzo żałowała, że cię nie widziała. Była bardzo czuła dla ciebie. Miła to w gruncie rzeczy kobieta, tylko ją środowisko manieruje. Była zupełnie inna niż w Pławowicach, które wspominaliśmy z rozczuleniem. Widywali się z całą pewnością częściej, chociaż dziś już nie ma śladu tych spotkań. W dzienniku Iwaszkiewicz określa Renę jako dawną, odwieczną naszą znajomą. Ich późniejsza przyjaźń, trwająca łącznie blisko 40 lat, nabrała dodatkowego kolorytu ze względu na emigrację Reny po 1945 roku. Jarosław zapewniał jej kontakt z krajem młodości, który zachowała jedynie we wspomnieniach. Była córką Henryka Skarżyńskiego i Marii Magdaleny Manety Skarżyńskiej z domu Czarnowskiej, którzy wywodzili się z polskiego ziemiaństwa. Jej bratem był Kazimierz Skarżyński, autor pierwszego raportu o zbrodni katyńskiej. W 1918 roku wyszła za mąż za dyplomatę Konstantego Jeleńskiego. W okresie międzywojennym mieszkali głównie za granicą. Najpierw w Montreux i w Paryżu, gdzie Jeleński współpracował z Ignacym Paderewskim i Maurycym Zamoyskim w Komitecie Narodowym Polskim, reprezentującym interesy Polski na zachodzie Europy w okresie przed odzyskaniem niepodległości. Rena towarzyszyła mu na kolejnych placówkach dyplomatycznych, między innymi w Rzymie, Madrycie, Bukareszcie, Wiedniu, Królewcu i Monachium. Na ówczesnych europejskich salonach błyszczała urodą i inteligencją. Między wyjazdami na placówki mieszkali w Warszawie. W 1922 roku urodziła syna Konstantego, juniora, ale do czwartego roku życia jego wychowaniem zajmowała się babka, Maneta. Złośliwi mówili o Renie matka kukułka, zarzucając jej brak instynktu macierzyńskiego albo egoizm, bo matka wybiera własne życie kosztem czasu poświęconego dziecku. Kot Jeleński był świadomy tej sytuacji, zachował jednak z matką więź. W okresie powojennym utrzymywał ją i był dla niej wsparciem. Dla niej za pieniądze z odprawy wojskowej kupił dom w Wenecji, gdzie Rena zamieszkała po wojnie. Przyjaźń Jarosława z Reną trwała również po wybuchu II wojny światowej i w kolejnych latach, choć osłabiała ją dzieląca ich odległość. Początek wojny zastał Jeleńską w kraju, ale już w grudniu 1939 roku przez Rzym i Francję przedostała się do

Wielkiej Brytanii. Współpracowała tam z londyńskim Dziennikiem Polskim i Dziennikiem Żołnierza jako korektorka i korespondentka kulturalna. Publikowała tam m.in. felietony Listy ze Szkocji. Po wojnie przeniosła się do kupionego przez syna domu w Wenecji, w dzielnicy Cannareggio. Po sprzedaży tego domu zamieszkała w Rzymie przy Via Dandolo 16. A w 1963 roku osiadła w Paryżu. Podejmowała się różnych zajęć, ale była przede wszystkim tłumaczką literatury francuskiej i angielskiej na język polski, a także publicystką. Jej dorobek translatorski nie jest bardzo obszerny, obejmuje jednak kilka ważnych pozycji, dobrze pokazujących jej zainteresowania i kręgi kulturowe, w których się obracała. Jej najważniejszym przekładem był Zwierzęcy folwark George'a Orwella, który przełożyła na język polski w 1946 roku w Londynie. Było to pierwsze polskie tłumaczenie tej książki, wydane przez środowisko emigracyjne. W PRL cenzura zakazała jej publikacji. Z tego czasu zachowała się korespondencja Jeleńskiej z Orwellem. Publikowała eseje literackie i tłumaczenia w czasopismach emigracyjnych, między innymi w Wiadomościach Mieczysława Grydzewskiego i później w Paryskiej Kulturze. Gdy Iwaszkiewicz przyjeżdżał do Rzymu, wielokrotnie zatrzymywał się u niej. W podróżach do Włoch wspominał, że przez wiele lat była jego jedynym rzymskim towarzyszem. Mieszkała na Zatybrzu. Świetnie poznał tę dzielnicę i przywiązał się do niej. Maria Iwaszkiewicz, córka Jarosława, potwierdziła, że ojciec lubił mieszkać u Jeleńskiej. Wspominała, że Rena podobno mawiała do niego: Jarosławie, ty już nie wracaj do Polski, Hania tam da sobie radę, a ty ze mną tutaj zostaniesz. Jednocześnie Jarosław żywił ojcowskie uczucia wobec kota. Po śmierci ojca Maria otrzymała od Konstantego bardzo ładny wenecki kałamarz. Daję ci ten kałamarz na pamiątkę po dwojgu ludziach, których bardzo kochałem, mojej matce i Jarosławie. Kałamarz był szczególny, bo został wykonany nie ze szkła, ale z porcelany, co było dość osobliwe jak na Wenecję. Iwaszkiewicz patrzył na Jeleńską jak na wyjątkowe zjawisko. Rena była niezwykle piękna i po kobiecemu urocza. Ta uroda nie opuszczała jej w bardzo późnych latach. Dodawał, że była rzeczywiście damą w każdym calu. Stale korespondowali. Czytała jego książki i pisała mu o tym. W liście z 29 marca 1959 roku przyznawała: w ostatnich czasach wciąż o tobie myślę, pławiąc się w książce moich wspomnień, którą odczytuję z rozkoszą. Zwierzyła się, że mało który pisarz tak jej odpowiada. Twój sposób pisania, dar ewokacji, twoja wrażliwość, twój wdzięk. W tym samym liście dziękuję za towarzystwo. O bardziej intymne trudno. Dopiero teraz wydaje mi się, że ciebie naprawdę znam. Wspólnie spacerowali, wychodzili do teatru i kina. Dawał jej dowody uznania, starał się, aby czuła się bezpiecznie u jego boku. Znaczenie miało to, że znali się od wielu lat. W jego pamięci zachował się okres jej świetności. Widział w niej młodą, pełną uroku kobietę. To dodawało jej wytchnienie w trudnym życiu na emigracji. W liście z 12 maja 1961 roku pisała: mój drogi, wciąż wspominam twój pobyt i bardzo mi brakujesz. Miło i dobrze mi było z tobą. Właściwie powinieneś był tu osiąść ze mną. Nic byśmy sobie nie przeszkadzali, a tu też dałbyś sobie radę, na pewno. Oczywiście to takie myślenie życzeniowe, bo wiem, że to niemożliwe. Ty miałbyś dużo do stracenia, ja niestety nic. Wspólnie spędzone wieczory, rozmowy, wspomnienia, wzajemna uwaga, wszystko to budowało poczucie zrozumienia i bliskości. Jej wyznanie, choć nierealistyczne, a jednak zwerbalizowane, świadczy o sile ich przyjaźni.

Adam Bauman przeczytał drugi fragment książki Beaty Izdebskiej Zybały i Iwaszkiewicz Przyjaciele i wrogowie. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy, a u nas ciąg dalszy jutro o tej samej porze.

Katarzyna First-Wojtkowska i Klaudia Baranowska. Witamy Państwa ponownie. I tę drugą część kanonu dwójki rozpoczniemy od rocznicy, dokładnie 150 lat temu. 15 września 1876 roku urodził się Bruno Walter, jeden z wielkich dyrygentów XX wieku, artysta związany z Mahlerem, najpierw jako jego asystent, współpracownik, później jako jeden z najważniejszych interpretatorów jego dzieł. Związany też z Wiedniem, Salzburgiem, no a po emigracji także z Nowym Jorkiem. Jego dyrygentura łączyła ogromną kulturę brzmienia, naturalność frazy z bardzo wyraźnym poczuciem formy, z niezwykłą umiejętnością prowadzenia długiego muzycznego napięcia, właśnie tej dramaturgii. Walter był między innymi szefem New York Philharmonic w latach 1947-49, właśnie już po emigracji, do której zmusiły go nazistowskie prześladowania. Najpierw musiał opuścić Niemcy, no a po włączeniu Austrii do III Rzeszy w 1938 musiał opuścić także Wiedeń i wyemigrować. No i właśnie teraz nagranie z filharmonikami nowojorskimi proponuję Państwu już z tego nowego etapu życia w Stanach Zjednoczonych Waltera. Posłuchamy uwertury Egmont, opus 84 Ludwika van Beethovena. To nagranie zrealizowane 6 grudnia 1954 roku w Nowym Jorku. Uwertura do muzyki scenicznej napisana przez Beethovena do tragedii Goethego, opowieści o walce o wolność i poświęceniu. No już w samej uwerturze Beethoven prowadzi muzykę od mroku ku triumfalnemu finałowi, który zapowiada końcową symfonię zwycięstwa całego Egmonta. New York Philharmonic pod dyrekcją Bruno Waltera.

Uwertura Egmont op. 84 Ludwika van Beethovena w interpretacji New York Philharmonic pod dyrekcją Bruno Waltera w 150. rocznicę urodzin tego jednego z najwybitniejszych dyrygentów XX wieku, urodzonego w Berlinie, bliskiego współpracownika Gustawa Mahlera, no i rzeczywiście późniejszego wielkiego interpretatora jego muzyki. To nagranie pochodzi z 1954 roku. Bruno Walter zmarł 17 lutego 1962 roku w Beverly Hills w Kalifornii w wieku 85 lat. Do Niemiec po wojnie wracał już tylko jako dyrygent. Po raz pierwszy w 1950 roku, 17 lat po tym, jak naziści uniemożliwili mu występy w Berlinie, na stałe pozostał już w Stanach Zjednoczonych. Zostajemy jeszcze przy muzyce Ludwika van Beethovena w kanonie dwójki i teraz z tego monumentalnego brzmienia orkiestry przechodzimy do fortepianu solo i do jednego z najnowszych nagrań Mitsuko Uchida. Latem tego roku ukazał się album tej japońskiej pianistki z trzema ostatnimi sonatami Beethovena, op. 109, 110 i 111, zarejestrowanymi na żywo w Suntory Hall w Tokio w październiku 2025 roku. Uchida ma dziś 77 lat, no i od dekad należy do najważniejszych interpretatorek Mozarta, Schuberta i Beethovena. Jej międzynarodowa droga bardzo silnie przecięła się, jak pamiętamy, kiedyś w Polsce. W 1970 roku zdobyła drugą nagrodę na konkursie chopinowskim w Warszawie. No ale Chopin nie pozostał później w centrum jej repertuaru. Znacznie silniej właśnie związała się swoją karierę z klasykami wiedeńskimi i z Schubertem. Do Beethovena Uchida wraca od wielu lat, ale nigdy nie nagrała kompletu cyklu jego sonat. Fonograficznie skupiła się raczej na pięciu późnych sonatach, od op. 101 do 111, a trzy ostatnie zarejestrowała po raz pierwszy 20 lat temu. Teraz wróciła do nich ponownie już z całym doświadczeniem kolejnych dwóch dekad spędzonych z tą muzyką. No i ta interpretacja jest na pewno bardziej swobodna i spontaniczna, ma więcej przestrzeni i taki czasami niemal improwizacyjny charakter. No to jest też magia koncertów na żywo. Posłuchamy 31. sonaty fortepianowej Asdur, op. 110. To interpretacja Mitsuko Uchidy i jedna z najbardziej niezwykłych późnych sonat Beethovena. Zaczyna się niemal intymnie, śpiewnie, a cała dramaturgia skupia się w finale, gdzie lamentacyjne arioso, dolente, przeplata się z fugą. Muzyka jakby traciła grunt, po czym stopniowo odzyskuje światło i wewnętrzną siłę.

nagranie z jej nowego albumu. Japońska pianistka wróciła do późnych sonat Ludwika van Beethovena, a za nami sonata fortepianowa Asdur, opus 110. To nagranie zarejestrowane na żywo w Tokio, powrót po niemal 20 latach od poprzedniej rejestracji. No i właśnie to słychać, doświadczenie, dużo świeżości i swobody też agogicznej. Ta muzyka wciąż pozostaje dla 77-letniej artystki żywym, otwartym doświadczeniem. A przy Mitsuko Uchidzie pozostajemy, ale tylko od późnego Beethovena przechodzimy do Mozarta, kompozytora, z którym pianistka związana jest właściwie przez całą swoją karierę. Mozartowskie koncerty nagrywała już wcześniej w komplecie z The English Chamber Orchestra pod dyrekcją Jeffreya Tate'a. No i po latach wróciła do tego repertuaru z Cleveland Orchestra, ale już w innej roli. I jako pianistka, i prowadząca zespół od fortepianu zarejestrowała na żywo 10 koncertów. No i z tego zbioru proponuję teraz koncert fortepianowy C-moll, ukechla pozycja 491. Sposób prowadzenia orkiestry jest tu istotny. Właśnie Uchida dyryguje od fortepianu. Już teraz to dzieło Mitsuko Uchida i The Cleveland Orchestra.

Koncert fortepianowy C-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta, 24. Ukechla pozycja 491. Mitsuko Uchida na fortepianie, no i jednocześnie prowadząca The Cleveland Orchestra. To nagranie, no, w którym relacje solisty i orkiestry mają rzeczywiście bardzo kameralny, partnerski wymiar. No i chyba właśnie w takim repertuarze najlepiej słychać to, co jest znakiem rozpoznawczym Mitsuko Uchidy. Ogromna kultura brzmienia, precyzja, skupienie. No a teraz jeszcze w kanonie dwójki wracamy do Brunona Waltera, urodzonego dokładnie 150 lat temu, i do muzyki kompozytora, z którym łączyła go relacja wyjątkowa. Był bliskim współpracownikiem Gustawa Mahlera, znał jego sposób myślenia i o jego partyturach, no i też do śmierci prowadził prawykonania jego dzieła, później propagował tę twórczość.

twórczość posłuchamy, no co może nie być zaskakujące. Adagietta z Piątej Symfonii Gustawa Mahlera to nagranie z 1938 roku w Filharmonice Wiedeńscy pod dyrekcją Brunona Waltera. To jeszcze przed tym, jak ten dyrygent musiał wyemigrować, właściwie niedługo przed tym. Był to już czas narastającego niepokoju.

0: Adagietto z piątej symfonii Gustawa Mahlera, filharmonicy wiedeńscy pod dyrekcją Brunona Waltera. Historyczne nagranie z 1938 roku, ma prawie 90 lat. W 150. rocznicę urodzin Waltera wracamy do tej muzyki kompozytora, którego znał osobiście, z którym współpracował i którego twórczość później przez dziesięciolecia propagował. No i pomyślałam, że to jest dobry pomysł na całą audycję poświęconą Brunonowi Walterowi. Tak właśnie będzie. Zapraszam w sobotę o 11, bo wracamy do audycji Znalezione w dźwiękach.
1: Reklama.
2: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
1: Reklama.
0: Tu program Drugi Polskiego Radia, już 3 minuty po 11.
3: Kwadrans bez muzyki.
0: Dzisiaj do wspólnej podróży zaprasza Anna Lisiecka.
4: Dzisiaj namawiamy Państwa, by wybrali się pod Warszawę do parku w Tworkach, położonego nad Utratą.

i liczącego ponad 20 hektarów. Szpital psychiatryczny powstał na terenie dawnego folwarku. Zabytkowe pawilony, aleje starych drzew, altanki, a na centralnym placu, a właściwie polanie, przed budynkiem dyrekcji, monumentalna rzeźba plenerowa zatytułowana Psyche, wyrzeźbiona z pnia klonu, właśnie

0: i siedząc na murawie lub ławce w sąsiedztwie rzeźby i patrząc na nią, odsłuchać szeptów nagranych głosami Doroty Ficoń, artystki teatru imienia Witkacego w Zakopanem, i Tomasza Zielińskiego, ojca autorek projektu, Anny i Marii Zielińskich. Można się z tymi szeptami skonfrontować.
1: Stoisz przed rzeźbą. Nie rusza się. A jednak coś w niej żyje. Zamknij oczy. Posłuchaj. To ty jesteś widziany.
2: Narodziny są ciche. Tak ciche, że prawie ich nie zauważasz. Ale pewnego dnia budzisz się i zaczynasz czuć. Jestem drewnem, klonem, ale coś we mnie poruszyło się. To nie ja, to oni. Ich wspomnienia, ich emocje, ich zmagania, to one mnie budzą.
3: Ja to odbieram jak rodzinę, jak parę. Jestem psychiatrą, 48 lat pracy w tworkach, 7 lat na oddziale tak zwanym wówczas gwałtownym. Pacjenci najbardziej pobudzeni i ja musiałem ich uspokoić i dopiero po jakimś czasie odesłać na dalsze leczenie.
0: Ten park piękny. Myśli pan, że ta przestrzeń pomaga pacjentom?
3: Działa kojąco. Ja tak myślę, na psychikę może działać tylko kojąco.
0: Maria Zielińska.
4: Dzień dobry.
0: Autorka projektu Szepty w drewnie, zainspirowanego monumentalną rzeźbą, którą 16 lat temu na polanie w parku w Tworkach zrealizowała siostra Anna Zielińska. Imię rzeźby?
4: To Psyche. Psyche powstała rzeźba w 2010 roku jako praca dyplomowa Ani na ASP w Warszawie.
0: Teraz Psyche się rozpada. A jak wyglądała pierwotnie?
4: Pierwotnie była w pełnej krasie. Robiła wrażenie swoją monumentalnością, swoją siłą, swoją energią, taką dostojnością. I właśnie ta energia, tańczące dwie kobiety, które Ania widziała, robiło wrażenie zupełnie inne. Po tych 16 latach Ania wróciła do Tworek. Przez telefon mówiła, że Maria, Psyche się rozpada. I ten rozpad Psyche gdzieś tam zainspirował, żeby zobaczyć piękno w tym rozpadzie.
0: Siostra zajmowała się również i zajmuje się arteterapią. Ukończyła nie tylko rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych, ale także studia z psychologii specjalnej na Akademii Grzegorzewskiej.
4: Ten wątek psychologiczny z taką wrażliwością na ludzi, którzy wokół tej rzeźby gdzieś przechadzają się tak naprawdę codziennie, ten wątek jest bardzo inspirujący.
0: Pani Anno, monumentalna rzeźba, 6 metrów wysokości.
5: I prawie 5 ton wagi.
0: Jaka to była historia tego klonu, który pani dostrzegła i przedłużyła mu życie?
5: Wybierałam się na stację benzynową po benzynę do mojej piły spalinowej i zauważyłam, że przy ogrodzeniu jest wycinka drzew. I zwróciło uwagę na mnie jedno to szczególne drzewo, więc wybrałam się za to ogrodzenie. Podeszłam do panów, którzy zajmowali się tą wycinką i zapytałam, jaki los czeka te drzewa. Powiedzieli, że no, zostaną pocięte na kawałki i sprzedane na opał. I zapytałam, czy tego jednego by oszczędzili i nie pocięli na drobne kawałki, tylko czy ja bym mogła je zakupić w całości. Panowie się zgodzili, nawet się ucieszyli, że to nie pójdzie tak po prostu z dymem, tylko że dostanie drugie życie to drewno.
0: A co panią tak zachwyciło w tej bryle?
5: Dosyć nisko zaczęło się rozgałęziać na dwa potężne konary. Ja od razu zobaczyłam tam wynurzenie się dwóch postaci z jednego pnia, rozchodzące się i patrzące na dwie różne strony.
0: Już wtedy współpracowała pani z Tworkami jako arteterapeuta, ale to jeszcze było przed pani dyplomem na Akademii Sztuk Pięknych.
5: Zgadza się. Rozpoczęłam współpracę ze szpitalem, jeszcze będąc studentką rzeźby. Prowadziłam pracownię ceramiczną w Pałacyku nad Utratą.

0: Prowadziłam też zajęcia polegające na takich sztukach bardziej performatywnych, happeningowych w przestrzeniach parkowych, w przestrzeniach uczelnianych, w przestrzeni parku Morskie Oko, Drzewo Dobrych Wiadomości tutaj
1: na
0: Mokotowie wisiały prace pacjentów na tym drzewie zawieszone jak owoce.
2: Z tych rozmów z pacjentami wyłonił się pomysł, żeby zrealizować rzeźbę Psychę, żeby pacjenci szpitala w Tworkach mogli wchodzić w autentyczny dialog z rzeźbą.
0: Dodatkowo też starałam się, żeby ta rzeźba formalnie przypominała jak najbardziej pracę uczestników moich zajęć. Żeby to było takie bardzo naturalistyczne, pierwotne, surowe.
2: Pacjenci brali udział we współtworzeniu efektu, przemalowywali pień drzewa.
0: Rzeźba co jakiś czas zmieniała swój kolor. Była niebieska, była biała, biała z łapkami czarnymi odbitymi, zielona jest aktualnie i czerwona.
2: Wcześniej była.
0: Wcześniej czerwona.
2: Czy taka arteterapia jest bardziej skuteczna w stosunku do introwertyków czy ekstrawertyków?
0: Jedna grupa i druga grupa sobie świetnie poradzi z arteterapią. Arteterapia pomaga w komunikowaniu się z sobą samym, z terapeutą. Ułatwia powiedzieć i nazwać to, co jest trudno określić słowami. Jak się czuję, co przeżywam, czego doświadczam, co zajmuje moje myśli, moje emocje.
2: Terapeuta może pytać o co, widząc pracę, rysunek, rzeźbę.
0: Może obserwować proces rysowania i zwrócić uwagę, czemu uczestnik poświęcił więcej uwagi, gdzie silniej dociskał pędzel, ołówek, kredkę. Może zapytać, co to dla ciebie znaczy.
2: Odkąd rzeźba zaczęła się rozsychać i kiedy panie stwierdziły, że jej żywot może nie być długi, pani Maria, siostra, postanowiła zrealizować projekt audio Szepty z drewna. Drzewo, a także ludzie odbijający się w tym drzewie szepczą dwoma głosami ojca, pana Tomasza Zielińskiego i głosem artystki Teatru Witkacego w Zakopanem Doroty Ficoń.
3: W momencie, kiedy Ania, pamiętam ten dzień, przez telefon powiedziała, że rzeźba Psychę się rozpada, wtedy ten pomysł narodził się i automatycznie pomyślałam o narratorze, który czytał nam bajki, jak byłyśmy dziećmi, więc ten głos był zawsze mi bliski i dodatkowo też bardzo lubię głos taty. Natomiast Dorota Ficoń od zawsze była absolutnie, uważałam ją za niesamowitą aktorkę z Teatru Witkacego. Fantastyczny głos, fantastyczna osoba, więc wyobraziłam sobie ją jako też właśnie ten głos Psychę bardzo szybko i na szczęście zgodziła się wziąć w tym udział, także bardzo jestem wdzięczna.
2: Dorota Ficoń, wrażliwa aktorka, łączy Psychę z mitem o Erosie i Psychę opowiadającym o ich trudnej miłości.
4: W człowieku jest i anioł, i diabeł, pęknięcie. Witkacy mówił o dziwności istnienia. Sam zresztą był też zdiagnozowany, miał ten kompleks embriona. Teraz, kiedy zobaczyłam rzeźbę, to właśnie pomyślałam o tej i duchowości, bo Psychę, prawda, dusza. I pomyślałam, że ona, ta rzeźba Ani jest bardzo również seksualna, że ona jest erotyczna. Nastąpiło jeszcze przedziwne połączenie właśnie tego pierwiastka duchowego i pierwiastka cielesnego. Jako kochanka Erosa nagle to się gdzieś tutaj ujawniło. Takie mam odczucia, bo to są oczywiście odczucia bardzo subiektywne. W nieprawdopodobnym miejscu to jest. Taka wstrząsająca historia, drzewo, które pęka. Jak człowiek, który ma różne pęknięcia, różne potknięcia w swoim życiu. I teraz najważniejsze jest, co z tym wszystkim zrobi. Można w tym momencie tej rzeźbie zawierzyć, że ona mimo wszystko, ona pęka, ale jednak trwa. Ja czuję jednak w niej życie. Sam pomysł, żeby połączyć rzeźbę z rozmową, która jest w zasadzie taką rozmową wewnętrzną. To jest pomysł oryginalny, zmysłowy, przewrotny, dający wiele do myślenia, ale też ona jest po prostu bolesna, mimo że ona trwa jeszcze.

0: Jeszcze jest ta postać, jeszcze jest ta twarz. W zamkniętych oczach jest coś takiego bardzo delikatnego. Co ciekawe, że właściwie ta część, gdzie ona ma głowę, tułów, on jakby najdłużej pnie się jeszcze do tego nieba, a wszystko inne już zaczyna umierać. Ale jest jakaś przedziwna harmonia, jakaś prawda, że jakby to życie tych drzew oddało jej miejsce, że jakby drzewa ją zaakceptowały i ją przytuliły. I może ktoś, kto tutaj przyjdzie, przytuli się również do psychę Ani Zielińskiej i może przez chwilkę zada sobie pytanie, w którym momencie swojego życia jest.
1: Zrozumiałam. Pęknięcia są częścią mnie, tak jak pęknięcia są częścią ich. To one czynią mnie pełną.
2: Mówiła Dorota Ficoń, a na prezentację projektu ożywionego głosem ludzkim przyjechał również narrator, pan Tomasz Zieliński.
3: Jestem aktorem amatorem, uczestniczę w teatrze amatorskim w Nowym Targu przy Domu Kultury. Dosyć dużą tremę miałem, bo to jednak no, takie wyzwanie i popsuć to wszystko, to czułem na plecach taką odpowiedzialność, żeby to tak wyszło, zwłaszcza, że aktorka zawodowa mi towarzyszyła.
2: I zwłaszcza, że projekt jest autorstwa obydwu córek. Tak, tak. Rzeźba ma 16 lat. Ona zmienia kolor.
3: Tak, tak, tak. No taki był pomysł, żeby pacjenci, którzy tutaj się leczą, co jakiś czas w formie warsztatów po prostu malowali tą rzeźbę. Pierwsza była niebieska, czerwona i biała. No ale pod wpływem, no jest to jednak drzewo, warunków atmosferycznych, ona pewnie no, niedługo właśnie zniknie.
2: Na razie stoi i zieleni nam się, bo jest pomalowana na zielono.
3: Zielony kolor, zielińscy biorą udział, także coś w tym jest. No zobaczymy, Anusz przetrwa.
2: Czy jest szansa na uratowanie tej psychy w tworkach?
4: No właśnie, ponieważ jest to drewno, te szanse są małe. Jest niestety data, tak, która będzie się zbliżała i to drzewo niestety naturalnie, niestety albo niestety, bo też można potraktować i popatrzeć na to jako piękno, że pewne rzeczy się po prostu kończą. Ale stąd też właśnie był taki impuls z mojej strony, żeby popatrzeć na ten rozpad z takiej pozytywnej strony. Też właśnie tutaj inspiracją była taka myśl o pozytywnej dezintegracji polskiego psychiatry Dąbrowskiego, który właśnie zachęcał, żeby myśleć o takim
2: scalaniu się na kolejnym piętrze rozwoju.
4: Dokładnie tak. Ale oczywiście będziemy się starać nadać jej długowieczność, która też jest interesującym tematem współcześnie, ta długowieczność. Wszyscy o nią walczymy i w sztuce teraz, ale też osobiście, także jest to interesujące.
2: Co zrobić, żeby doświadczyć mówiącego drzewa?
4: Zapraszamy wszystkich do parku w Pruszkowie, parku Szpitala Psychiatrycznego, za pałacykiem nad Utratą, między pałacykiem a oddziałem 2AB. Zapraszamy tam na miejsce, żeby sobie pooglądać i też jest tam tabliczka drewniana z kodem QR, który można sobie zeskanować na własnym telefonie i ze własnymi słuchawkami odsłuchać tego, jeżeli będzie taka potrzeba i ochota, odsłuchać tego audio i wejść w dialog z rzeźbą i poczuć ten klimat niesamowity parku wśród drzew. Także bardzo zapraszamy.
5: Zapraszamy serdecznie na teren szpitala, na spotkanie z psychę, by posłuchać szeptów drewna.
6: Kwadrans bez muzyki przygotowała Anna Lisiecka.

Katarzyna Firz-Wojtkowska i Klaudia Baranowska. Witamy Państwa ponownie w trzeciej części Kanonu Dwójki. Za nami Mahler pod batutą Brunona Waltera, no a teraz Richard Strauss, niemal rówieśnik Mahlera, starszy od niego zaledwie o 4 lata. Obaj byli nie tylko kompozytorami, no ale też wybitnymi dyrygentami. Znali się, śledzili nawzajem swoją twórczość, choć ich muzyczne światy

rozwijały się zupełnie inaczej. U Straussa przenosimy się teraz na sam koniec jego drogi. No i tutaj jeszcze jedna dzisiejsza rocznica wskakuje. 15 września 1945 roku urodziła się Jessie Norman, jedna z najwybitniejszych amerykańskich śpiewaczek XX wieku. Zmarła w 2019 roku. Jej głos potężny, bardzo taki ciemny w dole, świetlisty w górze, a przy tym niezwykle giętki. Szczególnie dobrze odnajdywał się w repertuarze późnoromantycznym, między innymi właśnie w pieśniach Ryszarda Straussa. A przed nami cztery ostatnie pieśni tego twórcy, Fear Letzte Lieder. Z 1948 roku napisał je, mając 84 lata. Trzy powstały do poezji Hermana Hessego, ostatnia Im Abendrot do wiersza Józefa von Eichendorfa. To muzyka późna w najpełniejszym znaczeniu tego słowa, o przemijaniu, zmierzchu, zasypianiu, no ale bez takiego dramatyzmu w sobie, raczej z niezwykłym spokojem wszystko i pogodzeniem się z losem. A sam Strauss nie nadał im tytułu Cztery ostatnie pieśni, zrobił to już po śmierci jego wydawca. Prawykonanie odbyło się w 1950 roku. My posłuchamy nagrania z sierpnia 1982 roku. Jessie Norman miała wtedy 36 lat. Towarzyszy jej orkiestra Lipskiego Gewandhausu pod dyrekcją Kurta Mazura.

4 ostatnie pieśni Für letzte Lieder Richarda Straussa, Jesse Norman, Orkiestra Lipskiego Gewandhausu pod dyrekcją Kurta Mazura. To nagranie z 1982 roku. W 81. rocznicę urodzin Jesse Norman wracamy do repertuaru, z którym była szczególnie silnie związana i z nim właśnie kojarzona. Te pieśni są niemal pożegnaniem Straussa z późnoromantycznym światem. No a teraz na zakończenie naszego spotkania i dzisiejszego kanonu dwójki wracamy do fortepianu solo i do interpretacji Marcel Meyer, francuskiej pianistki, która była jedną z wielkich propagatorek muzyki Rameau, Couperina, Scarlattiego na współczesnym fortepianie. Od tego zaczynaliśmy, no ale pozostawała też bardzo blisko najnowszej muzyki swoich czasów. Znała Debussy'ego, była ulubioną pianistką Satiego i też współpracowała z kompozytorami Grupy Sześciu, także z Ravelem. I pożegnam się z Państwem właśnie Ravelem, Barka na oceanie, trzecia część Miroir. Klaudia Baranowska, bardzo dziękuję za dziś i zapraszam na jutro.

0: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.
1: Wiersze zebrane Stanisława Grochowiaka ukazują się 50 lat po jego śmierci. Ta poezja broni się sama. Kto dziś pamięta o turpizmie, o awanturze, jaką zrobił Przyboś młodemu Grochowiakowi? Jego wiersze to był przełom w estetyce i sposobie określania ludzkiego losu. Człowiek to bolące mięso. Pochwała brzydoty, powszedniości, tego pogrzebacza wetkniętego w wazon zamiast róży. Było wyzwaniem dla obowiązującego kanonu piękna.
2: Portretowanie umarłej. Ileż się pani musiała nacierpieć, że ma pani taką białą twarz? Że kiedy pani leży, włosy jej są jak druty, a smutek wisi na uszach i brwiach. Ileż się pani musiała nachodzić, że ma pani taką białą twarz, że kiedy pani tak leży z podeszwami na wprost, psinieje gwarz, a ja tu sterczę, kukła, a ja tu sterczę, kukła, i utrwalam to wszystko dla sławy. Och, jakże strasznie ta żyła jest wypukła, ta gruba, gruba żyła nad skrzywionymi brwiami. Ileż się pani musiała nakrzyczeć, że umarła pani tak cicho, tak słabo jak kura, że nie błysnął ani jeden, ani najdalszy grzmot, i rozpłynęła się w kałużach chmura.
3: Don Kiszot. Kiedy Don Kiszot wędrował przez świat, akcja, jabłoń, czarne wąsy w winie, wciąż świszczał za nim okrutny bat, mszczący się srogo na chudej oślinie. Don Kiszot przebył wiele, wiele dróg, kobiety dzbany, rude włosy nocą, a Sancho osła tłukł tak jak mógł. Osioł za nie mógł, a pansa szedł boso. I wtedy rycerz napotkał ją. Biodra księżyce, oczy ostre piki. Sancho żarł kiszkę z bydlęcą krwią, oczyszczał gnaty zagiętym nożykiem i wreszcie rycerz obumarł. Klap, trumna i wieńce, świece do nieba, a pansa spłodził 16 bab. 5 chłopaków do tego, co trzeba. I ten, co domy, i ten, co cię wiezie, i ta, co idąc, nie idzie, a tańczy. I nawet w sklepie obwiną ci śledzie w moje liryki. Wnuka Sancho Pansy.
2: Rozbieranie do snu. Chodzimy razem po tym wielkim wnętrzu. Ona w smołowej, ja w błękitnej sukni, ona z zaledwie zieloną łysiną. I tu, powiada, będzie gwóźdź najpierwszy, tutaj powiesisz cytrę obu rąk. A czy ten szczygieł może w nich, ja pytam? Ona jest głucha w obu czarnych gwiazdach. I tu, powiada, będzie gwóźdź następny, tutaj powiesisz srebrny woal płuc. A czy ta róża może w nich? Ja pytam. Ona jest ślepa w obu ostrych uszach. I tu, powiada, będzie gwóźdź na głowę. Wieszaj ją lekko, dziobem w strop podłogi. A ja nie pytam. Ja stoję tak biały, z kręgiem jak chrzciciel nad drucianą szyją. Na nutach położona lżej, niżby na sianie. Niebieskawa w nagości, pozbawiona twarzy, marzy mi się kobieta w czerwonych pończach.

0: i rękawiczkach, biało umieszczonych w planie. Grałbym ją delikatnie od dołu do góry, każdym opuszkiem palca nabierając czasu, aż w głębi srebrnego sopranów jej lasu nagie bym drzewo odkrył zamiast klawiatury. Tak właśnie gram Ravela, wysokie struktury.
1: Wiersze Stanisława Grochowiaka z tomu Wiersze zebrane czytał Łukasz Borkowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam, Iwona Smolka.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęło południe.
1: Źródła.
0: Przy mikrofonie Aleksandra Tykarska, za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska. Dzień dobry, witamy Państwa we wtorkowym wydaniu magazynu Źródła. Audycję dzisiejszą poświęcimy spotkaniu z muzyką i instrumentem, można powiedzieć, pierwotnym. A muzyka ta trochę uniwersalna, ponadczasowa, terapeutyczna, magiczna. Źródło ma bardzo blisko za naszą wschodnią granicą, to znaczy na Litwie. Spotykamy się dzisiaj z litewską instrumentalistką i mistrzynią gry na kankles, Żeminą Trinkūnaitę.

0: kompozycja numer 1 z płyty Gimimo ir Mirties z roku 2023, płyty nagranej przez naszą dzisiejszą bohaterkę Jeminę Trinkunaitę oraz Donisa, czyli Donatasa Bielkauskasa, litewskiego multiinstrumentalistę, kompozytora, znanego przede wszystkim z tworzenia muzyki eksperymentalnej i ambientowej oraz nowoczesnych interpretacji folkloru z regionu nadbałtyckiego. Ta płyta dzisiaj też czeka na Państwa w prezencie. Płyta w wersji winylowej Gimimo ir Mirties, czyli Narodziny i Śmierć. A na niej właśnie znajdują się takie kompozycje, można powiedzieć terapeutyczne, na wyciszenie, uspokajające. Wszystko to na pewno zawdzięczane jest przez charakter instrumentu, na którym te kompozycje są wygrywane. A instrument ten to kankles. To jest rodzaj cytry, która powszechna była, jest w regionie nadbałtyckim, krajów bałtyckich. Minioną niedzielę Kuba Borysiak w audycji Słuchaj Świata przypomniał Państwu koncert duo Rut z Estonii, w którym to artystki grają na kantele, czyli na takim samym instrumencie, który obecny właśnie jest w Estonii. My dzisiaj sięgamy po kankles dzięki wspomnianej Jeminie Trinkunaitę, która jest litewską instrumentalistką i kompozytorką grającą na tradycyjnej odmianie tego instrumentu. Tradycyjnej, to znaczy na 9 lub 10-strunowej. Artystka urodziła się w 1967 roku, a po raz pierwszy zetknęła się z litewską muzyką ludową w domu swoich rodziców, Julii i Jonasa Trinkunasa. Jonas Trinkunas jest dość znany jako etnolog i folklorysta, a także działacz na rzecz odrodzenia przedchrześcijańskich wierzeń Bałtów. Związany był z ruchem o nazwie Ramuwa. Jemina Trinkunaitę wzrastała więc w towarzystwie ludzi, którzy zajmowali się odradzaniem litewskiego folkloru. A w którymś momencie jako nastolatka zapragnęła też uczyć się w szkole muzycznej gry na instrumencie. Jako że miała 12 lat, kiedy spróbowała do tej szkoły się dostać, powiedziane jej było, że już niestety jest za stara na to, żeby móc zacząć grać na takich instrumentach jak fortepian, pianino czy skrzypce, ale możliwa była gra na instrumencie ludowym o takiej proweniencji ludowej, czyli kankres. Jemina Trinkunaitę rozpoczęła więc w wieku 12 lat naukę na kankles. W 1982 roku rozpoczęła też swoją drogę. Drogę, która charakteryzuje się innym podejściem do instrumentu niż powszechny był wówczas wśród muzyków, wśród muzykologów. Zmieniła postrzeganie tego instrumentu. Dołączała także do takich zespołów litewskich jak Visi czy Kulgrinda, związanych właśnie z ruchem folklorystycznym. A wreszcie zaczęła grać swoje kompozycje, wydawać płyty z swoją muzyką, łączącą dwa podejścia do tego instrumentu, zarówno klasyczne, jak i ludowe. Na koncie ma ponad 7, właściwie 8 albumów. Koncertowała w Polsce, w Czechach, na Węgrzech, w Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Rosji, na Białorusi czy w Kazachstanie. I choć jej kompozycje są autorskie, to opierają się na motywach i harmoniach litewskiej muzyki ludowej. Właśnie w świat tych opowieści zatapiamy się teraz z Jeminą Trinkunaitę.
1: No, moja mama zdecydowała, że ja muszę studiować. I ja poszła na egzaminy, a oni tam mówią: ty już bardzo stara dla pianino. No, to jest taki instrument.

0: mówiłaś, że to jest prosty instrument. Na czym polega ta prostota? Czemu prosty?
1: Prosty on jest zrobiony z jednego kawałka drzewa. To jest jako doska i tam pusto. Master musi tak ciuk, jak...
2: Wydłubać.
1: Tak. I tam na wierzchu taka deka, bardzo cieniutka i kolki, oni są z drzewa i te proste struny. Może mieć struny od gitary, no tak dla ówczesnego człowieka to idzie. W starożytne czasy to byli naturalne.

0: Naturalne, organiczne, jako z kozy.
1: Jelita?
0: No, takie był dźwięk, taki puch, puch, puch, no taki. I ja nazywam to minimalizm. Masz tylko 9 czy 10, możesz 11, 12 strun, wszystko. To daje ci taki obowiązek, jak utrzymać uwagę u tego człowieka, który słucha, to musi być melodia.
2: Ty masz odrębne trochę podejście do tego instrumentu i gry na nim i tego, co można z nim zrobić w muzyce. Jakie jest powszechne podejście do kankles, jeżeli chodzi o scenę litewską? W jakiej kategorii to jest instrument, do czego jest najczęściej wykorzystywany?
0: No to jest te mały kankles, które mają do 12 strun. To oni ludowy instrument. To nie jest profesjonalna scena dla nich. Ludzie, którzy śpiewają w folk grupach, oni korzystają dla śpiewania ludowych piosenek, tańców. No to taka prosta muzyka. I drugie ludzie, którzy skorzystają z tego pięknego dźwięku, taka muzyczna terapia, medytacji, to im także to terapeutyczny dźwięk. Ja też grałam 2 lata do Druskininka i tam grała ten muzyczna terapia. 30 minut non-stop. I ludzie przychodzili z różnych, z basenów, z masażów i oni odpoczywają, a ja gram na kankle.
2: To jak się gra? Czy jest jakaś szczególna technika, jeżeli chodzi o palce i wydobywanie poszczególnych dźwięków?
0: No jest. Ja osobiście, ja mam praktykę. Ja zaczęłam grać na tych wielkich kanklech. Oni mają drugą technikę. Od na tych małych oni grają tak z plektorem, paknokciem. I kiedyś ja zaczęłam grać na tych małych, na palcach, to było bardzo takie nowe podejście. Nikt dotąd nie grał na palcach. I ja zaczęłam próbować adaptować tę technikę bardzo tak step by step. To było długo. I później ja słuchałam, jak grają fińskie kantele. Ja patrzę, że oni grają taki styl, jak ja gram. To nie litewski był. Gdyż ja próbowała znaleźć ten dźwięk i sposób, jak utworzyć melodię.
2: Kantele i kankles to podobne instrumenty.
0: Ten sam. Tylko oni nigdy nie mieli przerwy. Ten proces rozwoju był taki step by step.
2: A w Litwie jak było? Była przerwa?
0: Tak. W Litwie była przerwa nienaturalna. Ten był wielki rozwój tego instrumentu przed II wojny światowej. Nowe podejście, te instrumenty robili duże i on poszedł w takie stronę, jako jest teraz te koncertowe kankle. Kompozytor ten był tak nowialist. Jego zdaniem to był taki instrument nikczemny. Nic nie możesz z nim zgrać. Ludowe piosenki, tańce, co to jest? To nic. Dla muzykanta, który ma ambicje, to nic. No. I tak było bardzo długi czas. I ja pamiętam bardzo dobrze, kiedy ja zaczęłam grać swoją muzykę, ja zaczęłam robić takie kompozycje, ja słyszałam, jak on brzmi, co bardziej idzie do tego instrumentu, żeby on pokazał swoje potencje. I ludzie, oni byli w szoku. Oni mówili, to nie może być, że to jest kankles. No, oni słyszeli tylko te wielkie kankles. A wiesz, na sowieckim tym periodzie to był ogromny period dla tego instrumentu. Oni grali w wielkich orkiestrach i dźwięk od nich był tak brym-brym-brym, a te birbinias, oni tam grali melodię, a te kanglas brym-brym-brym, nic. Ludzie, gdyż oni zaczęli słuchać ten dźwięk, taki bardzo miękki, taki delikatny, oni zaczęli mówić, o ty, odrodziła ten

Instrument, tak. Już teraz te małe kankle są nie poszli po Litwie. A gdy ja zaczęłam, to było nikt nie grał tak.

0: deska, ona musi być z takiego twardego, a deka z miękkiego. Jodla, ta wot, na Christmas. Wot eta deka. Egle, egle. Bardzo miękka, ona oddaje dźwięk od siebie, tak? Mój ojciec i matka, oni byli wielkimi wielbicielami litewskiego folkloru. Tak, mama Julia, a ojciec już on na niebie, Jonas. Julia i Jonas. Gdy była mała, słychałam te ludowe pieśni, ludowa muzyka. Cały czas. No ja była malutka, ale ja pamiętam, że na przykład mój ojciec, on bardzo lubił chodzić tam na wsi i znaleźć jakie piękne grupy śpiewaków. Tylko on przywoził do Wilniusa i wszyscy chodziliśmy i słychaliśmy, jak te ludzie ze wsi, oni śpiewają. To,
1: ta, był no, etnomuzykologiem, czy miał taką pasję?
0: On miał taką pasję. On był jako filolog, moja mamusia i tatusia, oni obie byli filologi, ja też jestem filolog. I ta muzyka to jest moja pasja. Jako. Jedna etnomuzykolog litewski, Aušra Žičkienė, ona tak i nazwała te moje kompozycje dla tych małych kankle, to pieśni. Tak, ja słyszałam z małych lat te lidowe pieśnie i ta struktura, ona tak zaległa, że ja te krótkie kompozycje, oni mają strukturę pieśni. Priedainis, refrens i uždainis, czyli ta zwrotka. I gdy ja była młoda, to ja robiła takie kompozycje kompleksne, takie długie, takie kompleksne. A 2018, вот ten год, ten rok, to zaczęli mnie pytać ludzi, my też chcemy grać tak jak ty. Czy możesz skomponować takie proste melodie? I ja zaczęłam w tym roku, zaczęłam robić takie, no takie pieśni i teraz już mnogo ludzi tak grają. Przychodzą do mnie moi uczni, a ten instrument ma taki potencjał, że no to
2: trzeba tworzyć.
0: Trzeba tworzyć.

0: filmowej.
1: Wasz tata jakby to skomentował, co by powiedział na to właśnie, że w taką stronę też rozwijacie instrument, że z jednej strony tu wędruje do Irlandii, do Japonii zawędrował i ma drugie życie, przypominając przy okazji tradycję litewską.
0: Ja nie myślę, że ten instrument jest jako litewski. My należymy do tego instrumentu, a nie odwrotnie. Na jednej z konferencji ja słyszałam taki, jaki wielki areal tego instrumentu, to 16 narodów mają, 16. Finowie, politowskie, Niemcy, Czuwasi, Mordwi, Estai, Latviai, Lietuviai, Suomiai, man atrodo, net Lenkai ten įeina, Rusai. Nu, žodžiu, ten 16, va, taip, jeigu pasižiūrėt, 16 tautų. Ir ten arealas, kurį jie priepė, ten, žinai, gyvena kiek ten, 260 milijonų žmonių. 260 milijonų. Tai didžiulis arealas, didžiulis. Ir mūsų mokslininkai, va toks Romualdas Apanavičius profesorius, tokią hipotezę turi, kad tas instrumentas turi archeologinės šaknis. Tai buvo tokia Narvos kultūra archeologija. Ir va visas tas arealas gražiai va, yra kanklių arealas. Tai yra labai labai senas instrumentas. Bardzo stary. On tysiąci lat temu. To dževo i struny. Nic więcej nie potrzebowali.

0: Ja gotowała się do takiego seminaru i znalazła takie, ten był taki etnograf litewski, który robił zdjęcia od tych muzykantów starych, Palis Buracas. I on powiedział, że na przykład Znudzini uważali tych muzykantów, którzy grali na kanklach. Szanowali większej niż innych muzykantów. Pierwszy raz ja spotkałam taką tezę. Dzukije, oni nie mieli w ubec kankles, nie mieli. Śpiewali na skrzypce, a kankles tam nie było w ubec.
1: Czyli kankles, to można powiedzieć, że kankles w sumie z którym regionem jest to najbardziej
0: związany? I tam Augstota. Nie jest taki, żeby mogliśmy, o, to jest nacjonalny taki instrument. No nie.
1: Tak nie jest. To jest, można powiedzieć, że to jest mit, że to jest narodowy jakiś instrument Litwy.
0: W naszych czasach to jest bardzo popularny. Wszyscy mówią, o, to jest nasze, to jest litewski symbol. Historyczne czasy pokazują takie dane, że to szło przez Litwę. Nie było, żeby wszystko Litwa tam grała. Nie, nie. Niektóre regiony tylko.
1: To ile masz płyt i co się na nich znajduje i kiedy postanowiłaś też w sumie nagrywać płyty, że to jest potrzebne?
0: No ta myśl doszła do mojej mamusi. To był 2009 rok i ona wspierała moją twórczość na kanklach i w ten rok, 9, powiedziała, jak to był koniec roku, no wiesz, my tu mamy pieniędzy w naszej studii, możemy zrobić twoje nagranie. Nie myślisz, że już czas nagrać? No ja nigdy nie zapisałam na noty, to były u mnie wszystkie moje kompozycje u mnie w głowie i ona mówi, no to będzie czas, gdy ty zapomnisz, no zrobimy nagranie.
1: Jakbyś miała trochę podsumować, co ci dało granie na kankles w życiu?
0: No to wszystko. No nie żartuję. Ja nie wyobrażam sobie inne życie. To kankles dla mnie jako już część mojej duszy, mojego ciała. Jak niektórzy, czy możesz pożyć mi kankles? Ja mówię, to brzmi tak samo, jakby ty prosiła pożyć mi swoje ręce. No to niewyobrażalne dla mnie, jak ja mogę pożyć tobie swoje ręce. Ja wiem, że w tych etnograficznych data tam jest takie, że na przykład jeden kankles player, on umiera, on poprosił, żeby kankle schowali się z nim.
2: Mhm.
0: No to ja to rozumiem. Już ja to rozumiem. Ja pracuję w banku i jak ja wracam do domu wieczorem, ja gram na kankle 10-15 minut i ja już drugi człowiek. Przez te palce, przez te struny ja odpoczywam. Robi na mnie bardzo wielki wpływ ten instrument. No i to nie żart. I ludzie, którzy słuchają, także, no, bardzo wielki wpływ. No, on ma takie potencje, taką magię.

Jedna z kompozycji Rzeminy Trinkunaite, litewskiej artystki, kompozytorki, instrumentalistki, która zmieniła oblicze kankles i tego, jak się gra na tym instrumencie kojarzonym z muzyką ludową lub muzyką klasyczną, i połączyła dwa różne światy muzyczne, dwa różne sposoby gry na tym instrumencie. Rzemina Trinkunaite. Dzisiaj też dla Państwa w prezencie do zdobycia jest płyta Rzeminy Trinkunaite i Donisa, płyta Gimimo Irmirties na winylu. Wszystkich Państwa, którzy chcieliby taką płytę mieć u siebie, zapraszam do pisania maili na adres aleksandra.tykarska@polskieradio.pl.

A to już polka z żydowskiej zabawy w wykonaniu lubelskiej grupy Boygen Trio, założonej przez Ewę Grochowską, Macieja Filipczuka i Kamila Owczarka. Muzyki na żywo w wykonaniu tej grupy, jako jedną z rzadszych okazji, będzie można posłuchać już w ten weekend podczas Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie w piątek 18 września. Właśnie Boygen Trio i goście wystąpią tam w małej synagodze. Kończymy dzisiejsze wydanie magazynu Źródła. Na koniec jeszcze laureaci konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja z tego roku, Braty. A ja, Aleksandra Tykarska, dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry Państwu, Monika Pilch. W tym tygodniu słuchamy wspomnień aktorki Grażyny Bułki. W dzisiejszym odcinku artystka opowie m.in. o współpracy z Teatrem Kores w Katowicach.
1: Nie byłoby mnie, gdyby nie moja polonistka Urszula Gniełka. Nie byłoby mnie jako aktorki, nie byłoby mnie jako człowieka kochającego poezję. Nie byłoby mnie, gdyby nie Urszula Gniełka, która, myślę, że ona od początku wiedziała i poznała we mnie te wszystkie cechy charakterystyczne, które ciągnęły mnie w stronę aktorstwa i bardzo mnie w tym wspierała. To ona wybierała mi pierwsze książki, które czytałam, to były poezje. Pamiętam, gdy dostałam tomik Adama Asnyka, byłam tak oczarowana czy leśmiana. Ja już wtedy wiedziałam, że poezja jest czymś, co przenosi mnie w jakieś inne rejony, gdzie mogę pomarzyć, powymyślać, gdzie mogę sobie wyobrażać. Nigdy nie patrzyłam na poezję pod kątem, co autor chciał przez to powiedzieć, tylko zawsze znajdowałam w niej rzeczy, które najbardziej mi odpowiadały i pasowały, czytając dany utwór. To ona mnie przygotowywała do konkursów recytatorskich, ona wybierała mi repertuar, a mój tata ze mną jeździł. Mój tata był moim druhem, przewodnikiem, opiekunem, wsparciem, miłością. I był taki dumny. Zawsze, kiedy uczyłam się utworów i były już przygotowane, mama z tatą leżeli w łóżku w sypialni. Mam takie wspomnienie. Kiedy o tym mówię, łza kręci się mi wokół, bo przypominam sobie, jak bardzo miało to dla nich duże znaczenie. Leżeli w tym łóżku, a ja stałam na środku tego łóżka, ale na ziemi. I opowiadałam im, recytowałam im z całego serca i z całej duszy mojej. A oni byli pierwszymi moimi widzami. Może trochę mnie wypaczyli, bo byli zawsze dla mnie bardzo kochający i mili. Nigdy nie mówili, że było coś źle. Myślę, że nawet gdyby to czuli, że coś jest nie tak, to na pewno by mi tego nie powiedzieli. Wygrywałam te konkursy i te marzenia niosłam ze sobą bardzo długo i bardzo, bardzo pragnęłam, żeby to skończyło się egzaminem do szkoły teatralnej, a trzymałyśmy to z moją polonistką, która była nie tylko moją polonistką w podstawówce, ale również przez 4 lata później w liceum ogólnokształcącym. Bardzo długo trzymałyśmy to w tajemnicy. I na pierwszy etap pojechała ze mną i była przy mnie. I bardzo mocno przeżyłyśmy to, kiedy się okazało, że ten pierwszy etap, ta mała Grażynka z tych takich biednych Lipin, dzielnicy Świętochłowic, przeszła pierwszy etap w szkole teatralnej w Krakowie. Myślę, że to było największym osiągnięciem i dla mnie, i dla niej. Ta polonistka nie tylko uczyła mnie obcowania z poezją, z prozą, ale ona również nauczyła mnie takiego patrzenia na świat, takiego zaprzyjaźniania się z teatrem. To z nią jeździłam na spektakle do Teatru Śląskiego. To z nią konsumowałam pierwsze spektakle tegoż teatru i pamiętam te nasze długie powroty tramwajem, 11 z Katowic do Lipin, kiedy rozmawiałyśmy po śląsku w tej bance o tym, co widziałam, co czułam. Moje marzenia związane z byciem aktorką były tak mocne, że nie było siły, żeby się nie ziściły. Zdając do Krakowa, do szkoły teatralnej, przeszłam 2 etapy i na 3 etapie odpadłam. Do dziś nie wiem, co było przyczyną, ale cóż taka dziążka.

Z Lipin mogła wiedzieć na przykład o w teatrze na Broadwayu. Jak patrzę na to z perspektywy czasu, to myślę, że to było ogromne osiągnięcie. Pamiętam ten egzamin bardzo mocno, on zrobił na mnie duże wrażenie. Do dziś pamiętam zadania aktorskie, jakie musiałam wykonywać, kiedy przejął mnie przy egzaminie pan Radziwiłłowicz i kazał mi wykonywać różne zadania, a ja kompletnie nie rozumiałam, o co mu chodzi, ale jakoś sobie radziłam. Natomiast kiedy nie zdałam do tej szkoły, nie miałam alternatywy, co dalej, ponieważ wtedy zdawało się tylko na jedną uczelnię artystyczną, tak można było, nie tak jak dzisiaj, że młodzi ludzie zdają do wielu szkół artystycznych i jeszcze do wielu, wielu, wielu innych, a myśmy mieli możliwość zdawania do artystycznej i każdy, kto zdawał do artystycznej, mógł złożyć papiery również na inną uczelnię. Ja tego nie zrobiłam, dlatego że mnie tak na dobrą sprawę nic więcej nie interesowało. Miałam przyjaciela, który namówił mnie, ponieważ miał piękny motor, cudowny, nową ETZ-kę, jego rodzice już mieszkali w Niemczech, jego wychowywali dziadkowie i mówi mi, wiesz, Grażyna, w Chorzowie jest zespół szkół zawodowych i ja tam będę na dwuletnim pomaturalnym studium, jakbyś chciała, to zapisz się też i ja cię będę woził motorem, więc perspektywa, że codziennie będę wożona motorem z Lipin do Chorzowa i wracała tym motorem, była tak silna, że ja zdecydowałam się i zapisałam się na dwuletnie studium policealne, prefabrykacja budowlana, to było coś niesamowitego. Ale dlaczego nie ma w życiu przypadków? Bo ja się tam znalazłam przypadkiem, ale poznałam tam nauczyciela języka polskiego. To niesamowite, bo on, dzięki niemu i dzięki tym pomysłom, które on miał na mnie, poznałam swojego męża, z którym jestem 44 lata i dostałam się, on mówi, słuchaj, otwierają studium lalkarskie w Będzinie przy Teatrze Dzieci Zagłębia u Jana Dormana, wielkiego, wielkiego człowieka. Możesz spróbować zdawać tam egzamin, może się dostaniesz, to sobie tam najwyżej będziesz przez jakiś czas, a potem znowu będziesz zdawać do szkoły teatralnej. I ja zdałam ten egzamin, ale również wcześniej poznałam mojego męża na Mazurach, jadąc jako kaowiec na obóz. Tam poznałam mojego męża, który był w kadrze polskich kajakarzy. Bardzo szybko zaszłam w ciążę. Plany związane ze szkołą teatralną w Krakowie rozbiły się jak kryształ. To nie był łatwy dla mnie czas. Myślę, że to był bardzo, bardzo trudny czas, ponieważ na jeszcze nie za bardzo ukształtowaną młodą dziewczynę spadło wszystko naraz. Spadło macierzyństwo, spadło małżeństwo, no i przede wszystkim spadła szkoła, którą tak bardzo chciałam, ponieważ to studium w Będzinie polegało na tym, że się przyjeżdżało rano, wracało się wieczorem, a wieczorem trzeba było dzieciaka okąpać, nakarmić, położyć się z nim spać, a Jakub, mój syn, który się urodził w 83 roku, wcale nie miał ochoty na spanie, tylko chciał po prostu pobyć z mamą w nocy. Więc niedospana, wracałam do studium. Uczyli mnie wspaniali ludzie. Uczył mnie Stefan Szramel, Andrzej Buszewicz z Teatru Starego. Miałam wykłady z panem Wilkowskim, panią Janinę Keszkowską, która była kierownikiem tego studium. Uczyłam się tych technik lalkowych. Myślę, że ten czas bardzo mocno również ukształtował moją wyobraźnię. Znaczy może nie ukształtował, ile ją bardzo mocno poszerzył. Dzięki lalkom nabrałam takiej odwagi, że to, co się wymyśli, można przełożyć na przedmiot, na lalkę. To wspaniały czas z ludźmi z tego studium, którzy są porozsypywani po całej Polsce. Większość z nich oczywiście została w dramacie, ale część została w lalkach. Mam kontakty do dzisiaj. Myślę, że te lalki też nauczyły mnie takiego szacunku do zawodu, że tak naprawdę nie tylko my jesteśmy ważni, ale ważne są również osoby wokół nas i przedmioty, dzięki którym próbujemy opowiedzieć historię, czyli te lalki. One również miały dla mnie znaczenie ogromne, dlatego że Juliusz Wolski, który uczył mnie techniki lalkowej
która się nazywała Jawajka. Był człowiekiem z Krakowa, wspaniałym pedagogiem, znakomitym technikiem lalkowym.

lalkowym, świetnym aktorem lalkowym. Widział, zresztą nie tylko on, wszyscy widzieli, że te lalki są jakby tylko dla mnie takim momentem przejścia z jednego etapu na drugi, chociaż ja je bardzo pokochałam. Do dzisiaj zdarzało mi się przez swoje życie zawodowe korzystać. Marnie, bo marnie. Może zbyt nieudolnie, bo jednak jeżeli się pewnych rzeczy nie ćwiczy, to oczywiście, że trochę zostaje jak jeżdżenie na łyżwach czy na nartach, ale jednak trzeba się szkolić w danej technice. Tym bardziej, że ten teatr lalkowy dzisiaj poszedł w taką stronę, że coraz mniej jest lalek, a coraz więcej żywego planu. Ale on czuł, że moje miejsce jest w dramacie. I kiedy kończyliśmy to studium, oczywiście najważniejsze jest również to, że ja przez rok miałam zajęcia z Dormanem. Z panem Dormanem, którego będę zawsze pamiętać, jak jedliśmy w stołówce teatru razem zalewajkę. Mały, srebrny, jak ja go nazywałam, człowiek o wielkiej wyobraźni, wspaniałym sercu i cudownej miłości do dzieci i do dorosłych. On miał tyle empatii w sobie, ten facet. Potem, jak już byłam na drugim roku, niestety zmarł. Byłam bardzo szczęśliwa z tego powodu, że mogłam przez rok przebywać w jego towarzystwie i uczyć się od niego, patrzeć na niego i być z nim, przy nim. Jako oczywiście jego czeladnik, jako uczeń. Ale to było fantastyczne. I po tych lalkach, kiedy trzeba było podjąć decyzję, co dalej. Ja już wiedziałam, że studia raczej odpadają, bo mam 2-letnie dziecko i trzeba się na coś zdecydować. Przede wszystkim trzeba było się przenieść do Czechowic, ponieważ tam mój mąż pracował wtedy na kopalni. I to też jest niesamowite, ponieważ ja znalazłam na Mazurach człowieka, który był sportowcem, ale był prowadzony przez, tak się wtedy działo, zakład pracy pod tytułem KWK Silesia i później pracował na tej kopalni i jakby znowu ta kopalnia zaczęła funkcjonować w moim życiu, chcący, niechcący. Przeprowadziłam się do tych Czechowic i wiedziałam, że muszę pracować, jeżeli chcę być w zawodzie, to muszę pracować w Banieluce po tych lalkach, ale niestety ówczesny dyrektor Zicman przyjął kolegę, nie przyjął mnie, chociaż miałam obiecany etat i trochę zostałam na lodzie. I wtedy pan Juliusz Wolski napisał list i powiedział mi tak, słuchaj, jest teatr dramatyczny w Bielsku Białej. Dyrektorem jest Jan Sycz. Ja ci dam list polecający. Ty tam pojedziesz. Najpierw zadzwonisz, umówisz się na spotkanie, pojedziesz, dasz ten list i zobaczymy, co się będzie działo dalej. I to był, proszę państwa, wrzesień. We wrześniu już to, jak ja to mówię, okno transferowe, jeżeli chodzi o teatr, jest zamknięte, ponieważ jeżeli się w ogóle cokolwiek działo, zmiany teatrów czy etaty, walka o nie, to się zawsze odbywało późną wiosną. A tu był wrzesień, jakby wszystko już było pozałatwiane. Każdy już wiedział, gdzie pracuje i jakby to okno się zamknęło transferowe, jak w piłce nożnej czy w innym sporcie. Ale ja z tym listem przyjechałam do Jana Sycza. Podałam mu ten list, on mnie poprosił do gabinetu, on ten list przeczytał. Ja do dzisiaj nie wiem, co tam było napisane, bo mi go nie oddał, tylko powiedział tak. Ja nie wiem, co pani umie, ale jeżeli ktoś o kimś pisze takie rzeczy jak tu, to ja panią biorę w ciemno. I tak zostałam aktorką Teatru Polskiego w Bielsku Białej. W ciemno! Nikt mnie nie przesłuchiwał, nie kazał mi mówić wiersza, nie kazał mi mówić fragmentu prozy. Ale ponieważ chcąc być etatową aktorką dramatyczną, teatru dramatycznego, trzeba było przez 3 lata zaliczać jakieś duże role, a potem zdawać egzamin eksternistyczny w Teatrze Żydowskim w Warszawie i tak też się stało. Ale muszę powiedzieć, że to życie na początku, bycie aktorką lalkową w teatrze dramatycznym, nie było łatwe. Zawsze byłam traktowana jak ktoś albo coś gorszego. Ja już pomijam drobny szczegół, mówię drobny bardziej sarkastycznie, że do tego wszystkiego jeszcze byłam ślązaczką z akcentem, z melodią, z zaśpiewem, z całym tym wszystkim, co niesie bycie ślązakiem, z bagażem, z korzeniem śląskim, który niosłam, z brakiem zrozumienia naszego heimatu, naszej historii. To są duże słowa, ale one miały ogromny wpływ na to, że przez wielu, wielu, wielu ludzi na początku mojej drogi zawodowej byłam traktowana jak aktorka gorszej kategorii i bardzo często

0: to dostawałam sygnały, że coś jest nie tak i że w zasadzie to ja nie powinnam być tą aktorką, bo nigdy nie będę mówiła pięknie po polsku i ja się nie nadaję do teatru polskiego, będąc Ślązaczką. Ale ja jakoś tak na przekór wszystkiemu i wszystkim robiłam swoje. Ten zawód dawał mi i dużo radości, i dużo takiej goryczy, jak ja to mówię, było i gorzko, i słodko. Ale myślę, że to wszystko złe, co się w moim życiu działo i dzieje, to się powinno było zdarzyć i to mnie zbudowało, dlatego ja mam do tego taki stosunek, a nie inny.
1: Opowiadała aktorka Grażyna Bułka. Jutro za kwadrans 13 będzie można wysłuchać kolejnego odcinka.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 13.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Eric Liu.
2: A w dwójce czas na wiadomości kulturalne. Zapraszam, Aldona Łaniewska-Wołk. 10 spektakli zostanie zaprezentowanych podczas festiwalu Wybrzeże Sztuki w Gdańsku. Teatr w Wybrzeże zaprosił 7 spektakli z innych scen i pokaże 3 swoje produkcje, mówi selekcjonerka przeglądu Anna Wakulik.
4: Będzie przodowała Warszawa. Stamtąd będziemy mieć aż 3 przedstawienia. The Employees, Kobietę Samotną i Europę. Ale bardzo się cieszymy, że po latach właściwie wielu wraca do nas Teatr Śląski w Katowicach z dużą bardzo produkcją Maji Kleczewskiej, Tkocze.
5: Ona dotyka jakiegoś tam momentu historycznego i autora, który też trochę zapomniany w naszych teatralnych dokonaniach jest i z tego robi wydarzenie. Myślę, że to jest bardzo cenne. Werę Ibsen na przykład, to jest małe kamery. Przedstawienie, ale zrobione w taki, nazwijmy to, dziwny, szalony sposób, więc mam nadzieję, że publiczności festiwalowej się będzie to podobało.
2: Dodaje dyrektor Teatru Wybrzeże Adam Orzechowski. 13. Festiwal Wybrzeże Sztuki rozpocznie się jutro, ale już dziś o 18.00 zaplanowano warsztaty towarzyszące spektaklowi The Employees z warszawskiego studio Teatr Galeria. Przegląd potrwa do 1 października. Tymczasem poznańscy filharmonicy wystąpią w Sejmie RP. Muzycy w ten sposób zamierzają promować twórczość Henryka Wieniawskiego tuż przed rozpoczęciem konkursu jego imienia. Wybrzmi m.in. drugi koncert skrzypcowy Henryka Wieniawskiego. Orkiestrą w Sejmie pokieruje maestro Łukasz Borowicz.
6: Był koncert szopenowski w Sejmie, także pora na Wieniawskiego. Zresztą te dwa konkursy są nierozerwalne jako takie konkursy będące ambasadorami. Zamek na Czersztynie Kurpińskiego, który poprzedzi koncert Wieniawskiego, no jest jedną z perełek naszej literatury muzycznej. Zresztą Kurpińskiego zawsze, gdzie możemy, promujemy. Ta uwertura brzmiała m.in. w czeskiej Pradze, prestiżowej sali imienia Smetany. Zamek na Czersztynie to parę minut, ale naprawdę świetna uwertura, niczym nie ustępująca arcydziełom Rossiniego.
2: Koncert poznańskich filharmoników w Sejmie odbędzie się jutro o 19.00. Serial Wdowia Zatoka triumfował podczas 78. ceremonii rozdania nagród Emmy w Los Angeles, zdobywając rekordowe dla serialu komediowego 14 statuetek. Za najlepszy serial dramatyczny drugi rok z rzędu uznano The Pitt, a za najlepszy serial limitowany produkcję Chętni na seks. Wdowią Zatokę chwalono za oryginalność w czasach dominacji remake'ów i wznowień. Jednym z największych zwycięzców rozdania był walijski aktor Matthew Rhys. Jako pierwszy w historii w jednym roku zdobył Emmy za 2 główne role we Wdowiej Zatoce oraz w serialu Bestia we mnie. Poza tym podczas ceremonii Michael J. Fox, znany z serii Powrót do przyszłości, odebrał nagrodę humanitarną imienia Boba Hope'a, otrzymując owację na stojąco. Nagrody Emmy, najważniejsze amerykańskie wyróżnienia telewizyjne, przyznaje Television Academy. Wręczane są od 1949 roku za wybitne osiągnięcia w telewizji. To nie tylko formalność, ale też rytuał, którego korzenie sięgają XVIII wieku. 7 kluczników spotkało się na Zamku Praskim, by otworzyć komnatę z czeskimi klejnotami koronnymi.
7: Żaden z siedmiu posiadaczy kluczy, wśród których są najważniejsi przedstawiciele władz państwowych, miejskich i kościelnych, nie może samodzielnie otworzyć komnaty. Dopiero ich wspólna obecność pozwala dostać się do skarbca, w którym przechowywane są insygnia koronacji.

Tradycyjne, jedne z najcenniejszych symboli czeskiej państwowości. Klejnoty koronne są wyjmowane wyłącznie przy wyjątkowych okazjach. Najczęściej są to wystawy organizowane przez kancelarię prezydenta. Tak jest również tym razem. Pochodząca z XIV wieku korona świętego Wacława, a także wykonane dwa stulecia później królewskie jabłko i berło, trafiły do sali władysławowskiej Zamku Praskiego. Od dziś mogą je tam oglądać

0: publiczności. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne. Na kolejne zapraszam o 16:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
2: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Warszawia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Warszawii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsowia.org.
2: Reklama.
4: Ta nieludzka ziemia to jest Rosja sowiecka.
5: Iosif Wissarionowicz Stalin.
6: Założeniem kultury było, prawda, oddziaływanie na kraj.
7: Niech żyje Polska! Jeśli Polska nie istnieje, that is still true.
8: A wam zagram hymn polski, proszę wstać.
9: Ślady pamięci.
10: W Śladach Pamięci witamy Państwa
11: Rafał Chabielski
10: i Andrzej Mietkowski. Nie tak dawno przypominaliśmy w tym programie zdarzenia z czerwca 76 roku. Pół wieku minęło od robotniczych protestów, brutalnie pacyfikowanych w Radomiu, Ursusie, Płocku. Wtedy w obronie prześladowanych zareagowały środowiska inteligenckie w Warszawie, w Trójmieście, w Lublinie, w Poznaniu. Na pierwszych procesach robotników pojawili się obserwatorzy. Zaczęto organizować pomoc finansową, pomoc prawną. Wtedy powstał Komitet Obrony Robotników. 5 lat później, na pierwszym zjeździe Solidarności, Edward Lipiński, rocznik 1888, odczytał w imieniu KOR jego przesłanie, swoisty testament.
12: W lecie 1976 roku podjęto akcję pomocy robotnikom represjonowanym za udział w czerwcowych strajkach. 23 września 1976 roku zawiązaliśmy w tym celu Komitet Obrony Robotników. Stanowiliśmy grupę osób o różnych przekonaniach politycznych i światopoglądowych. Połączyło nas przekonanie, że najwłaściwszą drogą w celu położenia tamy bezprawiu jest solidarne działanie społeczeństwa, tworzenie niezależnych instytucji społecznych, które wyrażając wolę poszczególnych grup, skutecznie bronią praw obywatelskich. Podstawą naszych dążeń były przekonanie o niezbywalności praw człowieka i obywatela oraz świadomość, że każde społeczeństwo jest zobowiązane do samoobrony wobec przemocy.
11: Od 1947 roku, od momentu rozbicia opozycji mikołajczykowskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, w Polsce nie istniała zorganizowana opozycja. Oczywiście nie istniała, czy nie mogła funkcjonować w okresie stalinowskim, natomiast po 1956 roku mamy do czynienia z czymś w rodzaju takich prób rewindykowania praw obywatelskich. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, między innymi list 34 z 1964 roku, protestujący przeciwko omnipotencji cenzury. Tego typu akcje były podejmowane, natomiast uważano z różnych powodów, że w systemie politycznym PRL nie ma miejsca na zorganizowaną opozycję, to znaczy na organizację, która w sposób otwarty, pod własnym szyldem, ujawniając nazwiska swoich uczestników, będzie się przeciwstawiała polityce PRL. W tym sensie KOR jest przełomem, jest przejawem działania, które wraca do prób przeciwstawiania się władzy zniszczonych przez tę władzę w końcu lat 40.
10: No właśnie, słowo klucz to jest ruch otwarty, bo były ugrupowania takie jak na przełomie lat 60.

0: takich 70. ugrupowanie Ruch, w którym działali bracia Czumowie, Stefan Niesiołowski, czy później utworzony think tank podziemny Zdzisława Najdera o nazwie Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Ale tutaj to była po prostu grupa ludzi podających swoje nazwiska, telefony. Wśród organizatorów KOR-u był, jak przy wszelkich inicjatywach wymagających trochę biegania wokół, był Jan Józef Lipski i był też Jacek Kuroń. Tu oni obaj o narodzinach pomysłu KOR-u.
1: KOR to zaczął się w 1976 roku, kiedy po podwyżce cen robotnicy ostro się temu sprzeciwili. Nastąpiły demonstracje uliczne w Radomiu i Ursusie, a w całej Polsce duża fala strajków, a rząd na to odpowiedział biciem robotników i to biciem bardzo bezwzględnym, brutalnym.
2: Przybiegli do mnie rano Jan Józef Lipski i Piotrek Naimski, Jantek, i mówią: Komitet Obrony Robotników, i oczy mi się zapaliły. To genialne, bo...
0: Jacek Kuroń uznał za genialny pomysł utworzenie tego bez czekania. Były próby powołania KOR-u wyhamowane przez starszych uczestników tego przedsięwzięcia, którzy obawiali się, że wejście na drogę organizacyjną może wywołać gwałtowną reakcję władzy.
3: Tak, znaczy te inicjatywy, o których wspomniałeś, były dowodem tego, że panowało przekonanie, że walkę z systemem można prowadzić z ukrycia, to znaczy nie pod własnym nazwiskiem, bez tworzenia organizacji. No natomiast tutaj mamy do czynienia z jakąś zmianą jakościową, to znaczy z przekonaniem o tym, że skala represji podjęta wobec robotników strajkujących w czerwcu 1976 roku, ukrywanie tej skali represji przed społeczeństwem, pierwsze symptomy pogarszającej się sytuacji gospodarczej. No krótko mówiąc, że istnieje potencjał do tego, żeby się po prostu zachowywać już inaczej politycznie. To znaczy stworzyć organizację, która będzie działała jawnie, z całą świadomością, no to są te argumenty, o których wspomniałeś, że to może ułatwić w jakimś stopniu działanie władzy, to znaczy, która może uznać, że działanie KOR-u jest czymś, co jest niezgodne z konstytucją, i próbować uzyskać prawne argumenty na rzecz, no, nie tylko likwidacji tej inicjatywy, ale także powsadzania do więzień wszystkich ludzi, którzy brali w niej udział. No ale okazało się, że w tych dyskusjach, które toczono, że górę wzięło przekonanie o tym, że organizacja jawna, informująca społeczeństwo o swoim istnieniu i działaniu i o celach, które sobie stawia, jest wartością, za którą warto ewentualnie poświęcić wolność.
0: Przy powstaniu KOR-u połączyły swoje siły bardzo różne środowiska i pokolenia. Byli instruktorzy harcerscy z warszawskiej Czarnej Jedynki, było środowisko komandosów marca 68 roku, byli niepokorni starszego pokolenia, pisarze, naukowcy, adwokaci. Pierwsza grupa sygnatariuszy to 14 nazwisk. Będziemy o nich za chwilę mówić. Mirosław Chojecki, jeden z organizatorów KOR-u, wspominał po latach, jak zdecydowano się na tę nazwę.
4: W tym naszym środowisku byliśmy przekonani, że czerwonego najlepiej atakować z lewej strony. I dlatego nazwaliśmy naszą, w cudzysłowie, organizację Komitet Obrony Robotników.
0: Przypomnijmy 14 nazwisk na pierwszej liście. Jerzy Andrzejewski, pisarz, autor Popiołu i Diamentu. Stanisław Barańczak, poznański filolog, poeta, fenomenalny tłumacz. Ludwik Kohn.
3: Przedwojenny działacz Polskiej Partii Socjalistycznej.
0: Jacek Kuroń, można powiedzieć zawodowy rewolucjonista, z różnych stron próbował podgryzać system. W latach 60. uwięziony za wspólny z Modzelewskim list do partii, pisany z pozycji rewizjonistycznych. Profesor Edward Lipiński, wybitny ekonomista. Jan Józef Lipski, zaangażowany we wszystkie działania, od począwszy klubu Krzywego Koła, poprzez zbieranie podpisów pod listem 34. Wspomniani instruktorzy Czarnej Jedynki, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski.
3: Antoni Pajdak, także działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, więzień sowiecki, który był w takim odrębnym procesie, ale on był aresztowany w tej grupie, która została skazana, sądzona w Moskwie i skazana w tak zwanym procesie 16 przywódców Polski podziemnej. Józef Rybicki, oficer

0: Armii Krajowej i powojenny działacz podziemia niepodległościowego, członek Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
1: Sędziwa mecenas Aniela Steinsbergowa.
0: Która miała ogromne zasługi w obronie skazywanych czy sądzonych w procesach politycznych w PRL.
1: Adam Szczypiorski.
0: Działacz socjalistyczny, działacz PPS-owski, ojciec Andrzeja Szczypiorskiego.
1: I ksiądz Jan Zieja.
0: Związany z warszawskim środowiskiem klubów inteligencji katolickiej.
1: Jaka droga przywiodła do KOR-u poetę, tłumacza, lingwistę Stanisława Barańczaka?
2: Pewnego wrześniowego dnia 1976 roku pojechałem do Warszawy, żeby się spotkać z przyjaciółmi. Tak się zdarzyło, że właśnie trafiłem na moment, kiedy rozważane były plany założenia Komitetu Doraźnej Pomocy dla Robotników Pokrzywdzonych w zajściach w Radomiu, w Ursusie, parę miesięcy wcześniej, ponieważ ta sprawa bardzo mi leżała na sercu, ponieważ byłem obserwatorem jednego z procesów robotników ursuskich. Widziałem, jak to wygląda, ile tam jest niesprawiedliwości, jest krzywdy ludzkiej. No po prostu poczułem się jakoś moralnie zobowiązany do uczestniczenia w tym i podobnie jak kilkanaście innych osób reprezentujących bardzo różne pokolenia, bardzo różne poglądy, stałem się właśnie wtedy w tych dniach członkiem KOR. Moje kontakty z tym, co się nazywa popularnie opozycją demokratyczną w Polsce, były znacznie wcześniejsze. Takim może bardziej decydującym momentem w tych moich kontaktach było podpisanie przeze mnie listu 59 w grudniu 1975 roku. Listu protestującego, jak wszyscy wiemy, przeciwko zmianom proponowanym, zmianom w Konstytucji. I no, wtedy też się zaczęły różne moje kłopoty. Myślę, że po prostu dosyć logiczną konsekwencją tego było również przystąpienie do KOR.
1: Czytam z Encyklopedii Solidarności. Po roku działalności KOR liczył 26 członków. Najmłodsi mieli ponad 30 lat, najstarsi ponad 80. Wywodzili się z różnych środowisk ideowych. Kilku było przedwojennymi członkami PPS, niektórzy byłymi żołnierzami Armii Krajowej, paru inicjatorami protestów i działań opozycyjnych w latach 60. Dołączyła do tego grona wybitna aktorka Halina Mikołajska. Pytano ją na spotkaniu z londyńską emigracją, dlaczego zdecydowała się wejść na ścieżkę wojenną z reżimem.
3: Ja będąc aktorką, nie będąc politykiem, jak gdyby moim gruntem startowym do mojej działalności jest po prostu jakaś postawa moralna. Ja nie mam programu politycznego, ani nie znam się na tym. Nie należy to do moich zainteresowań i umiejętności, prawda? Więc ja tylko w swojej działalności chcę bronić wszystkich tych takich wartości, jak właśnie ludzka godność, wolność, no i sprawiedliwość, takich rudymentarnych, podstawowych wartości i uważam, że to jest mój obowiązek i w ogóle obowiązek każdego człowieka.
0: Kształtowanie się KOR-u pod względem personalnym to proces, który zaczyna się we wrześniu 1976 roku, wtedy 14 sygnatariuszy ogłasza apel do społeczeństwa i władz PRL. No ale później mamy do czynienia z całym szeregiem przyłączeń się do KOR-u. Adam Michnik także, który w momencie powstania KOR-u był za granicą i po powrocie zdecydował się na to, żeby brać w nim udział. Proces tworzenia się KOR-u w sensie personalnym był charakterystyczny, dlatego że znalazły się w nim osoby o różnych doświadczeniach politycznych. Młodsi, starsi, Antoni Macierewicz i Piotr Naimski z takiej słynnej czarnej jedynki drużyny harcerskiej, Kuroni Michnik, którzy mają za sobą marzec i więzienia. Niektórzy nie zdecydowali się na to, żeby do KOR-u wchodzić, uważając, że to jest inicjatywa, która nie da oczekiwanych rezultatów. Taką osobą był Karol Modzelewski. Mam wrażenie, że w tym także tkwiła siła tego organizmu. To znaczy, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy rzeczywiście, tak jak mówiła Halina Mikołajka, są spojeni nie tyle przekonaniami politycznymi, choć oczywiście one są, to znaczy tym mianownikiem jest tutaj niechęć do charakteru ustroju Polski Ludowej, ale przede wszystkim są spojeni takim przekonaniem, no powiedziałbym aksjologicznym, to znaczy, że obowiązkiem jest przeciwstawianie się złu i niegodziwości. O tym mówił Stanisław Barańczak, obserwując procesy uczestników protestów w Ursusie.
1: Te protesty były zaczynem, fundamentem, na którym powstał Komitet Obrony Robotników. Wspominają Jacek Kuroń i Jan Józef Lipski.
4: Dowiedzieliśmy się, że odbywa się w sądach na Lesznie. To jest na Świerczewskiego proces pierwszej grupy. robotników z Ursusa, którzy wyszli.

0: Klinatory. Pierwsza siódemka była sądzona o sabotaż i groziła im kara śmierci przy drzwiach zamkniętych, nawet na korytarz nie wpuszczano. Bronili ich dobrani adwokaci z urzędów.
1: Trzeba było pomyśleć o tym, jak ich bronić. Nie tylko tych pobitych i aresztowanych, ale ogromnie dużo ludzi straciło pracę wtedy. I wtedy kilkanaście osób, 14 dokładnie, założyło KOR.
2: Głos Jana Józefa Lipskiego. A Mirosław Chojecki po latach wyjaśniał, po co była potrzebna organizacja KOR. Dlaczego nie wystarczyło to pospolite ruszenie ludzi dobrej woli?
3: Wtedy, kiedy organizowaliśmy pomoc dla robotników, niezbędne, potrzebne było takie ciało, które posiadałoby społeczny autorytet, które byłoby w stanie z jednej strony zorganizować zbiórkę funduszy na cel pomocy, z drugiej strony mogłoby kontrolować te fundusze wydawane przez nas, udzielając bezpośrednio pomocy. Z trzeciej strony ciało, które mogłoby organizować pomoc prawną, pomoc lekarską dla aresztowanych lub ich rodzin. Ciało, które mogłoby nadać rozgłos sprawie. Ciało, które byłoby czymś w rodzaju czapki chroniącej te rzesze młodych ludzi jeżdżących po prawie już wówczas całej Polsce, bo i tak Płock, i Nowy Targ obejmowaliśmy pomocą, a także potrzebne nam były wskazówki, w jaki sposób mamy funkcjonować. Potrzebna nam była pomoc osób doświadczonych i starszych.
2: Kilka lat później Stanisław Barańczak był profesorem na Uniwersytecie Harvardzkim i tam wysłannik Wolnej Europy pytał go, kto był w KOR-ze, ilu ludzi było na początku i jakie to było środowisko.
4: Na samym początku członków, w sensie formalnym, było, jeśli dobrze pamiętam, 15 osób. Potem ta liczba się zwiększała, ponieważ przyjmowaliśmy nowych członków, przyjmowaliśmy zresztą z dużymi oporami. Było to częściowo związane z takim bardzo prozaicznym faktem, że nasze zebrania odbywały się w prywatnym mieszkaniu profesora Lipińskiego i po prostu nieograniczone przyjmowanie członków spowodowałoby, żebyśmy się tam nie pomieścili. Chodziło też i o to, żeby była to organizacja, która by działała w miarę sprawnie, a przyrost liczby członków by temu nie sprzyjał. Jednym słowem, staraliśmy się zawsze bardzo ograniczać dopływ członków w formalnym sensie tego słowa, i przyjmowaliśmy głównie takie osoby, które miały szczególne zasługi dla KOR-u, a z drugiej strony trzeba było je w pewien sposób chronić przed na przykład represjami policyjnymi. Paradoksalnie właśnie taka przynależność do KOR-u, oficjalne ujawnienie, że ktoś jest członkiem KOR-u, pomagały w takim chronieniu kogoś przed represjami, ponieważ no, łatwiej było o publicity wokół jego nazwiska w razie jakiejś przykrości. W ten sposób zostało przyjętych do KOR-u bardzo wiele dzisiaj sławnych osób, takich jak Mirek Chojecki, powiedzmy, Seweryn Blumstein, Henryk Bujes, i tak dalej, którzy właśnie byli do KOR-u przyjęci.
2: To rzeczywiście paradoks, że trzeba się było zdeklarować jako zawodowy rewolucjonista, aby uzyskać jakieś gwarancje bezpieczeństwa.
5: Tak, PRL podpisał, sygnował akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, podpisany w sierpniu 1975 roku, więc stosunkowo niedawno, przed powstaniem KOR-u. I na mocy tego zobowiązywał się, zresztą prawo do tego mówiło o tym także konstytucja. Mimo, że to że konstytucja wówczas obowiązująca, to jest ustawa przyjęta w lipcu 1952 roku. Do szanowania praw człowieka i do aprobowania działalności politycznej, to znaczy Polska formalnie rzecz biorąc, czy władze PRL, musiały zaakceptować działania, które są przejawem wolności myśli i prawa do prowadzenia działalności społecznej. No więc z tego można było korzystać. W tym sensie, że członkowie KOR-u w przeciwieństwie, i to myślę, że był także argument na rzecz tego, że lepiej tworzyć organizacje niż działać anonimowo w podziemiu, które mogłyby dawać jakieś, choć brzmi to paradoksalnie, jakieś zabezpieczenie. Ale nie znaczy to, że tak było przecież, bo władze przyjęły zasadę stosowaną już od dawna, dzieli rządź. KOR dzielił się na takie dwa środowiska wiekowe, tak zwani starsi państwo, to Jacek Kuroń o tym mówił, i młodzi, a młodzi byli bez przerwy represjonowani takimi przy użyciu takich dokuczliwości administracyjnych, zatrzymań na przykład na 48 godzin, streszczenie sankcjami prokuratorskimi. Prawda? Znaczy chodziło o to, żeby bez używania takich grubszych represji typu więzienie, to spotkało Mirka Chojeckiego, ale trochę na zasadzie

0: wyjątku, żeby przy pomocy tego typu działań zniechęcać, krótko mówiąc, do tego. To znaczy, żeby wytworzyć przekonanie, że działalność w KOR-ze się nie opłaca i doprowadzić tym samym do tego, że ta organizacja nie zostanie zlikwidowana na mocy represji ogólnych, tylko że ona wygaśnie samoistnie. Uczestnicy KOR-u będą zmęczeni czy zniechęceni tymi represjami wobec nich podejmowanymi. No to się nie stało. Dotrwał do 1981 roku i został rozwiązany samoistną, własną, na mocy samoistnej, własnej, niezależnej decyzji.
1: Na początku działania KOR-u no, ważne było, aby była ta masa krytyczna, odpowiednia ilość młodych ludzi zdeterminowanych i gotowych na podjęcie ryzyka. Mówił o tym Antoni Macierewicz, jak udało się zaangażować starszych harcerzy i instruktorów pierwszej warszawskiej drużyny harcerskiej Czarnej Jedynki.
2: Zaangażowani byli harcerze z pierwszej warszawskiej drużyny harcerzy. We wrześniu 1976 roku było już ich 50, którzy obsługiwali blisko 200 rodzin w Radomiu, Ursusie, Nowym Targu i w Płocku spośród rodzin represjonowanych.
3: Antek Macierewicz powiedział: Czarna Jedynka, starszoharcerska grupa Czarnej Jedynki to będzie robić i to był ten genialny pomysł, od którego zaczął się KOR.
1: To oczywiście komentarz Jacka Kuronia do pomysłu Antoniego Macierewicza. Stanisław Barańczak też wspominał po latach o tym szerokim zapleczu młodych ludzi, którzy wspomagali KOR, wspomagali tę grupę desperatów, którzy pod nazwiskami, pod swoimi adresami ujawnionymi firmowali całe przedsięwzięcie.
4: KOR opierał się zawsze na mrówczej pracy, dosłownie na setek ludzi, którzy nie byli formalnie członkami KOR-u, ale byli sympatykami, czy powiedzmy osobami wspierającymi działalność KOR-u. To byli harcerze, to byli studenci, to byli ludzie po prostu, którzy, jak się mówi, odwalali tą najczarniejszą robotę, którzy jeździli do Radomia, do Ursusa, załatwiali te sprawy związane z pomocą dla robotników, którzy później działali w niezależnym obiegu wydawniczym i też tam wykonywali tą czarną pracę drukarską. Bez tych ludzi działalność tego, co się nazywa w skrócie KOR-em, byłaby po prostu niemożliwa. Myślę, że nie było żadnej bariery między formalnym członkiem KOR-u, a tym, kogo by należało nazwać ściślej sympatykiem. Po prostu to byli ludzie, których łączył pewien wspólny cel działania.
0: Taką osobą, nie ujmując oczywiście zasług innym członkom KOR-u, który był na pewno taką postacią centralną, jeśli chodzi o zbieranie informacji, był Jacek Kuroń. Jego mieszkanie było właściwie lokalem, można powiedzieć, publicznym, ogólnodostępnym. Można było tam przechodzić, informować o wszystkich, taki był sens działalności KOR-u. Zbieranie i upowszechnianie informacji o łamaniu prawa w Polsce. Służył temu też telefon Jacka Kuronia, bardzo łatwy do zapamiętania, 39-39-64. On mówi: zapamiętaj, to jest atak hitlerowski na Polskę, 39 i wybuch powstania. No to nie dokładnie, bo powstanie wybuchło styczniowe w 63, ale w każdym razie takie historyczne cyfry, które były łatwe do zapamiętania. I tak na tych dwóch poziomach, o których mówił Stanisław Barańczak, to funkcjonowało. To znaczy sensem działalności KOR-u, czy koniecznością wręcz, było podanie społeczeństwu informacji o sobie. Prawda? Zaczął się ukazywać komunikat KOR-u, potem biuletyn informacyjny. Wszystkie osoby, które wchodziły w skład KOR-u, były tam wymienione i przy każdym nazwisku był podany adres i numer telefonu. Więc te osoby stanowiły trzon, no i ta rzesza, właśnie o których mówił Barańczak, kilkuset osób wspierających. Dzięki temu można było mieć poczucie, że wszystkie sprawy, o których KOR powinien wiedzieć, łamania praworządności, represji, niegodziwości ze strony władzy, karania za przekonania polityczne, że one gdzieś dotrą, że one znajdą światło dzienne i zostaną później wykorzystane.
1: Późną jesienią 76 ruszyły pierwsze powielacze. Ten wątek działalności koordynował Mirosław Chojecki. Powielacze rozmnażały się jak grzyby po deszczu w Warszawie, w Lublinie, w Krakowie. Na niektórych wydrukach pojawiały się żartobliwe sygnatury: Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa. I te komunikaty, biuletyny KOR-u, o których mówisz, rozchodziły się w nakładach setek, a potem tysięcy egzemplarzy. Zawsze jeden, drugi, trzeci kanałami dyplomatycznymi wydostawał się na zachód, trafiał do Wolnej Europy, do BBC. Niektóre były dyktowane z telefonu Jacka Kuronia do BBC, wprost do Eugeniusza Smolara, który był, można powiedzieć, jednym z wysuniętych przedstawicieli KOR-u na zachodzie. I potem na falach radiowych wracały do Polski. Jan Lityński, związany z KOR-em, działacz marca 68 roku, matematyk, mówił, że KOR to był pewien styl.

0: działania.
1: Korpus swojego podłoża nie miał żadnych wielkich haseł, tylko miał bardzo konkretne działania. Znaczy wykonanie konkretnego zadania i ewentualnie potem robienie następnego zadania. Myśmy mieli świadomość w ogromnej większości, że tego typu działania mają charakter znacznie szerszy. Że właśnie w ten sposób obala się kolejne etapy systemu totalitarnego i że dzięki temu jak gdyby rozszerza się sfera wolności.
0: Tu program Drugi Polskiego Radia, audycja Ślady Pamięci.
2: Rafał Chamielski
0: i Andrzej Mietkowski. Przypominamy okoliczności powstania Komitetu Obrony Robotników. Pół wieku po tych wydarzeniach. A tak Aniela Steinsbergowa, rocznik 1896, w piątą rocznicę powstania KOR-u mówiła o znaczeniu tego wydarzenia.
3: Może to brzmieć jako przesada, ale wydaje mi się, że KOR odegrał rolę historyczną. Społeczeństwo polskie nigdy nie godziło się na utratę własnej tożsamości, na ubezwłasnowolnienie i dezintegrację. KOR-owi udało się przetrwać i działać przez lat 5. Mała grupa ludzi różnych przekonań i różnych pokoleń potrafiła skupić koło siebie środowisko młodzieży, które z nią współpracowało. Kiedy powstał Komitet Obrony Robotników, zgłosiło się bardzo dużo ludzi do współpracy i rzeczywiście, mimo represji, szykan, rozmaitych złośliwości, prace te wykonywało ciężką pracę, wykonywało żarliwie. Dzięki temu KOR potrafił otoczyć opieką osoby pokrzywdzone i prześladowane za uczestnictwo w manifestacjach robotniczych z czerwca 1976 roku. Potrafił dostarczyć tym ludziom obronę prawną, pomoc finansową, a przede wszystkim nawiązać stosunki między inteligencją a robotnikami, których dotychczas dzielił jakiś nieprzebyty mur.
2: Mam wrażenie, że jedną z pierwszych konsekwencji funkcjonowania KOR-u było oswojenie tych, którzy dowiedzieli się o istnieniu, bo wspomniałeś o prasie. Ona rzeczywiście zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Początkowo komunikat KOR-u jest przepisywany w kilkudziesięciu egzemplarzach. Było coś takiego jak maszyna do pisania i coś takiego jak przebitka. Przez kalkę przepisywanie kilku, już nie wiem ile.
0: Kilku.
2: W czasie jednego takiego zabiegu. Więc osoby, które wspierały KOR, trochę się tym zajmowały, należało to też w sensowny sposób rozkolportować, dlatego że chodziło o to, żeby te komunikaty KOR-u nie dostawały się do ludzi, którzy i tak skądinąd ze względów na kontakty towarzyskie wiedzieli o jego istnieniu, tylko żeby to wyszło poza Warszawę. Więc mimo, że skala początkowo nie była duża, jedną z pierwszych takich ważkich konsekwencji było przełamanie przekonania o tym, że właśnie nic nie można. Bo istniały takie przekonania nawet wśród ludzi zdeterminowanych. Mianowicie, że ten system dysponuje taką siłą, takimi możliwościami, u podstaw którego leży nieposzanowanie prawa, że on może w zasadzie wszystko zrobić. To znaczy nie skazywać na karę śmierci, to już nie są te czasy, ale w każdym razie poradzić sobie z jakąkolwiek działalnością skierowaną wbrew jego interesom. KOR pokazał, że może być inaczej. Że można prowadzić działalność, która jest wymierzona w interesy tego niedemokratycznego, totalitarnego systemu, ponosząc za to pewną cenę, ale odnosząc także sukcesy, których miarą chociażby był właśnie komunikat KOR-u, przełamujący monopol władzy w zakresie informowania społeczeństwa.
0: Szalenie ważne były kontakty z dziennikarzami zachodnimi akredytowanymi w Warszawie. To oni byli jednym z kanałów transmitowania na świat tego, co dzieje się w prywatnych mieszkaniach, a w rzeczywistości sztabach operacyjnych właśnie Komitetu Obrony Robotników. Takim sztabem było mieszkanie Jacka Kuronia przy Alei Mickiewicza, niedaleko placu Wilsona, który wtedy nazywał się Placem Komuny Paryskiej. Tak brzmiał Jacek Kuroń na spotkaniu z zachodnimi dziennikarzami we wrześniu 76 roku, zaraz po utworzeniu stworzeniu KOR. Objaśniał

0: O co chodzi w tej inicjatywie nieprawomyślnych?
1: Komitet powołał się do pomocy robotnikom represjonowanym po demonstracjach i strajkach robotniczych w dniu 25 czerwca tego roku. Takie jest jego zadanie, takie on sobie musiał zadanie wyznaczyć. Chodzi o pomoc finansową rodzinom ludzi wyrzuconych z pracy, więżonych i prześladowanych w inny sposób. Chodzi o pomoc lekarską, chodzi przede wszystkim może o pomoc prawną. Chodzi wreszcie o to, żeby całą tą akcję represyjną, cały ten terror, który wobec ludzi został w związku z tym zastosowany, podać do wiadomości publicznej. Ponieważ w ogóle sam fakt podania do wiadomości publicznej jest dla życia społecznego oczyszczający. Już sam fakt pozwala on się ludziom organizować, pozwala on ludziom działać, przeciwstawiać się terrorowi. Takie są zadania komitetu i on poza te zadania nie powinien wykraczać. Jednocześnie zdajemy sobie z tego sprawę, że w tym systemie, w tych warunkach, w których żyjemy, takie działanie ma różnorodne konsekwencje polityczne.
0: Wielkim sojusznikiem działań KOR-u, później również Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacji Polski Niepodległej, były zachodnie radiostacje powracające do Polski z komunikatami, informacjami, które z Warszawy były wysyłane bądź dyktowane przez telefon. W BBC, w Wolnej Europie, tej tematyce poświęcano coraz więcej uwagi. Jednym z głównych dziennikarzy Wolnej Europy zajmujących się najnowszymi wydarzeniami z Warszawy był Józef Ptaczek. To jego głos w audycji Fakty, Wydarzenia, Opinie o krążących protestach w Warszawie w sierpniu 1976 roku.
2: Przytoczone w tej audycji teksty wystąpień polskich intelektualistów wywołały liczne echa na Zachodzie. Natomiast w kraju nie zostały dotychczas ogłoszone. Krążą one jednak w licznych odpisach, są powszechnie znane i stanowią potwierdzenie słów profesora Edwarda Lipińskiego, który jeszcze przed wybuchem czerwcowych demonstracji robotniczych tak pisał w liście otwartym do Gierka. Jestem głęboko przekonany, że ruch odnowy będzie coraz silniejszy, że nasilające się ostatnio represje nie zdołają go na dłużej powstrzymać.
3: Rola Wolnej Europy była nie do przecenienia. No, nakład komunikatu KOR-u wynosił początkowo kilkadziesiąt egzemplarzy, potem wzrósł do kilkuset. Audytorium Wolnej Europy wtedy, w połowie lat 70., wynosiło kilkanaście milionów ludzi, którzy z różną częstotliwością, nie stale, ale tym niemniej słuchali tego. Więc jeśli KOR odniósł, czy miał odnieść jakiś sukces na poziomie samego faktu, że społeczeństwo dowiedziało się, że jest taka instytucja, która ma odwagę, czy której członkowie mają odwagę przeciwstawiać się władzom, to zasługą było upowszechnianie tych informacji przez Radio Wolna Europa, które także, mam wrażenie, utrudniało skalę represji skierowaną przez reżim ku osobom zaangażowanym w pracę KOR-u. To, że KOR zdołał dzięki korespondentom zagranicznym i dzięki Radiu Wolna Europa zyskać wymiar takiego organizmu powszechnie znanego, był na pewno czynnikiem hamującym władzę, jeśli chodzi o skalę represji wobec osób zaangażowanych w działalność KOR-u.
0: Mówiliśmy o znanych postaciach, które weszły do tej organizacji. Taką był bez wątpienia Jerzy Andrzejewski. Jego nazwisko pełniło funkcję w jakimś sensie chyba również osłonową.
3: Tak, na pewno, tak. To znaczy wobec właśnie wszystkich osób działających w KOR-ze zastosowano jakieś działania, jakieś szykany bądź represje, tylko one były zmieniane w zależności od rangi tych osób. No Andrzejewski, wspomniało się o jego książce Popioł i Diament, który był jednym z najpoczytniejszych czy najbardziej znanych prozaików w PRL-u, który zresztą miał za sobą działalność opozycyjną. Był sygnatariuszem listu 34, protestował przeciwko agresji na Czechosłowację w sierpniu 68 roku.
0: Dodajmy dla porządku, miał też swoje zasługi na zupełnie przeciwnym froncie. Popiół i Diament, jedna z najbardziej zakłamanych książek o historii Armii Krajowej. Tak.
3: Andrzejewski jest dobrym przykładem sposobu takiej delikatnej represji. Władze z trudem godziły się na wydawanie rzeczy, które pisał. Natomiast książka, o której wspomniałeś, Popiół i Diament, była w lekturze, w lekturach szkolnych i była wydawana. Ona służyła temu, co można było określić mianem mitu założycielskiego PRL. Cieszyła się aprobatą przez władzy. Ale Andrzejewski, co uznawano wtedy za sensację, miał prawo publikowania w takim tygodniku Literatura, którego redaktorem naczelnym był Jerzy Putra, felieton

0: tonu. Więc on nie był odcięty od kontaktu z czytelnikiem. Ale już na przykład Halina Mikołajska zniknęła, prawda? To znaczy jej pojawienie się na ekranie filmowym było czymś bardzo rzadkim i władze starały się wytworzyć takie przekonanie, że działalność opozycyjna, krótko mówiąc, musi mieć swoją konsekwencję negatywną. To musi być ukarane w jakiś sposób. Ważąc zakres tych sankcji, czy tych represji, tych szykan wobec osób uczestniczących w działalności KOR-u.
1: Halina Mikołajska rzeczywiście była odcięta od możliwości występowania po sierpniu 80 roku, w czasie kilkunastu miesięcy tak zwanego karnawału Solidarności, gdy pojawiała się na scenach, odbierała stojącą owację, która była hołdem dla jej postawy w minionych latach. Wracając do Andrzejewskiego, nie mamy jego nagrania, ale mamy zapis wypowiedzi Stanisława Barańczaka, który w 83 roku, po śmierci pisarza, tak zza oceanu na falach wolnej Europy przypominał jego piękną kartę w opozycji.
2: Był moim starszym kolegą w KOR-ze i w redakcji zapisu. Jego udział w tej pierwszej zorganizowanej formie obrony praw człowieka i w pierwszym niecenzurowanym piśmie literackim w Polsce pozostanie na zawsze najbardziej pamiętanym epizodem jego biografii. Podobnie jak jego wcześniejszy podpis pod listem 34 i głośny list solidaryzujący się z prześladowanymi pisarzami Czechosłowacji. To były gesty wymagające odwagi i samozaparcia. Więcej niż gesty. Czyny, które poruszały nami i kazały nam myśleć samodzielnie.
1: Aniela Steinsbergowa, cytowana już mecenas z grona starszych państwa w KOR-ze, zwracała uwagę, że właśnie KOR pozwolił opozycji nawiązać kontakt ze światem, z Polonią i jednocześnie stale wywierał presję.
3: Dzięki temu, że została przełamana ta bariera uniemożliwiająca przekazywanie informacji w świat, KOR uzyskał łączność z Polonią zagraniczną, ze światem w ogóle. Rzeczywiście była to polityka małych kroków, bo na wielkie nie było nas stać. Byliśmy zbyt mali. Była to bardzo dziwna właściwie inicjatywa niewielkiej grupy ludzi, którzy za sobą nie mieli żadnej siły przebicia. No, nie mieli możliwości nawet nacisku. Była to rzecz dziwna, jednakże mimo to pewien wpływ na społeczeństwo, wydaje mi się, został bardzo silnie wywarty.
0: Tak, trzeba powiedzieć, że na emigracji istniało takie przekonanie, no zresztą naturalne, że trzeba robić co można, żeby wspierać KOR, żeby wspierać opozycję w Polsce na różne sposoby. Upowszechniać informacje o represjach, przedrukowywać na Zachodzie teksty, które ukazywało się w Polsce w drugim obiegu, ale także pomagać finansowo. Był taki komitet w Londynie, któremu przewodził sędziwy już bardzo Edward Raczyński i tam wpływały datki od emigrantów, którzy rozstali się z Polską często w 1939 roku. Starano się także dotrzeć, Wolna Europa w jakimś sensie odegrała rolę, albo jej były dyrektor Jan Nowak-Jeziorański, do osób, które miały możliwości nacisku na władze PRL mitygujące przed represjami. Taką osobą był Zbigniew Brzeziński, odgrywający w końcu lat 70. dużą rolę, doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy Cartera. Osiedla się w 1977 roku w Stanach Zjednoczonych Jan Nowak-Jeziorański. Jedną z głównych zadań, które sobie stawia, to jest współpraca z Brzezińskim, czy docieranie do Brzezińskiego z informacjami o tym, co dobrze byłoby zasugerować władzom Stanów Zjednoczonych, żeby represje przeciwko działalności opozycyjnej w Polsce były jakoś tonowane.
1: O idei obrony praw człowieka Zbigniew Brzeziński.
4: System totalitarny nie tylko zagrażał ludzkości w sensie moralnym, w sensie historycznym, ale w szczególności oczywiście powodował zniewolenie i poniżenie Polski. Dlatego też w tym stopniu walka o prawa człowieka była również oddziaływaniem na sprawę polską i stwarzanie sytuacji, w której zniewolenie Polski, a zniewolenie istotnie istniało, stawało się dla państwa, które te zniewolenie podtrzymywało, sprawą coraz bardziej kosztowną.
1: Pod koniec roku 77 ówczesny dyrektor Wolnej Europy Zygmunt Michałowski podsumowywał nową

0: sytuacją w Polsce.
1: Ruch demokratycznej opozycji nabrał rozmachu po czerwcowych protestach robotniczych w roku 76 i po represjach, jakimi władza chciała je stłumić. Dziś w obronie praw człowieka i obywatela wypowiadają się otwarcie w Polsce liczne grupy odważnych ludzi z różnych warstw i środowisk. Zabierają głos pisarze, występują naukowcy, domagają się sprawiedliwości robotnicy, żąda jej młodzież akademicka. Wzywa do odnowy moralnej i zmiany metod rządzenia Kościół katolicki, świadom swej dziejowej misji na straży wiary i doli chrześcijańskiego narodu. Instynktem politycznym wiedzeni Polacy roku 77 podjęli poza zasięgiem cenzury i wbrew władzy skostniałej na swych pozycjach publiczną debatę o stanie państwa i losie narodu. Tłem i zaczynem tej debaty była kwestia praw ludzkich i obywatelskich i nadużyć władzy, po czym załamanie gospodarcze i coraz wyraźniejsza nieudolność rządzących, wreszcie troska o zagrożone wartości duchowe i więzy społeczne. W tym odruchu samoobrony narodowej, w tej samorzutnej reakcji na rozwój wydarzeń, w tym pragnieniu wykorzystania realnych możliwości i szans, jakie się otwierają, leży, jak już nieraz w naszych dziejach, prawdziwa rękojmia lepszego jutra.
0: Wypowiedzią Zygmunta Michałowskiego zawieszamy opowieść o Komitecie Obrony Robotników. Zawieszamy tylko na 2 tygodnie. Żegnamy się z Państwem.
2: Rafał Habielski.
0: I Andrzej Mietkowski. Audycję wydawał Andrzej Zieliński, realizowała Zuzanna Wawro. Na zakończenie pieśń tamtego czasu, rok 75, Salon Niezależnych, czyli Jacek Klejf, Janusz Weiss, Michał Tarkowski. Kabaret funkcjonujący również na obrzeżach życia oficjalnego i pieśń Jacka Klejfa tamtego czasu, Źródło.
3: Przychodzą do mnie różni ludzie i patrzą tak jak na raroga. Chcą mnie wyleczyć albo pognać, dać aspirynę, bo gorączka. Leczyć się nie chcę, uciekać nie chcę, zostaje tylko rozmowa jeszcze we śnie. Przychodzą tu we śnie, z pretensją w głosie, z wymaganiem.

Więc najpierw steczką w garniturze zjawia się wieprzek kaznodzieja. W uszach ogórek w pysku jajko mówi, że ja chcę Polskę sprzedać. Podsumowuje, że niepewny element jest mu tutaj zbędny, to prawda. Wiary mi dziś brak w niezbędność kompromisów pewnych.

gdy usłyszeli to, co śpiewam, dwaj patrioci zawodowi. Zaraz pytają kapucynów o mój kręgosłup ideowy, a tamci, że ja sodomita, pół Żyd, pół złodziej i artysta na nazwy i na znaki sram. Nie fetysz granic mnie tu trzyma, lecz miejsca i w tych miejscach przyjaźń.

A matka, znów zmęczona matka, coś nas oddala od nas co dnia. W niepodzielności prostych uczuć nie może pojąć wszystkich odmian. Zbyt wielu jak na niepokoje kogoś, kto przeżył tyle wojen, masz prawo nie rozumieć mnie.

0: nie rozumieć mnie, lecz błagam, nie zrozum mnie źle.
1: Literacka siesta.
2: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Wracamy do naszej lektury. Izabela Łęcka rozważa swoje opcje małżeńskie. Czy odrzucając Wokulskiego została z niczym? Lalkę Bolesława Prusa na Antenie Dwójki czyta Jerzy Kamas.
3: Drugi jej

konkurent, baron, wykreślił się sam, zaręczywszy się z panną Eweliną. Panna Izabela czuła wstręt do barona, dopóki starał się o jej względy. Lecz gdy ją tak nagle opuścił, prawie że się zatrwożyła. Jak to? Więc na świecie są kobiety, dla których można wyrzec się jej? Jak to? Więc może nadejść chwila, w której pannę Izabelę opuszczą nawet tak podeszłego wieku wielbiciele? Zdawało jej się, że ziemia drży jej pod nogami i pod wpływem nieokreślonych obaw, jakie ją wówczas ogarnęły, panna Izabela odezwała się do prezesowej o Wokulskim dosyć życzliwie. Kto wie nawet, czy nie powiedziała tych słów. A co się też dzieje z panem Wokulskim? Bardzo żałuję, że może mieć żal do mnie. Nieraz wyrzucam sobie, że nie postępowałam z nim tak, jak zasługiwał. Spuściła oczy i zarumieniła się w ten sposób, że prezesowej wydało się koniecznym zaprosić Wokulskiego na wieś. Niech się sobie przypatrzą na świeżym powietrzu, myślała staruszka, a będzie co Bóg da. On brylant między mężczyznami, ona także dobre dziecko, więc może się porozumieją. Bo że on ma do niej słabość, to prawie bym się założyła. W kilka dni panna Izabela, ochłonąwszy z nieprzyjemnych wrażeń, poczęła żałować swojej wzmianki o Wokulskim przed prezesową. Jeszcze gotów pomyśleć, że wyszłabym za niego, rzekła do siebie. Tymczasem prezesowa zwierzyła się przed bawiącą u niej panią Wąsowską, że przyjedzie do Zasławka Wokulski, bardzo bogaty wdowiec, człowiek ze wszechmiar niepospolity, którego chciałaby ożenić i który, kto wie, czy nie kocha się w pannie Izabeli. Pani Wąsowska bardzo obojętnie słuchała o majątku, o wdowieństwie i o matrymonialnych kwalifikacjach Wokulskiego. Lecz gdy prezesowa nazwała go człowiekiem niepospolitym, zaciekawiła się. Dowiedziawszy się zaś, że może kochać pannę Izabelę, rzuciła się jak rumak szlachetnej krwi, niebacznie dotknięty ostrogą. Pani Wąsowska była najlepszą kobietą. Nie myślała powtórnie wychodzić za mąż, a tym mniej odbierać innym paniom konkurentów. Dopóki jednak żyła na świecie, nie mogła pozwolić na to, ażeby jaki mężczyzna mógł kochać się w jakiejś innej kobiecie, nie w niej. Żenić się dla interesu ma prawo. Pani Wąsowska gotowa była mu nawet pomagać, ale uwielbiać można było tylko ją. Nie dlatego nawet, żeby uważała się za najpiękniejszą, ale że taką już miała słabość. Dowiedziawszy się, że panna Izabela dziś przyjeżdża, pani Wąsowska gwałtem zabrała na spacer Wokulskiego. Gdy zaś na gościńcu pod lasem zobaczyła tuman kurzu, wzniecony przez powóz jej rywalki, skręciła na łąkę i tam zrobiła wielką scenę z siodłem, która jej się nie udała. Tymczasem panna Izabela dojechała do dworu. Całe towarzystwo przyjęło ją na ganku, witając prawie tymi samymi wyrazami. Wiesz, szepnęła jej prezesowa, przyjechał Wokulski. Tylko pani nam brakło, zawołał baron, ażeby Zasławek był podobny do raju. Bo już mamy tu bardzo przyjemnego towarzysza i znakomitego gościa. Panna Felcia Janocka wzięła na bok pannę Izabelę i ze łzami w głosie poczęła jej opowiadać. Wiesz, przyjechał tu pan Wokulski. Ach, gdybyś wiedziała, co to za człowiek. Ale wolę ci nic nie mówić, bo i ty jeszcze pomyślisz, że jestem nim zajęta. No i wyobraź sobie, pani Wąsowska kazała mu jechać ze sobą na spacer. Sam na sam. Gdybyś wiedziała, jak się biedak zarumienił, a ja za nią. Bo i ja chodziłam z nim na ryby, ale tylko tu, do sadzawki. I jeszcze był z nami pan Julian. Ale żebym miała tylko z nim jechać konno? Za nic na świecie. Wolałabym umrzeć. Uwolniwszy się od witających, panna Izabela poszła do przeznaczonego dla niej pokoju. Drażni mnie ten Wokulski, szepnęła. W gruncie rzeczy nie było to rozdrażnienie, ale coś innego. Jadąc tu, panna Izabela czuła niechęć do prezesowej za jej gwałtowne zaprosiny. Do ciotki, że jej kazała natychmiast jechać, a nade wszystko do Wokulskiego. Więc naprawdę, mówiła sobie, chcą mnie odbyć.

0: dać temu parweniuszowi? A, zobaczy, jak na tym wyjdzie. Była pewna, że pierwszym człowiekiem, który ją powita, będzie Wokulski i postanowiła traktować go z najwyższą pogardą. Tymczasem Wokulski nie tylko nie wybiegł na jej spotkanie, ale pojechał na spacer z panią Wąsowską. To w przykry sposób dotknęło pannę Izabelę i pomyślała: zawsze kokietka z niej, choć już ma lat 30. Gdy baron nazwał Wokulskiego znakomitym gościem, panna Izabela uczuła jakby dumę, ale było to bardzo przelotne uczucie. Gdy zaś panna Felicja w niedwuznaczny sposób zdradziła się, że jest o Wokulskiego zazdrosną, pannę Izabela ogarnął jakby niepokój, ale tylko na chwilę. Naiwna jest ta Felcia, rzekła do siebie. Krótko mówiąc, przez całą drogę planowana wzgarda dla Wokulskiego całkiem zniknęła wobec mieszaniny takich uczuć jak lekki gniew, lekkie zadowolenie i lekka obawa. W tej chwili Wokulski przedstawiał się pannie Izabeli inaczej niż dotychczas. Nie był to już jakiś tam kupiec galanteryjny, ale człowiek, który wracał z Paryża. Miał ogromny majątek i stosunki, którym zachwycał się baron, którego kokietowała Wąsowska. Ledwie panna Izabela miała czas przebrać się, do pokoju jej weszła prezesowa. — Moja Belu — rzekła staruszka, ucałowawszy ją jeszcze raz — dlaczegoż to Joasia nie chce przyjechać do mnie? Papo jest niezdrów, więc nie chce go opuszczać. Proszę cię, tylko tego mi nie mów. Nie przyjedzie, bo nie chce spotkać się z Wokulskim. Oto cały sekret — mówiła nieco wzruszona prezesowa. — On dla niej wtedy dobry, kiedy sypie pieniądze na jej ochronę. Powiem ci, Belu, że twoja ciotka nigdy już nie będzie mieć rozumu. W pannie Izabeli odezwały się dawne gorycze. Może ciocia nie uważa za stosowne okazywać tylu względów kupcowi, rzekła rumieniąc się. Kupiec, wybuchnęła prezesowa. Wokulscy są tak dobrą szlachtą jak starscy, a nawet zasławscy. A co się tyczy kupiectwa... Moja Belu, Wokulski nie sprzedawał tego, co dziadek twojej ciotki. Możesz jej to powiedzieć przy okazji. Wolę uczciwego kupca, aniżeli 10 austriackich hrabiów. Znam ja dobrze wartość ich tytułów. Przyzna pani jednak, że urodzenie... Prezesowa roześmiała się ironicznie. Wierz mi, Belu, że urodzenie jest najmniejszą zasługą tych, którzy się rodzą. A co do czystości krwi, a Boże, wielkie to szczęście, że nie bardzo zajmujemy się sprawdzeniem tych rzeczy. Powiadam ci, że o czyimś urodzeniu nie warto rozmawiać z ludźmi starymi jak ja. Tacy bowiem zwykle pamiętają dziadów i ojców i nieraz dziwią się, dlaczego wnuk jest podobny do kamerdynera, a nie do ojca. No, wiele się tłumaczy zapatrzeniem. Pani jednak bardzo lubi pana Wokulskiego, szepnęła panna Izabela. Tak jest, bardzo, zawołała z mocą staruszka. Kochałam jego stryja. Przez całe życie byłam nieszczęśliwa, dlatego tylko, że oderwano mnie od niego i to z tych samych pobudek, dla których twoja ciotka usiłuje dziś lekceważyć Wokulskiego. Ale on nie da sobą pomiatać. O nie, mówiła prezesowa. Kto z takiej nędzy potrafi wydobyć się, kto bez cienia zarzutu zrobił majątek, wykształcił się tak jak on, ten może nie dbać o opinię salonów. Wiesz chyba, jaką on dziś gra rolę i po co jeździł do Paryża. Otóż zapewniam cię, że nie on do salonów, ale salony do niego przyjdą. A pierwszą będzie twoja ciotka, jeżeli zdarzy się interes.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50. Jest 14:00.
2: Koncert w porze lunchu.

Państwa dziś i jutro zapraszam na recital Wiktora Juliena Laferrière. To młody wiolonczelista, ale już błyskotliwa kariera się rozwija, a wraz z nim przy fortepianie Lucas Debargue. Razem wystąpili na festiwalu La Roque d'Anteron w tamtejszym parkowym amfiteatrze, czyli Auditorium du Parc, 1 sierpnia tego roku. W programie ich recitalu znalazły się sonaty Gabriela Fauré, Cezara Franka, także utwory Nadii Boulanger i Edwarda Grieg'a. To jutro, a dziś Fauré i Frank. Słuchać będziemy pierwszej sonaty wiolonczelowej D-moll Gabriela Fauré i sonaty skrzypcowej A-dur, bardzo zapewne dobrze Państwu znanej, ale w transkrypcji na wiolonczele i fortepian. To sonata Cezara Franka. Dwaj młodzi wirtuozi, wiolonczelista Victor Julien Laferrière, to zdobywca pierwszej nagrody w konkursie imienia Królowej Elżbiety w Brukseli w 2017 roku. To była pierwsza edycja poświęcona wiolonczeli. Otrzymał również pierwszą nagrodę i dwie nagrody specjalne na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Praska Wiosna w 2012 już roku. A w 2018 uhonorowano go we Francji nagrodą Victoire de la Musique w kategorii najlepszy solista, instrumentalista. Kształcił się w konserwatorium paryskim, a potem kontynuował studia u Heinricha Schiffa na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Clemensa Hagena w Mozarteum. Był także uczestnikiem zajęć Międzynarodowej Akademii Muzycznej prowadzonej w Szwajcarii przez Seiji Ozawę. Z kolei pianista Lucas Debargue, urodzony w 1990 roku w Paryżu, wytyczył sobie bardzo niekonwencjonalną drogę do sukcesu. Po odkryciu muzyki klasycznej w wieku 10 lat zaczął karmić swoją wyobraźnię, pasję, ciekawość doświadczeniami innych dziedzin artystycznych, ale także intelektualnych, w tym zaawansowanymi studiami nad literaturą i filozofią. I dopiero potem zaangażował się w muzykę na dobre. Jego wizję artystyczną, wolność twórczą, wielki talent odkryto w 2015 roku, kiedy odniósł pierwsze spektakularne sukcesy. To wówczas został dostrzeżony i jest to wykonawca o niezwykłej sile komunikacji. Ma bardzo dobre wyczucie, jeśli chodzi o repertuar i w bardzo osobisty sposób przygotowuje jego interpretację. Posłuchajmy. Posłuchajmy, jak wiolonczelista Victor Julien Laferrière i towarzyszący mu przy fortepianie Lucas Debargue grają pierwszą sonatę wiolonczelową D-moll op. 109 Gabriela Fauré.

wiolonczelista Victor Julien Laferrière i pianista Lucas de Barque zagrali pierwszą sonatę wiolonczelową D-moll op. 109 Gabriela Fauré, a nagranie pochodzi z festiwalu La Roque d'Anderon, gdzie muzycy ci wystąpili 1 sierpnia tego roku w Auditorium du Parc. Przed nami kolejna sonata, tym razem sonata skrzypcowa w transkrypcji na wiolonczele i fortepian. Będzie to przepiękna sonata A-dur Cezara Franka, wybitne dzieło kameralne skomponowane w 1886 roku jako prezent ślubny dla wybitnego skrzypka Eugène Ysaÿe i jemu też dedykowane. Cztery części sonaty. Pierwsza Allegretto ben moderato, spokojna i liryczna część, utrzymana w tempie umiarkowanym. Część druga Allegro, burzliwa i dramatyczna, bardzo emocjonalna. Część trzecia ben moderato, recitativ fantasia, swobodna, improwizacyjna część, rodzaj recytatywu. No i wreszcie radosny finał Allegretto to poco mosso, napisany w technice kanonu między skrzypcami i fortepianem. Victor Julien Laferrière, wiolonczela i Lucas de Barque, fortepian. Słuchamy sonaty skrzypcowej A-dur Cezara Franka w transkrypcji na wiolonczele i fortepian.

Victor Julien Laferrière, wiolonczela, i Luca de Bart, fortepian, wykonali sonatę skrzypcową A-dur Cezara Franka w transkrypcji.

na wiolonczele i fortepian. Tak było podczas ich koncertu na festiwalu La Roque d'Anteron 1 sierpnia tego roku. Jutro druga część tego koncertu z utworami Nadi Boulanger i Edwarda Griega. Posłuchajmy więc teraz jako zapowiedzi trzeciej części Allegro Animato z sonaty C-moll. Griega grają Renaud Capuçon i Katia Buniatyszwili.

Renaud Capuçon, skrzypce, i Katia Buniatiszwili, fortepian, wykonali część trzecią Allegro Animato z trzeciej sonaty C-moll op. 45 Edwarda Grieg'a. I to już wszystko o tej porze ode mnie. Zapraszam Państwa na jutro, na kolejny koncert w porze lunchu. Jutro słuchać będziemy innej z sonat skrzypcowych Grieg'a. Do usłyszenia, Joanna Grodkowska. Słuchają Państwo programu drugiego, jest 15:00.

Witam Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Po wakacyjnej przerwie wracamy do naszych płytowych spotkań. Zapraszam w każdy wtorek tuż po godzinie 15. Mamy dla siebie godzinę. Płytomania, czyli subiektywny przegląd

nowości, recenzje, ale także i rozmowy z artystami, którzy opowiadają nam o swoich nowych albumach. Dziś na dobry początek nowego sezonu przygotowaliśmy dla Państwa takie oto pozycje. Juliusz Cezar Jerzego Fryderyka Händla w studyjnym nagraniu, które dla firmy Lin Records poprowadził Harry Bickett. O nowej interpretacji händlowskiego arcydzieła opowie Piotr Kamiński. Aleksander Laskowski zapowiedział się z płytą mozartowską. Albumem z historycznym klarnetem w roli głównej będzie i symfonia koncertująca, i koncert klarnetowy. Na zakończenie zaś organista i dyrygent Andrzej Szadejko opowie Monice Kopcik o nowych wydawnictwach, które ostatnio się ukazały. To płyty z muzyką Johanna Daniela Puklica oraz Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zapraszam, rozpoczynamy Płytomanię.

0: Jest razem z nami Piotr Kamiński. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry Jacku, dzień dobry państwu.
0: Jak minęły wakacje?
1: O, wspaniale. Pracowałem przez cały czas.
0: Rozumiem, że słuchałeś Händla, a może Wagnera z Bayreuth?
1: No nie. Raczej takich rzeczy zupełnie oddalonych od spraw zawodowych. Wakacje w końcu były, prawda?
0: Rozpoczynamy sezon w Płytomanii od nowego, właśnie wydanego nagrania opery Juliusz Cezar Jerzego Fryderyka Händla, czyli od barokowego przeboju. Pod studyjną produkcją dla firmy Lin podpisał się Harry Bickett, angielski klawesinista i dyrygent, szef The English Concert, a także jeszcze bodaj do 2028 roku szef muzyczny opery w Santa Fe. Rozmawiając o nowych nagraniach oper Händla, często mówimy, że niektóre dzieła są rzadziej nagrywane i wystawiane, że nie mają szczęścia, choć są świetne. Inne nagrywane są co chwilę, do nich należą Xerxes i Cezar. Bo powiedzieć, że Cezar to taki the best of, składanka tego, co najlepsze u Händla, to chyba jednak nie powiedzieć całej prawdy. To w czym widzisz siłę tej partytury?
1: No ja myślę, że kusi przede wszystkim to nazwisko na okładce, prawda? Jeżeli mamy do czynienia z tak wielką postacią historyczną, do której wielka postać historyczna Händel napisał muzykę, no to ściąga uwagę i oczywiście to nic nie mówi o klasie tego utworu, która jest najwyższego lotu, ale ja tak dziwnie podejrzewam, że jeżeli tym się przede wszystkim zajmowaliśmy, a mniej Rodelindą czy Tamerlanem,

Ariodantem, to głównie ze względu na to nazwisko, a mniej ze względu na jakość partytury. To nie była ta pierwsza opera wskrzeszona prawie 150 latach przerwy. 1920 to jest ta pierwsza Rodelinda, zupełnie przerobiona na modłę moderny, jak to się wtedy nazywało, ale bardzo szybko pojawił się

0: 60-tych, kiedy się chodziło do opery, to było wykonanie koncertowe zresztą, Robert Satanowski to poprowadził i tam była ta obsada, którą wymyślono w dawnych czasach, to znaczy Juliusz Cezar przetransponowany na baryton, Ptolemeusz przetransponowany na bas, Sextus oczywiście w wersji tenorowej, ale nie w tej przerobionej przez samego Händla, tylko w oryginale znowu wszystko przetransponowane. No przecież prawdziwych mężczyzn mogli śpiewać w operze tylko prawdziwi mężczyźni. I bardzo długo to trwało, w przeciwieństwie do innych oper, które bardzo szybko zaczęły, jak Alcyna na przykład w starym nagraniu Ryszarda Bolinga, gdzie od razu zastosowano do roli męskiej właściwy typ głosu, to znaczy mezzosopran, to Teresa Berganza nagrała, ale równolegle ta sama Joan Sutherland śpiewała to w towarzystwie Fritza von der Licha, który był tenorem, także wątpliwości się pojawiły, ale jeśli chodzi o Cezara, to wróciliśmy do tej prawdziwej obsady, takiej zgodnej z partyturą, dopiero w latach 80. I barytonowi to powierzano bardzo, bardzo długo. Ja sobie przypominam, że jeszcze u Arnoncourta to śpiewał Thomas Hampson. Ze względu też na to, że to nie jest jakiś tam abstrakcyjny bohater z jakichś starych poematów typu Ariodante właśnie, ale no powiadam, jednak poważna postać historyczna. Bardzo trudno nam się pogodzić z tym, że to śpiewa jakaś niewiasta przebrana za mężczyznę. I Cezar padł ofiarą tej właśnie sławy, tej popularności. W końcu nie zapominajmy, że pierwsze kompletne, wielkie, ale jak kompletne, od pierwszej do ostatniej nuty nagranie sporządził w latach późno 60. Karl Richter i tam słyszeliśmy właśnie tę obsadę podstawową, starą, to znaczy Fischer Dieskau śpiewał Cezara i Franz Kraß śpiewał Ptolemeusza i Peter Schreier śpiewał Sextusa. I długo ta tradycja trwała i bardzo trudno nam się było z tym pożegnać. I potem dopiero, powolutku, kiedy zaczęliśmy wreszcie to grać tak, jak Händel to napisał, no to pojawiły się wątpliwości, kto właściwie ma śpiewać tę rolę. I bardzo długo śpiewały ją jednak kobiety, bo w odróżnieniu od innych, różnych, mniej znanych i mniej sławnych oper Händla, do tej roli nie brali się tak naprawdę od razu ci wówczas pojawiający się falseciści, choć pamiętam przypadek, bardzo taki, powiedziałbym, smutny. W latach 90. krążyła po całym świecie inscenizacja Petera Sellarsa, który po raz pierwszy wtedy, i to była jakby jego zasługa kolosalna, wystawił ten utwór znowu, w całości, kompletnie. I tu już w obsadzie zgodnej z tessiturą, gdzie śpiewał Cezara Jeffrey Gull, znakomity falsecista amerykański, który na tym tournée i na tej roli no, zniszczył sobie jeden z najpiękniejszych głosów w tamtych czasach tego typu. Jest to rola niezwykle ciężka, niezwykle wymagająca, bardzo zróżnicowana pod względem wyrazu, typu jakby zadań wokalnych także. I falseciści przez dłuższy czas i dyrygenci, którzy grali ten utwór, omijali tę partyturę i tę rolę. I dopiero stosunkowo niedawno pojawiają się chłopcy, którzy to ryzykują, ale na płytach tego nie widać w takich ilościach. Mamy Marianę Milanowicz u Minkowskiego, mamy Marie-Nicole Lemieux u Curtisa. Pierwsze takie sławne nagranie René Jacobsa już wiele, wiele lat temu tam śpiewa Jennifer Lamo. Także dziewczyny, dziewczyny jeszcze do bardzo niedawna i jeszcze wciąż do tej roli zagląda. Janet Baker to zaśpiewała po angielsku, żeby było ciekawiej. No ale teraz pojawili się, powiadam, chłopcy, którzy się odważają śpiewać Cezara i mamy tutaj jakby najciekawszy może przypadek w tej dziedzinie.
1: No, świetnie, że o tym wspominasz, ponieważ Juliusz Cezar jest chyba takim doskonałym przykładem na to, jak zmieniało się nasze postrzeganie Händla na przestrzeni, no dokładnie wieku. Dzieło jest trochę takim papierkiem lakmusowym, przykładem, jak my uczyliśmy się tej muzyki. Więc chyba też o walorach edukacyjnych i dydaktycznych nie powinniśmy zapominać, no bo partytura przechodziła tak naprawdę transformację na naszych oczach, bo ten Cezar z Getyngi, o którym wspominałeś, wskrzeszony przez Oskara Hagena na początku lat 20., no chyba niewiele miał wspólnego z tym utworem, jakiego słuchamy dzisiaj.
0: Ale to

0: dotyczy nie tylko Cezara, bo to dotyczy także Don Giovanniego, którego uparcie, uporczywie, będziemy o tym mieli niedługo okazję może coś powiedzieć, gramy w formie, która nam odpowiada i tutaj nie zarzuciliśmy bynajmniej naszych przyzwyczajeń. I tu znowu jest to kolejna opera, która cierpi z powodu swojej sławy, której sława i popularność zrobiły straszną krzywdę, ponieważ za nic na świecie nie chcemy zajrzeć, co tam naprawdę zostało napisane. Także z tym bywa bardzo różnie. I właśnie ta popularność zaszkodziła również Cezarowi, ale na szczęście pozbieraliśmy się w tym nieco szybciej i jakoś bardziej radykalnie niż w przypadku Don Giovanniego, choć tutaj dla odmiany pojawiły się problemy zupełnie innego rodzaju. To znaczy, w jaki sposób my postrzegamy po dziś dzień estetykę tej formy, tego gatunku, zwłaszcza w odniesieniu do postaci historycznej, jak powiedziałem. Co my z tym robimy na scenie? I tu ja muszę powiedzieć rzecz, która mnie martwi niezwykle, to znaczy po dziś dzień, i to dotyczy nie tylko Cezara, mamy z tym taki problem, że nie odważamy się grać tego na scenie na serio. To znaczy tak, jak to zostało wymyślone wtedy, jak było postrzegane. Całe mnóstwo aspektów estetycznych i dramaturgicznych tych utworów zbija nas z tropu, onieśmiela i staramy się to obchodzić jakimś takim szerokim kołem. Ja widziałem parę inscenizacji Juliusza Cezara w samym Paryżu, chyba ze dwie, jeśli nie trzy. I wszystkie właściwie próbowały trzymać ten utwór na dystans, a nawet troszeczkę ubierać w taki kostium troszeczkę farsowy, komediowy, że to przecież wszystko nieprawda, bo to nieprawdziwy Cezar śpiewa jakieś rzeczy i ta Kleopatra też nieprawdziwa i wszyscy tacy troszkę śmieszni. Oczywiście tam jest tyle tragedii, że bardzo trudno sobie z tym było dać radę, ale nie chcemy zaufać tak do końca możliwościom wyrazowym, dramaturgicznym tej formy tych utworów i portretowanie figur historycznych, takich jak Cezar, powiedziałem, z tymi innymi postaciami mamy mniej problemu, nawet z Xerxesem, to jest ciągle jakieś takie wyzwanie, które przed nami stoi i ciągle szukamy tych rozwiązań najlepszych, no wokalnych oczywiście, bo tutaj jest najpoważniejsze wyzwanie, to jest wszystko tak strasznie trudne, tak niezwykle zróżnicowane, tak bogate w typie wyrazu, no we wszystkich tych afektach, które wtedy tak były sformalizowane bardzo, bardzo dokładnie, że ciągle jeszcze walczymy z tymi pytaniami, nie mamy na nie oczywistej odpowiedzi, no i teatr raczej tutaj nam nieszczególnie pomaga.
1: Piotrze, mówisz o głównej, tytułowej postaci, to przejdźmy do nowego nagrania, w którym Cezara zaśpiewał Christophe Dumeux. Słuchaliśmy go zresztą przed chwilą. Znamy go z interpretacji na DVD, w których śpiewał tę partię. Zapytam wprost, jak oceniasz ten wybór?
0: No, ja powiem rzecz bardzo mocną. To jest jeden z najlepszych, nie chcę już powiedzieć najlepszy, ale jeden z najlepszych Cezarów, jakich słyszałem w życiu. On nagrał to dosłownie na parę miesięcy przed inscenizacją salzburską, gdzie również zaśpiewał tę rolę i to na scenie, co stanowi dodatkowe wyzwanie, w reżyserii Dymitra Czerniakowa. I ja muszę powiedzieć, że nie usłyszałem tego w całości, ponieważ w którymś momencie uznałem, że ten nieartykułowany ryk, jaki się dobywa z obrazu, tak mi zagłusza fonię, że nie mogę tego wytrzymać. Nie wiem tak naprawdę, co się tam muzycznie i wokalnie dzieje. To jest jeden z takich najbardziej może przykrych przykładów tego, co my wyrabiamy z tymi utworami. I tu nagle, no nie nagle, bo to jest na te kilka miesięcy przed spektaklem salzburskim, może na tym polega zresztą zaleta tego wykonania, słyszę kogoś, kto no dosłownie połknął tę rolę w całości. Robi tam rzeczy naprawdę nadzwyczajne. On był do tej pory specjalistą do tej drugoplanowej roli czarnego charakteru, to znaczy Ptolemeusza, którą zaśpiewał, gdzieś tam to wyczytałem, 150 razy. Ja w tej roli go bardzo, bardzo dawno temu po raz pierwszy widziałem w takim spektaklu, gdzie Cezara śpiewał, uśmiechniesz się, Jacek Laszczkowski. Czyli to było co 20-30 lat temu. Chłopak dobiega 50 w tej chwili. I nagle dojrzałość wokalna, wykonawcza, muzyczna tego śpiewaka, no muszę powiedzieć, ja podchodziłem do tego z pewną nieufnością, ponieważ to nie jest głos, który można

0: by nazwać pięknym. To jest głos taki troszeczkę wąski, troszkę suchy, ale on, powiadam, śpiewał Ptolemeusza. Druga jego rola taka popisowa to był Polinesso w Ariodante. Też kawał łajdaka. I znaleźć go tutaj w roli najszlachetniejszej, napisanej już nie na Brennstatta, ale dla Senezina, to znaczy tego bohaterskiego kastrata w pierwszej akademii Händla, no nie byłem pewien, co usłyszę. I usłyszałem artystę, którego panowanie nad głosem no przerasta większość konkurencji w tej kategorii. To znaczy jest to głos absolutnie zrobiony, wyrównany, jakoś taki zintegrowany w emisji, co należy do rzadkości. W całej skali każda nuta brzmi dokładnie tak samo, jak powinna. Należy do tego samego głosu, tak to powiem. U innych wykonawców czasami człowiek ma wrażenie, że każda z tych nut wychodzi troszeczkę z innego gardła. Tutaj nie. To jest idealnie zupełnie wyrównany od początku do końca. On potrafi operować dynamiką w sposób zupełnie nadzwyczajny, ponieważ, jak powiedziałem, to nie jest głos naturalnie piękny. Są piękniejsze. To on kompensuje to inteligencją i subtelnością wyrazu i od początku do końca jest w tym jeszcze coś, czego nie mają nawet najpiękniejsze dziewczyny śpiewające, to czym Mariana Mijanowicz na przykład u Minkowskiego. Mianowicie jakaś taka, jakby to powiedzieć, płciowa dwuznaczność, jest coś androgenicznego w tym, że brzmi, strach powiedzieć, śmiech powiedzieć w tym kontekście, jak mężczyzna. To jest wiarygodny Cezar. To nie jest kobieta w przebraniu, to nie jest ani Cherubin, ani Oktawian z Kawalera z Różą, ale to jest no, wódz. Ta siła wyrazu i siła ekspresji wokalnej tu naprawdę jest na najwyższego lotu. I już w tym recytatywie, którym ja celowo zacząłem tę rozmowę, słychać, jak dalece subtelne to wszystko jest i jak dalece operowanie tym głosem wspiera postać, wspiera interpretację roli. No, chapeau. Ja nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze.
1: Piotrze, to proponuję w takim razie duet z Kleopatry i Juliusza Cezara z tego nowego nagrania, które przygotował Harry Bickett, Louis Alder i Christophe Dumont. Caro Bella.

0: Duet z trzeciego aktu opery Juliusz Cezar Jerzego Fryderyka Händla, Caro Bella. Kleopatra, Louis Alder, Juliusz Cezar, Christophe Dumont. Nowe nagranie, które przygotował Harry Bickett. Razem z nami jest Piotr Kamiński. Piotrze, to jaką partnerkę otrzymał Christophe Dumont w roli Kleopatry?
1: No to jest Louis Alder, którą słyszeliśmy stosunkowo niedawno w Teodorze Händla i muszę powiedzieć, że tutaj jestem zbudowany tym, co słyszę, bo ona przez te 2 lata, o ile dobrze pamiętam, zrobiła jakieś ogromne postępy i pod względem wokalnym głos tak jakby urósł trochę i też się umocnił w swoich podstawach i nabrał wiele takich ciekawych cech i niuansów, które słychać. Dziewczyna śpiewa lepiej niż wtedy. Może brak jej takiej troszkę zmysłowości orientalnej, której oczekujemy w tym utworze, ale pod każdym innym względem to jest bardzo udana i bardzo piękna Kleopatra. Jedna z najciekawszych, najprzyjemniej się nadających do słuchania. Jaką pamiętam w ostatnich nagraniach, to jest rola, która ma troszkę pecha, bo jest to takie legendarne nagranie René Jacobsa już, które się mocno zestarzało, któremu się powinęła noga, bo tam Kleopatrę miała śpiewać Nelly Mirociu, znakomita Rumunka, no fantastyczna specjalistka od Belcanta, która w tej roli po prostu byłaby olśniewająca i ona się wycofała z tego, czy coś się stało, już nie pamiętam, co tam nastąpiło, dość, że tego nie nagrała i Jacobs w ostatniej chwili musiał to powierzyć Barbarze Szlik, która jest zupełnie innego typu śpiewaczką, bardzo pięknym sopranem bachowskim, ale po prostu dobrze śpiewa, ale nic z tego tak naprawdę ciekawego dla samej roli nie wynika. Także obsadzanie tej roli również nie jest rzeczą prostą, bo to jest jednak jedna z największych ról sopranowych w całym repertuarze. I muszę powiedzieć, że Louis Alder bardzo też mnie przyjemnie zaskoczyła. Następne zaskoczenie, bardzo przyjemna niespodzianka, no to jest dyrygent Harry Bickett, o którego różnych nagraniach händlowskich tu mieliśmy okazję rozmawiać, który zazwyczaj no, mnie zostawiał takim lekko półśrednim raczej zachwycie. Nie lubiłem tego, to nudne mi się zawsze wydawało, a tu nagle, nie wiem, no, czy ten utwór go jakoś szczególnie zainspirował, czy nagle coś w niego wstąpiło, jakiś lew, także słychać, to już było słychać w tym duecie, że jakieś, obudziła się wyobraźnia, obudziła się pewna intensywność, że on już nie zostawia, jak to Anglicy mówią, muzykę samej sobie, żeby sobie śpiewała, jak ma ochotę, tylko naprawdę interweniuje w tym najlepszym sensie w to i zaraz będziemy zresztą mieli okazję się przekonać, nie wszystko i nie zawsze tam jest. Jak zwykle pierwszy akt wypada najlepiej, no ale on po prostu jest w jakimś sensie, jeśli można tak powiedzieć, najłatwiejszy do sprzedania. Potem pojawiają się problemy, zwłaszcza z postaciami drugoplanowymi. Bardzo dobrze by było, gdyby Ptolemeusza zaśpiewał ktoś z podobnego wymiaru, co Christophe Dumont, który śpiewał Ptolemeusza. Tutaj John Holiday no jest takim nieznośnym smarkaczem. To oczywiście jest nieznośny smarkacz ten chłopak w operze, ale byłoby dobrze, gdyby coś monstrualnego w nim była, a troszeczkę nie ma. No tak jakoś się nie spełnia ten młody człowiek, choć bardzo dobrze śpiewa. Jest bardzo dobra Achilla. To jest taka rola, która raczej zwykle dobrze jest obsadzona. Morgan Pierce to śpiewa. Baryton, męski głos nareszcie, który też doskonale się tutaj sprawdza. No zawiodła mnie też trochę Paula Murray. To jest taka koleżanka Bicketta z różnych innych przedsięwzięć. Ona śpiewa Sextusa. No i bardzo dobrze śpiewa, ale takie to wszystko jest troszeczkę, powiedziałbym, anonimowe. No nie wiem jak to, nie chcę aż tak surowo tego potraktować, ale ponieważ naprawdę śpiewa bardzo ładnie, tylko troszkę nie, no ona nie, tak nie do końca rozumie tę postać i nie potrafi zróżnicować swoich kolejnych występów, a to jest jednak rola niezwykle odpowiedzialna i niezwykle ważna. No ale kiedy mamy takie postaci jak Dumont i Louis Alder i jeszcze na dokładkę bohaterka naszych ostatnich występów, to znaczy Beth Tyler, która tutaj śpiewa Kornelię i to wszystko razem jednak się składa jakoś, no to naprawdę grzechem byłoby narzekać, bo to jest jeden z najlepszych Cezarów na pewno na płytach w zestawieniu z przede wszystkim z Minkowskim, ale również z i nawet Curtisa należy posłuchać i przede wszystkim jest bardzo ciekawe,

0: nagranie George'a Petru sprzed wielu, wielu lat, tego Greka, który nagrywał dla MDG, tam kiedyś wspaniałego Ptolemeusza też nagrał. I to nagranie też się nadal broni, tam nie ma gwiazd, ale jest zrobione naprawdę bardzo dobrze, głównie dzięki dyrygentowi. No, jeżeli pojawia się coś tak wspaniałego i tak dwie nadzwyczajne role, to znaczy Christophe Dumont i Bette Taylor jako Cornelia, no to po prostu można tylko powiedzieć Państwu już głęboko dziękujemy. Bette Taylor to jest jedna, to jest chyba w tym nagraniu najpiękniejsza z czysto wokalnego punktu widzenia, ale na szczęście nie tylko kreacja na tych trzech płytach. Osoba o tak ogromnej kulturze śpiewania, wspaniały wielki głos, inteligencja we wszystkim, wyobraźnia w każdym takcie i tutaj wspiera ją Bickett. Także tego się słucha z wielką radością. No Cornelia ma szczęście generalnie zwykle do dobrych płyt. Pierwsza Cornelia, jaką w życiu usłyszałem, to była Maureen Forrester w starym nagraniu jeszcze z opery nowojorskiej, gdzie Beverly Sills śpiewała Kleopatrę. Mniej więcej połowa nut była jej własnego pomysłu. Ale Maureen Forrester to już było coś i Bette Taylor dorównuje, wokalnie dorównuje tym olbrzymom z dawnych lat. Jest naprawdę wspaniała. Mam nadzieję, że nie poprzestanie na tej jednej roli, oczywiście, którą obsadzają w tym wszędzie, gdzie tylko było można, ale jest jeszcze kilka ról tego typu w repertuarze handlowskim, w których naprawdę miałby człowiek ochotę jej posłuchać.
1: Musimy o tym przypomnieć, bo w tym roku w lutym odbyło się europejskie tournée z Cezarem, zmontowane przez Warnera z myślą o płycie. Dwa koncerty zagrano w Filharmonii Narodowej w Warszawie i oba zarejestrowano. Il Pomodoro Francesco Corti, Cezarem był Jakub Józef Orliński, Kleopatrą Sabine de Wiel, a Cornelią?
0: Bette Taylor.
1: No właśnie, no to co? Jeżeli ukaże się płyta, a zdaje się, że ma się ukazać na przełomie 2026-2027 roku, to będziemy mieli dwie Cornelie od Bev Taylor?
0: A to już ja nie wiem, to na pewno musiała się jedna firma płytowa z drugą firmą płytową jakoś ułożyć. To jest nagranie, jak powiem, z maja zeszłego roku. Mhm. Także jakie układy były między Lin, który nagrał tego Cezara, i Warnerem, no to się może okazać. Czasami bywa tak, że trzeba po prostu zastąpić śpiewaczkę. Ale jeżeli oni to nagrywali głównie na koncertach, to prawdopodobnie obie firmy uznały, że w takim utworze, mój Boże, no to nie Toska, żeby dwie Toski w dwóch różnych firmach śpiewała ta sama Toska. Mam nadzieję, że jednak ta podstawowa zaleta, ten atut będzie nam pokazany dwukrotnie. No zwłaszcza, że tamten układ jest zupełnie inny, inny dyrygent, inny zespół. Także miejmy nadzieję, że będzie można Bette Taylor posłuchać dwa razy i porównać dwie interpretacje.
1: Chyba tak będzie, bo to właśnie warszawskie wykonania mają pojawić się na płycie Rato. Piotrze, Harry Bickett w takim krótkim wstępie załączonym w książeczce pisze, że Cezar to z pewnością jedna z tych oper, którymi dyrygował najczęściej w swojej karierze. Wspomina produkcję w Monachium, Met, Barcelonie, w Wiedniu, wymienia reżyserów. No i dodaje, że nagranie to tylko migawka, coś co udaje się uchwycić w konkretnym momencie. Nie zawsze się udaje, ale z tego co mówisz w tym wypadku, to mu się udało.
0: I to jak. Bardzo polecam to pudełko.
1: To w finale niech zabrzmi Bev Taylor.
0: Chyba tak.
1: Aria Priva Son Doni Conforto z pierwszego aktu opery Juliusz Cezar Jerzego Fryderyka Händla. Piotrze, bardzo ci dziękuję.
0: Do usłyszenia. Dziękuję. Cześć.

Juliusz Cezar Jerzego Fryderyka Händla w nowej płytowej interpretacji wydanej przez Lean Records. Przed chwilą Beth Taylor jako Cornelia, a w obsadzie także przypomnę Christophe Dumont w roli Cezara i Louis Alder jako Kleopatra. Gra The English Concert dyryguje Harry Bickett. Wspominaliśmy o tym, że Cezar stał się popisową rolą Christophe'a Dumont. Bardzo proszę, kilka dni temu równolegle z zapisem płytowym Bicketta pojawiła się interpretacja na DVD utrwalona w Salzburgu, o czym mówił Piotr. To spektakl w reżyserii Dmitra Czerniakowa pod batutą Emmanuel Aim. Francuski śpiewak wykonuje rolę Cezara, a obok niego Olga Kulczyńska jako Kleopatra i Lucille Richardot jako Cornelia. W programie drugim Polskiego Radia słuchają Państwo Płytomanii.

0: Aleksander Laskowski.
1: Witam Cię, dzień dobry Państwu.
0: Jak się masz po wakacjach?
1: Doskonale.
0: Jakieś objawienia płytowe, coś odkryłeś, czy odpoczywałeś od słuchania?
1: Ja tradycyjnie głównie ptaków słuchałem i sam grałem całe lato, więc byłem mało. To różnie, raz na gitarze, ale częściej na saksofonie.
0: A dzisiaj nie będzie saksofonu, ale będzie inny instrument dęty. Do roboty zatem. Na pierwszej płycie z serii Serenady i Gran Partita, na drugiej, wydanej w tym roku, Symfonia Koncertująca, S-dur, KV-297B i słynny koncert klarnetowy A-dur, czyli komplet utworów z klarnetem Wolfganga Amadeusza Mozarta, nagrywa dla filmu Alfa klarnecista Nicola Baldeiru. Lubimy w płytomanii ciekawostki, Państwo to wiedzą, ale tym razem mamy dla Państwa płytę repertuarową, do bólu, tak bym powiedział, kanon. Kanon może być wykonywany kanonicznie, że tak powiem, ale może być też pokazywany na nowo. I jak jest w tym wypadku?
1: Trzeba postawić pytanie, co to znaczy kanonicznie. Czy tak, jak się to robiło 100 lat po śmierci Mozarta, czy 150 lat po śmierci Mozarta, czy może tak, jak to się robiło w czasie, kiedy kompozytor sam dyrygował tym utworem, bo właśnie z tego rodzaju wykonaniem mamy tutaj do czynienia. Może nie dokładnie, bo nigdy nie będziemy oczywiście wiedzieli, jak to było za życia Mozarta, ale Nicola Baldeiru stawia sobie za cel odnalezienie

0: szaty brzmieniowej i rodzaju ekspresji, które prawdopodobnie były właściwe w chwili prawykonania utworu, a stara się to ten artysta wraz z grupą przyjaciół i współpracowników osiągnąć poprzez sięgnięcie po oryginalne instrumenty z epoki, ale nawet więcej, po kopię tych instrumentów, na których dany utwór był wykonywany. I to w przypadku symfonii koncertującej, od której środkowej części zaczęliśmy nasze spotkanie, oczywiście jest niezwykle ważne. Tu mi się przypomina słynna teza Jane Glover, brytyjskiej dyrygentki, która napisała książkę wspaniałą o kobietach Mozarta i tam można przeczytać, że każda aria Mozarta była skrojona na miarę, była idealnie dopasowana do głosu danej śpiewaczki. Troszkę tak jak współcześnie wykonawcy muzyki rozrywkowej mają swoje kreacje, swoje utwory i kiedy śpiewa to ktoś inny, to już jest cover. Czyli jak Beatlesi Beatlesów, to jest prawda, a później już są tylko covery. I w tym sensie współczesne wykonywanie muzyki Mozarta z przypilnowaniem każdej nuty, każdego akcentu, to jest takie pogłębianie idei tego coveru. No i właśnie w tym duchu, myślę, Baileyru odczytuje te utwory w sposób bardzo ciekawy, bo starając się wcielić w rolę tego, kto pierwszy grał te właśnie dzieła i na takich samych instrumentach, jak były wykonywane.
1: Symfonia koncertująca, napisana w 1778 roku na cztery instrumenty solowe, flet, obój i fagot, jak wiemy, zaginęła. Partytura została odnaleziona w połowie XIX wieku ze zmienioną instrumentacją, bo klarnet zastąpił flet. Płyta, o której...
0: I to się przyjęło, przepraszam.
1: Tak, przyjęło się oczywiście, chociaż pojawiają się teraz wersje fletowe również.
0: Tak, ale tu rewanżyzm klarnetowy jest dzisiaj bardzo silny.
1: Tak, klarneciści uważają, że one są nieudane. Płyta, o której dzisiaj rozmawiamy, przynosi interpretacje dokonane na dawnych instrumentach. Co ciekawe, że takie luki w dyskografii mozartowskiej jeszcze istnieją, ale w przypadku rzeczywiście symfonii koncertującej to jest bardzo ważna pozycja. Instrumenty paryskie, tak jest. To jak kopie dawnych instrumentów paryskich wpłynęły już na tę partyturę i na tę interpretację?
0: Bardzo ciekawe jest to nagranie. Z taką świadomością czynione, że te instrumenty były niedoskonałe, ale że Mozart komponując na nie eksponował i bawił się tymi niedoskonałościami, co przekłada się na przykład na barwowy dialog czworga instrumentów solowych, podczas gdy w późniejszych, tak zwanych współczesnych nagraniach często udaje się bardzo te barwę, co zresztą uważane było za ideał, tak jeśli spojrzeć w stronę Mozarta nagrywanego przez Karajana na przykład, że szukało się takiego ujednolicenia tej barwy, jakiegoś złotego środka, który połączyłby tę czwórkę, a tutaj mamy, powiedziałbym, kwartet aktorów charakterystycznych, którzy czasem nawet mają troszkę kłopotów z dykcją, pewnie czują się w niektórych częściach swojej skali, ale to daje wspaniały efekt, bo to daje efekt zamierzony przez kompozytora. Ja muszę powiedzieć, że jestem oczarowany tym nagraniem. Dodajmy, że Nicolas Baileyhol jest wspaniałym, niezwykle sprawnym, muzykalnym i chwilami dowcipnym klarnecistą.
1: Solista pisze tak, że interpretacja tych najważniejszych dzieł na historycznych instrumentach nie jest rodzajem ćwiczenia z nostalgii, lecz poszukiwaniem akustycznej prawdy. I chyba trudno się z tym nie zgodzić. Jasne, choć brzmienie dawnych instrumentów ma w sobie też coś ze szczególnej nostalgii.
0: Ma coś ze szczególnej nostalgii, ale dodajmy, że to jest fenomen absolutnie współczesny. To znaczy w naszych czasach mamy taką ogromną potrzebę szukania prawdy o historii. I myślę, że ciekawe będzie sobie na przykład uświadomić, że tak jak w XIX wieku grano tę muzykę inaczej, ale zgodnie z estetyką tego czasu, tak jak cały antyk wydawał się właściwie tylko bielą marmuru, jeśli idzie o rzeźbę, a wiemy, że w starożytności te rzeźby były bardzo silnie zdobione barwami, więc teraz troszkę wracamy do tych dawnych barw. To raz się kończy czymś niezwykle wiarygodnym dla nas, ale później mija 20 lat i troszkę ze zdumieniem słuchamy nagrań, które 20 lat temu wydawały się absolutnie prawdziwe. Nie wszystkich oczywiście, więc może to być troszkę tak jak z rekonstrukcją pałacu w Knossos. To znaczy, że to jest wariacja, która w danym czasie wydają się prawdą o historii, natomiast jest tak naprawdę wariacją na temat tej historii, ale wariacją piękną, przekonującą i trafiającą do głębi serca.
1: Jest jeszcze jeden ważny aspekt dotyczący tych dwóch utworów i tych interpretacji, bo solista oczywiście jest również zachwycony brzmieniem dawnych instrumentów i uważa, że w symfonii koncertującej instrumenty pozwalają zrozumieć, jak Mozart bawił się zarówno tymi wrodzonymi wadami tych instrumentów, ale także i jakościami. I to jest takie, powiedziałbym, dla niego akustyczne objawienie. Natomiast zupełnie rzecz inaczej wygląda w przypadku koncertu klarnetowego, gdzie użycie kopii klarnetu bas

0: z epoki jest po prostu niezbędne, żeby oddać to, co Mozart zapisał, bo mamy do czynienia, przypomnijmy, z instrumentem o skali o tercję niżej.
1: I też to brzmi znakomicie. Ja muszę powiedzieć, że jestem niezmiennie zachwycony tym artystą i bardzo czekam na kolejną część, jego kolejne dokonania. Myślę, że też słuchając tego, jak Baillieru gra na klarnecie, można sobie wyobrazić ten czas Mozarta, kiedy klarnet był nowym instrumentem. Ludzie byli osłuchani, jeśli idzie o większy zespół, przede wszystkim z brzmieniem smyczków, więc to była nowość, to była atrakcja i ten walor właśnie takiej błyskotliwej interwencji niewykorzystywanym w tej roli instrumentem daje się w tych utworach bardzo wyraźnie, w tych interpretacjach bardzo wyraźnie usłyszeć.
0: Soliści w symfonii, oprócz klarnecisty, to Gabriel Pidou grający na oboju, Dawid Gegier na rogu i Dawid Dusso na fagocie. Gra Kölner Akademii, dyryguje Michael Alexander Willens. Czy pamiętasz, które nagranie zwyciężyło w Trybunale z symfonią koncertującą?
1: A to nie był Frost?
0: Nie, nie, to wygrała interpretacja Orpheus Chamber Orchestra.
1: Rzeczywiście.
0: Pamiętasz z Deutsche Grammophon?
1: Rzeczywiście, wspaniała.
0: Tak jest, przełom lat 80. i 90.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ale ja pamiętam, że na trzecim miejscu pojawiła się interpretacja Tomasa Zettmeiera i tam na oboju grał Gabriel Pidou, który również tutaj się pojawił. Ona ci się podobała z tego, co
1: tak,
0: pamiętam.
1: No czyli ci sami podejrzani co zwykle, tylko w innym kostiumie, czy też w innej szacie fonograficznej.
0: Koncert klarnetowy, przyznaję, to jedno z moich ulubionych dzieł Mozarta i od razu sięgnąłem po, wydawało mi się, zupełnie ostatnią interpretację, która tak bardzo nam się podobała tutaj, którą nagrał Pierre Génisson, pamiętasz?
1: Tak, świetna.
0: Z Concerto Köln, no ale zerknąłem na pudełko, a na pudełku data 2023, także to już 3 lata upłynęły. Czas płynie bardzo szybko, ale kolejna świetna interpretacja na dawnych instrumentach tego utworu.
1: Wspaniała. Myślę, że państwo mogą się zasłuchać, Jacek Hawryluk będzie nucił.
0: Tak? Naprawdę? Trzecią część?
1: Nie da szady?
0: No to spróbuję. Aleksander Laskowski, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

Nicola Baldeiru gra utwory Mozarta. Koncert klarnetowy, a z kolegami symfonię koncertującą. To druga część serii wytwórni Alfa. Dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta z udziałem klarnetu i z instrumentami historycznymi w roli głównej. W Putomanii z Mozartem jeszcze się nie żegnamy. Za chwilę Monika Kopcik i jej gość.

0: profesor Andrzej Szadejko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Będziemy rozmawiać o dwóch albumach. Zaczniemy od tego, który ukazał się dopiero co, czyli o drugiej części wydawnictwa Dzieł Wszystkich Johanna Daniela Puklica, gdańskiego kompozytora przywracanego przez Andrzeja Szadejkę oraz zespół Goldberg Baroque Ensemble razem z chórem bliźniaczym tego zespołu. Na tej płycie znalazło się 6 kantat na czas siedemdziesiątnicy, czyli okres przed Wielkim Postem. Jak wyglądało konstruowanie tego programu?
1: Te kantaty faktycznie reprezentują zupełnie różne typy kantat. Od takiej kantaty barokowej, którą kojarzymy z późnym barokiem, czyli utworów, w którym mamy arie, mamy chóry, mamy recytatywy, do utworów, które są pewną hybrydą, które łączą z jednej strony te formy z formami wariacyjnymi, aż do kantat chorałowych. To są kantaty, które tak na dobrą sprawę są opracowaniami poszczególnych strof jednego chorału. Oprócz tego jeszcze jest jedna, która jest dosyć specjalna, która ma w tytule koncerto. Koncerto dlatego, że rozpoczyna się instrumentalnym wstępem, w którym mamy partię solowego instrumentu. Są to solowe skrzypeczki, tak to nazwijmy, ponieważ są to skrzypce strojone o tercję wyżej. No daje to bardzo, bardzo specjalny kolor, bardzo specjalny smak. I tutaj Katarzyna Olszewska, która była koncertmistrzem, no fantastycznie poradziła sobie z tym niecodziennym instrumentem, którym na co dzień nawet w barokowych zespołach się nie gra.
0: Mowa o charakterystycznych, tak jak pan powiedział, skrzypeczkach, violino, piccolo. Tutaj kwestia brzmienia i barwy brzmienia jest szczególna, co też chyba wiąże się ze specyfiką akustyki miejsca, w którym nagrywaliście państwo, bo to jest Kościół Świętej Trójcy w Gdańsku. Dlatego kościoła pisał również Puklic z myślą o tej właśnie przestrzeni. Jak układ tego miejsca, umiejscowienie organów i też rozlokowanie zespołu wpłynęły na to, jak ta płyta brzmi?
1: Na tej płycie chcieliśmy się jak najbardziej zbliżyć do oryginału, to znaczy nie tylko grać te oryginalne nuty, które są zapisane przez Puklica, ale zagrać także je w taki sposób, w jaki one prawdopodobnie mogły być wykonywane właśnie w przestrzeniach gdańskich kościołów. I właśnie w Kościele Świętej Trójcy, gdzie mamy jedyne w Polsce zachowane lektorium, czyli taki chór muzyczny, który przedziela prezbiterium od nawy głównej, a przy tym lektorium od już 10 lat istnieje zrekonstruowany wielki instrument, wielkie organy barokowe, więc te kantaty były wykonywane nie tak, jak to zwykle się dzieje obecnie, także i na scenie muzyki dawnej, że gra się to z takimi małymi, przenośnymi pozytywami, ale właśnie na naszej płycie są wykonane z wielkimi organami i to ma naprawdę kolosalne znaczenie dla brzmienia i barwy zespołu, bo to brzmienie organowe jest takim podstawowym, właściwie można powiedzieć, brzmieniem instrumentalnym i wszystkie inne instrumenty są swego rodzaju dobarwieniem tego brzmienia organowego. I to brzmienie organowe też wykorzystujemy w różny sposób, od takich zupełnie cichych brzmień, aż do pełnego brzmienia organo pleno, które no, też ma swoje retoryczne tutaj zastosowanie.
0: Johann Daniel Puklic, Opera Omnia, część druga. To jest nagranie, które ukazało się na samym początku września. Goldberg Baroque Ensemble, Goldberg Vocal Ensemble oraz basbaryton Tilo Dalman, Siri Caroline Tornil, sopranistka, Dawid Erler, alt i Virgil Hartinger, tenor. Pod kierunkiem Andrzeja Szadejki. To album dla oficyny MDG, ale będziemy rozmawiać również o innym nowym wydawnictwie, chociaż ono ukazało się nieco wcześniej, w sierpniu. To jest już album solowy Andrzeja Szadejki, naszego rozmówcy, czyli Mozart the Organist, Mozart Organista, album nagrany dla Ars Sonora.

0: Co wiemy o Mozarcie jako organiście, czy jako kompozytorze i organach, bo znana jest ta anegdota, kiedy kilkuletni Mozart miał w kościele franciszkanów w Ips w Austrii zasiąść i zaimprowizować, ale ten instrument nie jest szeroko obecny w jego twórczości.
1: Tak, to jest swoisty paradoks tej twórczości, bo wszyscy oczywiście kojarzymy Mozarta z powiedzenia, które też w świecie organowym jest bardzo podnoszone i że organy są królem instrumentów. To właśnie Mozart to powiedział w liście do jednego z budowniczych klawesynów i organów, z którym utrzymywał kontakty. I mamy przynajmniej co najmniej 30 opisanych takich sytuacji, w których Mozart grał na różnych instrumentach we Włoszech, we Francji, w Anglii, na Morawach, znaczy w Czechach współczesnych, w Austrii oczywiście. W tych wszystkich podróżach, które przez Europę prowadził, chyba nie miał okazji rzeczywiście spotkać się z takimi instrumentami organowymi, które by technicznie były tak samo rozwinięte jak fortepian, to znaczy, żeby klawiatura miała większy zakres niż standardowy zakres organów, które były budowane wcześniej. Takie instrumenty powstawały w tamtym czasie, kiedy Mozart żył. Co ciekawe, powstawały tutaj na naszym terenie, na terenie Rzeczpospolitej, na terenie Gdańska, na terenie Mecklenburgii. No ale na tych terenach Mozart nie bywał i nie widział takich instrumentów. Nie miał ich pod sobą, pod palcami czy pod nogami. W związku z tym te wszystkie rzeczy, które widzimy w sonatach klawiszowych, no na organach nie były do końca możliwe do wykonania na tych instrumentach, z którymi się spotkał. No i pomyślałem sobie, że gdyby jednak miał taki kontakt, gdyby jednak przyjechał na przykład do Berlina, do pałacu, w którym były zbudowane organy dla księżniczki Amalii i to były organy, które były dwumonałowym instrumentem i zakres klawiatur był taki sam jak w ówczesnych fortepianach, to czy on nie grałby właśnie takich kompozycji i jakie by wtedy zagrał kompozycje. No i najbliższe temu są właśnie sonaty fortepianowe, fantazje i spróbowałem te kompozycje zaaranżować i przystosować do możliwości organowych. Okazało się, że bardzo są składne, to znaczy brzmią po prostu bardzo dobrze na organach.
0: No właśnie, w ramach takiego muzycznego eksperymentu pan zarejestrował na tym albumie autorskie transkrypcje na organy dwóch sonat, C-dur i F-dur, odpowiednio KV-330 i 332, preludium C-dur, fantazję D-moll i adagio H-moll. Chciałabym zapytać pana o pewne ryzyko, które jest wpisane w transkrypcję dzieł Mozarta. Czy nie bał się pan utraty tej szczególnej klarowności, która jest wpisana w fakturę fortepianową u Mozarta, kiedy przenosi się ją na organy, instrument jednak o zupełnie innej specyfice brzmienia?
1: Tak, z jednej strony to jest, była pewna obawa, ale tę obawę rozwiewałem w boju. Organy w tamtym czasie już, w czasach Mozarta, były powolutku nawet formalnie uznawane jako pewien ekwiwalent orkiestry. I grając te sonaty i budując, próbując różne brzmienia organowe w tych sonatach, zacząłem dostrzegać, że w tych konstrukcjach, które na fortepianie rzeczywiście są takie bardzo kryształowo przezroczyste, na organach one zyskują ten element orkiestrowości bardzo mocny lub też jakiejś kameralności, tak jakby to był jakiś kwartet, który bardzo często gdzieś tam przebija się właśnie w środkowych częściach sonat. To wydaje mi się, że to są te części, w których ta kameralność tej muzyki no, w najlepszy sposób właśnie na organach się przebija. W planie była jedna płyta, okazuje się, że będzie więcej. Płyt tych Super Audio CD będą dwie, jedna się właśnie ukazała w tym roku, druga ukaże się w przyszłym roku. Na tej drugiej będą trzy sonaty, ale na razie o tym też nie mówmy, bo tam też jest taki dosyć ukryty plan na tej kolejnej płycie.
0: Czekamy zatem na więcej. Mówiliśmy o albumie Mozart Organista profesora Andrzeja Szadejki, nagranym dla Ars Sonora. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: Wolfgang Amadeusz Mozart i Johann Daniel Puklitz. O nowych albumach opowiadał Andrzej Szadejko. Proszę wybierać, proszę słuchać. Właściwie do wszystkich pozycji dzisiejszej płytomanii należałoby powracać. Na dłużej i na spokojnie. Monika Kopcik, Piotr Kamiński, Aleksander Laskowski i Jacek Hawryluk. Dziękujemy za dziś. Kolejna płytomania już za tydzień.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Biały Dom wysuwa oczekiwania, żeby Ukraina zaprzestała ataków na rosyjski przemysł naftowy. Prezydent Zełenski w zamian oczekuje gwarancji, że Rosja zaprzestanie ataków na ukraińską energetykę, infrastrukturę krytyczną i transport żywności. Posłuchajmy wiersza o doświadczeniu, które co jesień staje się udziałem coraz większej liczby Ukraińców. Przekład Anety Kamińskiej czyta Mariusz Bonaszewski.
3: Jarosław Chadziński. Blackout. Przez zakopcone nad świeczką szkło uważnie wpatrywaliśmy się w zaciemnione słońce, ale to chmury przeszkadzały, to zmęczenie oczu. Co ja bym tam jeszcze mógł zobaczyć? Teraz zaciemnienie nosimy w splocie słonecznym. Zamaskowali całe dobro, odwołali nasz spokój. Ta gruba skóra ciemnych czasów, ta cienka skóra od codziennych wiadomości, ratuje tylko odległa pieśń świerszcza, jak krótkie kwestie przez radiostację, że wszystko na razie 4.5.0. Księżyc za dnia na spalonych framugach jak zapomniany garnek. Obok niego wciąż jeszcze kręcą się bezdomne kundle chmur. Bez gospodarza zostały. One widziały wszystko. Jak oszalała trójwymiarowa drukarka wojny, zacięcie produkowała i nie mogła się zatrzymać. Wciąż nowe, brzydkie rzeźby, które szybko się niszczyły, a potem kawałki zostawały w naszej ziemi i zatruwały podziemne wody zbiorowej pamięci. Cienkimi niteczkami z promieni słonecznych próbujemy załatać otwory na górze, na dole, wszędzie. Przez nie sączy się brudne światło zaciemnienia.
4: Tu program drugi Polskiego Radia, już 16.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Janusz Gajos.
4: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa i zapraszam na wiadomości kulturalne. 226 spektakli i 100 aktorów uczestniczyło w 25-letniej historii Verba Sacra. Teksty biblijne są w Poznaniu interpretowane przez aktorów od 2000 roku, kiedy cały cykl zaczynał Gustaw Holoubek. Historię tę przypomina otwarta dziś w Poznaniu wystawa. Pomysłodawcą Verba Sacra jest Przemysław Basiński.
6: Taką miałem piękną scenę z Anną Seniuk, kiedy już po próbie zaczęliśmy rozmawiać i ona w pewnym momencie zapytała. Pani Komorowska jest zainteresowana i pyta, kiedy mogłaby wystąpić. Nie pamiętam aktora, który by odmówił z jakiegoś błahego powodu. No, cała ta grupa wielkich aktorów, którą kojarzymy ze złotym okresem Teatru Polskiego, wystąpiła w Poznaniu na Verba Sacra.
4: Wystawę zatytułowaną Verba Sacra – Wrócić do słowa od dziś można oglądać w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Tymczasem w Lublinie Marta Lisok, kuratorka, krytyczka sztuki i badaczka, zaprezentuje swoją najnowszą książkę Osmofuturyzm o zapachu i bezużytecznym spojrzeniu. Publikacja poświęcona jest m.in. zmysłowi węchu i jego znaczeniu w relacjach między ludźmi.

0: sztuką, architekturą, roślinami i zwierzętami. Warto przyjść, by zgłębić wiedzę na temat tego, jak zapach może stać się narzędziem myślenia o świecie, mówi Alicja Gieleta z Galerii Labirynt w Lublinie.
1: To słowo osmofuturyzm może brzmieć nieco enigmatycznie, ponieważ jest to tak naprawdę nowy termin właśnie wprowadzony przez Martę Lisok do użytku. Na pierwszy plan tutaj wychodzi właśnie zmysł zapachu. Autorka przekłada właśnie ten akcent, który obecnie możemy obserwować z tej epoki, gdzie dominuje właśnie wzrok, odbieranie właśnie obrazów. Jesteśmy na co dzień w internecie, ale też nie tylko, właśnie tymi obrazami bardzo mocno bombardowani.
0: Spotkanie z Martą Lisok odbędzie się dziś o 18:00 w Galerii Labirynt w Lublinie. Do tegorocznego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni został już niecały tydzień. Organizatorzy wydarzenia spotkali się dziś z dziennikarzami, żeby zaprezentować jego program. W tym roku do dyspozycji widzów oddamy aż 87 tysięcy miejsc na seansach filmowych w 13 lokalizacjach, mówi dyrektorka festiwalu Agata Kozierańska-Burda.
2: To, co nam się wydawało w zeszłym roku, że jesteśmy w jakimś apogeum, że ta jubileuszowa edycja, to już są te maksymalne liczby, które jesteśmy w stanie osiągnąć, okazuje się, że nie, że to tak naprawdę był dopiero początek takiego wspaniałego rozwoju, którym festiwal tutaj podąża.
0: Festiwalowe projekcje poza Teatrem Muzycznym, Gdyńskim Centrum Filmowym i Kinem Helios będą odbywały się m.in. w Konsulacie Kultury, Teatrze Miejskim i Muzeum Miasta Gdyni. W konkursie głównym o Złote Lwy powalczy 16 tytułów, które oceni jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego. Z okazji przypadającego w tym roku stulecia miasta tradycyjna sekcja Filmy z Gdyni zyska bardziej rozbudowany charakter, dodaje dyrektorka artystyczna Joanna Łapińska.
3: Wybraliśmy więc filmy, które będą takim dobrym punktem wyjścia do, dokładnie jak się nazywa ten cykl, rozmów o mieście. Rozmów, bardzo mi zależało, głębokich, takich uważnych, przyglądających się miastu, jego tkance, jego historii, z takich perspektyw, w których każdy mieszkaniec może się odnaleźć.
0: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych rozpocznie się w Gdyni w poniedziałek. A już dziś we Florencji czczona jest pamięć Oriany Fallaci, jedna z najważniejszych dziennikarek XX wieku, zmarła dwie dekady temu.
4: Była korespondentką wojenną w Wietnamie i na Bliskim Wschodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Ayatollahem Khomeinim, Muammarem Kaddafi, Marielem Sharonem, Henrym Kissingerem czy Lechem Wałęsą. W późniejszym okresie życia ostro krytykowała islam, czym naraziła się wielu środowiskom. Na pytanie o to, dlaczego jeździ na wojnę, odpowiadała, że dorastała w czasie wojny i chciała zrozumieć mechanizm jej działania. Pod koniec życia prowadziła prywatną wojnę z rakiem. Mówiła o niej otwarcie w wywiadzie dla telewizji RAI.
5: Rapporto tra due nemici.
4: To jak związek dwóch wrogów, którzy dążą do wzajemnego zniszczenia. On chce zabić mnie, a ja jego. Oriana Fallaci zmarła na raka płuc. W jej rodzinnej Florencji zaplanowano odsłonięcie tablicy pamiątkowej, a po południu konferencję. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Korespondencja z Włoch kończy Wiadomości Kulturalne. Więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl i w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
7: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia, 6 minut po 16:00. Przed mikrofonem Monika Zając. Dzień dobry, witam Państwa we wtorek. Jest 15 września, imieniny obchodzą Albin, Jeremi, Kamil, Katarzyna, Maria, Nikodem, Roland, Teodor i Walerian. Audycję Wybieram Dwójkę otwieram wspólnie z realizatorem Pawłem Worobiejem, wydawczynią Elżbietą Szymkowską i autorką propozycji muzycznych Magdaleną Łoś. Dziś nie zabraknie tematów związanych z muzyką współczesną, teatrem, sztukami plastycznymi i tańcem. Kilka 11 spektakli. Goście z całego świata, spotkania, spacer choreograficzny i bitwa tanecznych.

Taneczna. Tak w skrócie prezentuje się program Polskiej Platformy Tańca. Tegoroczne wydarzenie, które rozpocznie się za dwa dni, będzie kulminacją trwającego od kwietnia programu Wrocław Tańczy. O programie najważniejszego w kraju Biennale Tańca i Choreografii po 16.30 opowie Maria Opałka z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Z kolei po 17.00 w Studiu Dwójki pojawią się Dariusz Błaszczyk i Joanna Szumańska.

0: patronów tego roku, Andrzeja Wajdy. O szczegóły twórców zapyta Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Zajrzymy dziś także do Galerii Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu na wystawę o intrygującym tytule Zapiski z wnętrza brzucha, czyli o trawieniu świata.
1: Ja postanowiłam spojrzeć na temat nieco inaczej. Chciałam odejść od takiego klasycznego konsumowania w sensie literalnym, czyli spożywania produktów, a dotknąć tematu konsumowania rzeczywistości, bo jesteśmy istotami wielozmysłowymi i my konsumujemy naszą rzeczywistość tak naprawdę wielopoziomowo.
0: O wielopoziomowym konsumowaniu rzeczywistości przez ponad 20 polskich fotografek opowiemy więcej w drugiej godzinie naszego spotkania. Przyjrzymy się też temu, jak Podlasie inspiruje pewną warszawską malarkę.
2: Tak postrzegam Podlasie. I tu są takie kolory właśnie ziemi, gliny, pola. Chciałam to pokazać, to kolor, który ja widzę.
0: Czyli to głos. Wszystko wyjaśni się za niecałą godzinę, natomiast już za chwilę odezwą się do Państwa członkowie pewnego znakomitego duetu akordeonowo-skrzypcowego, którzy niedawno w Sopocie pracowali z grupą młodych kompozytorów. Dowiemy się, co z tego wynikło.
3: Wszystkie te utwory były bardzo różnorodne i to poczułam bardzo mocno na koncercie, wykonując 10 jeden po drugim, gdzie z tych światów muzycznych trzeba było bardzo szybko przeskakiwać. To jest naprawdę bardzo budujące.
0: To wszystko i więcej. Wybieram dwójkę dziś do 18:00. Czas start.

Fatman Said, Jonathan Cohen i zespół wokalny MGV Walhalla zum Seiltwirt w kompozycji Franciszka Schuberta. To piękne, przyznają Państwo, otwarcie wtorkowej audycji Wybieram Dwójkę. No a my teraz przenosimy się do świata muzyki najnowszej. 10 rozmaitych spojrzeń na skrzypce i akordeon. Tak najkrócej można podsumować finałowy koncert tegorocznych warsztatów kompozytorskich z country. Młodzi twórcy zderzali swoje pomysły z mentorami i instrumentalistami, żeby po kilku dniach intensywnej pracy usłyszeć swoje utwory w znakomitej interpretacji duetu Karolina Mikołajczyk-Iwo Jedynecki.

0: Jak często zdarza wam się, że musicie przygotować 10 prawykonań w kilka dni?
1: No to jest wyjątkowa sytuacja, ale takie rzeczy nas country to jest, jak się okazuje, codzienność, druga edycja i bardzo się cieszymy, że mogliśmy być jej częścią. Skrzypce i akordeon po raz pierwszy w tym programie i też dla wielu kompozytorów to był pierwszy raz, kiedy na taki skład pisali utwór.
0: To jest więcej niż sprint?
2: Zdecydowanie tak, ten program musieliśmy przygotować w bardzo krótkim czasie, natomiast dzięki temu, że już te współprace z kompozytorami mamy na swoim koncie, to czuliśmy się jak najbardziej przygotowani na te warsztaty i na koncert, ale oczywiście dosłownie na dzień czy dwa przed koncertem też wprowadziliśmy bardzo wiele zmian w tych partyturach i bardzo wiele korekt, jeśli chodzi o finalne brzmienie, którego też kompozytorzy wcześniej, zanim się nie zetknęli z tym zestawieniem instrumentów na żywo, po prostu nie wiedzieli, że pewne rzeczy są możliwe do uzyskania.

0: Jak młodzi twórcy reagują na uwagi, na sugestie instrumentalistów, bo bywa, że kompozytor jest bardzo przywiązany do tego, co stworzył.
1: Tu mieliśmy taki komfort, że mogę chyba powiedzieć o wszystkich uczestnikach. Naprawdę znakomici ludzie, otwarci i też my nie wychodzimy tutaj z pozycji jakichś mistrzów, mentorów, tylko raczej staramy się po prostu przekazywać oczywiście to, co wiemy, dzielić się tą wiedzą taką techniczną, instrumentalną, no ale też jesteśmy otwarci na ich pomysły i tutaj wspólnie, myślę, że można powiedzieć, że to była naprawdę dobra współpraca, gdzie poprzez rozmowy, poprzez różnego rodzaju próby, brzmienia i barw doszliśmy do finalnego efektu, który zaprezentowaliśmy właśnie na koncercie.
0: To jest wspólne przygotowywanie, wspólne tworzenie muzyki, ale przy okazji też po części trening z komunikacji?
2: Zdecydowanie tak i myślę, że to jest jedna z bardzo wartościowych rzeczy, których uczy się młodych kompozytorów i których powinno się uczyć młodych kompozytorów. Również to, w jaki sposób reagują na samej próbie, jak usłyszą swój utwór po raz pierwszy. Bo oczywiście wiadomo, że każdy jest inny i ktoś będzie oczywiście z natury od razu gratulował wykonawcy, od razu z uśmiechem przyjmował pierwsze wykonanie, a ktoś inny będzie zauważał te niedociągnięcia od razu. Natomiast z punktu widzenia wykonawców zawsze jednak jest wskazane, żeby ten kompozytor

0: to jest dla was, dla zespołu też szansa, żeby być może włączyć jakieś nowe utwory do repertuaru?
1: Myślę, że z pewnością i też to jest, wydaje mi się, taka fajna możliwość też dla kompozytorów, żeby właśnie współpracować z zespołem, który, no nie oszukujmy się, koncertuje i mamy dużo okazji do tego, żeby te utwory wykonywać na różnych koncertach i myślę, że mamy kilka już takich, które mamy nadzieję, że będą mogły z nami zostać.
2: Dzięki temu, że każdy z tych 10 utworów jest zupełnie odrębną historią i też prezentuje zupełnie inny pomysł na napisanie utworu na skrzypce i akordeon, tak naprawdę myślę, że przynajmniej kilka z tych utworów możemy z marszu włączyć do swoich programów koncertowych, a niektóre z nich są naprawdę tak napisane, że kto wie, może ktoś studiował nasze ostatnie projekty koncertowe i pomyślał, że pewien rodzaj utworu by się bardziej sprawdził w potencjalnym programie niż inne.
0: Tych 10 osób i ich 10 utworów to jest oczywiście jakiś tam wycinek, ale jaki daje to obraz młodej twórczości w Polsce?
1: Myślę, że bardzo dobry i oczywiście każda z tych osób jest inna, oni są bardzo różni, ale każdy z nich ma swój pomysł, ma swój język. To, co mi się też bardzo podoba, to to, że rzeczywiście wszystkie te utwory były bardzo różnorodne i to poczułam bardzo mocno na koncercie, wykonując 10, jeden po drugim, gdzie z tych światów muzycznych trzeba było bardzo szybko przeskakiwać. To jest naprawdę bardzo budujące.
2: I nawet wyzwaniem było ułożenie, ale takim bardzo miłym wyzwaniem, ułożenie programu, jakby kolejności koncertowej, bo poznaliśmy oczywiście te utwory już bardzo dobrze. No ale właśnie, teraz ułożyć to w taki program, który będzie miał właściwe rozłożenie, takie recitalowe rozłożenie napięć. Było to bardzo ciekawe zajęcie i myślę, że właśnie udało się pomimo takiej różnorodności kompozytorskiej zrobić z tego taki od początku do końca interesujący program. Mieliśmy naprawdę bardzo różnorodnych słuchaczy na tym koncercie, nawet mieliśmy
1: międzynarodową publiczność.
2: Tak, mieliśmy jakichś turystów z Chin. Myślę, że to będzie niesamowite doświadczenie i niesamowita opowieść dla nich, jak wrócą do domu, być na takim koncercie, gdzie wszyscy po polsku zapowiadają swoje utwory, swoje historie, a potem słyszy się muzykę współczesną na skrzypcach i akordeonie. Myślę, że to naprawdę będzie coś, co, o czym będą opowiadali przez wiele, wiele lat.
3: Program warsztatów z country obejmował indywidualne konsultacje, próby z muzykami, wykłady oraz debaty na temat muzyki współczesnej i prawa autorskiego. Tegorocznej odsłonie wydarzenia przysłuchiwał się Jakub Kukla. A my sięgamy teraz po jedno z nagrań Karoliny Mikołajczyk i Iwo Jedyneckiego.

Za nami trzecia część suity polskiej Szymona Laksa w interpretacji Karoliny Mikołajczyk i Iwo Jedyneckiego. A my w Wybieram Dwójkę opowiemy Państwu teraz o pewnych niezwykłych urodzinach, które świętuje kwartet smyczkowy V4. Chodzi o setną rocznicę urodzin György Kurtága, znakomitego węgierskiego kompozytora. Artyści z tej okazji w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana zaprezentują program obejmujący ponad pół wieku twórczości Kurtága. Od kwarteto z 1959 roku po późne miniatury i utwory dedykowane pamięci wybitnych artystów. Jeśli chcieliby Państwo na żywo wziąć udział w tym wydarzeniu, posłuchać kwartetu V4 w składzie Miranda Liu, Daniel Rumler, Tomasz Krejbich i Bartosz Koziak. Czekamy na telefony od Państwa 22 645 22 22. Ten koncert odbędzie się w przyszły czwartek, 24 września o 18 w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana.

Za nami trzecia część szóstej symfonii F-dur Ludwiga van Beethovena w interpretacji Monachijskiej Orkiestry Kameralnej prowadzonej przez Enrico Onofriego. To jest fonograficzna nowość z trzypłytowego boksu tego zespołu i efekt współpracy z włoskim skrzypkiem i dyrygentem. A

0: Wybieram Dwójkę. Pora teraz na rozmowę o tańcu.
1: Gość Dwójki.
0: Jest z nami Maria Opałka z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Będziemy zapraszać do Wrocławia na Polską Platformę Tańca. Zacznijmy od samej idei tego wydarzenia. Należy podkreślić, to nie jest wydarzenie wrocławskie, tylko podróżujące po całym kraju. W tym roku dotarło właśnie do stolicy Dolnego Śląska.
2: Tak, Polska Platforma Tańca jest takim wydarzeniem, które wędruje po Polsce. Także dlatego, że ma wiele celów, to znaczy jest takim wydarzeniem wielowarstwowym, jeśli chodzi o możliwości oddziaływania, bo to jest jednocześnie przegląd polskiego tańca współczesnego i jednocześnie taki showcase, gdzie prezentujemy taniec współczesny polski zagranicznej publiczności, bo też przyjeżdża zawsze na Polską Platformę Tańca wielu kuratorów, programerów, producentów, osób zaangażowanych w branżę tańca współczesnego międzynarodowego. Jednocześnie to jest takie wydarzenie, które ma na celu zwiększanie widoczności tańca współczesnego w regionach, też lokalnie i w pewnym sensie też narzędzie, można powiedzieć, polityki kulturalnej, to znaczy zmieniające możliwości oddziaływania, działania i poszerzania działania tańca w danym miejscu w Polsce.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, z jednej strony chodzi o to, żeby pokazać to, co w tej przestrzeni mamy najlepszego, ale z drugiej strony to chyba też jest taki moment ważny dla całego środowiska tanecznego, moment spotkania i możliwość rozmawiania o tym, co łączy, co dzieli, co bywa też problemem dla przedstawicieli tego środowiska, prawda?
2: Na pewno, chociaż wydaje mi się, że Polska Platforma Tańca, inaczej niż Kongres Tańca, jest takim świętem radosnym. To znaczy, to jest takie spotkanie wokół pasji, wokół zaangażowania z bardzo dobrą energią. I myślę, że też spotkanie wokół koncepcji idei potencjału rozwoju, dostrzegania możliwości. Także bardzo intensywne zawsze spotkanie, ale właśnie takie mocno artystyczne i pozytywne.
0: No i też chodzi o to, żeby spotkać się z publicznością, prawda? Bo ten program, który podczas każdej platformy tańca jest prezentowany, ale dziś przyglądamy się temu wrocławskiemu programowi, jest naprawdę imponujący. To jest kilkanaście tanecznych produkcji, twórcy z różnych krajów. Co możemy wyróżnić w tym programie?
2: To jest ciężkie pytanie, bo tak naprawdę myślę, że światło reflektorów przede wszystkim w Polskiej Platformie Tańca pada na spektakle, które są wyłonione w drodze otwartego konkursu. Tak jest zwykle. W tym roku to jest 9 spektakli wyłonionych przez międzynarodowe jury. I wydaje mi się, że trafiliśmy w gusto publiczności również, ponieważ tak naprawdę wszystkie bilety są wyprzedane, bo część z nich już dawno. Także na pewno na największą uwagę zasługują spektakle, które są prezentowane w programie głównym, ale także i program towarzyszący zapowiada się bardzo ciekawie, bardzo interesujący jest też spektakl otwarcia, który powstał we współpracy ze środowiskiem wrocławskim w choreografii Marii Stokłosy. Więc myślę, że tak naprawdę jest dla wielu osób, które są zainteresowane tańcem współczesnym, po prostu tam rzeczywiście można znaleźć coś dla siebie.
0: Czy tu istotny jest także taki wymiar edukacyjny czy popularyzatorski? Bo tak wyobrażam sobie tego rodzaju inicjatywy, jak na przykład spacer choreograficzny czy bitwa taneczna.
2: Tak, chociaż ja bym powiedziała tutaj przewrotnie i przekornie, że tak, ale inaczej, bo wydaje mi się, że bardzo dużo udało się nam zrobić teraz przy Platformie Wrocławskiej takiej popularyzacji właśnie tańca współczesnego, trudnego, eksperymentalnego. Wydaje mi się, że jeszcze kilka miesięcy temu trudniej było komunikować Polską Platformę Tańca, trudno było o tym rozmawiać, a w tej chwili ewidentnie jest duża ciekawość, jest właśnie duże zainteresowanie, więc nie tylko jest to taka popularyzacja przez prostsze formy, czy bardziej powiedzmy dostępne, tak jak właśnie pani powiedziała, ale również i przez takie formy bardzo

0: wymagające.
1: Ale chyba jest tak, że taniec ma, cieszy się taką opinią tej przestrzeni sztuki, która jest bardzo przystępna. I wydaje mi się, że to może być przekleństwo, bo może się zdarzyć, że niektórzy twórcy czują się nietraktowani wystarczająco poważnie jak na no, kaliber tego, co prezentują, ale z drugiej strony ten próg wejścia jest chyba niższy niż w przypadku niektórych innych dziedzin. Czy są jakieś stereotypy, czy takie przekłamania, z którymi państwo jako organizatorzy Polskiej Platformy Tańca chcieliby walczyć?
0: Wręcz przeciwnie. Tak naprawdę wydaje mi się, że to poczucie, że wszyscy jesteśmy tancerzami, zresztą to hasło gdzieś towarzyszyło akcji Wrocław Tańczy, która była takim taką długim rozbiegiem i przygotowaniem do Polskiej Platformy Tańca, że ono bardzo pomaga w takim budowaniu relacji z tańcem, poczuciu, że to jest sztuka, która jest dla nas, dla ludzi, dla odbiorców też znacząca. I ja to obserwuję trochę z takich dwóch światów, bo trochę ze świata muzycznego, trochę już teraz tanecznego. Taniec jest ludziom bardzo bliski. Także nie ma tutaj tych barier, nie ma tego dystansu i wydaje mi się, że na tym naprawdę możemy bardzo wiele budować.
1: Polska Platforma Tańca to jest inicjatywa rozwijana już od no, prawie ćwierć wieku, jeśli się nie mylę. Jak zmieniały się te realia, w których ta inicjatywa funkcjonuje? Czy dziś mamy do czynienia z zupełnie inną rzeczywistością zarówno dla twórców, wykonawców, jak i publiczności?
0: Tak, zdecydowanie tak, chociaż też trzeba powiedzieć, że taniec w Polsce cały czas walczy o autonomię, walczy o środki publiczne, walczy o instytucjonalizację, o jakby zwiększenie tych możliwości, które inne dyscypliny artystyczne w Polsce już mają. Taniec tego jeszcze nie ma, więc też Polska Platforma Tańca częściowo temu służy, żeby tę świadomość i możliwości budować. No ale jednocześnie, tak jak opisywała Anna Królica w swoim tekście, takim przekrojowo-historycznie pokazującym, co się działo z Polską Platformą Tańca od czasu jej powstania aż po dziś. No widzimy, że te warunki oczywiście zmieniają się też na lepsze. Polska Platforma Tańca też jest jednym z takich wydarzeń nielicznych, tanecznych, które cieszą się stabilnym, publicznym finansowaniem, więc też na tym można zdecydowanie inaczej budować, przesuwać sobie ten horyzont planowania też znacznie dalej, więc myślę, że widać rozwój, widać potencjał, ale też wiemy, jak dużo jeszcze jest do zrobienia. Zresztą podczas platformy będziemy rozmawiać na temat przyszłości Polskiej Platformy Tańca. Będziemy mieli takie warsztaty foresightowe dedykowane właśnie przyszłości Polskiej Platformy Tańca. Także ciekawe, gdzie nas jeszcze ta wędrówka taneczna zaprowadzi.
1: To prawda, to ciekawe. Chciałam panią zapytać jeszcze o ten wrocławski kontekst. Wspomniałyśmy o tym, że Polska Platforma Tańca podróżuje po Polsce, ale no nieprzypadkowo w tym roku trafia do Wrocławia. Państwo także podkreślają tradycje tego miasta związane z rozmaitymi przestrzeniami artystycznymi, także ze sztukami performatywnymi. To także nie pozostaje bez znaczenia, gdy myślimy o tym kontekście tegorocznej Platformy Tańca.
0: Tak, zdecydowanie. I o tym też często wspomina Marek Gluziński, czyli kurator programu towarzyszącego Polskiej Platformy Tańca we Wrocławiu. Myślę, że taki duch sztuk performatywnych jest we Wrocławiu obecny. Bardzo mocno przenika, tak podsiąka nam Polską Platformę Tańca 2026. Ta performatywność też jest znów wielowymiarowa, czyli jest nie tylko taneczna, ale ma też wiele głębszych znaczeń i to, do czego odwołujemy się w platformie, czyli do sztuki, która jest zaangażowana też, jak gdyby performuje, ale też zmienia jakoś nasze postrzeganie rzeczywistości, to jest chyba bardzo mocno obecne.
1: No to powiedzmy może trochę więcej o tym, jak uczestniczyć w tej inicjatywie, jeśli ktoś zupełnie z tańcem nie jest związany, nie jest związany z tym środowiskiem, rozumiem, to nie przeszkadza, żeby zetknąć się z tą sztuką. Pani powiedziała o tym, że większość z tych wydarzeń no, cieszy się takim zainteresowaniem, że być może będzie problem, żeby dostać się na spektakl czy na któryś z tych

0: żeby doświadczyć któregoś z tych działań, ale co by pani poleciła osobie, która będzie przyglądać się temu programowi i zastanawiać się, czy trochę nie poobcować we Wrocławiu z tańcem przez ten weekend?
1: Tak, myślę, że w tym momencie faktycznie może być bardzo trudno już z biletami, ale osoby, które bardzo będą miały taką dużą potrzebę, żeby jeszcze dostać się na spektakle, po prostu zapraszamy, żeby przyjść i jeżeli w ostatnim momencie będą wolne miejsca, to będzie można się dostać również przed spektaklem.
0: A w Parku Szczetnickim chyba jest dużo miejsca.
1: Tak,
0: myślę
1: tak,
0: o spacerze choreograficznym.
1: Można się wybrać na spacer performatywny, można też po prostu przyjść tak naprawdę do centrum dowodzenia i platformy i po prostu zobaczyć, co jeszcze jest dostępne, gdzie jeszcze można się pojawić, kogo jeszcze można spotkać, bo nie zapominajmy o tym, że Polska Platforma Tańca to jest wydarzenie networkingowe, całe o relacjach, o spotkaniu się właśnie z ludźmi tańca i z ludźmi zafascynowanymi tańcem.
0: Życzę zatem inspirujących spotkań. Ciekawa jestem, jakie wnioski po tegorocznej Polskiej Platformie Tańca się pojawią. Być może i o tym będzie okazja porozmawiać w dwójce. A za to dzisiejsze spotkanie serdecznie dziękuję. W naszym studiu była Maria Opałka z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Henning Kraggerud i orkiestra Dala Sinfonietan w tańcu norweskim Johanna Halvorsena. To takie taneczne domknięcie rozmowy o polskiej platformie tańca, która już za dwa dni rozpocznie się we Wrocławiu. A my już teraz w Wybieram Dwójkę przenosimy się do białostockiej galerii Marszant na wystawę, która łączy surową materię z duchowością, mitem i ludzkimi emocjami. Prezentowane tam dzieła powstały z głębokiej inspiracji Podlasiem, jego krajobrazem, dziką przyrodą i przenikaniem się kultur. Autorką prac jest Iwona Ostrowska, która na Podlasie przyjechała z Warszawy. Wystawę nazwała Struktury istnienia.
1: Głębszy temat, dlatego że ja maluję poprzez kobiety samo Podlasie i nastrój Podlasia, legendy Podlasia, tradycje.
2: Artystka Iwona Ostrowska.
1: Bardzo mi pasował ten tytuł Struktura istnienia, bo to jest istnienie człowieka, istnienie malarstwa. Wiara, nadzieja, miłość, bo to jest to, co człowiek najbardziej potrzebuje, takich słów.
2: Dosyć mroczne są te obrazy, ciemne.
1: Tak postrzegam Podlasie. I tu są takie kolory właśnie ziemi, gliny, pola. Chciałam to pokazać, to kolor, który ja widzę. Sama nie wiem, dlaczego tak to powstaje, bo projekt miałam zupełnie inny, bo chciałam robić takie bardziej portrety teatralne z czepcami, a widocznie już przesiągłam Podlasiem i po prostu samo mi wychodzi i ja tego nie umiem wytłumaczyć. Wpadłam na ten pomysł i tak mnie bardzo mnie wciągnął, więc to są tylko pracowniane z duszy po prostu.
2: Możemy podejść do takiego pierwszego obrazu, w który wchodzimy.
1: To jest jeden z pierwszych takich postaci. Na początku chciałam malować właśnie takie teatralne, ale jak zaczęłam malować więcej, wychodziło mi to Podlasie.
2: A masz tutaj swój ulubiony obraz, taki, który się namalował bardzo szybko?
1: Cztery kobiety, które są posągami, symbolami wiara, nadzieja i miłość. I to są moje ulubione. Takie jak chciała, żeby te kobiety tak wyglądały, związane z ziemią, z Podlasiem, z tradycją. I to mi się udało.
2: Jak się ogląda te obrazy?
3: Coraz lepiej, bo widziałem, jak były wieszane. Aranżacja wystawy jest dobra. Te obrazy zagrały. One są dość takie niezbyt wesołe, ale to nie o to chodzi. Dużym formatem zawsze można bardziej przemówić do odbiorcy i bardziej wyrazić to, co się chce wyrazić.
4: Znamy się kilka lat. Byłyśmy niejednokrotnie na wspólnych wernisażach, warsztatach malarskich, więc jest taką wspaniałą malarką i jednocześnie wspaniałym nauczycielem. I tak od ptaków, bardzo też takich specyficznych w malarstwie, przeszła do cyklu Madon. To chyba jest taka technika łączona z takim przecieraniem. Tak, ale Iwona od właśnie jakiegoś czasu, to już od dawna mówiła, że ma taki pomysł na te Madonny, ale nie chciała zdradzić nam, jaką techniką będzie je wykonywała. Wiem, że ostatnio była we Włoszech i tam prezentowała cykl swoich Madon.
2: Bardzo różnorodne, bo to właściwie i zbliżenia twarzy, czyli takie potężne te twarze na wielkim obrazie, ale i tutaj Matka Powstańca
5: skojarzyła tak z Matką Powstańca.
4: Miałyśmy skojarzenie, że takiej postaci troszeczkę jakby ze światów. Taka Madonna, która przyszła we śnie. Nie wiem, może to jest złe skojarzenie, może bardziej poetyckie. No zresztą każdy odbiorca sztuki jest takim indywidualnym odbiorcą, więc to jest różne.
6: Nie ukrywam, że obserwuję Iwonę od kilku lat.
2: Janusz Żabiuk.
6: I obserwowałem ptaki, które były też często intrygujące. Ten nowy cykl jakby zwrócił moją szczególną uwagę. Wchodząc dalej w cykl, wchodziła bardziej w Podlasie. I coraz więcej czerpała natchnienia do tego, co robi, z Podlasia, którym od chyba 10 prawie już lat żyje. I tak jak ona mówi, Podlasie w nią brasta. I tak jak na początku rozpoczynała ten cykl bez jakiejś takiej wielkiej głębi, to samo Podlasie przeszło na obrazy, co da się wyczuć w tym, co stworzyło.

0: I myślę, że to nie jest jej koniec serii. I jak nie planowaliśmy tej wystawy wcześniej, to 2 miesiące temu, po tym jak zobaczyłem chyba z 6 czy 7 obrazów, mówię: Iwona, robimy wystawę, żeby uchwycić ten moment, twój podlaski moment i twoje Podlasie na obrazach, które nie jest oczywiste, ale to się wyczuwa bardziej niż się widzi.
1: Takie są dosyć mocne w przekazie, więc nie wiem, Iwonka tak myśli o tych kobietach, które chyba troszeczkę może są niespełnione nawet, bo to nie wszystkie są szczęśliwe, jak widzimy. Mają w tych wyrazach coś takiego bardzo przeżywającego według mnie.
2: Dziwna sztuka, inna, ale podoba mi się, mocna. Jakby wyrastały z ziemi, z natury, takie prawdziwe.
3: Wystawę Struktury Istnienia można zwiedzać w białostockiej Galerii Marszant do czwartku, a te relacje przygotowała Dorota Sokołowska.

to zespół Hesperion 21 i Jordi Savall. Powoli dobiega końca pierwsza część naszego dwugodzinnego spotkania w audycji Wybieram Dwójkę. W tej drugiej części po godzinie 17 opowiemy Państwu między innymi o nowym odczytaniu Nocy Listopadowej w kontekście twórczości Andrzeja Wajdy, ale także o projekcie kolektywu polskich fotografek. No a już za kilka chwil przegląd prasy zagranicznej. Ten czas do godziny 17 spędzamy z muzyką Jana Sebastiana Bacha w znakomitej interpretacji Piotra Anderszewskiego.

0: Autopromocja.
1: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
2: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
3: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
4: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
5: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
6: Jaka jest dobra audycja według Państwa?
7: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
0: Autopromocja.
8: Tu dwójka, jest 17.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
8: Zaprasza Kamil Zalewski.
9: Witam Państwa serdecznie w przeglądzie prasy z krajów bałtyckich. Zaczynamy od Wilna. Portal internetowy Eleritas pisze o odsłonięciu na dziedzińcu Biblioteki Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk kompozycji zatytułowanej Žygimantas ir Barbora, czyli Zygmunt i Barbara. Autorem jest litewski rzeźbiarz Gediminas Piekuras. Projekt wygrał konkurs przeprowadzony w 2024 roku. Rzeźba przedstawia dwie pozłacane czaszki spoczywające obok siebie na wspólnej poduszce. Są to król Zygmunt II August i królowa Barbara Radziwiłłówna. Symbolika jest celowa. Ma przedstawiać ich miłość trwającą także po śmierci. Dyrektor biblioteki Sigitas Narbutas określił dzieło jako swoisty dwuwieżową katedrę mieszczącą historię miłości pary, a także pamięć o złotym wieku państwa litewskiego oraz Wilna. To nie jest przypadkowa lokalizacja. Biblioteka stoi obok miejsca, w którym w XVI wieku znajdował się Pałac Radziwiłłów. W pobliżu znajduje się też obecnie odbudowany Pałac Wielkich Książąt Litewskich, a także katedra. Według wileńskiej legendy Zygmunt August miał nawet polecić zbudowanie w tym miejscu mostu przez rzekę Wilenkę, aby móc potajemnie odwiedzać Barbarę w Pałacu Radziwiłłów. Jak piszą inne portale internetowe, rzeźba zebrała mieszane opinie i tak na przykład jeden z historyków ostro skrytykował pomysł przedstawienia króla Zygmunta Augusta i królowej Barbary jako dwóch pozłacanych czaszek. Jego zdaniem czaszka jest uniwersalnym i przez to banalnym symbolem śmierci, który nie oddaje wyjątkowości historii tej pary. Są jednak też pozytywne głosy. Kuratorka i projektantka Julia Janus zwraca uwagę, że dzięki takim realizacjom historia Wilna staje się częścią współczesnej przestrzeni miasta, no i podkreśla też znaczenie samego miejsca, czyli dawnego otoczenia Pałacu Radziwiłłów, w którym dorastała Barbara. Tymczasem estońsko-niemiecko-szwedzki film przyrodniczy wśród trzech najlepszych w Europie, pisze portal ERR. Produkcja zatytułowana Lis Polarny Niala została nominowana do European Wildlife Film Awards. Międzynarodowe jury wybrało go do finałowej trójki w kategorii poświęconej dzikiej przyrodzie. Zwycięzca zostanie ogłoszony 6 lutego podczas gali w Hamburgu. Film będzie również walczył o nagrodę publiczności. Portal ERR pisze, że

0: Bohaterką tej produkcji jest młoda samica lisa polarnego. Jej wędrówka rozpoczyna się na tundrze północnej Skandynawii i prowadzi przez góry aż do wybrzeża Morza Barenca. Poprzez jej historię twórcy pokazują życie jednego z najbardziej zagrożonych ssaków Europy. Populacja lisów polarnych w Skandynawii, niegdyś liczona w dziesiątkach tysięcy, w ubiegłym stuleciu drastycznie się zmniejszyła. Producentka i współreżyserka tego filmu Katri Rannastu podkreśliła, że znalezienie się w finałowej trójce jest dużym wyróżnieniem. Prace nad filmem trwały niemal 3 lata i prowadzone były w trudnych warunkach. Siedliska lisów polarnych w Skandynawii są ściśle chronione. Ekipa musiała współpracować z lokalnymi przyrodnikami. A główny operator opowiadał, że praca była wyjątkowo trudna, przede wszystkim ze względu na nocny tryb życia lisów polarnych. Każdego dnia ekipa miała mniej więcej godzinę na wykonanie zdjęć, pod warunkiem oczywiście, że pogoda była odpowiednia oraz, że zwierzęta w ogóle chciały się pojawić. W Estonii film będzie można po raz pierwszy zobaczyć 25 września podczas Festiwalu Filmów Przyrodniczych w Matsalu, a do regularnej dystrybucji kinowej trafi na początku grudnia. Pozostajemy w tematyce filmowej. Blisko 100 filmów znajdzie się w programie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rydze, który rozpocznie się 15 października i potrwa przez 10 dni. Pokazy odbędą się nie tylko w łotewskiej stolicy, ale również w kilku innych miastach, w tym w Siguldzie czy Dyneburgu. Dyrektorka festiwalu Liene Treimane podkreśla, że program łączy filmy, o których już mówi światowe kino, z mniej znanymi produkcjami, które mają być dla widzów odkryciem. W programie znalazły się zarówno pełnometrażowe debiuty, jak i najnowsze kino autorskie, a także głośne produkcje głównego nurtu. Program obejmuje też filmy nagradzane na najważniejszych europejskich i światowych festiwalach oraz kilka produkcji zgłoszonych przez poszczególne kraje do rywalizacji o nominację do Oscara w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Mocno ma być reprezentowane kino nordyckie i niemieckojęzyczne, a także europejskie kino dla dzieci i rodzin. Zaplanowano także premiery łotewskich filmów i kooprodukcji. I tym filmowym akcentem kończymy dzisiejszy przegląd prasy z krajów bałtyckich. Na kolejny zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
1: Ten przegląd przygotował Kamil Zalewski, a jutro o tej porze przegląd prasy ukraińskiej i Mariana Krill. Jak Państwo słyszeli, przegląd zakończył się informacją ze świata filmu, a my teraz będziemy słuchać muzyki filmowej. I to nie jest wcale przypadkowe, także w kontekście rozmowy, która na naszej antenie już za kilka chwil.

0: Symfonia of London i John Wilson w kompozycji Alfreda Newmana z filmu How to Marry a Millionaire. Już 9 minut po godzinie 17 w studiu dwójki są Katarzyna Hagmajer-Kwiatek i jej goście.
1: Goście dwójki.
2: Dzień dobry Państwu. Andrzej Wajda, którego stulecie urodzin obchodzimy w tym roku, a niebawem przypadać będzie również 10. rocznica śmierci artysty, wyreżyserował Noc listopadową w Teatrze Starym w Krakowie w 1974 roku, a następnie w maju 1978, notabene 3 maja, odbyła się premiera telewizyjna tego spektaklu, wciąż z muzyką Zygmunta Koniecznego i scenografią Krystyny Zachwatowicz, z tymi samymi wybitnymi aktorami w rolach głównych, ale zrealizowanego w Łazienkach Królewskich. No i teraz ten spektakl w jakimś sensie wraca do Łazienek. Są z nami historyczka sztuki i teatru, pełnomocniczka dyrektora do spraw teatru w Muzeum Łazienki Królewskie, dr Joanna Szumańska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I szalenie zapracowany reżyser, Państwo wiedzą z naszej anteny, a w tym przypadku również adaptator sztuki Noc listopadowa Stanisława Wyspiańskiego, Dariusz Błaszczyk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
2: Noc listopadowa zdarzy się w tym roku wcześniej, nie w listopadzie, tylko już we wrześniu, to już w tym tygodniu, 17 i 18 września. Skąd w ogóle pomysł, żeby przypomnieć ten spektakl?
3: W Łazienkach Królewskich przypominamy bardzo często ten dramat Noc listopadowa Stanisława Wyspiańskiego, ponieważ Wyspiański napisał ten dramat po swojej takiej krótkiej przechadzce po Łazienkach Królewskich.
2: To był jeden wieczór, prawda?
3: To był jeden wieczór i to zimową porą, a nie jesienną. Ponieważ Wyspiański jest kojarzony z Krakowem i on przyjechał do Warszawy w 1898 roku, aby zaprezentować projekty witraży. Te projekty witraży prezentował, te projekty były dla kościoła świętego Franciszka w Krakowie i podczas takiej krótkiej wizyty w Warszawie wybrał się na przechadzkę po Łazienkach, które były, to wiemy od samego Wyspiańskiego, zasypane śniegiem. I wtedy jego wyobraźnia zaczęła pracować, wtedy widział Łazienki jako teatr swój taki ogromny. I połączył w swoim dramacie Noc listopadowa historię klęski powstania listopadowego z historią mitologiczną. Ponieważ tam rozpoczęło się powstanie od szkoły podchorążych, ale też są obiekty, które mają dekorację rzeźbiarską nawiązującą do historii mitologicznej, to właśnie w swoim dramacie włączył historię Polski właśnie w tę historię mitologiczną.
2: No a tę scenografię wykorzystał w spektaklu telewizyjnym Andrzej Wajda.
4: Tak. My zresztą od razu poprawię, że nasz tytuł to nie jest Noc listopadowa, tylko Noc listopadowajdy. I ma to sens też o tyle, że właściwie to nie będzie tekst stricte dramatu Stanisława Wyspiańskiego, tylko to będą fragmenty dramatu, ale takim kręgosłupem, szkieletem tej opowieści będą zmagania Andrzeja Wajdy z tym tekstem, które trwały ponad 10 lat, bo jego pierwsza idea, żeby zrealizować ten dramat i to w telewizji w bardzo nowoczesnej formie, pojawił się już tam w 66 roku.
2: Czyli kiedy telewizja dopiero raczkowała.
4: Dokładnie. I ten jego pomysł, co tak naprawdę mnie też tak jakoś uderzyło i zainspirowało, żeby to właśnie tym sznytem zrobić, był jego pomysł, że on chciał to zrobić jako

0: realizację telewizyjną w czasie rzeczywistym, czyli transmisję
1: na żywo
0: z tych różnych miejsc, w których się dzieje naprawdę dramat, i chciał po prostu zrobić taką realizację telewizyjną live, że się tak wyrażę, na żywo, a nie zapisywany spektakl teatralny.
1: No i nie w studiu, czyli tak jak kiedyś Hulewicz zaczynał Słuchowisko, prawda? Pogrzebkistu
0: tak,
1: w Wilnie, w kilku różnych miejscach na żywo nadawany.
0: I generalnie dzięki temu, że miałem właśnie za sprawą Joanny i Muzeum w Łazienkach oraz Muzeum Manga w Krakowie, miałem dostęp właśnie do notesów, do rękopisów Wajdy z tego okresu oraz do jego szkiców, storyboardów świetnych dotyczących i tej realizacji krakowskiej, i realizacji telewizyjnej. Zrobiłem adaptację, która właściwie opiera się na pewnego rodzaju procesie myślowym, intelektualnym i reżyserskim Wajdy, który tak naprawdę uruchamia niektóre sceny, czyli prawdziwe sceny Wyspiańskiego.
1: Tak.
0: Natomiast on cały czas się zmaga i widzimy, jak się zmieniają kolejne obsady proponowane, jak się zmieniają kolejne koncepcje, jak upadają koncepcje, i wydało mi się to bardzo interesujące, żeby właśnie przy okazji roku Wajdy pokazać to od strony właśnie reżysera i jego idei FX, a niekoniecznie znowu od A do Z pokazywać tekst.
1: A wiemy, jak to było z Wajdą i Łazienkami, bo Andrzej Wajda, też przecież jednak ta pierwsza realizacja Nocy Listopadowej była krakowska. Kiedy on zaczął widzieć ten dramat w Łazienkach?
2: To tak jak powiedział Darek, on już wcześniej chciał zrealizować w żywym planie Łazienek i uważał, że Łazienki są idealnym miejscem, jedynym miejscem, żeby zrealizować Noc Listopadową, ale to się nie udało i dlatego pierwsza realizacja była w Starym Teatrze w Krakowie. Natomiast jest bardzo ciekawe, że z tej realizacji już w Łazienkach Królewskich jest zachowanych wiele fotografii, na których widać Andrzeja Wajdę podczas pracy nad teatrem telewizji. Nawet znaleźliśmy zdjęcie Andrzeja Wajdy w muzealnych kapciach, w galerii obrazów Pałacu na Wyspie, czy też jak daje różne uwagi aktorom, którzy już są w kostiumach bogów greckich. Bo Wajda bardzo cenił Wyspiańskiego i on, zanim przystąpił w ogóle do realizacji, to odbył taką przechadzkę śladami Wyspiańskiego po Łazienkach i bardzo szczegółowo czytał dramat. Krystyna Zachwatowicz również. Nawet miałam przyjemność 2 lata temu rozmawiać z panią Krystyną Zachwatowicz, gdzie rozmawiałyśmy o tym, w jaki sposób pracowali z Andrzejem Wajdą nad tym spektaklem. I opowiadała, że bardzo szczegółowo czytali dramat, chcieli jak najmniej skrótów robić w tym dramacie i żeby rzeczywiście go tak pokazać, jak opisuje to Wyspiański. Na tyle, na ile to się udało. Andrzej Wajda wykonał też szereg fotografii podczas swojej przechadzki. Te fotografie też są zachowane, jego rysunki, notesy z notatkami, storyboardy. Zachowane są przede wszystkim takie fotografie, które ukazują Pałac na Wyspie z rzeźbami bogów antycznych.
1: Bardzo ważne.
2: Tak, amfiteatr z widownią i ta widownia ma attykę, na której są również rzeźby dramatopisarzy i to wszystko to była ilustracja do tego dramatu śladami Wyspiańskiego.
1: No właśnie, ilustracja pojawi się też w tym czytaniu performatywnym, bo cały czas się waham, czy użyć słowa spektakl, czy jednak tak jak to jest opisywane na stronie internetowej choćby, że to będzie czytanie performatywne. Zresztą od razu wychwyciłam tam nazwisko Andrzeja Brzoski jako realizatora dźwięku. Pomyślałam, och, na pewno będzie co rejestrowane, albo w każdym razie ten dźwięk, ta jego przestrzenność będzie miała tutaj istotne znaczenie. No to jak to będzie?
0: No nie będzie to takie po prostu czytanie, ja bym to nazwał czytanie bardzo performatywne, ponieważ rzeczywiście podążyliśmy z moim kompozytorem Andrzejem Izdebskim, tropem Wajdy też tutaj, w tym jakby sensie, że Wajda w swoich realizacjach tej krakowskiej i telewizyjnej, on w swojej koncepcji chciał jakby zrobić z tego dramatu coś w rodzaju, no powiedzmy, nie opery, ale jednak spektaklu, w którym są bardzo duże partie śpiewane.

0: No to było marzenie przecież samego Wyspiańskiego.
1: No właśnie chciałem o tym powiedzieć, że to było odniesienie do Wyspiańskiego z jego ostatniego momentu życia, że on zachowały się zapiski o tym, że on myślał o tym, żeby przerobić Noc listopadową na libretto opery, taki w stylu wagnerowskim. I no będzie, nie ukrywam, że te sceny, które ja wybierałem do adaptacji, które robimy, no to w dużej części są to właśnie te sceny głównie z boginkami antycznymi, one są śpiewane.
0: Boginiami nawet bym rzekła, bo to nie tam jakieś byle jakie boginki, no, bo to Nike, Atena, Demeter.
1: To prawda. W każdym razie jest bardzo dużo śpiewania tam, plus będą też pokazane. Jest takie bogactwo tych materiałów ikonograficznych Wajdy, że ja pomyślałem sobie, no trzeba to wykorzystać, tym bardziej, że niezwykłe miejsce, w jakim będziemy to realizować, czyli Teatr Królewski w Łazienkach, no też sprzyja temu. I ja postanowiłem zrobić z tych notatek i szkiców i rysunków Wajdy no taką formę jakby drugiej równoległej narracji wizualnej, ale żeby nie było za prosto i żeby to nie było zbyt oczywiste, to będą projekcje, analogowe projekcje slajdowe, sterowane analogowo, więc taki też nietypowa technika. Natomiast wracając do tego, do tych wokali, do tej muzyki, no my się zmierzyliśmy z czymś, co nawet w tym moim scenariuszu tam wyciągnąłem od Wajdy jeden tekst, kiedy on w pewnym momencie narzeka na Koniecznego, że Konieczny zrobił taką muzykę, która jest po prostu nie do wykonania prawie przez wokalistów i że jest bardzo trudna. No i przyznam szczerze, że my jesteśmy już na ostatniej prostej, zrobiliśmy inną oczywiście muzykę, ale jednak ten tekst bardzo gęsty i bardzo zrytmizowany Wyspiańskiego jest no, karkołomny dla aktorów, więc dużo, dużo, dużo roboty i rzeczywiście bym też potwierdził, że to jest
0: No ale właśnie jak
1: trudne.
0: Sobie Andrzej Izdebski, czyli kompozytor muzyki do tego czytania bardzo performatywnego, proszę państwa, czyli do spektaklu Noc listopadowajdy, jak sobie radzi w jakimś mierzeniu się jednak z tą muzyką zastaną Zygmunta Koniecznego?
1: Powiedziałbym, że my się odbiliśmy od muzyki Koniecznego i ona jest uwspółcześniona, natomiast nie jest to żaden pop oczywiście, no ale pewna struktura gęstości śpiewu, tak jak jest w realizacji Wajdy, no jest tutaj zachowana. Aczkolwiek, tak jak mówię, to nie jest jeden do jednego muzycznie zupełnie, no ale tak czy siak, no mierzymy się z tym samym tekstem. No jest to karkołomne, natomiast mam nadzieję, że to wszystko się tak posklejało i wokalnie, i aktorsko, że będzie to klarowne i no myślę, ciekawe bardzo dla widzów i widzów właściwie, bo my tak, żeby nie było nieporozumień, tam realizatorem dźwięku, reżyserem dźwięku jest rzeczywiście Andrzej Brzoska, ale to będzie wydarzenie nienagrywane. My to robimy po prostu jako no, ulotny taki performance dwudniowy.
0: To do tej ulotności wrócimy może na koniec, ale ja muszę jeszcze zapytać o ten wybór scen i taką obsadę bardziej w sensie dopasowania postaci, ponieważ tutaj główną rolę gra Szymon Kuśmider. Jest to rola Andrzeja Wajdy, zarazem wielkiego księcia Konstantego i Aresa, czyli
1: tak,
0: boga wojny.
1: Tak, to znaczy tak, oczywiście dublujemy niektóre role. Szymon Kuśmider właśnie gra Andrzeja Wajdę i jednocześnie też gra wielkiego księcia Konstantego. Wydało mi się to dosyć ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza jak on musi przeskakiwać ze sceny na scenę, zmieniać tą swoją osobowość. Bardzo to jest intrygujące.
0: No właśnie, zmieniać czy nie zmieniać? No to jest ciekawa decyzja, żeby Andrzej Wajda w tego polakożerce
1: żeby się
0: wcielał.
1: Widzowie i no ciekawe to jest zestawienie. Tak samo Wiktoria Gorodecka, która gra Joannę i gra jedną z...
0: Joannę, czyli żonę.
1: Tak, żonę wielkiego księcia. Świetna rola zresztą i ona też jest jedną z boginek bogiń. Ona jest akurat gra Nikę Napoleonidów. Oprócz tego mamy znakomite wokalistki, które też oczywiście są w paru rolach grają, natomiast jest tam między innymi, no oprócz Wiktorii zobaczymy Natalię Sikorę, która występuje w roli Pallas oraz w roli Demeter. Mamy Ewę Prus, która będzie Nikę Salomei i Nikę Horonei oraz Mary Pawłowską, która zagra Korę oraz Nikę z Termopil. Dodatkowo również i aktorsko, i wokalnie będziemy mogli podziwiać Piotra Bajtlika,
0: który w roli Wysockiego
1: Czechowskiego i generała

0: skróty, więc tam parę ról dublujemy. Natomiast, tak jak mówię, no, dużo śpiewu, ale nie tylko śpiewu oczywiście, bo też są sceny aktorskie, tak jak to jest u Wyspiańskiego.
1: Andrzej Wajda podobno najbardziej zmagał się właśnie z tym pomieszczeniem w jednym spektaklu tego boskiego porządku greckiego i tych właśnie bogiń, które między sobą toczą walkę i właśnie wydarzeń historycznych. Jak to powiązać, jak to pomieścić?
0: Andrzej Wajda świetnie to wymyślił właśnie w tej realizacji telewizyjnej, co bardzo mi się podobało, i to właściwie już ten pomysł pojawia się na samym pod koniec lat 60., czyli wszystkie sceny realistyczne były kręcone tam, gdzie naprawdę się działy, natomiast sceny te antyczne, one były kręcone w studiu i były nakładane jako tak zwany double exposure, czyli podwójna ekspozycja, i po prostu wkomponowywane w kadr w stole realizacyjnym, telewizyjnym, i to tak naprawdę dało od razu takie poczucie
1: odrealnienia
0: zupełnego. Także to świetnie się sprawdziło, chociaż na samym początku on miał też odwrotny pomysł, żeby właśnie zrobić tak, że
1: realistyczne
0: właśnie
1: będzie to, co między
0: tak,
1: bogami.
0: Tak, dokładnie, a że ci wszyscy bohaterowie, że oni będą w czymś w rodzaju takich ulotnych duchów, więc u niego też się to zmieniało i my też podążamy za tymi jego koncepcjami. To też wydało mi się bardzo ciekawe. Plus też ciekawy jest pomysł, to znaczy to już jest pomysł oczywiście Wyspiańskiego, który dotarł do mnie dopiero przy tej realizacji. Mianowicie, bo ja kiedyś mierzyłem się też z Weselem Wyspiańskiego i też odnosiłem się tam do realizacji słynnej, genialnej Andrzeja Wajdy. I taka rzecz ciekawa, że tak jak w Weselu Wyspiański ożywił Chochoła, to tutaj na dobrą sprawę było podobnie, ponieważ jak on był zimą w łazienkach i zobaczył te rzeźby, które były zawinięte właśnie w swego rodzaju takie chochoły, czyli słomiane takie opakowania, czy jak to nazwać, tu znowu zrobił podobny zabieg, że znowu ożywił tak naprawdę w żywym planie jakiejś sytuacji historycznej, ożywił właśnie tym razem bogów, czy bogów, boginki antyczne.
1: To już ostatnie pytanie dotyczące samego przebiegu. To co ciebie najbardziej interesuje? Plan wydarzeń historycznych, czyli to niemalże upadające powstanie już u zarania, no bo przecież to jest sam początek, ta noc listopadowa. Ci bogowie greccy, którzy rozdają karty i przechylają szale, wielki książę Konstanty, czy Andrzej Wajda i jego właśnie taka demiurgiczna moc twórcza?
0: Oczywiście wszystko razem, bo inaczej bym tego nie pisał. Natomiast rzeczywiście jest to wszystko prowadzone, narracja jest prowadzona przez jakby głowę Andrzeja Wajdy, do czego mieliśmy szansę dzięki właśnie tymże notatkom i niezwykłym zupełnie notesom, które wyszły też teraz w tym momencie, mniej więcej Andrzeja Wajdy, z 4 tomy, znakomite. I tak naprawdę dla mnie ta podróż intelektualna razem z nim, zmagającym się z tym tematem, była no, takim najciekawszym elementem, i stąd właśnie jak zaczęliśmy rozmawiać z Joanną o tej realizacji, no to ja tak szybko te tory przesunąłem na to, żeby właśnie od strony Wajdy to opowiadać i żeby on nie był tylko jakimś tam po prostu rocznicowym bohaterem, tylko że rzeczywiście, żeby tam też był bohaterem tego dramatu. Natomiast to, że on akurat się zmienia, znaczy dzięki aktorowi, w Wielkiego Księcia Konstantego, no to jest taki dodatkowy smaczek, wydaje mi się, ciekawy, który będzie też wyzwaniem dla Szymona Kuśmidra.
1: Pani Joanno, na razie zapowiadane są 2 wieczory, 17 i 18. Sztuka bardzo ulotna.
2: No tak, no zobaczymy, czy będziemy mogli jeszcze realizować i wystawiać to bardzo performatywne czytanie. Ale chciałam jeszcze tylko dodać jedną rzecz, że podczas pracy nad wystawą czasową poświęconą Wyspiańskiemu 2 lata temu,
1: tak, tak, bardzo piękna wystawa, tak, został wspaniały katalog.
2: To wtedy robiliśmy ze współkuratorami kwerendę w Muzeum Manga, w archiwum Andrzeja Wajdy, i stamtąd mieliśmy bardzo dużo eksponatów, bo piękny i bogaty jest to zbiór tych wszystkich notatek i rękopisów Andrzeja Wajdy. I bardzo nam zależało na tym, żeby to jeszcze wykorzystać, ponieważ to nam się nie mieściło do gablot. Już nam się nie mieliśmy miejsca na wystawie, żeby tyle miejsca poświęcić Wajdzie.

0: I w tym roku, z okazji roku Andrzeja Wajdy, kiedy chcieliśmy połączyć Wyspiańskiego i Wajdę, to zaprosiliśmy dlatego Dariusza Błaszczyka, ponieważ jest ich historykiem sztuki i reżyserem. I wiedzieliśmy, że on będzie mógł też skorzystać z tych właśnie z tego zbioru pojemnego z mangi w swoim spektaklu. Ja się bardzo ucieszył i...
1: Tak, tak, te rysunki są przepiękne i oprócz tego, że niektóre są, powiedzmy, techniczne stricte, no to są bardzo piękne i tak jak mówiłem, one będą prowadziły taką równoległą narrację wizualną do tego, co się będzie działo aktorsko i muzycznie.
0: Tak, bo ten zbiór, to archiwum ma wielki potencjał.
2: Jak państwo słyszeli, Noc Listopadowa powraca do Łazienek Królewskich w różnych formułach w kolejnych latach, ale ta jest zupełnie wyjątkowa. Noc Listopadowajdy w czwartek i w piątek w Teatrze Królewskim w Łazienkach. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i opowieść o tym przedsięwzięciu Joannie Szumańskiej, czyli pełnomocniczce dyrektora do spraw teatrów Muzeum Łazienki Królewskie. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: I Dariuszowi Błaszczykowi, reżyserowi tego spektaklu.
1: Dziękuję serdecznie i zapraszam państwa do Łazienek.
2: Dziękuję za spotkanie. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.

To zespół Le Poème Harmonique i Vincent Dumestre na antenie radiowej dwójki. Jest 17.34. Jeszcze krótkie postscriptum do rozmowy, która wybrzmiała na naszej antenie kilka chwil temu. Jeśli zainteresował Państwa poruszony temat, czyli czytanie performatywne Nocy Listopadowej w kontekście twórczości Andrzeja Wajdy w Łazienkach Królewskich, mamy kilka zaproszeń na to czwartkowe wydarzenie. Czekamy na telefony 22 645 22 22. Początek w czwartek o 20 w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Już za kilka chwil przeniesiemy się do świata fotografii artystycznej, a tymczasem kilka chwil prawdziwej muzycznej uczty śpiewają Sabine Deviel i Marianne Crebassa, a gra zespół Les Siècles.

0: Sabine de Ville, Marianne Krebasa, zespół Le Siècle, François Xavier Rod. Za nami duet kwiatów z opery Lakme, którą skomponował Leo Delib. Przepiękna muzyka w przepięknym wykonaniu. Słuchają Państwo audycji Wybieram w dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. Czas teraz na opowieść o wspólnej pracy 23 fotografek z różnych polskich miast, które połączyła Akademia KPW działająca w Toruniu. Kobiecy kolektyw fotograficzny przygotował właśnie nową, 9. już wspólną wystawę. Projekt zatytułowany Zapiski z wnętrza brzucha, czyli o trawieniu świata, jest prezentowany w Galerii Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Punktem wyjścia jest szeroko rozumiany temat jedzenia, rozpatrywany w wymiarze nie tylko dosłownym, ale też symbolicznym. Autorki opowiadają o relacjach, tożsamości, przemijaniu, pamięci, nadmiarze oraz wspólnocie.
1: Monika Ralcewicz-Ciajolo. Jedzenie i trawienie świata we wszystkich jego sensach. Każdy temat to jest inny temat i pod jedzeniem kryją się problemy, różnorodne aspekty, osobiste historie, historie społeczne, problemy społeczne, bardzo, bardzo wiele treści. Jest o marnowaniu jedzenia, jest o wszechobecnym i wszechzalewającym nas plastiku. Jest jedzenie w kontekście też bardzo osobistej historii, niepamięci, odchodzenia pamięci ludzkiej w projekcie o Alzheimerze.
2: To ten czarno-biały projekt, tak?
1: Tak, to ten czarno-biały projekt, który jak się wchodzi, to od razu widać, że coś jest nie tak. To rozrzucenie to już pokazuje stan umysłu osoby, która doświadcza tej choroby. A jedzenie w niej zostaje i to na zdjęciach widać. To jest bardzo poruszający i bardzo piękny projekt. Zresztą każdy z nich jest niesamowity. Ja bym chciała oddać też głos autorkom, które tutaj są, a powiem, że ja mówię o wegetarianizmie. To są te dwie prace. Dwa kurczaki, kura i kurczak.
3: Monika Dykowska.
4: Ja mam pracę tutaj, w którym głównym bohaterem jest kot.
2: Także ciebie widzę na zdjęciu.
4: Tak, jestem oczywiście, bo ja jestem tam, przedstawiam wiedźmę. W współczesnym świecie zapominamy o takiej intuicji, o nas, o tym, ile mądrości możemy czerpać jakby z wnętrza. I ta praca jest jakby takim kontrastem do konsumpcjonizmu, który tutaj często się przejawia w tych różnych innych pracach. I o czerpaniu takiej mądrości właśnie z natury. Ten kot symbolizuje tą taką mądrość płynącą ze świata, z takiego świata czucia, ze świata intuicji i poszukiwania jej gdzie indziej niż w tym współczesnym takim rytmie właśnie nadawanym temu konsumpcjonizmowi.
5: Jadwiga Więcławek. Mój projekt jest tutaj, ten taki w niebieskich barwach i ze wschodem słońca na końcu, to jest taka nasza nadzieja. Ale tak w zasadzie projekt opowiada o współczesnej kobiecie. Jest to bardzo osobisty, ale niejak uniwersalny projekt, który opowiada o presji współczesnej kobiety, o tym, jak świat zewnętrzny mówi nam, jakie powinnyśmy być idealne, piękne, powinniśmy być idealnymi matkami, żonami, pracownicami. I ta presja niejako potem przechodzi do naszego wnętrza i my same na sobie

0: Wywieramy tą presję i chyba to jest sedno tego wszystkiego. W ciągu dnia jakoś przybieramy te różne nasze pozy i idziemy w to wszystko, ale wieczorem, kiedy mój projekt jest taki właśnie ciemny, nocny, kiedy wszyscy idą spać, my zostajemy sami z tymi naszymi emocjami i wtedy czasami pojawia się taka wyrwa w tym wszystkim, pękamy od środka, pojawia się głód, który tak naprawdę nie dotyczy takiego prawdziwego głodu, tylko tej presji. Ale mój projekt też, jak gdyby, żeby nie był taki pesymistyczny, zostawia nadzieję na lepsze jutro i takie łagodniejsze spojrzenie na siebie.
1: Paulina Ojrzyńska.
2: Mój projekt jest tutaj w narożniku, to są te cztery kadry, które tworzą też pewnego rodzaju historię. I ja postanowiłam spojrzeć na temat nieco inaczej. Chciałam odejść od takiego klasycznego konsumowania w sensie literalnym, czyli spożywania produktów, a dotknąć tematu konsumowania rzeczywistości, bo jesteśmy istotami wielozmysłowymi i my konsumujemy naszą rzeczywistość tak naprawdę wielopoziomowo. Chodziło mi o wątek konsumowania treści internetowych, które dotyczą naszego pokolenia bardzo, ale pokolenia naszych dzieci jeszcze bardziej. One nie znają rzeczywistości niewirtualnej. To było jakby takim tematem, który mnie poruszył i zawołał w kontekście tej wystawy. Chciałam też wyrazić przez to też taki wątek właśnie osamotnienia i niezrozumienia trudności w komunikacji między ludźmi, która jakby ujawnia się jeszcze poprzez korzystanie z różnych form tych social mediów, tak? Nie tylko jakby portali społecznościowych, ale też na przykład portali randkowych. I myślę, że to taki temat żywy, zwłaszcza dla wielu kobiet i mężczyzn z tak zwanego odzysku, którzy próbują ułożyć swoje życie uczuciowe, romantyczne na nowo i gdzieś tam każdy ma taki zazwyczaj wątek. Więc temat taki bardzo współczesny, ale też pokazujący, że jesteśmy istotami, na które wpływa wszystko to, z czym mamy styczność na co dzień i musimy też jakby wobec tego jakąś przyjąć postawę i wypracować swoje BHP.
3: Ewa Zielnik. Generalnie ja chciałam pokazać takie nasze nienaturalne dążenie do perfekcji poprzez takie symboliczne kadry, w których przedstawiam na przykład prasowanie szynki, czy też temperowanie marchewki. No i w ten sposób chciałam pokazać to, jak teraz strasznie dążymy do tego, że wszystko było takie idealne, gładkie, proste. No i gubimy gdzieś tą naturalność w tym świecie.
4: Podsumowanie waszego roku działalności, akurat tego roku 2026 i też pewnego rodzaju nowość, bo nie jesteście tutaj na tej wystawie anonimowe. Każda ma fragment swojej ściany, a tam także bardzo ciekawe takie autoportrety.
5: Tak, te autoportrety właśnie zrobiłyśmy sobie specjalnie na tę wystawę i na każdym autoportrecie jest element jedzeniowy.
4: Talerz, tost spalony.
5: Tak, torcik narysowany na policzku, liść kapusty i wiele, wiele innych.
4: A to, co wszystkie was łączy, to ten stół zaaranżowany w centrum.
5: Ten stół jest instalacją, która koresponduje z całą wystawą. Można na nim znaleźć obiekty, które są na zdjęciach. I odbiorca może przyjść i poszukać i stworzyć swoją historię, może też zastanowić się nad sobą i wrzucić do garnka swoje myśli, swoje przedmioty, co mu siedzi na żołądku.
6: Czasu na to, by zobaczyć wystawę Zapiski z wnętrza brzucha, czyli o trawieniu świata Akademii Fotograficznej KPW, jest niewiele. Artystki zaplanowały oprowadzanie finisażowe jutro, początek o godzinie 16:30 w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. A tym tematem zainteresowała się Iwona Muszytowska-Rzeszotek.

0: Orkiestra Zefiro i Alfredo Bernardini w kompozycji Jana Sebastiana Bacha. Jest 17:50.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Wojciech Skalmowski, jeden z wielkich polskich wygnańców XX wieku, jak go określił Leopold Unger. Z Polski emigrował w 1968 roku, osiadł w Belgii, był profesorem Uniwersytetu w Louvain, literaturoznawca i krytyk literacki kultury paryskiej. Publikował jako M. Broński. Kiedy w stanie wojennym paryskie wydawnictwo Kontakt szykowało kasetę dźwiękową poświęconą Mrożkowi, prezentowaliśmy te nagrania ostatnio, wtedy właśnie do Skalmowskiego zwrócono się o nagranie kilku słów pisarzowi poświęconych tytułem wstępu, czy może komentarza. Oto fragment pierwszy. Czy Mrożkowi emigracja służy? Wojciech Skalmowski.
5: To prawda, że emigracja jest trudnym momentem, początek emigracji w każdym razie dla pisarzy, dla każdego jest trudnym momentem, bo emigracja jest głęboką wodą, na której trzeba płynąć o własnych siłach, bez jakichś konwencjonalnych ułatwień, które się ma często w swoim własnym kraju. Ale to jest dobra sytuacja, ponieważ wymaga pełnego napięcia swoich możliwości, tak jak na porządnie przeprowadzonym egzaminie. I Mrożek niewątpliwie zdał ten egzamin świetnie. I uważam, że nawet w pewnym sensie to mu wyszło na zdrowie, bo satyra jest doskonałym gatunkiem jako punkt wyjścia do czegoś, ale nie można być tylko satyrykiem, ponieważ satyra przez samą naturę komizmu ma, jakby to powiedzieć, drugie dno. Jeżeli się coś wyśmiewa, to się to coś wyśmiewa w imię czegoś innego. Jest takie sformułowanie komizmu chyba najlepsze, bo najkrótsze, jakie widziałem, pochodzi od Andrzeja Kijowskiego. Co jest śmieszne? Śmieszne to jest to, co miało być, a nie jest. Na przykład śmieszny jest profesor, który jest niełukiem, albo generał, który jest tchórzem, albo służalcem i tak dalej. Mrożek, śmiejąc się z

0: sytuacji, które go otaczały, musiał wiedzieć, jak powinno być. I czasem dobrze jest przestać się śmiać, w inny sposób wyrazić to, jak powinno być. Tak chyba było w jego twórczości. Na emigracji to bardzo wyraźnie widać, że od czasu, jak się pojawił na emigracji, to zmienił trochę gatunek i to jest dobrze, bo jego twórczość, jak powiedziałbym, nabrała po prostu głębi. Już nie miał publiczności, która chwytała jakieś doraźne aluzje, więc musiał zmienić żar w tym sensie, że te aluzje musiały dotyczyć czegoś poważniejszego, głębszego. I tak typowe jest, że te jego pierwsze utwory pisane na emigracji, myślę o takich jak na przykład we młynie, mój dobry panie, takie opowiadanie, czy nawet takie pozornie satyryczne, samo wyśmiewające się z punktu widzenia polskiego, Moniza Clavier. To są właściwie takie ironiczne bajki, które mają wiele różnych możliwych interpretacji. To jest w pewnym sensie wspaniała literatura, zwłaszcza to we młynie. Dla mnie to jest rodzaj poematu. Ale równocześnie tam jest ta druga strona, tylko ta druga strona, jak powinno być, że człowiek nie powinien być, no nie powinien być pentakiem, tylko powinien być czymś, powinien być sobą. I ulubionym chwytem Mrożka było, że jego postaci mówiły o czymś w niesłychanie jakimś takim bombastycznym języku, na przykład wziętym z gazet, czy z jakichś prac naukowych, a przedmiot tego ich dyskursu był bardzo jakiś śmieszny, czy trywialny, czy nonsensowny. Jak na przykład pamiętam taką scenę z Męczeństwo Piotra Ocheja, gdzie jakiś taki naukowiec wyjaśnia, że to jest bardzo proste, że tygrys zaląkł się sam w łazience, bo po prostu powstał z samoorganizującej się, wysoko zorganizowanej pasty do zębów. Parodia tego żargonu marksistowskiego, niby to filozoficznego. Mrożek, jakby to powiedzieć, zastosował tę samą technikę, ale już nieomalże do spraw metafizycznych, bo tak jest w pewnym sensie w tych opowiadaniach, które wspomniałem. I to jest dziedzina twórczości, którą w pewnym sensie wciąż jeszcze uprawia. Są takie jego króciutkie opowiadanka, jak na przykład W sednie. Rodzaj takich snów nieomal, które mają wiele różnych możliwych interpretacji. Człowiek nie widzi czasem tej interpretacji, ale to są formy dla czegoś, co wydaje się niesłychanie kunsztowne i ciekawe. Także uważam, że Mrożkowi bardzo dobrze zrobiła emigrację.
1: Po ukazaniu się w Polsce po 1989 roku korespondencji autora tych słów ze Sławomirem Mrożkiem, Leopold Unger pisał: dwaj wyjątkowo subtelni intelektualiści bez miejsca na ziemi. Mrożka przypominać nikomu nie trzeba, o Wojciechu Skalmowskim zapomnieć nie wolno.
2: Ta dźwiękowa podróż w czasie kończy wtorkowe wydanie audycji Wybieram Dwójkę. Paweł Worobiej, Elżbieta Szymkowska, Magdalena Łoś i Monika Zając. Dziękujemy za dziś. Słyszymy się jutro kilka minut po godzinie 16:00.

0: Autopromocja.
1: Prywatność wydaje się czymś oczywistym. Mamy swoje mieszkania, listy, rozmowy, myśli, sekrety. Są rzeczy, którymi dzielimy się z nielicznymi, albo wręcz nie dzielimy się z nikim. Część naszego życia może pozostać dla innych niedostępna, niewyjaśniona i nieprzejrzysta. O prawie do sfery zakrytej przed oczyma ogółu porozmawiamy w czwartek o 22:00. Do usłyszenia, Michał Nowak.
0: Autopromocja.

0: Program drugi Polskiego Radia, jest godzina 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Dzień dobry, Paweł Worobiej, Urszula Nowak. Witamy Państwa we wtorkowym jazzowym klubie dwójki. Trzecie z trzech wrześniowych spotkań, które mam przyjemność poprowadzić w zastępstwie Rocha Sicińskiego. Zatrzymaliśmy się tydzień temu przy muzyce Aleksandra von Schlippenbacha i Globe Unity. I właśnie w tym miejscu zaczyna się jakby kolejny rozdział tej historii. Przypomnę, że kontynuujemy rozważania na temat tego, czy Europa słucha jazzu w inny sposób. Ostatnio zaproponowałam Państwu tezę, w myśl której odpowiedź brzmi tak, ale nie dlatego, że istnieje jeden europejski jazz. Europejscy muzycy lat 60. bardzo uważnie słuchali amerykańskiego free jazzu. I tutaj Ornette Coleman, Cecil Taylor, Albert Ayler czy późny John Coltrane byli dla nich ważnymi punktami odniesienia. Ale w kolejnej dekadzie część tej sceny zaczęła szukać języka, który już bezpośrednio nie odwoływał się do tego amerykańskiego, tak zwanego jazzu. Jednym z muzyków, którzy poszli najdalej w tych eksploracjach, był Ivan Parker. W 1978 roku Parker pojechał na pierwszą solową trasę po Ameryce Północnej. Environ 2 pochodzi z nowojorskiego koncertu z tego właśnie okresu. I jest w tym nawet, powiedziałabym, pewne odwrócenie ról, bowiem europejski saksofonista przyjeżdża do miejsca, z którego pochodziły najważniejsze impulsy dla free jazzu, ale przywozi ze sobą język, który zdążył już wypracować własną tożsamość. Posłuchajmy zatem wspólnie tego nagrania. Ivan Parker, Environ

Thank you.

Ivan Parker, Environ 2, choć pewnie pasowałoby lepiej przeczytać to tak jak w języku angielskim, czyli Environ 2. U Parkera pozostaje jeszcze instrument jednoznacznie kojarzony z jazzem. W przypadku Derricka Bailey'a sytuacja staje się nieco inna. Bailey należał do najważniejszych postaci brytyjskiej również sceny free improvisation. Interesowała go możliwość improwizowania bez konieczności posługiwania się w ogóle ustalonym idiomem. I tutaj nawet nie mam na myśli wyłącznie tego idiomu jazzowego, ale także rockowego czy klasycznego. Wraz z jego muzyką pojawia się zatem pewna istotna zmiana. Wolna improwizacja zaczyna funkcjonować jako osobna praktyka muzyczna. Wysłuchamy nagrania Hold i to będzie właśnie wspomniany wcześniej Derrick Bailey.

Derek Bailey, trwa jazzowy klub dwójki. Zostaniemy jeszcze na moment przy tym właśnie artyście. Ten sam album, Pieces for Guitar, będzie to kompozycja Beats.

0: Derek Bailey i jego kompozycja Bits. I rzeczywiście sporo ciszy i dużo fragmentów muzycznych, które tworzyły całość tego utworu. Przypomnę, że rozmawiamy o tym, na czym może polegać taka europejskość zarówno w słuchaniu, jak i wykonywaniu muzyki jazzowej. Być może jedną z różnic jest to, że europejska publiczność, a przede wszystkim europejskie instytucje nauczyły się z czasem przyjmować improwizację również poza kategorią jazzu. Ta muzyka trafiła na festiwale muzyki współczesnej, do galerii, publicznego radia, na uczelnie. Powstały niewielkie wytwórnie i kluby, które wyspecjalizowały się właśnie w improwizacji. I dlatego obok jazzu rozwija się na starym kontynencie coś, co nie potrzebuje już tej nazwy tak pilnie do kategoryzowanie czegokolwiek. Ale brytyjska wolna improwizacja to raptem jedna część tej historii. Na kontynencie granica między improwizacją a europejską muzyką współczesną była równie przepuszczalna. Francuska kontrabasistka Joëlle Leandre jest świetnym tego przykładem. Jej biografia prowadzi przez konserwatorium, muzykę współczesną, wykonawstwo kompozycji XX wieku, ale również przez spotkania z najważniejszymi postaciami europejskiej i amerykańskiej improwizacji. Tutaj pytanie o jazz staje się właściwie, powiedziałabym, drugorzędne. Wydaje mi się, że dużo ważniejsze jest to spotkanie dwóch europejskich tradycji, z jednej strony muzyki komponowanej i właśnie swobodnej improwizacji. Zapraszam do odsłuchu kompozycji. Będzie to Ouverture w wykonaniu Joëlle Leandre.
1: C'est à moi?

Joël Léandre, solo na kontrabasie, to był utwór Ouverture i nagranie z roku 1998. Przeniesiemy się teraz o kilka dekad do przodu. W XXI wieku samo pytanie o europejski jazz zaczyna być bardziej skomplikowane i oznaczać zupełnie coś innego. Londyn jest chyba najlepszym przykładem. Brytyjski jazz ostatnich kilkunastu, właściwie tak, dobrze mówię, kilkunastu lat, powstaje w mieście ukształtowanym przez migrację i doświadczenie postkolonialne. Spotykają się w nim tradycje karaibskie i afrykańskie, jazz, muzyka klubowa, dub, grime i wiele innych. Dlatego próba oddzielenia tego, co europejskie, od tego, co pozaeuropejskie, staje się właściwie niemożliwa. Sons of Kemet, Shabaka Hutchings, Theon Cross i dwóch perkusistów. My Queen is Harriet Tubman z albumu Your Queen is a Reptile. Jako ciekawostkę dodam tylko, że tytułowa królowa, o której już zaraz posłuchamy, Harriet Tubman, to oczywiście afroamerykańska abolicjonistka, zbiegła niewolnica, działaczka w ramach Underground Railroad, zwiadowczyni w armii Unii podczas wojny secesyjnej. I to o niej powstały te dźwięki. Sons of Kemet na antenie dwójki.

Sons of Kemet, My Queen is Harriet Tubman. Ten muzyczny przykład jest ważny dla dzisiejszego programu, dla tego pytania, które stawiam o to, czym i czy w ogóle istnieje coś takiego jak europejskość, zarówno w odniesieniu do słuchania, jak i wykonywania muzyki jazzowej. Europa nie jest bowiem wyłącznie miejscem, w którym jazz spotkał europejską muzykę klasyczną. Jest również miejscem licznych migracji, dlatego współczesny jazz europejski może czerpać z tradycji karaibskich, powiedzmy w Londynie, a z muzyki Afryki Zachodniej w Paryżu, albo jeszcze inaczej, z tradycji osmańskich i wschodnio-śródziemnomorskich, choćby w Grecji. Nie istnieje więc jeden kierunek przepływu tej muzyki, a mianowicie Ameryka-Europa. Dzisiaj tych kierunków jest dziesiątki. Jeśli Londyn pokazuje nam Europę postmigracyjną, Skandynawia pozwala z kolei wrócić do innego ważnego elementu tej historii, do, no powiedziałabym, infrastruktury, bo być może przez całą audycję szukam razem z Państwem tej europejskości w nie do końca właściwym miejscu. Może nie trzeba szukać jej w samych dźwiękach, a znajdziemy ją przede wszystkim w sieci klubów, festiwali, instytucji publicznych, także rozgłośni, niezależnych wytwórni, no i też na pewno systemów finansowania kultury. Fire Orchestra jest dobrym przykładem takiego ekosystemu, dużego kolektywu zbudowanego wokół środowiska szwedzkiej muzyki improwizowanej. A sama muzyka? A i owszem, jazz, wolna improwizacja, swobodna improwizacja, psychodelia, rock, noise. Granice przestają tutaj być jakoś szczególnie użyteczne. W takim razie posłuchajmy choćby fragmentu tych nagrań. Będzie to Fire Orchestra Exit Part 1.

Fire Orchestra Exit Part 1 to zaledwie fragment tych nagrań. Jest jeszcze jeden element tej europejskiej układanki, drodzy Państwo, mianowicie mobilność. Kaja Draxler pochodzi ze Słowenii, studiowała również w Holandii, a swoją działalność rozwijała w międzynarodowym środowisku europejskiej muzyki improwizowanej. To bardzo typowy model współczesnej sceny. Coraz trudniej mówić o, nie wiem, szkole słoweńskiej, holenderskiej czy skandynawskiej. Wręcz zdarza się to naprawdę sporadycznie. Muzycy studiują w jednym kraju, mieszkają w drugim, zakładają zespoły z artystami z kolejnych. Europa zaczyna funkcjonować bardziej w postaci, pod postacią sieci, no chyba tak, chyba takiego właśnie zbioru rozmaitych elementów, niż jakoś tak bardzo w kontekstach narodowych. Nie jest to na pewno zbiór narodowych scen. A więc kolejny wyraźny przykład, Kaja Draxler Octet, będzie to utwór Bis de Bokul, awangardowa kompozycja jazzowa autorstwa tej właśnie słoweńskiej pianistki. Utwór ukazał się w 2017 roku na albumie zatytułowanym Gledalec, wydanym nakładem fantastycznej portugalskiej wytwórni Cleanfit. Słuchamy Kai Draxler i jej oktetu Bis de Bokul.

Wschód. Przypomnę, że Nikaja to słoweńska pianistka. Przez dużą część dzisiejszej audycji Europa oznaczała Londyn, Berlin, także Amsterdam, Paryż albo Skandynawię. Ale rzecz jasna w tej historii jest jeszcze Morze Śródziemne, Bałkany, łącznie z Grecją. No i właśnie tutaj zakończymy naszą dzisiejszą podróż. Sokratis Sinopoulos gra na polityki lira, instrumencie związanym z tradycjami wschodniego Śródziemnomorza, szczególnie z Konstantynopolem, gdzie właśnie na tym instrumencie wykonywano przez wieki muzykę, bo polityki oznacza oczywiście, pochodzi od poli, czyli jedynego miasta, które funkcjonuje w języku greckim jako poli, czyli właśnie Konstantynopol. W jego kwartecie spotykają się improwizacja jazzowa, modalność i języki muzyczne, których historia w tym regionie jest znacznie starsza niż obecność jazzu samego w sobie. I wtedy pojęcie europejskiego jazzu komplikuje się po raz kolejny i jeszcze bardziej. Europa nie jest tu wyłącznie zachodem, a jej muzyczna geografia prowadzi również na Bałkany, dawny świat osmański i wschodnie Śródziemnomorze. Podsumowując te trzy spotkania, bardzo Państwu za nie dziękuję. No, jak słychać Stańkę Parkera, Sons of Kemet czy Kaję Draxler i Sokratisa, więcej dzieli niż łączy pod względem stylistycznym. Wspólna natomiast jest przestrzeń, w której ta muzyka może funkcjonować. Historia klubów, festiwali, publicznego radia, wytwórni i instytucji. Bliskość muzyki współczesnej i swobodnej improwizacji, a także mobilność muzyków, również migracja i coraz bardziej wielokulturowy charakter europejskich miast, to wszystko ma znaczenie. Europa stworzyła wiele sposobów słuchania jazzu i wiele miejsc, w których może spotkać się z innymi muzykami i tradycjami. I to wydaje mi się najbardziej europejskie w europejskim jazzie. Żegnam się z Państwem muzyką Sokratisa Sinopoulosa i jego kwartetu, kompozycja Trace. Dziękujemy za dzisiaj. Paweł Worobiej, Urszula Nowak. Do usłyszenia.

0: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
1: Reklama. Minęła 19.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Gabriela Mościcka.
1: Witam Państwa, Beata Stylińska. Przed nami przegląd najciekawszych wypowiedzi naszych dzisiejszych gości.
3: Pogłosy.
1: A zaczynamy od poranka, w którym gościem był Krzysztof Pietraszewski, dyrektor artystyczny festiwalu Sacrum Profanum. Mimo że do festiwalu jeszcze ho-ho, organizatorzy ogłosili właśnie program, który będzie się rozgrywał pod hasłem Rytuały.
4: Chcemy spoglądać na rytuały, które są częścią dzisiejszych, wciąż żywych tradycji, które niosą za sobą jakąś prawdę. Chcemy też patrzeć w zupełnie przeciwną stronę, to znaczy w stronę światów wymyślonych, wyimaginowanych, które mają spekulacyjnie może opowiadać, jak mogłaby wyglądać kontynuacja pewnych tradycji, albo po prostu wprost tradycje, które nie miały początku, które zostały przez artystów wymyślone. No i jest jeszcze trzecia strona, to znaczy to mogą być praktyki performatywne, pochodzące ze sztuk wizualnych, które często przybierają czy nawiązują do rytualnych tradycji czy zajęć. No i wreszcie też w nawiązaniu może do tego, co dla Radiowego Centrum Kultury jest istotne, to może być przetwarzanie, reinterpretowanie różnych także tradycji czy rytuałów ludowych. I myślę, że wszystkie te kierunki, wszystkie te sposoby myślenia o tym, czym może być rytuał w paśmie koncertowym poświęconym właśnie temu udało nam się zmieścić, a jednocześnie próbujemy to wszystko pomieścić w specjalnie do tego zaprojektowanej, stworzonej na potrzeby festiwalu przestrzeni.
1: Festiwalowe koncerty zagoszczą na Dawnym Dworcu, w czytelni i na ulicach Krakowa, ale to wszystko dopiero w listopadzie. Innym festiwalem omawianym w poranku, już bliższym terminowo, jest cykl wydarzeń opętani literaturą, towarzyszący co roku przyznaniu Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Tomasz Tyczyński, kierownik, kurator Muzeum imienia Witolda Gombrowicza we Wsoli, oddziału Muzeum Literatury w Warszawie.
5: Program bogaty rzeczywiście, choć nie o jubileuszu myśleliśmy. Co roku mamy hasło wywoławcze festiwalu, w tym roku literatura, wolność i władza. Trochę może patetycznie, ale też wymyśliliśmy go w sytuacji trudnej w ogóle dla Muzeum Literatury i Muzeum Gombrowicza. I trochę miało być o relacjach władzy politycznej z literaturą, ale na szczęście w programie poszliśmy w inną stronę, głębszą, tą zostawiając politologom i socjologom.
6: Tym otwierającym wydarzeniem jest monodram Zuzanny Wiatry Dziewictwo.
5: To laureatka konkursu na monodram, który organizowaliśmy w roku gombrowiczowskim dwa lata temu. Świetna młoda aktorka i chyba zadatki na dobrą reżyserkę. Dziewictwo, ten tytuł się osobna kategoria istot zamkniętych, tak zostało rozwinięty. I to rzeczywiście monodram w sposób dojmujący opowiada o tabu, o języku, który z jednej strony jest narzędziem władzy, właśnie pilnuje tego tabu, z drugiej strony może być z

0: sposobem jego przekroczenia, o roli ciała w relacjach społecznych, takiej pomniejszanej opresji wręcz społecznej, więc bardzo, bardzo przejmujący, bardzo dobry spektakl i w ogóle ten pierwszy weekend wokół tej tematyki będzie się poruszał, bo i rozmowy literackie, które przygotowaliśmy potem na sobotę i niedzielę właśnie będą gdzieś wokół tej tematyki się kręcić.
1: Z Tomaszem Tyczyńskim w Poranku Dwójki rozmawiała Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, a festiwal startuje w najbliższy piątek w Radomiu. W cyklu Kwadrans bez muzyki Anna Lisiecka zabrała dziś słuchaczy do położonego nad Utratą parku w Tworkach, gdzie stoi drewniana rzeźba Psyche autorstwa Anny Klary Zielińskiej.
2: Ja to odbieram jak rodzinę, jak parę. Jestem psychiatrą, 48 lat pracy w Tworkach, 7 lat na oddziale tak zwanym wówczas gwałtownym. Pacjenci najbardziej pobudzeni i ja musiałam ich uspokoić i dopiero po jakimś czasie odesłać na dalsze leczenie.
3: Myśli pan, że ta przestrzeń pomaga pacjentom?
2: Działa kojąco. Ja tak myślę, na psychikę może działać tylko kojąco.
4: Maria Zielińska.
5: Dzień dobry.
4: Autorka projektu Szepty w drewnie, zainspirowanego monumentalną rzeźbą, którą 16 lat temu na polanie w parku w Tworkach zrealizowała siostra Anna Zielińska. Imię rzeźby?
5: To Psyche. Psyche, powstała rzeźba w 2010 roku jako praca dyplomowa Ani na ASP w Warszawie. Pierwotnie była w pełnej krasie. Robiła wrażenie swoją monumentalnością, swoją siłą, swoją energią, taką dostojnością i właśnie ta energia, tańczące dwie kobiety, które Ania widziała, robiło wrażenie zupełnie inne. Po tych 16 latach Ania wróciła do Tworek, przez telefon mówiła, że Maria, Psyche się rozpada i ten rozpad Psyche gdzieś tam zainspirował, żeby zobaczyć piękno w tym rozpadzie.
1: Jutro w Kwadransie bez muzyki spacer po odrestaurowanych i przystosowywanych do nowych funkcji wnętrzach siedziby Sinfonii Varsovii. I na zakończenie jeszcze jeden festiwal, tym razem taneczny. Polska Platforma Tańca, którą omawiała na antenie Maria Opałka z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.
6: Polska Platforma Tańca jest takim wydarzeniem, które wędruje po Polsce. Także dlatego, że ma wiele celów. To znaczy jest takim wydarzeniem wielowarstwowym, jeśli chodzi o możliwości oddziaływania, bo to jest jednocześnie przegląd polskiego tańca współczesnego i jednocześnie taki showcase, gdzie prezentujemy taniec współczesny polski zagranicznej publiczności, bo też przyjeżdża zawsze na Polską Platformę Tańca wielu kuratorów, programerów, producentów, osób zaangażowanych w branżę tańca współczesnego międzynarodowo. Jednocześnie to jest takie wydarzenie, które ma na celu zwiększanie widoczności tańca współczesnego w regionach, też lokalnie. I w pewnym sensie też narzędzie, można powiedzieć, polityki kulturalnej, to znaczy zmieniające możliwości oddziaływania, działania i poszerzania działania tańca w danym miejscu w Polsce. Światło reflektorów przede wszystkim w Polskiej Platformie Tańca pada na spektakle, które są wyłonione w drodze otwartego konkursu. Tak jest zwykle. W tym roku to jest 9 spektakli wyłonionych przez międzynarodowe jury. Na pewno na największą uwagę zasługują spektakle, które są prezentowane w programie głównym, ale także i program towarzyszący. Zapowiada się bardzo ciekawie. Bardzo interesujący jest też spektakl otwarcia, który powstał we współpracy ze środowiskiem wrocławskim, choreografii Marii Stokłosy. Dla wielu osób, które są zainteresowane tańcem współczesnym, tam rzeczywiście można znaleźć coś dla siebie.
1: Całość rozpoczyna się 17 września we Wrocławiu i będzie kulminacją trwającego od kwietnia programu Wrocław Tańczy. W Pogłosach to wszystko, Beata Stylińska, a już za chwilę Wo Wszystkim z Kulturą Jakub Kukla i jego gość.
7: Autopromocja.
8: W najbliższej audycji Sztuka Mniej Obca pożegnamy jedną z najwybitniejszych artystek naszych czasów, Yayoi Kusame, awangardową rebeliantkę, która do historii popkultury przeszła jako królowa kropek. Zapraszam w czwartek o 13:05. Do usłyszenia. Zofia Płoska-Czartoryska.
7: Autopromocja. O wszystkim z kulturą.

0: Program Drugi Polskiego Radia, Jakub Kukla. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z człowiekiem, który od wielu, wielu dekad realizuje się na najróżniejszych polach sztuki. Pisze scenariusze, pisze książki, no i przede wszystkim robi filmy. Filip Bajon. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, kłaniam się.
0: Witam Pana bardzo serdecznie. Proszę na wstępie

0: Dziękuję bardzo. Bardzo sobie to cenię.
1: Czego życzy pan sobie przede wszystkim?
0: No, na pewno nie powiem zdrowia, bo te życzenia generalnie nie mają sensu. Jakichś miłych podróży, miłych wydarzeń i fantastycznych zbiegów okoliczności.
1: W takim razie tego wszystkiego życzę. Kolejność, myślę, dowolna. Kiedy pan patrzy na swoje życie z dzisiejszej perspektywy, ma pan wrażenie, że jest artystą spełnionym?
0: No, chyba tak, ponieważ udało mi się zrobić te filmy, które chciałem zrobić. Nie wszystkie, ale jednak procentowo to wszystko wychodzi na moje. Tych, co nie zdołałem zrobić, no żałuję, no ale takie były okoliczności bardzo różne. Czy ocena polityczna, czy też brak finansów. Ale mogę powiedzieć, że przede wszystkim dlatego jestem, uważam, reżyserem, nie artystą, ale reżyserem, bo to jest moja główna działalność, reżyserem spełnionym dlatego, że zauważyłem z pewną taką dozą pewnej dumy, że filmy moje się bardzo delikatnie starzeją. Znaczy nie ma tam jakiegoś takiego, że jak po latach je oglądam, to widzę, że tam jest jakaś przepaść świadomościowa, że to jest kompletnie nieadekwatne do tego, co się dzieje w tej chwili. A zwłaszcza zobaczyłem to kiedyś przy Przedwiośniu, kiedy robili mi taką retrospektywę w Krakowie. Zobaczyłem po wielu latach Przedwiośnie i zobaczyłem, że ten film w tej chwili jest jeszcze bardziej aktualny niż był za czasów Żeromskiego i za czasów mojej adaptacji.
1: Mówiąc o tym, że pańskie filmy tylko lekko się zestarzały, ma pan na myśli treść czy formę? Albo jedno i drugie?
0: Na formę zawsze stawiałem, żeby była to forma taka trudna również dla krytyków do zdefiniowania, ale estetyka dzieła filmowego była dla mnie takim najważniejszym aspektem, w związku z czym bardzo dużo skupiałem się nad formą filmu i dlatego te moje filmy są tak interesujące obrazowo. Myślę, że, ale to widzę, no, do dzisiaj one się obrazowo nie starzeją. Są, jest wiele takich filmów na świecie, które ze względu na obraz, no bo jeżeli ktoś interesuje się na przykład malarstwem, i obejrzy sobie w tej chwili wczesnorenesansowe malarstwo, to zobaczy, że ono też się nie zestarzało i jest nadal aktualne. Sięgnąłem bardzo głęboko, no bo co innego, malarstwo średniowieczne, ono w ramach kompozycji się zestarzało dość mocno, bo to jest już zupełnie inne myślenie kompozycyjne. Natomiast jeśli chodzi o obraz, to obraz starzeje się zdecydowanie wolniej, a ponieważ kładłem zawsze nacisk na obraz, to dzięki temu, a nie spodziewałem się, bo to nie było takie cwaniactwo z mojej strony, tylko to była potrzeba z mojej strony. A jak po latach zobaczyłem, że ten obraz się nie starzeje, poczułem taką wewnętrzną satysfakcję.
1: Czyli nie założył pan sobie czysto teoretycznie, że chce się koniecznie za wszelką cenę odróżniać, tylko wynikało to z pana wewnętrznej potrzeby filmowca.
0: Zdecydowanie zawsze miałem poczucie, że w filmie najważniejszy jest obraz. I coraz dalej, że tak powiem, uważam, że kładzenie w scenariuszu, już na etapie scenariusza, przede wszystkim nacisku na treść, jest pewnego rodzaju błędem. Tak samo jak zawsze mówię moim studentom i sam tak uważam, że bardzo dużo uwag w książkach o scenariuszu poświęca się psychologii. Otóż ja uważam, że czegoś takiego jak psychologia nie ma. Oczywiście to studenci psychologii mogą się na mnie obrazić. Istnieje coś takiego jak przeznaczenie bohatera i przeczucie przyszłego biegu wypadków, które irracjonalnie istnieje w bohaterze i w stosunku do tego swojego przeznaczenia i zrozumienia tego przeznaczenia, bohater przez to poznaje świat i tam się budują pewne reakcje bohatera, które, że tak powiem, bardziej prostolinijni ludzie nazywają psychologią.
1: Myślę, że nie tylko studenci, ale i wykładowcy psychologii mogą się na pana obrazić. O formie pewnie będziemy dziś wspominać i o pana twórczości filmowej, ale wróćmy do życzeń. Czego pan życzyłby polskiej kinematografii?

0: Życzyłbym polskiej kinematografii, żeby była znowu ambitna. Żeby można było realizować ambitne filmy, zwłaszcza filmy historyczne, filmy, które trochę kosztują. Bo takiej możliwości, taki reżyser jak ja w tej chwili, w obecnej chwili, tego nigdy nie było. Zawsze mogłem realizować swoje filmy i zwykle co roku realizowałem jeden film. W tej chwili minęło 7 lat, nie mogę zrealizować żadnego, mimo że chcę zrobić film o Jarosławie Iwaszkiewiczu fabularny, mimo że chcę zrobić fabularny film o Bronisławie Piłsudskim, bohaterze Japonii, nieznanym w Polsce, a pora by była, żeby w Polsce był znany, wielkim etnografie. Nie ma na to pieniędzy. Nie można tego filmu zrealizować, bo polska kinematografia kiedyś była kinematografią reżyserską. Na czym polega różnica? Że pieniądze szły wtedy za reżyserem i te pieniądze w budżecie państwa na kinematografię były. W tej chwili zrobiła się kinematografia producencka. Cokolwiek byśmy powiedzieli o producentach, nie są oni tak wykształceni zawodowo jak reżyserzy i intelektualnie również. Oczywiście ja poznałem kiedyś wielkiego producenta, który zrobił Mefista, to był Niemiec, Manfred Durnok, i to był prawdziwy producent, z którym rozmowa była zawsze przyjemnością, tylko że ja co roku od niego miałem propozycję albo filmu, albo on wchodził koprodukcyjnie w inny mój film, albo miał jakiś pomysł, albo zamawiał u mnie scenariusz. To był producent aktywny, który bez przerwy coś robił, bardzo dobrze wykształcony i świadomy tego, co się na świecie dzieje. Dzisiaj w Polsce nie ma takiego producenta. W każdym razie taki producent do mnie się nie zgłasza. Muszę powiedzieć, że w ciągu 25 lat raz się do mnie zgłosił producent z propozycją i ten film zrealizowałem. Były to Śluby panieńskie, które zrealizowałem na prośbę producenta, a propozycja mi bardzo odpowiadała. Także w tej chwili mam pustynię wokół siebie producencką. Również trzeba zwrócić uwagę na to, że polska kinematografia nie jest kinematografią jednolitą. Z jednej strony jest kinematografia PiS-owska, czyli Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który nie ma specjalnej dużej kasy, żeby w całości zrealizować film. To jest raz. Telewizja nie wchodzi w produkcję filmu, więc drugie źródełko wyschnęło. I ta druga polska kinematografia to są platformy streamingowe, które wybierają przede wszystkim młodych reżyserów, którymi mogą kierować tak jak chcą. No, z kierowaniem mną byłyby pewne trudności. Ja trochę rozumiem ich strach przed uformowanymi reżyserami, którzy potrafią robić filmy, ale co jak co, to nie jest samozadowolenie. Uważam, że ja potrafię robić filmy.
1: Jest pan dzisiaj chyba w nastroju skłaniającym do dość radykalnych sądów i radykalnych opinii. Psychologia nie istnieje, polska kinematografia w ruinie.
0: Dokładnie.
1: No nie wiem, czy jest aż tak źle.
0: Zgadzam się z pana podsumowaniem, bo do tego to prowadzi.
1: No tak, ale gdybyśmy sobie pomyśleli o na przykład najnowszym filmie Pawła Pawlikowskiego.
0: Ten film mi się bardzo podoba.
1: To jest
0: wielkie kino, ale dlatego mi się podoba, ponieważ jest to film o moim ukochanym pisarzu, o Tomaszu Mannie, o którym wiem wszystko i jego życie nie ma dla mnie żadnych tajemnic. Także patrzę na ten film z pewną zazdrością, że zrobił go Pawlikowski, a nie ja. Ale Pawlikowski zrobił go znakomicie. To jest bardzo przejmujący i głęboki film i jestem po stronie zdecydowanie zwolenników i wielbicieli tego filmu. Ale nie wiem, czy da mi pan drugi przykład.
1: Kafka też został sportretowany.
0: Kafka, znakomity film. Mówiłem to Agnieszce Holland. To jest film zrobiony w Czechach za pieniądze również czeskie, w części pieniądze polskie. Ten sam wypadek, mam wrażenie, dotyczy również Tomasza Manna. Tam są też pieniądze europejskie, ale to musi być producent, który ma układy w całej Europie i potrafi zebrać te pieniądze w całej Europie. Jak mój niemiecki producent

0: Wrócę zmarł, nie mam żadnego substytutu, w związku z czym jestem jak samotny żagiel biały Katajeba. No.
1: Wrócimy i do literatury, i do filmów, ale chciałbym zapytać o Poznań, bo wiem, że to jest pytanie z kategorii co by było gdyby, ale ma pan takie przekonanie, ma pan być może wręcz poczucie, że gdyby nie urodził się pan w Poznaniu, to byłby pan trochę innym człowiekiem?
0: Zdecydowanie tak. Uważam, że jestem spadkobiercą kultury mieszczańskiej, którą przyswoiłem sobie bez trudu i z pewną przyjemnością, ponieważ wiem, jakie wartości stoją za tą kulturą mieszczańską. Chociażby zwykła, najzwyklejsza, nie tak popularna już w tej chwili, Kinderstube. No. Pewien rodzaj zachowania, pewien rodzaj formy życiowej, pewien rodzaj obowiązku, pewien rodzaj świadomości i poczucia, że każde państwo powinno być państwem prawa. Jeżeli w jakimś kraju nie ma prawa i to prawo nie rządzi, to jest źle rządzony kraj. To się wszystko wzięło właśnie z Poznania. My poznaniacy, jak się spotykamy czasami za granicą, czy w podróży, czy w pociągu, czy na jakichś imieninach, kierujemy się bardzo podobnymi wartościami.
1: Elementem tego mieszczańskiego wychowania były też wizyty w teatrach, wizyty w operze, w filharmonii, w muzeach, w kinie również?
0: Tak. Wiedziałem, że to jest pewien taki obowiązek rodzicielski, który wykonywał nade mną mój ojciec, ale ja nie byłem tutaj wyjątkiem. To odbywało się wszędzie. Po filharmonii spotykałem na czwartkowych koncertach Filharmonii Poznańskiej moich kolegów z klasy. Także to było dość istotne i myślę, że też chodziło o to, żeby pozwolić się dokształcać z różnych źródeł, czerpać z różnych źródeł i że wiedza jest bardzo istotnym elementem wychowania. Co prawda mój ojciec zawsze twierdził, że przecież nikt z nas nie wie, jak wychowywać dzieci, ponieważ nie ma żadnego podręcznika. Ojciec nie czytał doktora Spocka. Ja czytałem doktora Spocka, ale ojciec miał gdzieś tego doktora Spocka we krwi i wiedział, że jest od tego, żeby przekazywać również wiedzę, różną, bardzo różnorodną wiedzę. No to przecież on mnie zabrał na mecz Polska-USA w lekkiej atletyce na stadionie dziesięciolecia, gdzie było 100 tysięcy ludzi. Słynny, historyczny mecz lekkoatletyczny, prawie że wygrany przez Polaków, wygrany przez kobiety. Ten zespół lekkoatletyczny trenera Mulaka był jednym z najsilniejszych lekkoatletycznych zespołów, a to, że mogłem na własne oczy zobaczyć kilka rekordów świata, zobaczyć wielkich sportowców, to też dało mi bardzo dużą wiedzę i pewien rodzaj takiej ogólnej ogłady, bo poznanie kulis i poznanie wyników sportowych jest pewnym elementem edukacji bardzo ważnym.
1: Ale jak rozumiem, za tymi wizytami, czy to w kinie, czy w teatrze, czy w filharmonii, czy na wydarzeniach sportowych, nie stała taka chęć pańskich rodziców, pańskiego ojca chyba w szczególności, żeby ukształtować z pana artystę, czy żeby wprowadzić pana w świat zawodowego sportu, tylko raczej taka potrzeba, żeby zbudować jak najszerszy horyzont po to, żeby pan w przyszłości miał większy
0: wybór? Dokładnie. Chodziło o zbudowanie jak najszerszego horyzontu. Kiedy ja się zdecydowałem, że pójdę na prawo, to nie była żadna kalkulacja. Właściwie ojciec mi powiedział, słuchaj, idź na prawo. Po prawie możesz być każdym. Możesz być dziennikarzem, możesz być adwokatem, możesz spełnić bardzo różne i uprawiać bardzo różne zawody. Prawo ci w niczym nie przeszkodzi, a dostaniesz pewną wiedzę o świecie, której na innych studiach nie dostaniesz.
1: Miał rację?
0: Miał rację. Miał rację. Szkoła na Uniwersytecie Poznańskim na prawie była jednym z moich najważniejszych uniwersytetów.
1: No ale zakładam, że rozstrzał czy rozdźwięk między światem studentów prawa a później studentów w Łódzkiej Szkole Filmowej, to była

0: przepaść. Nie pogubił się pan?
1: Nie, nie pogubiłem się. Nie pogubiłem się. Ja tam na prawie zajmowałem się logiką profesora Ziembińskiego, co bardzo sobie ceniłem, i to był ten uniwersytet, ten prawdziwy uniwersytet, o którym mówię, ale na tym samym wydziale, też na proseminarium profesora Ziembińskiego, był A.P.J. Kaczmarek, czyli późniejszy laureat Oscara za muzykę do Marzyciela. Był inny młody człowiek, który wyjechał do Niemiec Zachodnich i tam został reżyserem, uprawiał zawód reżysera. Był Grzesiu Gauden, który jest pisarzem w tej chwili i bardzo dociekliwe książki o polskim antysemityzmie pisze. Znamy się bardzo dobrze. Także wszyscy ci, którzy nie chcieli robić tam doktoratów z prawa pracy, oni wszyscy starali się dostać na tę logikę, żeby uczyć się teorii i, że tak powiem, teorii moralności, teorii prawa. Zresztą dlatego w liceum chodziłem na łacinę. Zresztą to była bardzo ciekawa klasa, ta nasza łacińska. No między innymi po to, żeby idąc na prawo, bo brałem to pod uwagę już wtedy, ale też brałem pod uwagę studia reżyserskie, bo to mnie fascynowało w zupełnie inny sposób, a prawo przez pewien rodzaj takiej gruntowności, jakby powiedział Tomasz Mann, który lubił to słowo.
0: Ale zanim został pan reżyserem, to już miał pan okazję debiutować jako pisarz. To było za mało? To nie było to, co panu chodziło do końca? Pisanie?
1: Napisałem pierwsze rzeczy dość przypadkowo. Czytałem wtedy, pamiętam, namiętnie Faulknera. Może ten Faulkner mnie wprowadził. Zresztą potem, po wielu latach, byłem na farmie Faulknera. Zobaczyłem tę stodołę, w której on pisał na pięterku, na ścianie swoje powieści. To była farma z 1947 roku. On ją oczywiście posiadał później, bo on rocznikowo to był jednak, to był XX wiek, a nie XIX wiek. Także być może on mnie, że tak powiem, natchnął czy zainspirował pewien ciąg słów, bo to nigdy nie wiadomo, dlaczego się zaczyna pisać. Może dlatego, że bardzo ciekawe rzeczy zdarzyły się na targach poznańskich i postanowiłem je spisać. Jak zacząłem je spisywać, to wyszło mi z tego długie opowiadanie. Nie wyszła powieść. Potem podpisałem umowę z czytelnikiem dzięki Jerzemu Andrzejewskiemu, który mi kibicował dość mocno. Potem napisałem jedną książkę, potem drugą książkę, z tym, że muszę powiedzieć uczciwie, że pisanie to jest bardzo wyczerpujący psychicznie działalność. Nie u wszystkich, ale pisarza, którego tak naprawdę podziwiam, to jest Myśliwski. Wiesław Myśliwski, który całe życie, prawie 80 lat pisał. No. To jest niebywały wysiłek, a nie zwariował. Więc dlatego go podziwiam, że hart ducha takiego pisarza jak Myśliwski to jest naprawdę wielki hart ducha.
0: Pan zresztą w czasie studiów już w Łodzi, w szkole filmowej, był widywany przede wszystkim chyba w towarzystwie innych pisarzy, a nie reżyserów. Z czego to wynikało?
1: Tak, to prawda. Dlatego, ponieważ pisarze wydawali mi się o wiele bardziej interesujący niż koledzy reżyserzy. Ci koledzy reżyserzy, którzy czuli pewien niedosyt towarzyski w środowisku filmowym, przychodzili również do Związku Literatów i przysiadali się do naszego pisarskiego stolika. To był Wojtek Marczewski i to był Rysiu Bugajski, który też napisał kilka bardzo dobrych książek. O Rajku, książkę, którą napisał Bugajski, to jest moim zdaniem wybitna książka o rewolucji węgierskiej. No a filmy Marczewskiego też mówią same za siebie, ale oni też czuli ten pewien niedosyt umiejętności dzielenia się obserwacjami świata. A to pisarze umieli robić bardzo dobrze. Poza tym pisarze byli z natury dość dowcipni i byli przede wszystkim oczytani. No bo

0: musieli być odczytani. A rozmowa z człowiekiem odczytanym jest o wiele ciekawsza niż rozmowa z człowiekiem nieodczytanym.
1: Ale i w świecie filmowym spotkał pan wybitne postaci. Zakładam, że odczytane, choćby Stanisław Różewicz czy Krzysztof Kieślowski. Jak wpłynęli na pana życie artystyczne?
0: Dla mnie dużym problemem było przejście z literatury do filmu, bo nie wiedziałem, czy mi się to uda, bo nie wiedziałem, no, czy umiem robić filmy, czy nie umiem. W końcu Różewicz przyjął mnie do zespołu Tor, który po latach okazał się być najlepszym zespołem, jeśli chodzi o skład, że tak powiem, członków tego zespołu, bo tam był, no, jak mówiliśmy, nasz Rebe Edward Żebrowski, tam był znakomity pisarz Witold Zaleski, przyjaciel Stasia Różewicza, tam był Antek Krause, tam był Sławek Idziak, tam był Wojtek Marczewski. To była bardzo silna grupa. Myśmy czytali nawzajem swoje scenariusze. Tam był Krzysiu Kieślowski oczywiście, Krzysztof Zanussi też tam był, późniejszy szef zespołu Tor. Ale to, co się tam odbywało, to tam były kolaudacje, były ministerialne kolaudacje, które były kolaudacjami politycznymi i pod kątem politycznym, na który w stanie wojennym przychodziła duża ilość wojskowych, którzy się tam wymądrzali językiem regulaminów wojskowych. Natomiast takie kolaudacje zespołowe to byli tylko członkowie zespołu i muszę powiedzieć, że na przykład Krzysiu Kieślowski trzykrotnie poprawiał film, krótki film o zabijaniu, który potem dostał europejską nagrodę za najlepszy film. Więc to pokazuje, że poziom naszych uwag był bardzo wysokim poziomem i wymagającym. Zawsze chodziło o to, żebyśmy poprawili te filmy. Sam również byłem poddawany takiej procedurze. Muszę powiedzieć, że to nie była najmilsza procedura, ale taka była konwencja i ja ją zaakceptowałem, mi się ta konwencja podobała, bo przy tym się człowiek jako reżyser uczył.
1: Nawet jeśli nie zawsze było miło
0: jeśli
1: i przyjemnie.
0: Nie, można się było nie zgodzić, ale nie znam takiego przypadku.
1: Kiedy ta niepewność, o której pan wspominał, zniknęła? Kiedy przekonał się pan i jak się pan przekonał, że jednak potrafi robić filmy? To było przy Arii dla Atlety, czy później, czy wcześniej?
0: To było przy Arii dla Atlety. Film, który powstał trochę dzięki Stasiowi Różewiczowi, bo ja ten scenariusz napisałem dość wcześnie. Taką wstępną jego wersję wydrukowałem w Nowym Wyrazie, piśmie Młodych, którym jednym z redaktorów mój przyjaciel Krzysiu Karasek. W każdym razie on mi zwrócił uwagę, że to jest bardzo dobry scenariusz i żebym zrobił go jako film dyplomowy. Myśmy robili ten film, natomiast, że tak powiem, nie miało się jeszcze umiejętności, mimo ja zawsze starałem sobie zwizualizować ten film, który chcę robić. Wieczorami kładłem się do łóżka i wyobrażałem sobie ten film, który będę robił, ale pewności nie miałem. Ale takie dość entuzjastyczne przyjęcie Arii dla Atlety coś mi powiedziało. Podejmujesz w filmie całą masę decyzji. Jest taka scena, jak Truffaut robi film, chyba Noc amerykańską, i pokazuje, on gra reżysera, wchodzi na plan i wszyscy podchodzą do niego i zadają mu pytania. On od tych pytań ucieka, ale na niektóre odpowiada. Ilość pytań, którymi zarzucony jest reżyser i na które musi odpowiedzieć, jest nieskończona. W związku z czym za odpowiedzią na pytanie kryje się decyzja. Czy kamera stoi tu, czy jazda ma stać tutaj, czy aktor ma wyjść przez te drzwi, czy ma spojrzeć przez to okno i tak dalej. Krzysiu Kieślowski posuwał się nawet tak daleko, że mówił, że ustawienie kamery na planie jest sprawą moralności. Ja zawsze mówiłem, że to jest jednak sprawa czuja. Ja byłem bardziej intuicjonistą. Bliższy był mi Bergson niż, nie wiem, Hegel. Działałem intuicyjnie. Jedynym sprawdzianem mojej intuicji był efekt na ekranie. Jak się sprawdziło, że nie najgorsze to są efekty na ekranie, to zrozumiałem, że podejmuję dobre decyzje. To dodawało mi pewności. A potem zrozumiałem,

0: że pewien rodzaj takiej nonszalancji w podejmowaniu decyzji jest zjawiskiem bardzo dobrym. Może nie poznańskim, ale generalnie w sztuce się sprawdza. Trzeba też powiedzieć, że Poznań był bardzo trudnym miastem dla artystów. Dlatego myśmy wszyscy, całą grupą, kilku kolegów, koleżanek, które się dostały na dziennikarstwo, wyjechało z Poznania. Ja wyjechałem do szkoły filmowej. Myśmy wyjechali z Poznania, bo mieliśmy takie poczucie, że Poznań sztuką się specjalnie nie interesuje. Zresztą takie myślenie poznańskie, które ja rozumiem, no mogę zaprezentować w ten sposób, że byłem kiedyś na kolacji z wiceprezydentem Poznania i on przy mnie się dowiedział, że Poznań nie został europejskim miastem sztuki. Jego komentarz był taki: no i bardzo dobrze, wydamy mniej pieniędzy. To było poznańskie myślenie. Ale niedaleko Poznania było miasto Wrocław, a prezydent miasta Wrocławia Dutkiewicz, który tak jak ja był logikiem, też kończył logikę, powiedział: ja sobie przyrzekłem, że w roku jest 360 dni. To ja chcę robić 720 imprez artystycznych we Wrocławiu. To jest inny rodzaj myślenia. Poznań ma inny rodzaj myślenia. Ja nie jestem obrażony na ten rodzaj myślenia, ale mogłem wybrać, w związku z czym przenieśliśmy się całą grupą do Warszawy, ponieważ wiedzieliśmy, że tam będziemy mieli więcej luzu i więcej takich możliwości i tam pozwolą na ten rodzaj nonszalancji, który był nam bliski.
1: Zastanawiam się, jak wyglądało wyjście pisarza samotnika z jego chatki, w której zmagał się ze słowami, i wejście na plan filmowy, który jest zupełnie innym żywiołem niż budowanie mozolne kolejnych zdań. Jak się pan odnalazł w tej sytuacji, w której zarzucony jest pan pytaniami i musi co rusz podejmować decyzje artystyczne i nie tylko?
0: Pierwszy film robiłem ze Sławkiem Midziakiem, który już zrobił jakieś filmy, więc to był operator. On mi, że tak powiem, ustawił pierwszy dzień zdjęciowy. Ustawił wszystko i powiedział, że trzeba opowiadać mastershotami. Wytłumaczył, na czym polega ten mastershot, bo tego ze szkoły filmowej nie wiedzieliśmy. Co to jest longshot? Ja tego teraz uczę. To wiedziałem, no bo oglądałem masę filmów. Zresztą oglądanie filmów było takim, że tak powiem, pokoleniowym naszym sportem. No, chodziliśmy na wszystkie filmy, nie tylko ci, którzy byli w szkole filmowej, ale ci, którzy inne zawody spełniali, byli dość biegli w filmie światowym. Zresztą w Polsce wtedy repertuar filmu kinowy był jednym z najlepszych w Europie, ponieważ tam był czas, kiedy odrabiało się zaległości tej głębokiej stalinowskiej komuny, w związku z czym przychodziły do nas różne filmy, chociażby pierwsze filmy Buñuela, jak Los Olvidados czy Nazarin. Te filmy przychodziły do nas. Pierwsze filmy Felliniego przychodziły do nas. Neorealizm włoski przychodził do nas. Takie też wczesne filmy krajów socjalistycznych też przychodziły do nas. To było w sumie bardzo ciekawe i bardzo, że tak powiem, wzbogacające całe to moje pokolenie, ponieważ film, który powiedzmy urodził się na początku XX wieku, był zjawiskiem, którego nie można było porównać do niczego innego. I teraz ten film zakłócił trochę tryb myślenia pisarzy. Bo wielokrotnie Andrzejewski czy Brandys mówili, że oni są zwolnieni z opisywania, bo film opisuje o wiele lepiej niż literatura. W związku z czym, jeżeli jest film, literatura musi uwzględnić istnienie filmu. W związku z czym literatura może być bardziej lapidarna i nie opłaca się pisać, nie wiem, Reymontem, czy pisać Orzeszkową, pisać bardzo tradycyjnie, że trzeba było uwzględnić istnienie filmu.
1: Ale zastanawiam się, jak się odnajduje młody Filip, tak, młody reżyser, na planie filmowym, gdzie wokół niego pojawia

0: Wiecie, mnóstwo ludzi i trzeba ten pozorny chaos jakoś opanować, jakoś ogarnąć i ułożyć.
1: Muszę powiedzieć, że ku memu pewnemu zdziwieniu zobaczyłem, że daję sobie dość dobrze radę. Okazało się, że umiem terroryzować współpracowników.
0: Nie wiedziałem tego.
1: Nie wiedziałem tego o sobie. Okazało się, że umiem wymagać. Ale przede wszystkim największym zyskiem z pobytu na planie filmowym byli ludzie. Że tam było 60 osób. Jak samotność pisarza, jak pan mówi, która potrafi zabić albo poddać wątpliwość każdą wrażliwość, to film, ta ilość ludzi, oni prowokują wrażliwość. No bo każdy człowiek przychodzi z jakimś swoim pomysłem i pytaniem, w związku z czym nie masz poczucia samotności. Na planie nie ma tego poczucia samotności. Jak to zauważyłem, zacząłem dawać sobie dość dobrze radę i nie tęskniłem już za literaturą. Potem mówię, że jak pisałem książki, to dlatego, żeby bez wstydu spoglądać w lustro. Ale robiłem to od czasu do czasu. Od czasu do czasu pisałem powieści dla pewnego takiego rytmu wewnętrznego i tego właśnie spełnienia wewnętrznego, ale mówię, nie robiłem tego tak często, jak robiłem filmy, bo filmy okazały się moim dobrym wyborem i moją pasją.
0: Czy praca z aktorami w pana wypadku wyglądała tak, że to były długie rozmowy, w czasie których pan tłumaczył dogłębnie, jaki efekt chce pan uzyskać? Czy może raczej wierzył pan w intuicję, talent i warsztat aktorów?
1: Zależy, z kim rozmawiałem. Generalnie bardzo dokładnie, na przykład jak poznałem Łomnickiego, opowiedziałem mu, o czym chcę zrobić film. On był wtedy zdumiony, że tak można wyjaśnić wszystkie aspekty, czy takie podziemne rzeki tego filmu, który chce się zrobić, i natychmiast się zgodził. Jeżeli rozmawiałem z Majką Komorowską, to była to rozmowa bardzo jednostronna. Majka mówiła, a ja milczałem, bo Majka wiedziała dokładnie, co chce zagrać. Jeżeli rozmawiałem z Jankiem Nowickim, to były krótsze rozmowy. Kiedyś przy jakimś filmie Janek mi powiedział, słuchaj, do 5 dnia zdjęciowego reżyser wie najwięcej. Po 5 dniu zdjęciowym aktor wie najwięcej. Ja wiedziałem, że on ma rację. Także z Jankiem rozmawialiśmy krótko, nie wchodziliśmy w dywagacje. Z Danielem Olbrychskim też rozmawialiśmy bardzo krótko. On miał taką niebywałą intuicję. No, miał jakąś taką wewnętrzną siłę aktorską, która jest dość rzadko spotykana. Tajemnicy aktorstwa, którą starałem się posiąść i zrozumieć, tak naprawdę nigdy nie pojąłem, bo zadawałem pytania. Tadziu, czego wy tam uczycie, do Łomnickiego pytam, czego wy tam uczycie w tej szkole namiodowej tych aktorów? Czego wy uczycie? Odpowiedział mi bardzo ogólnie. Otwieramy ich. No co mi to mówiło jako reżyserowi, że oni otwierają aktorów? Ja myślałem, że on mi powie, jakie knyfy im podpowiadają, jak grać. Nikt mi tego nigdy nie powiedział, także aktor jest dla mnie najbardziej ciekawą tajemnicą całej ekipy filmowej i dlatego traktuję go zawsze bardzo, bardzo dobrze. Bo wiem, że jego zawód jest najcięższym zawodem.
0: Ta wymiana zdań trochę przypomina mi pańską rozmowę z Krzysztofem Pendereckim, którego pan pytał, czym jest komponowanie. Tak. Wyjaśnił panu?
1: Powiedział matematyką. Czyli źle zaakcentowałem matematyką. O. Tak trzeba powiedzieć.
0: Czyli aktorów się otwiera, a komponowanie to matematyka.
1: Tak.
0: Wróćmy do pisania. Pan właściwie do wszystkich filmów, do wszystkich swoich filmów napisał scenariusze. To było podyktowane poznańską praktycznością?
1: Tak, no bo wiedziałem, że jak będę sam pisał, to będę szybciej pisał. Bo nie muszę czekać na kogoś drugiego, czy się z nim spotkać. Ostatnio się dałem podejść i napisałem scenariusz o Gdańsku z dwoma innymi osobami. To się skończyło klęską kompletną, bo to nie miało prawa funkcjonować. Tak jak Krzysiu Kieślowski pisał sam, po

0: Potem pisał z Piesiewiczem, prawnikiem, ale to też musieli sobie uzgodnić, na czym to wspólne pisanie będzie polegał. No, jeden będzie pilnował kolejności zdarzenia, drugi będzie pilnował znaczeń. No. Bardzo rzadko takie pary się dobierają we włoskim kinie z Fellinim. No, pracowało zawsze przynajmniej czterech scenarzystów. Zawsze się zastanawiam, jak oni sobie dawali radę właśnie logistycznie, żeby to za długo czasu nie trwało. No. Rozumiem, że jest to możliwe, ale mnie generalnie to kompletnie nie odpowiada. Wolę pisać zdecydowanie sam.
1: Solista.
0: Tak.
1: Praktyk solista.
0: Praktyk solista, możemy się na to zgodzić.
1: Wspomniał pan już o swojej pracy pedagogicznej. Czy studenci się na pana nie skarżą, że każe im pan czytać Opasłe to mistrza?
0: Powiem tak, każe im czytać, ale nie egzekwuję tego.
1: O, litościwie.
0: Raczej skupiam się na wykładach, ale mówię im tak, słuchajcie, no bo wykładam scenariusz, pisanie scenariusza. Mówię im, jeżeli chcecie wszystko wiedzieć na temat scenariusza, to musicie opanować pewne słowa. I teraz, jeżeli weźmiecie jakikolwiek, czy polski, czy amerykański podręcznik o pisaniu scenariusza, możecie wyrwać spis treści. I w tym spisie treści są wszystkie wam potrzebne słowa. Konflikt, akcja, bohater, intryga. Te wszystkie potrzebne wam słowa są w tym spisie, treści. Jakich będziecie używać i czy wszystkich będziecie używać? No przecież nie w każdym filmie jest intryga. W każdym filmie jest konflikt. W każdym filmie musi być bohater. W każdym filmie musi być akcja. Ale jak rozwiązać relacje przyczyny i skutku, czyli determinizmu świata, to już jest wasz problem bardzo prywatny, bo każdy inaczej rozwiąże determinizm świata. Ktoś bardzo wierzy w determinizm świata, a ktoś inny, tak jak ja, będzie wierzył w przypadkowość. Także każdy inaczej, ale pewne słowa musicie opanować. I o każdym z tych słów opowiadam swoją wersję, jakie mam skojarzenia, o czym myślę i daję przykłady z filmów, które widziałem, z własnych filmów, z pomysłów, które im czasami opowiadam.
1: A ja wspomniałem o grubych książkach, bo pan rzeczywiście zaleca studentom sięganie po tego rodzaju literaturę.
0: Zalecam, ale wtedy im daję zadanie, że mają wybrać jakiś fragment z tej książki, jeżeli już ją przeczytają, żeby zrobić adaptację filmową. Na przykład w Katowicach kończę taką sesję, bo to już jest szósty tom Prusta, ale też widzę, że co roku te adaptacje są słabsze. Bo bywały genialne. Bywały jeszcze 3 lata temu genialne. A w tej chwili widzę, że poprzez oglądanie różnych seriali tutaj jest bardzo prosty rodzaj myślenia przyczynowo-skutkowego i wychodzi z tego jak zwykle mały realizm. Czyli takie enerdowskie nowele. No. Nawet z Prusta.
1: Zostańmy chwilę jeszcze przy opasłych tomach. Co pan znajduje u Tomasza Manna? Co pana u Manna pociąga? Co pana do niego przyciąga?
0: Pewien rodzaj ironii, którą staram się stosować w filmach, ale jeżeli czytam, że ironia jest metaforą, to intuicyjnie się z tym zgadzam, że ironia jest pewnym rodzajem metaforycznego myślenia, ale każdy używający ironii jako narzędzia, myśli o tej ironii inaczej i inaczej jej używa. Na przykład dawałem do adaptacji Doktora Faustusa. Czytałem tego Faustusa kilkakrotnie. Uważam, że to jest najwybitniejsza powieść Tomasza Manna, jednocześnie najtrudniejsza. Ale opowieść o życiu duchowym, którym zawładnął diabeł, ale diabeł, który, jak mówi w Faustie, chcąc czynić zło, czyni dobre, czyli Lawerkina czyni wielkim kompozytorem, który nie wytrzymuje psychicznie, to jest coś, co mnie bardzo, bardzo interesuje i to mogę znaleźć tylko i wyłącznie u Manna. Jeżeli oglądałem tego Pawlikowskiego

0: film o powrocie Thomasa Manna ze Stanów Zjednoczonych do Niemiec. Ja znam tę historię, wiem, jakie to było trudne dla nich. Wiem, że on wracał nie z Eriką, tylko wracał z Katio, czyli ze swoją żoną. Bardzo był zniesmaczony Niemcami. Wiem, że z Niemiec pojechał potem do Szwajcarii i w tej Szwajcarii, w Kilbergu, został i tam zmarł, i tam jest pochowany on i Katia. To, że Pawlikowski trochę to zmienił, to mi kompletnie to nie przeszkadza, bo dalej to jest opowieść o Tomaszu Mannie, który zbawienie rozumiane czy po katolicku, czy po ewangelicku, dla mnie to jest wszystko jedno, odnajduje w koncertach Bacha. Czytałem jego wymianę listów z bratem, z Henrysiem. Pisali do siebie listy. Jest tam taki przypis, że kiedyś chyba Heinrich Mann ze swoją narzeczoną pojechał do Mannów i ona, ta narzeczona, napisała do swojej koleżanki list, jakie wrażenie miała, spotykając Tomasza Manna po raz pierwszy, że tak generalnie obojętnego i zimnego człowieka ona w życiu nie spotkała. I to była recenzja, zresztą ja podejrzewam, że tak było. Jeżeli mamy w filmie Pawlikowskiego reakcję Tomasza Manna na śmierć Klausa, syna, swojego syna, to ja czytałem książkę Jak powstał doktor Faustus, gdzie on w zadaniu podrzędnym informuje czytelnika, że właśnie jego syn popełnił samobójstwo i z tego, co pamiętam, nie kończy tego zdania, bo je ciągnie dalej, ale nie o synie, tylko dalej o doktorze Faustusie. Był to człowiek, który był największym europejskim pisarzem, który zmagał się z wieloma swoimi słabościami, ale nim nie ulegał. I to, co mi imponuje u Myśliwskiego, również mi imponuje u Manna. Ta ciągłość pisania, ta ciągłość pracy. Od początku, od 20 roku życia, czy jeszcze wcześniej, no bo Budenbrocków skończył, jak miał 22 lata, to jednak do 80 roku życia cały czas pisał.
1: To na koniec.
0: Był trudnym człowiekiem, niewątpliwie. Mnie nie trzeba akurat do tego przekonywać, bo to wiem, ale to mi też gdzieś imponuje.
1: Na koniec chciałbym zapytać pana jeszcze o zupełnie innego autora, z którym pan też miał styczność, czy z którego twórczością też pan miał styczność, Fredro. Nie ma pan wrażenia, że go trochę za bardzo uczesaliśmy w Polsce?
0: Zdecydowanie mam, ale zdecydowanie mam takie wrażenie. Być może uczesanie Fredry zaczęło się od jego spotkania u Czartoryskiego w Paryżu na Wielkanoc. Fredro przyszedł na Wielkanoc, na śniadanie wielkanocne do Czartoryskiego, na którym był Mickiewicz, bo chciał spotkać Mickiewicza, bo go nie spotkał przed. I Mickiewicz siedział i jadrzynkę. I Fredro podszedł do Mickiewicza i się przedstawił. Mickiewicz w ogóle nie zareagował. Kompletnie. Fredo zapytał jeszcze, a panie Adamie, a co pan robi? On mówi, jem szynkę. I to był cały dialog Fredry z Mickiewiczem. Fredro był tak przenikliwym myślicielem i tak przenikliwie widział. I miałem te śluby panieńskie, które czytałem. Znalazłem dobre takie wydanie z przypisami, bo najciekawsze czasami są przypisy. Nowe wydanie Mistrza i Małgorzaty jest tak genialne dzięki nowym przypisom, z których się dowiadujesz bardzo dużo, czego z poprzedniej wersji nie wiedziałeś. No. I tak samo te przypisy pokazują i takie dokładne czytanie przez pół roku tekstu i wgryzanie się w ten tekst Fredry poetycki, bardzo przewrotny, bardzo złośliwy i pokazujący przede wszystkim nie przywary, jak to się mówi, tylko ludzkie słabości i ludzkie kłamstwa. To świadczy o absolutnej wielkości Fredry, którego po tym filmie zacząłem uważać za największego polskiego poetę,

0: z tej epoki trzech polskich wieszczów, czyli uznałem go za czwartego polskiego wieszcza i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Także adaptacja czasem pomaga zrozumieć literaturę.
1: Wie pan, jaki z panem jest kłopot?
0: Nie.
1: Że trzeba na rozmowę rezerwować dwa razy więcej czasu, bo poruszyliśmy zaledwie kilka wątków z tych, o których chciałem dziś porozmawiać. Mamy jeszcze przecież Śląsk, Kaszuby, mamy przecież całe mnóstwo pańskich filmów, także tych związanych z Wielkopolską, a musimy już kończyć. To jeszcze chciałbym zapytać tylko na zamknięcie rozmowy o podróże. Pana ukochane kierunki: wschód, zachód, północ, południe?
0: Ku memu zdziwieniu największe wrażenie zrobił na mnie socjalistyczny Laos. Laos, w którym nie ma światła. No, w nocy nie palą się żadne lampy. I jedyne ozdoby, jakie w Laosie można znaleźć, to są albo portrety Lenina, albo portrety Budy. I ten Laos, taki, powiedziałbym, nie siermiężny, bo to nie jest siermiężne, taki skromny Laos, najbardziej bombardowane miasto w czasie wojny wietnamskiej, bo tamtędy szedł ten szlak Ho Chi Minha przez Laos. Przecież te wojska Ho Chi Minha dochodziły na południe przez Laos. I ten trakt Ho Chi Minha był bombardowany. Jak idziesz na przykład na targ w Laosie, to wszystkie zabawki dla dzieci są zrobione z bomb amerykańskich. Z części bomb amerykańskich, to teraz widać, że to jest część bomby. Wietnam, Chiny, bardzo kocham, można powiedzieć, Singapur. Borneo zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. Czyli ta Azja, z której mój ojciec się śmiał zawsze, jak sobie zbudowałem domek letni na Suwalskim, on zawsze mówił, no i po co ty sobie budujesz dom w Azji? Mówi, po co? No, mógłbyś tu pojechać gdzieś nad granicę polsko-niemiecką, tam też są piękne lasy. Ale tutaj to mi się bardzo spodobało. Natomiast żeglarsko, uwielbiam Karaiby i dość dobrze je znam. No bo tu mam pewne osiągnięcia żeglarskie, które, że tak powiem, zaczęły się właśnie w Suwalskim nad Wigrami, a skończyły na Karaibach i przepłynięciem Atlantyku.
1: Ale jak rozumiem, Jeżyce, miejsce pana urodzenia, cały czas pan lubi.
0: Cały czas lubię. Tam jest coraz więcej świetnych restauracji, więc te Jeżyce w tej chwili stały się bardzo elitarnym miejscem w Poznaniu, a przecież kiedyś były no, taką dzielnicą, że za każdym rogiem można było dostać w dziób. Ale ponieważ ja wiem, że nic tak dobrze nie wychowuje, jak dobre podwórze i trzeba przeżyć podwórze i dać sobie radę na podwórzu, żeby zdobyć charakter. Także jeżyckie podwórza wyszlifowały mnie tak, jak powinny.
1: Zdarzały się pyry z gzikiem?
0: Oczywiście. Oczywiście pyry z gzikiem. Kessler to nieznana potrawa tutaj w centrum polskim, a Kessler to jest bardzo dobra potrawa. Raz w miesiącu w Poznańskiem mama robiła Kesslera. To jest wędzona szynka podawana z grochem pire, z ziemniakami. To jest bardzo dobra, a w Niemczech nagminna.
1: Zbliża się pora kolacji, więc państwu życzymy smacznego, a panu dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Filip Bajon, reżyser, pisarz, scenarzysta, prawnik, podróżnik. Dziękuję bardzo.
0: Ja bardzo dziękuję za możliwość rozmowy i wygadania się.
1: Jakub Kukla, dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Autopromocja. Ścieżka dźwiękowa, ścieżka muzyczna, soundtrack, banda sonora, kolonna sonora, original motion picture score, underscore, muzyka dodatkowa, źródłowa, ale i muzyczna oprawa, muzyka prekompilowana, ilustracyjna, do gier wideo, muzyka świata przedstawionego, piosenki, te znane i te napisane specjalnie do filmu. Ale też da się krócej, po prostu muzyka w kadrze, każdy czwartek o 15:00. Zapraszam, Mariusz Gradowski.
3: Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów.

0: czym jest dziś, po 70 latach istnienia, Trybuna Kompozytorów, konkursem radiofonii publicznych w dziedzinie twórczości najnowszej, siecią radiowej wymiany, festiwalem radiowym, wszystkim tym jednocześnie, a także potężnym narzędziem promocji współczesnych twórców z Europy i świata. Zapraszam w każdy piątek o 22:00. Joanna Grodkowska.
1: Autopromocja.
2: Naszego programu słuchają Państwo we wtorek, 15 września, minęła 20:00.

Za konsoletą niezmiennie Paweł Worobiej w studiu Róża Świadczyńska. Dobry wieczór. Dzisiaj spotykamy się w tradycyjnym już wymiarze koncertowym, bo Filharmonia Dwójki powraca na dawne tory i będzie trwać od 20 do 22. O tej porze dziś audycja profesora Antoniego Dudka z cyklu Rzeczpospolite. A na razie mamy dla siebie niemal 2 godziny. Czas, który w większej części wypełni nam dziś retransmisja koncertu Orkiestry Kameralnej z Zurichu, zespołu prowadzonego przez znanego, cenionego skrzypka Daniela Hope'a. To wieczór utrwalony na festiwalu Yehudi Menuhina w szwajcarskim Zanen 18 lipca tego roku, a więc jedno z wydarzeń letniego sezonu koncertowego. Menuhin, Yehudi Menuhin, nazwisko, które bardzo dobrze kojarzone jest z postacią Daniela Hope'a, znakomitego kameralisty, członka Tria Beaux-Arts i dyrygenta, artysty wykształconego w Szkole Talentów Yehudi Menuhina, którego Daniel Hope był jednym z ostatnich uczniów. To jednak nie skrzypce, a głos znalazł się w centrum tego festiwalowego koncertu, z muzyką wiedeńskich klasyków, dokładnie Haydna i Mozarta, którego arię oraz słynny motet Exsultate Jubilate wykonała w Zanen szwajcarska sopranistka Regula Müllemann. Zabrzmiały także dwie symfonie, F-moll nr 49, czyli symfonia La Passione Józefa Haydna, a także jedna z wczesnych symfonii Mozarta, symfonia D-dur, w katalogu pozycja 196/121. Dość, przyznają Państwo, nietypowa numeracja, bo tylko ostatnia z trzech części symfonii Allegro została umieszczona w dawnym mozartowskim katalogu pod numerem 51. Dwie pierwsze zaczerpnął Mozart z własnej uwertury do opery La Finta Giardiniera, rzekoma ogrodniczka. Powstały zatem niezależnie od finału, choć w tym samym 1775 roku. Przed nami już to króciutkie kameralne dziełko przeznaczone głównie na smyczki z okazjonalnym towarzyszeniem obojów i rogów. Orkiestrę kameralną z Zurichu prowadzi odskrzypiec Daniel Hope.

utrzymana w formie trzyczęściowego divertimenta, króciutka symfonia de dur, błyskotliwe dziełko 19-letniego Mozarta jako uwertura do kameralnego koncertu na festiwalu Yehudi Menuhina, organizowanego w alpejskim kurorcie Kształt oraz pobliskim Zaanen. To właśnie tam w 1957 roku festiwal został zainicjowany przez legendarnego skrzypka, który osiedlił się wówczas w Szwajcarii. A od tego sezonu 70-letnim już niemal festiwalem kieruje uczeń i protegowany Menuhina Daniel Hope. On też 18 lipca poprowadził orkiestrę z Zurichu, światowej klasy zespół, na którego czele brytyjski skrzypek zasiada, pełniąc rolę 9. dyrektora muzycznego w historii orkiestry. A w programie czas teraz na popisy wokalne w wykonaniu Reguli Müllemann, cenionej szwajcarskiej śpiewaczki, obdarzonej jasnym głosem o subtelnej, lirycznej urodzie, głosem, który predestynuje ją zwłaszcza do wykonywania dzieł Mozarta. To właśnie w nich zabłysnęła przed kilkoma laty na festiwalu w Salzburgu i to opery Mozarta wykonuje najczęściej. A przed nami cała sekwencja utworów kompozytora na czele z pełnym blasku motetem Exultate Jubilate, obudowanym dwiema ariami. Najpierw aria Servilli z opery Łaskawość Tytusa, Saltro che lagrime, Nie wystarczą łzy. Aria, której bohaterka przekonuje spiskującą Witelię, że jej łzy nie uchronią Sextusa od niechybnej śmierci za spalenie Rzymu. Potem wspomniany motet Exultate Jubilate, świetnie znany religijny utwór z łacińskim tekstem, który Mozart skomponował dla słynnego kastrata Venantia Rauciniego podczas swej trzeciej i ostatniej podróży do Włoch w 1773 roku. Celem była mediolańska premiera opery Lucio Silla z udziałem Rauciniego, którego głos o bardzo wirtuozowskich możliwościach Mozart wielce sobie cenił. No i słychać będzie ich skalę w wykonaniu Reguli Müllemann zwieńczonym popisowym Alleluja. Potem nastąpi jeszcze jedna aria, tym razem aria koncertowa, Voia vete un cor fedele, tak zwana aria insertowa, napisana w Salzburgu na zamówienie włoskiej trupy operowej do spektaklu według Carla Goldoniego Le nozze di Dorina, Wesele Doriny. W pełnej kontrastów arii główna bohaterka śpiewa o rozterkach związanych z wyborem kochanka. Przed nami już teraz Regula Müllemann w muzyce Mozarta ze szwajcarskimi kameralistami pod wodzą Daniela Hope'a.

Błyskotliwe popisy wokalne, jak przystało na włoską operę, choć to tylko przecież aria koncertowa, Voyavette, Cor Fedele, aria młodego Mozarta, stylistycznie bliska jego wcześniejszej operze Rzekoma ogrodniczka, której motywami rozpoczął się koncert orkiestry kameralnej z Zurichu. To właśnie z nią i prowadzącym zespół od skrzypie z Danielem Hope'em koncertowała w szwajcarskim Zanen Regula Mühlemann. Artystka obdarzona jasnym, jak słyszeliśmy, bardzo lekkim sopranem, to ją słyszeliśmy także w wirtuozowskim motecie Exultate Jubilate oraz arii Saltro che lagrime z późnej dla odmiany opery Mozarta Łaskawość Tytusa. Występ szwajcarskiej śpiewaczki bardzo spodobał się festiwalowej publiczności, tak bardzo, że skłoniła artystkę do bis.

I raz jeszcze fragment wczesnej arii koncertowej Mozarta, Wojawete cor fedele, ponownie u boku kameralistów z Zurichu, Regula Mühlemann, śpiewaczka, której interpretacje spotkały się z entuzjazmem szwajcarskiej publiczności, a ten kameralny wieczór miał miejsce 18 lipca w kościele w Zanen na festiwalu Yehudi Menuhina, przypominając o postaci swego patrona i jego upodobaniu do klasycznego repertuaru. Do końca już pozostaniemy w Zanen w orbicie wiedeńskiej. Na zakończenie koncertu muzycy wykonali bowiem symfonię F-moll numer 49 o podtytule La Passione Józefa Haydna. Dzieło reprezentujące charakterystyczny styl pełen emocjonalnych turbulencji i pogłębiony, momentami wręcz tragiczny wyraz określany w muzyce i

literaturze dobrze nam znanym mianem Sturm und Drang. Styl burzy i naporu, zapowiadający już nadchodzący romantyzm, choć antycypujący go przecież od dobre pół wieku, symfonia Haydna, symfonia F-moll, powstała bowiem w roku 1768, a więc w rozkwicie klasycyzmu. Co ciekawe, przypisywane jej określenie La Passione nie jest dobrze udokumentowane. Wiadomo, że nie pochodzi od Haydna, ale prawdopodobnie wbrew wcześniejszym asocjacjom z okresem Wielkiego Postu ma swoje źródło przynajmniej częściowo w teatrze i wystawianej w tym czasie w Wiedniu sztuce Schönforta Le Jeune Indien, opublikowanej także w niemieckim przekładzie i wystawianej wówczas bardzo często. Cztery części symfonii F-moll mają oznaczenia Adagio, Allegro di molto, Menuet trio oraz Finale presto, a słuchamy ponownie orkiestry kameralnej z Zurichu prowadzonej przez Daniela Chałupa.

utrzymana w mrocznej tonacji F-moll, z rzadka tylko rozjaśnianej bardziej pogodnymi odcieniami, symfonia numer 49 Józefa Haydna, symfonia La Passione, w której no może nie tyle chodzi o pasję, co bardziej o namiętność. Namiętność oczywiście pojmowaną na sposób klasyczny, gdzie emocjonalne wzmożenie pozostawało zawsze w ryzach klasycznej dyscypliny, a jednak zapowiadało już przecież romantyzm symfonii Schuberta czy Mendelssohna. Tym dziełem Orkiestra Kameralna z Zurichu zakończyła oficjalną część swojego występu. To było 18 lipca na festiwalu Menuhina w kościele w Zanen, ale publiczność nie chciała szybko rozstawać się z Danielem Hope'em i jego znakomitymi kameralistami. Nastąpił zatem bis.

No i ponownie wybuch entuzjazmu w kościele w Zanen, gdzie finałowe presto z symfonii e-moll nr 44, słynnej Trauer Sinfonii Józefa Haydna, zakończyło już definitywnie koncert curyskich kameralistów i szefującego im Daniela Hoppa na festiwalu imienia Yehudi Menuhina. To było, przypomnę, 18 lipca w ramach letniego sezonu koncertowego. No i tak kończy się też nasza kolejna retransmisja w Filharmonii Dwójki, utrzymana już w jesiennym, dwugodzinnym rytmie od wczoraj. Przypomnę, powróciliśmy na nasze jesienne tory. Teraz 12 minut po 21, a zatem mamy jeszcze dla siebie nieco ponad 3 kwadranse. Czas, w którym możemy zatopić się jeszcze w muzyce. No a skoro został niejako wywołany temat Schuberta i jego wczesnoromantycznej symfoniki, to i do jego twórczości chciałabym teraz sięgnąć, co prawda twórczości kameralnej, żeby troszkę zmienić brzmienie i stylistykę, twórczości zresztą późnej, bo to przecież jedno z ostatnich dzieł kompozytora, przed nami skomponowane w 1828 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią Schuberta. Pierwsze trio fortepianowe B-dur, wydane już pośmiertnie jako opus 99 w 4 częściach: Allegro Moderato, Andante un poco mosso, Scherzo Allegro i Rondo Allegro Vivace. A słuchamy tegorocznego nagrania zespołu występującego pod nazwą Trio Moro, składającego się, czy można powiedzieć, złożonego z 3 braci, znakomitych muzyków, znakomitych kameralistów. To skrzypek David Moro, wiolonczelista, najbardziej znany z nich Edgar Moro, i pianista Jérémy Moro, 3 świetnych francuskich muzyków teraz przed nami w pierwszym triu fortepianowym B-dur Franciszka Schuberta.

Dawid Moro na skrzypcach, Edgar Moro na wiolonczeli i Jérémy Moro na fortepianie, czyli trio Moro, zespół trzech francuskich braci. To w tym wykonaniu zabrzmiało pierwsze trio fortepianowe B-dur w katalogu Deutsche, pozycja 898 Franciszka Schuberta. No i jeśli tak brzmią niebiańskie dłużyzny, to niech trio Moro jeszcze nam przez chwilę pogra.

0: Auf dem Wasser zu singen, słynna pieśń Franciszka Schuberta przed chwilą w opracowaniu na trio fortepianowe autorstwa Dimitri Sudoplatowa i wykonaniu tria Moro. I to już wszystko w dzisiejszej Filharmonii Dwójki. Jutro spotka się z Państwem Magdalena Łoś, która zaprosi na koncert muzyki Bacha. Ja już dziękuję za uwagę. Róża Świadczyńska, do usłyszenia. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 22.
1: Rzeczypospolite.
2: Witam Państwa, mówi Antoni Dudek po wakacyjnej przerwie w programie z cyklu Rzeczypospolite, a dziś Państwa moim gościem będzie pan dr Michał Przeperski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, a zarazem z Muzeum Historii Polski. Witam.
3: Kłaniam się.
2: Pan dr Przeperski popełnił nie tak dawno książkę, którą Państwu serdecznie polecam i o której dzisiaj będziemy rozmawiali. Książkę pod dość intrygującą

0: Tym tytułem Prawie Zachód. Historię polskiej transformacji. Jest to, muszę powiedzieć, choć pan doktor Przeperski ma już na swoim koncie cały szereg książek, książka w sensie konwencji nowatorska dla niego, bo jest to forma reportażu historycznego, utkanego w oparciu o rozmowy z kilkunastoma osobami, no właśnie, które na różny sposób doświadczyły długiej dekady lat 90. I od tego chciałbym zacząć, bo to sformułowanie, z którym ja się generalnie zgadzam, to sformułowanie z czasem się mówi krótki wiek XX, a pan doktor świadomie używa formuły długie lata 90. Dlaczego długie, panie doktorze?
1: Długie lata 90. trochę idąc za długim wiekiem 19., który trwa gdzieś od wybuchu rewolucji francuskiej do pewnie wybuchu I wojny światowej w 1914, to długie lata 90. są takim okresem w polskiej historii, który ja wyznaczam między rokiem 1990 a mniej więcej 2005, niech będzie, bo to 2004.
0: Ja bym nawet powiedział, że 89, ale 89, 90 to jest dla wszystkich jasne. Kończy się komunizm, ale tak. Ta druga cezura jest bardziej zaskakująca.
1: Jest to książka, która w dużej mierze dotyczy spraw obyczajowych, mentalnościowych, nie tak bardzo politycznych, choć oczywiście od polityki nie uciekam, ale cezurę biorę rzeczywiście polityczną. Rok 1990, 1 stycznia, czyli pierwszy dzień obowiązywania planu Balcerowicza.
0: 1 stycznia 90.
1: Tak, 1990, aż do roku 2004 i tutaj zaczyna się kaskada potencjalnych cezur końcowych. 1 maja 2004 roku to oczywiście polskie wejście do Unii Europejskiej. Rok 2005 niesie szereg wydarzeń bardzo istotnych, począwszy od śmierci papieża Jana Pawła II, co jest przełomem symbolicznym, mentalnym, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Bardzo istotne wybory z jesieni 2005 roku i koniec tego, co Mirosława Grabowska określa jako podział postkomunistyczny.
0: No właśnie, bo też przypomnijmy, jesień 2005 to są podwójne wybory prezydenckie i parlamentarne, które sprawiają, że Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość zaczynają dominować na polskiej scenie politycznej, co trwa, można powiedzieć, po dzień dzisiejszy i kończy się ta istotna rola formacji postkomunistycznej wraz zresztą z końcem prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. To jest też koniec 2005
1: roku. Dokładnie tak,
0: jak
1: pan profesor mówi, a dodajmy, że to Prawo i Sprawiedliwość jest przynajmniej w roku 2005 na końcu tą partią silniejszą, inaczej, aniżeli Platforma Obywatelska się spodziewała. I to pozwala Prawu i Sprawiedliwości spróbować wdrożyć w jakiś sposób ideę Czwartej Rzeczpospolitej, której właściwie jedyną trwałą instytucją okazuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne, które powstaje 24 lipca 2006 roku i to już jest chyba najdalsza rubież chronologiczna, o której bym tutaj wspomniał. Innymi słowy, długie lata 90. to gdzieś okres od roku 89-90 do mniej więcej 2005-06 i mam takie bardzo głębokie przekonanie i chociaż może nie jest to metodologicznie wysmakowane w takim współczesnym tego słowa znaczeniu, tak jak to współczesna moda w jakimś sensie historyczna by może nakazywała, ale mam takie bardzo głębokie przekonanie jako historyk profesjonalny, że ten okres, czyli właśnie do roku 2005-06, to jest już zdecydowanie zamknięty okres polskiej historii i dlatego te długie lata 90. moim zdaniem warto jest wykroić, bo można tutaj pewnie jeszcze kilka innych pomysłów na ich ujęcie przedstawić, choćby odwołując się do Adama Pruchnika, 15 pierwszych lat Polski niepodległej, taka znakomita książka z roku 1933. Notabene, sam pan profesor Dudek doskonale wie, bo i pan przecież...
0: Ja się wzorowałem na niej, pisząc pierwsze lata III Rzeczpospolitej, tak w latach 90. właśnie. Panie doktorze, to było łatwe pytanie o te cezury, teraz będzie trudniejsze pytanie, nawiązujące do tego, co pan w swojej książce, przypominam, że rozmawiamy o książce doktora Michała Przeperskiego, Prawie Zachód, historię polskiej transformacji, pisze na stronie 12. Pisze pan mianowicie następujące dwa zdania. Każda historyczna opowieść ma swoje założenia. Z tą, którą przedstawiam w tej książce, nie jest inaczej. Oczywiście tak. Tylko jakie są założenia, to mnie intryguje, te główne, które stały u podstaw tej książki.
1: Jakie są główne, to gdyby pan profesor dalej cytował, one są wyłożone. Przede wszystkim chodzi mi o takie założenia, które są założeniami może z poziomu wartości. Idzie mi przede wszystkim o to, że Polska niepodległa, która trwa 36-37 lat, mam na myśli III Rzeczpospolitą, jest dla mnie wartością fundamentalną i też takim zjawiskiem polityczno-społecznym, które nie jest tutaj na chwilę przejściowo pomiędzy różnymi momentami dominacji przede wszystkim ze wschodu, czy to sowieckiej, czy rosyjskiej. To jest bardzo istotne, bo to każe inaczej spojrzeć na te pierwsze 15 polskich lat. To nie jest jakiś okres, w którym dominuje chaos, chociaż tego chaosu jest dużo, że jest to chaos dla samego chaosu. Albo też nie jest to moim zdaniem, to też jasno stawiam, taki okres, o którym Robert Krasowski pisał, skądinąd znakomity przecież autor, że tak naprawdę Polska do Europy, Polska do instytucji zachodnich, do instytucji

0: też ładu bezpieczeństwa euroatlantyckiego nie szła. Ona była właściwie za rękę prowadzona. Innymi słowy, to raczej zeitgeist epoki, czy jakiś właśnie taki strumień dziejów Polskę do tego wiódł. W swojej książce próbuję wskazać, w jaki sposób w tym strumieniu Polacy płynęli. Czasem płynęli z nurtem, czasami pod prąd. I różne nieoczywiste rzeczy lata 90. nam pokazują. Starałem się, żeby moja książka też to pokazała, bowiem to chyba, co było dla mnie najważniejsze i to, co muszę przyznać, w ogóle przyświeca mi, kiedy myślę o pracy nad historią najnowszą, tą już po roku 89, to jest próba pokazania, że to prawda. Mamy dziesiątki, setki może nawet, albo i jeszcze więcej bardzo interesujących historii, które są historiami indywidualnymi, ale zarazem jesteśmy w stanie je wpisać w ogólną ramę, państwową ramę społeczną. Innymi słowy, to nie jest tak, że zadowolimy się. Lata 90. to historia polskiego sukcesu. Lub też lata 90., długie lata 90. to historia absolutnej klęski. To jest właśnie coś zupełnie innego. Nie jest to ani historia klęski, ani historia takiego niezwykłego sukcesu.
1: Ja się bardzo cieszę, że pan doktor zechciał o tym wspomnieć, bo pana książka idzie w poprzek tych dwóch narracji, które ze sobą się ścierają, jeśli chodzi o obraz lat 90. w Polsce. Z jednej strony to jest historia ofiar planu Balcerowicza, historia nieszczęść, rozkradzionego kraju, zrujnowanego, a z drugiej strony mamy narrację hura optymistyczną. Z czarnych okularów zasnają w Polsce, to jest niestety częste, nie tylko w tej sprawie, ale ktoś zakłada różowe i mówi, to jest jeden wielki pasmo sukcesów, triumf gospodarki rynkowej, narodziny fortun, szansa dla ludzi przedsiębiorczych. No więc właśnie między tymi dwoma opowieściami, taką skrajnie pesymistyczną i skrajnie optymistyczną, jest gdzieś ta droga środka, którą pan doktor wybrał i to jest to główne założenie tej książki, dlatego ona mi się tak podoba, bo ona pokazuje nam i te ciemniejsze, i te jaśniejsze strony przez właśnie bardzo różny dobór rozmówców. Nie ma w tej książce kogoś, kto można było uznać za z jednej strony jakąś taką totalną ofiarę trzeciej RP lat 90. i z drugiej strony nie ma też tam ludzi, którzy byliby jakimiś takimi głównymi, powiedzmy, beneficjentami sukcesu. To są po prostu różni ludzie z bardzo różnych miejsc i klucz doboru tych ludzi to jest coś, czego pan doktor się będzie musiał wytłumaczyć. O ile pierwsza postać, która się pojawia w tej książce, jest w jakimś sensie zrozumiała, bo jest to człowiek z ekipy Leszka Balcerowicza, profesor Henryk Sterniczuk, a więc jeden z ludzi, którzy prywatyzowali Polskę i to jest logiczne, bo tutaj właśnie nikt nie kwestionuje, zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tego, co się stało w latach 90. nie kwestionują tego, że najważniejszą aspektem tego, co się wtedy stało, dla nich to są zmiany właśnie gospodarcze, nie mniej polityczne, zresztą demokracja też gdzieś tam, ale ją trudno atakować, ona była więc generalnie pozytywnie, tu nie ma sporu, to te przemiany gospodarcze, tu jest największy obszar sporu. No i zaczyna pan od kogoś, kto jest zdecydowanie za, kto jest dumny z tego, że tych zmian dokonywał, ale zarazem nie jest to postać właśnie taka pierwszoplanowa. Ja nie kryję, że ja o istnieniu profesora Sterniczuka się dowiedziałem dopiero z książki właśnie, a teoretycznie znam się na tym okresie, dopiero z książki właśnie doktora Przeperskiego. I teraz pytanie o różne ciekawe informacje, które się pojawiają w tym rozdziale. Tam się na przykład pojawia diaboliczna postać George'a Sorosza, którą pan troszkę jednak oddemonizuje, bo nie ma tam tego planu Sorosza, przejęcia polskiego majątku narodowego, tylko jest Soros jako człowiek, który wykłada pieniądze, no właśnie po to, żeby takiego Henryka Sterniczuka ściągnąć, który wybył z Polski w połowie lat 80., żeby go ściągnąć z powrotem do Polski, żeby pomógł właśnie rządowi mazowieckiemu, ekipie Balcerowicza, wdrażać tutaj zachodnie porządki. No ale ktoś powie, no dobrze, to jest właśnie przykład tego, jak ta kolonizacja Polski przez Zachód postępowała. I pan idzie poprzek takiego myślenia. Dlaczego?
0: Bo uważam, że historia, który idzie w poprzek, to jest historyk, który dobrze wykonuje swoją robotę. Może tak to zamknę. Profesor Henryk Sterniczuk, z którym miałem wielką przyjemność rozmawiać, nie był fanem tego, żeby uwypuklać rolę George'a Sorosza. Ten rozdział kończy się taką scenką z 93 roku, Wyspa Małgorzaty w Budapeszcie, bardzo piękne miejsce, rozmowa obu panów. Sterniczuk nie pracuje już w Polsce, ale dalej pracuje dla Sorosza jako rzeczoznawca, jako człowiek, który zna i rozumie ekonomikę zachodnią. Soros wypytuje go o współpracę na Łotwie, na co Sterniczuk odpowiada i opowiada. W pewnym momencie lekko poirytowany Soros mówi, wiesz co Henryk, oczywiście rozmawiają po angielsku, wiesz co Henryk, ja już nie mam ochoty dawać złamanego grosza temu łotewskiemu rządowi. A dlaczego nie chcę dawać? Dlatego, że Łotysze bardzo jasno stawiali sprawę mniejszości rosyjskiej na Łotwie. No i wiemy dziś, już z perspektywy roku 2026, że 40% Rosjan na Łotwie stanowi problem, nie chcę go tutaj teraz uprościć, bo łatwo byłoby to zrobić, ale stanowi ogromny problem na rozmaitych płaszczyznach, żeby tylko powiedzieć o płaszczyźnie bezpieczeństwa. Natomiast George Soros, widziany

z perspektywy roku 93 był pewnego rodzaju pięknoduchem, który rok wcześniej potrafił na kryzysie funta sterlinga zarobić gigantyczne pieniądze. To z jednej strony, a zatem brutalny i zręczny bankowiec, a z drugiej strony pewien pięknoduch, który chciał rzeczywiście taką, i znowu też przeciwnicy powiedzą, no pewnego rodzaju tutaj pierwszą

0: w dyskusji na temat lat 90. stał się pewnym symbolem. On i w ostatnich latach zdarzało mu się bywać, mam na myśli George'a Sorosza, ani Henryka Sterniczuka. Bywał Soros na okładkach rozmaitych tygodników, zwłaszcza tych bardziej prawicowych, ale też sam wielokrotnie bywając na Węgrzech na przestrzeni ostatnich 10 lat widziałem rozmaite, często zresztą dosyć obrzydliwe plakaty zniechęcające Węgrów do George'a Sorosza. Chciałem o Soroszu tyle powiedzieć i o nim tutaj teraz wspominam, dlatego żeby go rzeczywiście oddemonizować, żeby pokazać, że tak naprawdę za pewnymi hasłami, za pewnymi takimi emocjonalnymi stwierdzeniami kryją się rzeczy znacznie ciekawsze. Bo uważam, że jest rzeczą niezwykle interesującą. Jak to właściwie się dzieje i jak dochodzi do sytuacji takiej, że jesienią 89 roku George Soros tak po prostu dzwoni do ekonomisty, profesora jednego z kanadyjskich uniwersytetów, czyli Henryka Sterniczuka i w gruncie rzeczy zaprasza go najpierw do siebie, a potem zaprasza go do Polski i jeszcze to sam finansuje. To naprawdę nie jest tak, jak pisał Kaczmarski, kupi ziemię, kupi duszę i zostawi pośmiewisko. To naprawdę tak nie było. A jak było, to o tym opowiadał
1: no
0: Henryk
1: właśnie.
0: Sterniczuk.
1: I teraz, żeby nie było tak, że tutaj mamy do czynienia, bo część naszych słuchaczy mogłaby uznać, że przez postać profesora Sterniczuka, autor książki, czyli Michał Przeperski, rysuje jakiś taki apologetyczny obraz transformacji, to dodam, że kilkadziesiąt stron dalej pojawia się inny, ale już ostrzegam, ostatni profesor w tej książce, żeby też państwo nie myśleli, że w tej książce to jest głównie historia różnych profesorów, ale tym drugim profesorem, który się pojawia w książce Michała Przeperskiego, jest profesor Andrzej Zybertowicz. A więc człowiek, który nam właśnie w istocie rzeczy zaczął tworzyć obraz transformacji jako dzieła komunistycznych tajnych służb i różnych ludzi z komunistycznej nomenklatury. I pan Michał przedstawia jakby sylwetkę w postaci rozmowy z Zybertowiczem. No jak Zybertowicz dochodzi do tych swoich poglądów? Proszę troszkę powiedzieć o z kolei rozdziale poświęconym Zybertowiczowi.
0: Zybertowicz pojawił się w tej książce dlatego, że mnie najbardziej interesowały nawet nie tyle poglądy profesora Zybertowicza, które dobrze znałem, niejednokrotnie z nimi dyskutowałem, często polemicznie, ale najbardziej interesowało mnie to, jak w latach 90., tych długich latach 90., ktoś taki jak Andrzej Zybertowicz funkcjonował. No innymi słowy, przecież był, i wiem to skądinąd, bo i przyjaciele moi byli uczniami profesora Zybertowicza. Był charyzmatycznym profesorem, bardzo ważną postacią nie tylko toruńskiej socjologii, ale w ogóle Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Był nauczycielem, był osobą bardzo poważaną. Był też, o czym przeczytamy, do 92 roku, właściwie do tej tak zwanej nocy teczek, człowiekiem, który z przekonaniem czytał Gazetę Wyborczą. To w tamtym czasie oznaczało no, wpisywanie się w mainstream. I przychodzi taki moment, w którym to się nagle zaczyna zmieniać i jak to właściwie jest? Jak się funkcjonuje jako taki człowiek osobny, który opowiada, no właśnie, z perspektywy niektórych może kocopoły, a z perspektywy drugich zagląda życiu pod szatki i sprawdza, jak to jest rzeczywiście. To mnie najbardziej w profesorze Zybertowiczu interesowało. Szalenie jestem mu wdzięczny, że chciało mu się tak też z dystansem i myślę, że autokrytycznie, do jakiegoś stopnia przynajmniej, spojrzeć na własną drogę. Dla mnie to jest szalenie interesujące, w jaki sposób kształtują się poglądy, które kontestują zastany porządek rzeczy i to jeszcze widziane z perspektywy. Dzisiaj dla nas Andrzej Zybertowicz jest człowiekiem, który był doradcą Andrzeja Dudy, teraz jest doradcą
1: wcześniej Lecha Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego, to człowiek związany z Prawem i Sprawiedliwością
0: ale
1: bardzo mocno.
0: Ale nie tylko to jest istotne, to prawda, bo te polityczne parantele są tutaj dosyć czytelne, ale też dla mnie ważne jest i to staram się w tej książce podkreślać. Andrzej Zybertowicz jest też człowiekiem niewarszawskim. Andrzej Zybertowicz jako człowiek z Torunia jest człowiekiem, sam o sobie tak mówi, funkcjonującym na prowincji. No innymi słowy, ten rozdział próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak z prowincji ku centrum taka droga może biec, z jednym tym założeniem bardzo ważnym, że Andrzej Zybertowicz, o czym też wspomina bardzo szczerze w rozmowie ze mną, jest postacią osobną, bo po prostu z natury jest postacią osobną. I to nałożone na polityczne i ekonomiczne meandry historii lat 90. wydaje mi się szalenie interesujące.
1: Myślę, że w ogóle ta książka jest bardzo ciekawa, ponieważ przez dobór tych postaci, myśmy dopiero zaczęli je wymieniać, pokazuje pan doktor różne bardzo ważne aspekty narodzin nowej rzeczywistości. Nie kryję, że ja jestem dość powszechnie znany jako wielki fan samorządów i uważam za największe dokonanie lat 90. narodziny polskiego samorządu przy wszystkich jego wadach, które ja też dostrzegam. I tu pojawia się postać symboliczna z kolei dla też rozwoju właśnie polskiej samorządności, czyli postać Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni. Skąd z kolei pomysł, żeby opowiedzieć trochę o dziejach polskiego samorządu właśnie przez pryzmat prezydenta Gdyni?
0: Prezydent Wojciech Szczurek był prezydentem mojego miasta. Ja mieszkałem bowiem w Gdyni przez blisko 10 lat i kiedy się z Gdyni zdążyłem wyprowadzić, to przegrał wybory w roku 2024.
1: A nie z tego powodu, że się pan doktor wyprowadził,
0: raczej nie, jak sądzę. Natomiast poważnie mówiąc, Wojciech Szczurek był przez ponad 25 lat, przez ponad ćwierć wieku prezydentem Gdyni, co oznacza, że

0: że przez ćwierć czasu istnienia samego miasta, bo Gdynia w tym roku obchodzi swoje stulecie, zarządzał miastem i było to miasto dla mnie ważne, miasto, które znałem. Myślę, że potrafiłem dzięki temu może też zadać lepsze pytania, tak pragnę wierzyć. Wydawał mi się też postacią, która nie zostawiła po sobie jeszcze takiego świadectwa, nie zostawiła po sobie takiej refleksji. Wydawało mi się jakoś to oczywiste, że Wojciech Szczurek jest znakomitym kandydatem do takiej rozmowy i ta rozmowa była dla mnie rzeczywiście niezwykle interesująca, bo jednym z tematów, który unosi się nad moją książką, jest to, ile jest solidarności w znaczeniu etosu, ale w znaczeniu też takiego ducha solidarnościowego z lat 80-81 w Polsce lat 90. I kiedy się patrzy na historię Wojciecha Szczurka, no to można z bliska spojrzeć na to, co solidarność jako pewien ruch moralny, ale również absolutnie jako ruch polityczny dała Polsce, ponieważ Wojciech Szczurek pojawia się w polskiej polityce w roku 90 podczas pierwszych wyborów samorządowych, trochę przypadkiem, o czym państwo w książce przeczytają. W 98 roku zostaje prezydentem i tutaj już przypadku nie ma. I następnie włącza się w, no właśnie, z jednej strony w działalność samorządową, o której szczegółowo tam opowiadamy, ale jednocześnie jest uczestnikiem takiej gry, no, która jest z perspektywy socjologicznej, taka gra po prostu zawsze jest, pomiędzy władzami centralnymi a samorządem i próbuje te interesy samorządu w najlepszy możliwy sposób realizować. I muszę powiedzieć, że niezwykle szanuję Wojciecha Szczurka za próbę krytycznego namysłu nad własnymi osiągnięciami, zwłaszcza jeżeli mówi na przykład o zakładach gdyńskich, o Dalmorze na ten przykład, albo PŻT Polskiej Żegludze Morskiej, której pomimo starań nie udało się uratować, można powiedzieć. I okoliczności, które opisuję w książce są, dla mnie one były mocne, gorzkie też. Znaczy okazuje się innymi słowy, że mamy końcówkę lat 90., są rządy AWS-u, a więc tej formacji, która była Szczurkowi bardzo bliska i Szczurek ze swoimi pomysłami, takimi konkretami, jak to samorządowcy nieraz takie pomysły mają bardzo konkretne, nie jest w stanie się w ogóle przebić. Zainteresowanie w centrali problemem, który może na pierwszy rzut oka wyglądać jako problem lokalny, ale w ogóle nim nie jest. Jest problemem właśnie globalnym, a takim problemem jest w ogóle cała przyszłość polskiej gospodarki morskiej. I kiedy Szczurek domaga się na posiedzeniu wyjazdowym Sejmowej Komisji, państwo posłowie, pochylcie się nad polską polityką morską. Ktoś z obecnych odpowiada pogardliwie, ależ panie prezydencie, a może w przyszłym tygodniu powinniśmy się jeszcze pochylić nad polityką górską. To jest bardzo głębokie niezrozumienie tego, czym polityka w ogóle powinna być i to jest w jakimś sensie taki polaroid ze stanu mentalnego polskich elit z roku 1998 czy 9, jeżeli dobrze pamiętam. Podkreślam jednak, że moja książka nie jest książką publicystyczną, która teraz, nie wiem, ma dołożyć tej czy innej opcji. Wręcz przeciwnie, raczej widzę bardzo wiele podobieństw pomiędzy opcjami postkomunistyczną a postsolidarnościową, tak przecież bardzo różnymi, a jednocześnie pewne horyzonty mentalne są dla ludzi tamtego czasu, czyli tych długich lat 90. wspólne i to też jest pewna płaszczyzna, którą mi Wojciech Szczurek pozwolił wyświetlić.
1: No tak, to o czym pan doktor teraz powiedział, no to jest ta epoka triumfu liberalizmu i to w takiej wersji, powiedziałbym, radykalnej, co moim zdaniem było coś, co się dzisiaj odrzuca, ale reakcją na ten skrajny centralizm i etatyzm epoki PRL-u, kiedy z kolei gospodarka morska była na ustach kolejnych sekretarzy, premierów. No tylko, że jak wiemy, finał tego był taki, że PRL zbankrutował. Idźmy dalej. W pana książce w jakimś zakresie nadreprezentowane są media i tematyka mediów w tamtej długiej dekadzie lat 90. Mamy tu aż dwa takie spore rozdziały o tym. Z jednej strony, i teraz zastanawiam się, dobór tych postaci. Znaczy, tematyka prasa i telewizja jest okej, no bo wiadomo, to jest epoka powolnego schyłku prasy i eksplozji triumfu największego telewizji. Natomiast z jednej strony jest to prasa przedstawiona przez pryzmat redaktora Jerzego Baczyńskiego, a więc redaktora naczelnego, zresztą po dzień dzisiejszy, tygodnika Polityka, który właśnie tym redaktorem naczelnym zostaje w pierwszej połowie lat 90. A z drugiej strony to jest rynek telewizyjny i tutaj jest głównym bohaterem redaktor Wojciech Szeląg, jeden z współtwórców Polsatu. Ja teraz chciałem zapytać, dlaczego akurat tak pan ich dobrał? O ile sam wybór prasa i telewizja jest dla mnie sensowny, to zastanawiam się, czy tutaj znowu przypadek zrządził, czy był to jakiś zamysł, żeby tak zestawić te dwie postacie. postacie.
0: Jeszcze możemy dodać, że osobą, która jest ewidentnie reprezentantem mediów, która też jest reprezentowana w tej książce, z którą też rozmawiam, jest pan redaktor Robert Mazurek.
1: Tak, jest jeszcze Robert Mazurek, to prawda. I jest Max Cegielski w jakimś sensie też dziennikarz. Więc nawet jest, można powiedzieć, czwórka dziennikarzy, tylko że mam wrażenie, że rozmowa z Mazurkiem, i żeby tu państwu powiedzieć jasno, to nie są klasyczne wywiady, żeby państwo też strukturę tej książki zrozumieli. Tu są cytowani rozmówcy doktora Przeperskiego. Przypominam, że rozmawiamy o jego książce Prawie Zachód, historii.

0: polskiej transformacji, natomiast cytaty z wypowiedzi są obudowane analizami czy narracją już autorską pana doktora Przeperskiego. Ale wróćmy do tych dwóch postaci, o które wymieniłem, Baczyński i Szeląg. Dlaczego akurat właśnie oni?
1: To są znakomici rozmówcy. To są ludzie, których miałem okazję kilkukrotnie na swojej drodze spotkać. Na pewno jest tak, że jak się pracuje jako rzecznik prasowy, tak jak ja mam przyjemność w Muzeum Historii Polski, to po prostu z ludźmi mediów jest prościej o kontakt, więc nie uciekam w ten sposób od odpowiedzi, a wręcz przeciwnie, po prostu przedstawiam kulisy. Czasem tak jest, że jakaś znakomita rozmowa wydarzy się niejako ad hoc, może nawet trochę przypadkiem, i takie rozmowy też miałem przyjemność w tej książce wykorzystać. Jerzy Baczyński wydawał mi się, zresztą jestem przekonany, że to są dobre wybory, Jerzy Baczyński wydawał mi się bardzo wyjątkową postacią, jest bardzo wyjątkową postacią, co do tego nie mam wątpliwości, jest bowiem człowiekiem jakby z poprzedniej epoki, mogło to zabrzmieć pejoratywnie, ale chodzi mi o człowieka i o epokę dziennikarstwa bardziej wyważonego, bardziej skupionego rzeczywiście na analizie. Kiedy czytam dzisiaj tygodnik Polityka, to nie mam wątpliwości, że jest to tygodnik, który bardzo mocno korzeniami jest, jeżeli chodzi o pewne formalne rozwiązania, w takiej klasyce tygodnika opinii, co jest wedle mojej najlepszej wiedzy, no właściwie zupełnym unikatem. Jest też tygodnik Polityka i Jerzy Baczyński, co za tym idzie, no kontynuatorem pewnej wcale przecież niełatwej tradycji, bo ja sam poświęciłem lata badań Mirosławowi Rakowskiemu, który właściwie no, uosabia pierwsze długie lata w komunistycznej Polsce tygodnika Polityka. No i Baczyński był dla mnie interesujący jako człowiek, który no, z jednej strony postawił na kontynuację, ale to właśnie no, taka zmiana w kontynuacji, bo z drugiej strony sam Baczyński odcina się od inspiracji postkomunistycznych, sam uważa się za człowieka Solidarności i ten melanż, który tutaj się pojawia, pewne takie odwołanie do też tradycji inteligenckiej rewolucji, też rozumianej trochę inaczej niż, ja wiem, na przykład w Tygodniku Powszechnym, wydało mi się niezmiernie interesujące. Wreszcie bardzo ważne jest to, że Tygodnik Polityka w latach 90., może zwłaszcza na przełomie lat 90. i 2000, był po prostu medium niezwykle wpływowym. I to zdecydowało, że Jerzy Baczyński wydał mi się znakomitym rozmówcą i jestem przekonany, że ta rozmowa jest przebogata w rozmaite jego obserwacje. Wierzę też, że może ta opowieść wywołać rozmaite uwagi polemiczne. Z kolei Wojciech Szeląg jest człowiekiem wielu talentów, ale też najciekawsze, czy też to, czego wystartowaliśmy, była dla mnie jego rola w tworzeniu Polsatu. Polsatu, który dzisiaj uznajemy za coś zwykłego. Jest po prostu
0: A był pierwszą
1: trwałym
0: prywatną telewizją,
1: tak,
0: w Polsce i zrewolucjonizował z całą pewnością. Pytanie, czy w dobrym kierunku, to jest odrębna sprawa, ale na pewno zrewolucjonizował polską telewizję w latach 90.
1: I cała opowieść Wojciecha Szeląga to jest okazja, żeby kilka tych pytań postawić. Takim artefaktem, który czasem się pojawia, to już właściwie bardziej wśród żartów 40-latków, jest paszport Polsatu. Czym jest paszport Polsatu i do czego był potrzebny? Gdzie mogliśmy się z tym paszportem wybrać? O tym też państwo przeczytają. O Polsacie jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałem, że dzisiaj jest elementem trwałym polskiego systemu medialnego, a przecież w ogóle tak nie było. W 1993-1994 roku byli bardzo poważni konkurenci. Był późniejszy TVN, Jan Weichert, Mariusz Walter, takim człowiekiem bardzo intensywnie starającym się ze swoją koncepcją telewizji o koncesję. Był na przykład Andrzej Mietkowski. To były bardzo silne spory, których ja tutaj nie jestem w stanie szczegółowo wyświetlić. One jeszcze czekają na swojego historyka. Tam można się spodziewać, można podejrzewać, że za kulisami nieraz grano faul. Ja nie pokazuję tych kulisów, pokazuję kulisy trochę inne, kulisy tego, jak się tworzy coś z niczego. Polsat powstawał właśnie jak coś z niczego, a jednocześnie w tej Polsce inteligenckiej rewolucji w 94 roku, kiedy podpisywano tą umowę koncesyjną, to na Polsat nałożone zostały określone oczekiwania, a zatem pewien procent czasu emisyjnego, pewna kwota miała być poświęcona na kulturę wysoką, na balet, na teatr. Jak to wyglądało
0: w praktyce? To się średnio udało, powiedzmy sobie wprost.
1: Jak to wyglądało w praktyce, to rzeczywiście jest osobna sprawa, ale samo w sobie jest bardzo interesujące, że niech pan profesor zobaczy, to przecież pokazuje, że z pewnych ambicji, nawet to biedne i reorganizujące się w biegu polskie państwo w latach 90. nie rezygnowało. I to też mi się wydało interesujące i dlatego chciałem i o tym wspomnieć.
0: W pana książce obok takich postaci publicznie znanych pojawiają się też postacie kompletnie nieznane, wręcz takie, których nazwiska nie padają, bo to pewnie te osoby sobie nie życzyły, żeby ich nazwiska były wymieniane. Z ich pomocą na przykład pan mówi o takich różnych, myślę, trudnych tematach, których może ktoś by nie chciał się rzeczywiście identyfikować. No, na przykład jest fragment dotyczący generalnie polskiej relacji ze wschodem i pojawia się niejaki Tomek. Gdyby pan zechciał coś o tym powiedzieć, dlaczego on tu chce być anonimowy, chociaż on się tam nie przyznaje do jakiejś działalności przestępczej, ale z jakiegoś powodu chce być anonimowy. Jak pan postrzega ten wschód swojej swojej książce.
1: To jest po prostu

0: wyraźne życzenie mojego rozmówcy i ono jest dla mnie rozkazem. To jest element paktu pomiędzy historykiem.
1: Ale co nam ten Tomek mówi takiego ciekawego, tak, że warto było go, może nie chciał podać swojego nazwiska, przedstawić?
0: Myślę, że mówi bardzo interesującą rzecz. On stanowi taki punkt wyjścia do tego, żeby spojrzeć na Polskę z perspektywy wschodniej i jednocześnie na wschód z polskiej perspektywy. To znaczy dowartościować to, jak istotna była Polska dla wschodu, a wschód dla Polski w tych długich latach 90. 20 kilka lat temu to się ewidentnie, jak nożem uciął, zaczęło kończyć. Bo jeszcze w latach 90. setki tysięcy Polaków pracowało, uczyło się w Rosji, czy też w krajach postsowieckich. To dzisiaj to już jest bardzo ważne rozróżnienie. Wtedy jeszcze nie aż tak bardzo. Cała masa na przykład handlarzy rosyjskich, czy właśnie z krajów postsowieckich przyjeżdżała do Polski. To do tego stopnia, że w 2000 roku na bazarach moskiewskich można było powszechnie usłyszeć nie tylko polszczyznę, ale w ogóle i zruszczone elementy polskiego w rodzaju nu, szto, jenia, dima, załatwili, no załatwili, nunda, paka. Słowo załatwili weszło do rosyjskiego języka potocznego. To jest w ogóle ciekawa obserwacja. Zawdzięczam ją profesorowi Hieronimowi Grali, któremu za to tutaj dziękuję i pozdrawiam go gorąco. To pokazuje, że kontakty na poziomie ludzkim, one były bardzo żywe, żwawe i to po prostu było sensowne. Przecież w przeciwnym wypadku nikt by takiego słowa polskiego do codziennej ruszczyzny nie wprowadził. I Tomek jest człowiekiem, który jedzie na wschód, zaczyna jeszcze w roku 88, potem tych przygód na wschodzie jest więcej, ale jednocześnie ma już doświadczenie zachodu. I to pozwala mu mentalnie Polskę sobie nie tyle wyobrazić, ale w ogóle ustawić jako młodemu człowiekowi, nastolatkowi, potem dwudziestokilkulatkowi, myślącemu, mówiącemu językami, ale jednocześnie takiemu, który zna Polskę, wie jaka to Polska jest, jak bardzo ta Polska jest, no nie taka jak trzeba. No prawie Zachód, właśnie, prawie Zachód. Prawie Zachód, ale nie Zachód. Ale z drugiej strony no jednak nie Wschód, no bo tam to jest straszny syf, tam zapach nawet znaczenie ma polityczne, o czym Tomek opowiada. Innymi słowy, ta Polska lat 80. i początku lat 90. zwłaszcza, no to niestety jednak syf. Ale uwaga, jak mówi sam Tomek, taki średni syf. I to też jest interesujące, żeby pokazać pewien punkt startu mentalny, ale też i materialny. Uważam, że to zestawienie ze wschodem, ono nie jest tylko po to, aby poprawić nam humor. Bo to byłoby intelektualnie impotentne, głupie by było, mało mądre. Natomiast kiedy zobaczymy całą złożoność tych relacji, to przez pryzmat wschodu naprawdę Polska wygląda, nie chodzi o to, że lepiej. Ona wygląda ciekawiej, wygląda inaczej. Po to był ten rozdział.
1: I myślę, że to jest też pokazanie tego, że rzeczywiście to przesuwanie na zachód oznacza też zerwanie z dziedzictwem PRL-u, w związku z tym wschód przestaje być tak istotny, a coraz ważniejszy staje się zachód. I tutaj z kolei pojawia się rozdział, którego bohaterem głównym jest Rafał Rogulski, człowiek, który no właśnie jest takim symbolem Polaków przebywających w Niemczech, ale nie w takiej, powiedziałbym, pracy zarobkowej, tylko bardziej jako intelektualista, historyk, próbujący budować jakieś relacje polsko-niemieckie i w ogóle taką europejską, prawda, sieć kooperacji historycznej. Tu trochę pewnie pana doktora osobiste zainteresowanie jako historyka zaciążyły na tym, że pan wybrał akurat jego jako rozmówcę, no ale spróbujmy trochę właśnie o Rogulskim powiedzieć, co on nam mówi o tym, jak się zmieniają relacje polsko-niemieckie przez lata 90. i początek obecnego wieku.
0: Taką najbardziej symboliczną sceną, o której mi opowiedział Rafał Rogulski, to przeważyło, że bardzo zależało mi na tym, żeby jego opowieść w tej książce umieścić, była scena z roku 2003. To jest taki specyficzny moment w relacjach polsko-niemieckich, bo z jednej strony Polska już za chwilę, już za moment dołączy do Unii Europejskiej, to jest już właściwie przesądzone, a z drugiej strony no, trwa dosyć ożywiona, to chyba eufemistycznie powiedziane, dyskusja polsko-niemiecka na temat tak zwanych wypędzonych. Tutaj Erika Steinbach, marginalna w gruncie rzeczy pewnie niemiecka polityk, ale jednak przedstawiana w Polsce i także czasem w Niemczech jako diabeł wcielony, jako ta osoba, która właśnie no, domaga się uznania nie tyle win właśnie, co raczej szkód, które, uwaga, Polacy zadali Niemcom, wyrzucając ich z ziem zachodnich, czasem nazywanych jeszcze w komunistycznym propagandzie ziemiami odzyskanymi. To jest okres bardzo gorący i Rogulski, który jest człowiekiem wyważonym, który jest dyplomatą, który jest człowiekiem też zafascynowanym Niemcami, przychodzi na spotkanie w Bundestagu, przypominam rok 2003. Jest to spotkanie poświęcone właśnie sprawom wypędzonych, sprawom ziomkostw i trwa taka dyskusja po prostu, do której został zresztą doproszony jeden z polskich ekspertów i gdy polski ekspert mówi, że drodzy państwo, w czasie dyskusji panelowej, drodzy państwo, nie byłoby wypędzeń niemieckich, gdyby nie było 1 września 1939 roku. A zatem umówmy się, mówi coś mniej więcej tak, jakbyśmy powiedzieli, że niebo jest niebieskie, a woda to ciecz. I na to reakcja zgromadzonych w Bundestagu jest szokująca, bo oni zaczynają gwizdać, oni zaczynają tupać, podnoszą się nie dwa, trzy okrzyki nie.

0: zadowolenia, ale cała sala daje do zrozumienia, że absolutnie się z tym nie zgadza. I to jest jakiś moment przełomowy dla Rogulskiego, który nie popada w jakieś miazmaty antyniemieckie. Wręcz przeciwnie, on wtedy zaczyna rozumieć, że polityka zagraniczna, relacje polsko-niemieckie, one muszą się opierać na realizmie i na wspólnym uznaniu faktów. To może brzmi jak coś bardzo mało odkrywczego, ale myślę, że wszyscy my, którzy interesujemy się historią lat 90., wiemy, że pewien fetysz pojednania, to określenie pojednanie polsko-niemieckie, on zaciążył nad długimi latami 90. w sposób bezprecedensowy. To jest wizja 89. roku, mszy w Krzyżowej, Helmuta Kohla, który przytula Tadeusza Mazowieckiego. Piękny ewangeliczny gest. I jako ewangeliczny gest w świątyni myślę, że może cieszyć i cieszy, ale później jako pewien symbol polskich relacji, to już ma się znacznie gorzej. Nie ma tutaj czasu na tym, żeby szczegółowo o tym opowiadać, choć pewnie to jest ciekawe, bo relacje polsko-niemieckie są bardzo ważne. To, o czym opowiada Rogulski, to jest znowu pewna mentalna podróż. Podróż naznaczona fascynacjami, także rozczarowaniami, ale co uważam za niezwykle cenne, ona w wypadku Rogulskiego, ona nie prowadzi do właśnie jakiejś próby izolacjonizmu, jakiejś próby zerwania. To jest raczej próba, którą zresztą jestem przekonany sam Rafał Rogulski, śledzę jego działalność od lat, podziwiam ją, czasem mam okazję z nim współpracować. To jest próba bardzo realistycznego ułożenia sobie relacji z Niemcami na zasadach wzajemnego szacunku, podkreślam, wzajemnego szacunku. A że te relacje polsko-niemieckie są przez ostatnie, niech będzie, 37 lat złożone, no to moglibyśmy mówić godzinami, żeby tylko wspomnieć o nie tak wcale dawnym uszkodzeniu gazociągu Nord Stream, oczywiście przez nieznanych sprawców.
1: Zostawmy Nord Stream, natomiast wróćmy do pana książki. Przypomnę, że państwa moim gościem jest dr Michał Przeperski. Rozmawiamy o jego książce Prawie Zachód. Historię polskiej transformacji. I w tym rozdziale o Rogulskim też chciałem zwrócić na jeden aspekt, zaletę pana książki, że obok tych głównych bohaterów pojawiają się w tych poszczególnych rozdziałach postacie drugoplanowe, ale ważne dla epoki, o której pan pisze. I na przykład w tym rozdziale o Rogulskim pojawia się postać Władysława Bartoszewskiego, no postaci absolutnie fundamentalnie ważnej w kwestiach relacji polsko-niemieckich, bo ów Rogulski był przez pewien czas sekretarzem Bartoszewskiego. I właśnie w ten sposób pan bardzo umiejętnie wprowadza właśnie takie bardzo ważne postacie, nie tylko w tym rozdziale tak się dzieje, no na przykład nie wiem, w rozdziale o Jerzym Baczyńskim, o którym tu już mówiliśmy, pojawia się postać redaktor Janiny Paradowskiej, ale chciałbym, żebyśmy teraz pomówili kilka słów o rozdziale, w którym pojawia się Robert Mazurek, świetnie dzisiaj znany, zwłaszcza w internecie, ale tam przez postać Mazurka pan wprowadza aferę lata 90. i początek XXI wieku, to afer bez liku było, ale jest jedna, która jest uważana za taki symboliczny koniec właśnie tej epoki długich lat 90. Chodzi to już o aferę Rywina. No i tutaj pewną rolę Robert Mazurek w tej sprawie odgrywa, bo w tej satyrycznej rubryce w tygodniku Wprost z życia koalicji, życia opozycji, którą prowadzą razem z Igorem Zaleskim, po raz pierwszy pojawia się informacja o tym, że miała miejsce afera Rywina. Pan to wszystko tam przytacza, ale proszę troszkę powiedzieć, co wynika z rozdziału z Mazurkiem.
0: Robert Mazurek jest dzisiaj postacią znaną. Myślę, że dla niejednej osoby synonimem sukcesu i pewnie słusznie. To, co mnie interesowało, to to, jak Robert Mazurek do tego dochodził. Był chłopakiem, który wychowywał się w Świeciu, a jest to miasto nie tak odległe od mojego rodzinnego Grudziądza. Więc kiedy z nim zacząłem rozmawiać, to pierwsza myśl była taka, no jak to się właściwie dzieje, że taki chłopak ze Świecia, który jest z konserwatywnego milieu, niejednokrotnie opisywał się jako dosyć konserwatywny katol. To w latach 90. nie jest przepustka do towarzyskiego sukcesu, to nie jest przepustka do kariery. To chyba jednak jest droga na taki polityczno, z pewnością towarzyski w Warszawie margines. A tutaj historia Mazurka wygląda zupełnie inaczej. Jego pasje, jego pomysły, jego energia, jakaś jego bezczelność może do pewnego stopnia, też taka młodzieńcza energia, ona też prowadzi go do tego, że gdzieś właśnie na przełomie wieku 20 i 21, czyli dobre ćwierć wieku, zanim powstał Kanał Zero, który może dzisiaj właściwie na bieżąco informować o rozmaitych rzeczach, o których media 25 lat temu mogłyby poinformować tylko i wyłącznie w kpiarskiej formie, takiej, jaką przyjmowali Mazurek z Zaleskim w swojej legendarnej, bo ciągniętej przez wiele lat w różnych tytułach, rubryce. Ten aspekt funkcjonowania dziennikarza, dlatego może, że też to dziennikarstwo tak wielokrotnie się pojawia w tej książce, bo ono skupia jak w soczewce wiele rozmaitych problemów. To czasem są afery, kiedy indziej to jest funkcjonowanie polityków, to jest informacja, to jest to, co jest widoczne i to, co jest niewidoczne. I w tym sensie afera Rywina jest oczywiście super istotna i nie dałoby się się opowiedzieć tej historii długich lat 90., gdyby o Rywinie nie wspomnieć, chociaż to się trochę dzieje en passant. Trochę gdzie indziej jest kamera ustawiona przy tej opowieści, ale pewne jest jedno, że Robert Mazurek też jest człowiekiem, który na rozmaite sposoby

0: osoby się nie zgadza ze stanem zastanym III Rzeczpospolitej, czy to są lata 90., czy to potem już jest początek lat 2000, on też pozbywa się pewnych złudzeń. Ten rozdział kończy się przecież w taki sposób, że te lata 2004-2005, może jeszcze nawet chwilkę wcześniej, czas po aferze Rywina, on wygenerował pewną nadzieję. I to jest nadzieja na IV Rzeczpospolitą. Czym ona miała być, jest, myślę, na kolejną książkę zagadnieniem, ale to pragnienie i ta nadzieja, ona zostaje ostatecznie niezaspokojona. I tu mogę od siebie dodać już w formie pewnego spoilera, bo nad taką książką, która pewnie tym się zajmie, już pracuję. Mam takie przeświadczenie, że to oczekiwanie na IV Rzeczpospolitą, przez co rozumiem Polskę, która będzie miała bardziej uporządkowany ustrój, która będzie inne cele przed sobą stawiała, cywilizacyjne, przed państwem inne cele będzie stawiała. Moim zdaniem to jest jeszcze przed nami. Czy jest dobry moment konstytucyjny dzisiaj, w roku 26 czy 27? No, to jest właśnie do zdecydowanie
1: ale to
0: dłuższej
1: zupełnie
0: dyskusji.
1: Inny temat. Trzymajmy się jednak tej książki, która już jest wydana. Oczywiście trzymam kciuki za książkę o micie IV Rzeczpospolitej, bo dla mnie to jest kompletny mit i pewien socjotechniczny czy socjopolityczny zabieg, ale trzymajmy się książki dziś wydanej, czyli Prawie Zachód, historię polskiej transformacji. Wspomniał pan, że Mazurek pochodzi ze Świecia, czyli maleńkiego miasteczka, no więc to jest kolejny jakby taki bohater zbiorowy pana książki. To są z jednej strony małe miasta, z drugiej strony duże miasta. Małe miasta są sportretowane przez Skarżysko Kamienno, duże przez Łódź. Oba te wybory nie są przypadkowe, bo rzeczywiście Łódź spośród dużych miast jest chyba tym, które najbardziej ucierpiało na transformacji gospodarki. Nie przypadkiem spadło z tej pozycji drugiego co do wielkości miasta Polski, dziś w tej chwili na czwarte, zdaje się. A z drugiej strony Skarżysko Kamienna. I gdyby teraz powiedzieć, no poza tym, że obie ciężko przeżyły kryzys, bo to jest oczywiste, to czy rzeczywiście da się pokazać jakieś różnice? To znaczy, czy jest prawdą, czy ja się mylę, mówiąc, że jednak mimo wszystko w tej Łodzi lepiej było przeżyć lata 90. niż w Skarżysku Kamiennej?
0: To jest bardzo dobrze postawione pytanie. Oczywiście, jak każdy porządny historyk, powinien powiedzieć i powiem, że to zależy.
1: Komu? Tak, dokładnie. Taka jest odpowiedź prawidłowa.
0: I to zależy, myślę, chyba najbardziej ze wszystkiego i to w moim przekonaniu też się wyłania z tej książki. Chciałbym, żeby też ten element został tutaj uwypuklony. To jest książka, w której głos oddaje, nie ma co czarować, że nie wiem, że wszystkim porówno. Na pewno nie.
1: To jest niemożliwe.
0: Bo to jest pewnie też niemożliwe, ale pewien przekrój generacyjny, myślę, że udało mi się pokazać. Mówimy tutaj o opowieściach snutych przez ludzi urodzonych w latach 40., 50., 60., 70. i również 80., gdy mowa zwłaszcza o tym Skarżysku Kamiennej, to jest miasto oglądane z perspektywy nastolatki, albo jeszcze i dziewczynki lat 90. To jest miasto raczej widziane z perspektywy tego, że jest nowe osiedle, że nie ma tam jeszcze ławek, albo że nie ma jeszcze chodników, a potem w końcówce lat 90. pojawiają się kafejki internetowe i że właściwie to czytanie Bravo albo Bravo Girl to było przez rodziców w końcówce lat 90., co nawiasem mówiąc sam nieźle pamiętam, było raczej piętnowane. Te wątki popkulturowe i popkulturalne, one są tutaj też wprowadzane po to, żeby pokazać, że to jest też bardzo istotny element całego obrazu. Tutaj mamy politykę, tutaj mamy poważne przemiany, tutaj mamy rozczarowania, ale mamy też rzeczy kompletnie drobne i również w tych drobnych rzeczach, takich jak to, jakie były na przykład sposoby czczenia gwiazd, typu, nie wiem, Leonardo DiCaprio na ten przykład i Titanic z 97 roku. Cały kraj w dziecięcych pokojach był oklejony wizerunkami przystojnego aktora, tylko jeden problem był. Nikt tego filmu nie widział, bo zanim on dopiero wszedł do kin, a przecież też i dzieci, i młodsza młodzież tego filmu zobaczyć nie mogły i tak dalej, i tak dalej. To też pokazuje pewien filtr, przez który my dzisiaj, i to mówię to na poważnie, nie z przymrużeniem oka, absolutnie. To jest też filtr, przez który my rozmawiamy o latach 90. No jeżeli ja na przykład jestem rocznik 86 i z lat 90. pamiętam, no właśnie, raczej wątki popkulturowe, albo to, że jeździłem na rowerze, siłą rzeczy moje spojrzenie na lata 90. będzie zupełnie inne. A odnosząc się do Łodzi, gdzie ta opowieść jest bardzo gorzka, to jest opowieść dwójki łódzkich robotników, kobiety i mężczyzny, którzy opowiadają o właściwie takim powolnym, o obumieraniu ich świata. I to jest przejmująca opowieść. To jest też opowieść, która wydała mi się z moralnego punktu widzenia być może najbardziej uzasadnioną, taką, którą szalenie chciałbym pokazać, ale uwaga, z takim zastrzeżeniem, że nie brakuje książek, niektórych dobrych książek, które pokazują, jak lata 90. potrafiły niszczyć małe społeczności, jak potrafiły niszczyć no, małe życia, ale to zawsze są życia, ludzi, którzy już nigdy się nie podnieśli po zlikwidowaniu im zakładu pracy. Ja chciałem umieścić tę opowieść w kontekście też innych opowieści, żeby ona może dzięki temu tym bardziej, tym mocniej jeszcze wybrzmiała, że w tym sensie lata 90. nie są okresem sprawiedliwym. Takie naiwne, to są moje słowa, naiwne domaganie się sprawiedliwości może wywoływać uśmiech, ale co jest jednocześnie

0: moralnym imperatywem każdego z nas.
1: Ja się całkowicie zgadzam, że lata 90. nie były sprawiedliwe, ale nie potrafię wskazać dekady w dziejach Polski, którą bym uznał za sprawiedliwą. To tak na marginesie i to nie tylko w XX wieku, ale w którymkolwiek wieku. Bo to jest po prostu już tak, że była to dekada wielkich zmian po upadku systemu, który został zbudowany w efekcie II wojny światowej. Nie będę to tylko przypominał. Ale chciałbym jeszcze parę wątków w książce, które się pojawiają, o których dotąd nie mówiliśmy, a one tam są, żeby państwo nie myśleli, że one zostały pominięte. Oto na przykład jest rozdział, w którym pojawia się ważna przecież kwestia religii Kościoła w latach 90. I to jest przewrotnie zrobione przez postać Agnieszki Morstyn, przez pryzmat opowieści właśnie nastolatki, która dorasta w cieniu właśnie określonego modelu religijności, przeciwko któremu ostatecznie się buntuje. Mianowicie chodzi tu oczywiście o oszalałego księdza, który na szczęście jej nie molestuje, ale który usiłuje z niej zrobić bojowniczkę o życie, czyli mówiąc krótko radykalną działaczkę antyaborcyjną, co się ostatecznie księdzu nie udaje. Ale jaki się wyłania obraz roli Kościoła? No bo wspomniał pan już doktor wcześniej o tym przemożnym gdzieś tam unoszącym się Janie Pawle II nad Polską. No ale to się tak naprawdę realnie materializuje w postaci tych różnych księży lokalnie, którzy mam wrażenie mają takie poczucie triumfu, zwycięstwa i ten ich triumfalizm w istocie rzeczy się okazuje katastrofalnym błędem. Czyli taki obraz się z pana książki wyłania, ale on jest bliski mojemu patrzeniu na rolę Kościoła w latach 90., że ten triumfalizm był wielkim grzechem, z którego już on do dziś się Kościół nie rozliczył.
0: Przyznam szczerze, że ta książka to jest pierwsza moja książka, która nie ma ambicji uogólniających, w związku z czym powściągnąłbym się od takiej bardzo jednoznacznej, czy takiej właśnie uogólniającej oceny polskiego Kościoła, bo myślę, że ona wymagałaby po prostu znacznie więcej namysłu, ale fakt, że ta opowieść Agnieszki Morstyn jest właśnie przykładem bardzo nieszczęśliwym, by tak to eufemistycznie ująć. Księdza, który nie rozumie młodzieży, nie próbuje zrozumieć młodzieży, zamiast tłumaczyć i młode głowy nasączać dobrym, jak pragnę wierzyć, moralnym przesłaniem, to zupełnie je wykoślawia, zdaje się po prostu mówić językiem, takim, że jest to właściwie aż trudno sobie wyobrazić, że coś takiego było możliwe, a jednak było. Tak również bywało w liceach, czy to dobrych krakowskich liceach, czy w szkołach średnich w różnych innych miejscowościach w naszym kraju. Nie pokuszę się tutaj o generalną ocenę polskiego kościoła przez pryzmat tej jednej opowieści. Co więcej, mam nawet takie poczucie, że znowu tego kościoła jakoś jest mniej, aniżeli bym sobie życzył, ale odpowiem jedną rzecz tylko, że nie znalazłem do tej pory, to nie znaczy, że nie szukam i że nie będę szukał dalej, takiego sposobu, żeby opowiedzieć o kościele w latach 90. wychodząc z, na ile to jest możliwe, ale myślę, że jest możliwe, wychodząc z pewnych ram politycznej aktywności Kościoła. Bo naprawdę jest tak, że dla mnie Kościół jest czymś znacznie więcej, aniżeli tylko aktorem politycznym, nawet jeżeli to jego aktorstwo polityczne okresowo jest przez wszystkich uważane za najważniejsze.
1: W tym rozdziale, którego bohaterką jest główną Agnieszka Morstyn, jest też nieco o polskiej kulturze, choć w tym wymiarze, powiedziałbym, skoncentrowanym na polskim filmie. I tam jest to fajne zestawienie, bo ta młoda dziewczyna wtedy, w latach 90. dorastająca, wchodzi w świat filmu, i z jednej strony mamy te ambitne dzieła w rodzaju filmów Krzysztofa Kieślowskiego, ale to nie one budzą emocje zbiorowe, masowe, tylko oczywiście Władysław Pasikowski, Psy, później Machulskiego, Killer, czyli inaczej mówiąc, powiedziałbym, zupełnie inna kinematografia. I teraz, na ile rzeczywiście to kino jest ważne dla ludzi w latach 90? Moim zdaniem było ważne, ale powiedziałbym, ja mam subiektywne spojrzenie jako człowieka, który wtedy był już dorosłym Polakiem, bo to jest epoka też, dodajmy, nie tylko filmów w kinach, ale też eksplozji wideo. To się zaczyna pod koniec lat 80., ale lata 90. To jest ten moment, kiedy Polaków już zaczyna być stać. W latach 80. wideo to jest dla bardzo zamożnych. W latach 90. to już staje się już powszechnie dostępne, wypożyczalnie kaset wideo. W jakim sensie to jest coś, co jest unikalne dla lat 90., bo moim zdaniem to jest unikalne.
0: Myślę, że to jest unikalne. Myślę, że jak patrzę na dzisiejsze czasy, albo na niedawne czasy, to rola kina jest mniejsza. To jest takie moje subiektywne poczucie. W latach 90., co do tego nie mam wątpliwości, kinematografia była ważna i bardzo interesujący i znaczący jest właśnie ten taki zwrot, chciałem powiedzieć zwrot ludowy, ale nie, to nie chodzi o zwrot ludowy, a taki zwrot ku kinu
1: popularnemu.
0: Ktoś powie, że to taki eskapizm Polaków, Agnieszka Morstyn, taką tezę, wydaje mi się, że ją stawia, na pewno stawia w rozmowie ze mną. To jest pewnie jedna sprawa, ale znowu jest to punkt wyjścia potencjalnie do znacznie dłuższej, szerszej i chyba ciekawszej rozmowy na temat tego, czego Polacy oczekują od kina. Być może taki eskapizm codzienny jest taką rzeczą, ale z drugiej strony na przykład Kieślowski i Podwójne życie Weroniki. Przecież film oglądany po 30 latach jest czymś absolutnie nieznośnym, a w tamtym czasie uważany był za właśnie za szczyt bontą i hype nie wiadomo jaki. Z kolei Psy, tutaj chcę zrobić

0: krótką dygresję. To jest niezwykła kariera, wspaniały film, klasy B, ale absolutnie pierwszoligowy film drugoligowy. Znakomity, wiele używek w całym kraju zostało skonsumowanych przy oglądaniu.
1: Dziś jego fragmenty szaleją w internecie jako właśnie wręcz memy takie ruchome.
0: Tak, tak? I to też coś pokazuje na temat tego, i to mówił właśnie cytowany Andrzej Wajda w swoich notesach, zapisywał, że jest coś niezwykłego w tym, że Pasikowski coś wie o naszych, o moich widzach, czego ja się chyba trochę boję. Ale powiem tutaj jedną rzecz.
1: I to bardzo celna uwaga. Myślę, że Wajda miał rację, no tylko właśnie dlatego on już w latach 90. nie był w stanie robić filmów tak popularnych jak wcześniej, bo się publiczność zmieniła.
0: Otóż to. I to moim zdaniem jest cały niezwykle interesujący temat, znaczy Wajda i transformacja do podjęcia. Ale powiem o jednym fragmencie książki, którego w niej nie ma. Chociaż go napisałem. Mianowicie powstał też rozdział, który był rozdziałem o biznesie i przestępczości. Pewien człowiek, który zrobił poważną karierę w Polsce, zgodził się ze mną porozmawiać, opowiedział mi o swojej niezwykle budującej historii, historii człowieka młodego, który buduje swoją firmę, następnie tą firmę rozwija ją dalej, zaczyna robić bardzo poważne pieniądze, wchodzi w kolejne biznesy do tego stopnia, że na przełomie lat 90. i 2000. zaczyna wchodzić w pewnego rodzaju współpracę z zachodnimi korporacjami i tam zaczyna początkowo współpracować, a następnie no, właściwie staje się bardziej zwierzyną łowną i musi sobie z tym jakoś radzić. To jest przejmująca opowieść. Tym bardziej przejmujące jest to, że ona ostatecznie do książki nie trafiła, nad czym ubolewam, ale wspominam o tym nie dlatego, żeby tutaj podrażnić osobę, która ostatecznie się wycofała z autoryzacji tego...
1: No, ale nie można jej było zanonimizować.
0: Zdecydowałem się tego nie robić, bo myślę, że takie było oczekiwanie, taka była umowa między nami, że jeżeli nie życzy sobie tego, to i ja to uszanuję. Czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że w ten sposób poznałem, jaka jest granica pisania o długich latach 90. Minęło dobrze ponad 20 lat od niektórych części tego okresu, ponad 30 lat, a są niektóre wątki, które w dalszym ciągu są zbyt świeże, są zbyt ryzykowne. Muszę powiedzieć, że to jest chyba jedyny taki element całej tej książki, gdzie mam takie poczucie, no jednak pewnej porażki, ale to jest porażka, myślę, tylko taktyczna, strategiczna. Na pewno będę szedł dalej w tym kierunku, ponieważ mam takie poczucie, że opowieść o bandytyzmie, opowieść o przestępczości, ale również o takich symbolicznych, agresywnych zachowaniach i to właśnie nie kibiców na stadionach, którzy się piorą, tylko w ramach na przykład rozmów biznesowych albo w jaki sposób wyglądały posiedzenia rad nadzorczych, międzynarodowych gremiów, gdzie siedzieli Polacy i reprezentanci krajów zachodnich w pierwszych latach 2000. To jest moim zdaniem opowieść nieznana, a pragnę Państwa zapewnić, że o ile prawdziwe są te opowieści, to jest to opowieść pełna goryczy. Wtedy Polska to nie był Zachód, to był co najwyżej prawie Zachód.
1: To z całą pewnością. Ja myślę, że to jest dobre, zmierzając już do podsumowania naszej rozmowy, dobra jej puenta. Rzeczywiście lata 90. kojarzą się dość powszechnie z przestępczością, z eksplozją przestępczości. No słynny film Krausego Dług, prawda, który to dość taki sugestywny sposób podsumował, można powiedzieć, tą dekadę lat 90. Ale moim zdaniem to nie byłby obraz prawdziwy, gdybyśmy patrzyli tylko na lata 90. przez pryzmat no właśnie afer gospodarczych, przestępczości zorganizowanej. I myślę, że ta książka, którą pan doktor napisał, daje nam obraz znacznie pełniejszy, no właśnie przez to, że tego wątku przestępczego tam nie ma tak wyeksponowanego, gdzieś tam się zupełnie na marginesach pojawia, ale myślę, że właśnie dobrze się stało, bo jest potrzebne spojrzenie bardziej zniuansowane na tą dekadę, długą dekadę lat 90. Myślę, że to się panu w książce Prawie Zachód, historię polskiej transformacji udało, także bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejsze spotkanie, ja przypomnę tylko, że Państwa moim gościem był pan dr Michał Przeperski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Historii Polski. No i zachęcam Państwa do lektury tej książki. Panie doktorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. A ja się z Państwem już żegnam. Niezmiennie zapraszam do słuchania tego programu co dwa tygodnie. Po wakacyjnej przerwie będzie się już pokazywał co drugi wtorek, co dwa tygodnie o godzinie 22. Pozdrawiam Państwa. Do usłyszenia. Antoni Dudek.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Beata Izdebska-Zybała. Iwaszkiewicz. Przyjaciele i wrogowie. Dla Ireny Krzywickiej to była wielka sprawa. Po latach nawiązała do jego opowiadania matka Joanna od aniołów. To o tobie. Naturalnie, odpowiedział. Ty to wiesz. Ale ci, którzy nie wiedzą, biorą to jedynie za literaturę.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Polecam Państwu tę książkę. Adam Bauman.
3: W najbliższej audycji Sztuka Mniej Obca pożegnamy jedną z najwybitniejszych artystek naszych czasów, Yayoi Kusame. Awangardową rebeliantkę, która do historii popkultury przeszła jako królowa kropek. Zapraszam w czwartek o 13:05. Do usłyszenia. Zofia Płoska-Czartoryska.
0: Autopromocja.
4: Program Drugi Polskiego Radia jest 23:00.
1: Niski nakład.

Magdalena Teichma, dobry wieczór. Zazwyczaj naszym spotkaniom o tej porze towarzyszył inny sygnał oraz słowa letnia noc bądź nocna strefa. Tym razem w nowej ramówce, w jesiennej ramówce przychodzę do Państwa o tej samej porze, ale z nową audycją, z nową propozycją. Jak sami Państwo słyszeli, nazywać się będzie ona Niski Nakład. A rzeczywiście myślę, że ta nazwa dobrze pasuje do tego, czego słuchaliśmy i słuchać będziemy. To zazwyczaj wybór poza głównym obiegiem, nowe, przede wszystkim stare nagrania, różne lokalne sceny, archiwa, niezależne wydawnictwa, bardzo często też muzyka

tradycyjna. Zaglądamy wszędzie tam, gdzie muzyka nie zawsze dociera do szerokiej publiczności. Wracamy do tych dźwięków, które być może przepadły między kolejnymi dekadami, ale też sprawdzamy, co gra się dziś w innych częściach świata. Tak więc pod tym hasłem będziemy się spotykać co dwa tygodnie. Myślę, że ci z Państwa, którzy tutaj lubili się spotykać ze mną o tej porze, będą wciąż zadowoleni, ponieważ tak naprawdę w tej materii muzycznej niewiele się, tak myślę, zmieni, ale ta nazwa Niski Nakład, ten tytuł chyba lepiej pasuje właśnie do tego, czego tutaj razem słuchamy. W owym nowym sygnale pojawiła się muzyka kongijskiego gitarzysty Wumbiego Dekule i właśnie tego artysty posłuchamy już zaraz. To muzyk, który pochodzi z prowincji Kiwu we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Jako dziecko wychowywał się w domu szwedzkich misjonarzy, jako też, że chorował na polio. Później w Szwecji także również zamieszkał już jako dorosły człowiek od lat 90. Wcześniej także mieszkał w Tanzanii, gdzie grał w różnych znanych bardzo zespołach. A ten utwór, który właśnie towarzyszył sygnałowi audycji, to kompozycja Afro Blues. Pierwszy utwór na jego także pierwszej solowej płycie Congo Guitar, wydanej w roku 2023. Ponad 4 dekady Wumbi Dekula był przede wszystkim gitarzystą zespołowym, czasami liderem sekcji gitarowych. Tutaj pierwszy raz dostał przestrzeń dla siebie. Bardzo lubię ten utwór, to różne takie zapętlone, nałożone na siebie partie gitary, więc powstaje coś w rodzaju właśnie takiego małego gitarowego zespołu. Jest ten też miejski szum, samochody, głosy. Posłuchajmy całości.

Muzyka z solowej płyty kongijskiego gitarzysty Wumbiego Dekula. Tak właśnie będziemy zaczynać każdą audycję Niski Nakład od tego właśnie utworu, który posłużył mi tutaj do stworzenia sygnału rozpoczynającego naszą audycję. Nie powiedziałam Państwu, czego będziemy słuchać jeszcze przez najbliższe 2 godziny dzisiaj. Oprócz Wumbiego Dekule pojawi się także muzyka z Iranu. To nagranie z 1979 roku na Santur Solo, mistrz santurów Aramaz Paivar. Będą utwory z Trinidadu i Tobago. To nowa propozycja, ale ze starą muzyką, składanka Kaiso Power, dźwięki rewolucji z Trinidadu z 7 dekady wieku XX. Muzyka tradycyjna, czyli muzyka Okfuani z Nigerii, to Obodo Uka Mba i Igele Group, to także rok 1979 i bardzo ciekawa płyta, którą bardzo lubię także, to muzyka z Algierii na lutnie ut solo, bardzo takie niespieszne improwizacje. Muzyk nazywa się Alla, a płyta nosi tytuł Fundu de Beshar. O tym powiem nieco później. To zabrzmi na koniec naszej audycji, w której także będą dominować długie formy, ale o tym także za chwilę jeszcze powiem. A kolejną artystką w naszej audycji będzie Dumama, pochodząca z Republiki Południowej Afryki. Dumama, czyli Guguletu Duma, pochodzi dokładnie z przylądka Dobrej Nadziei. Dziś mieszka i tworzy w Berlinie. Jest wokalistką, kompozytorką, artystką dźwiękową. Łączy tradycję języku śpiewu Xhosa oraz Uhadi, także to tradycyjny instrument smyczkowy właśnie z okolic przylądka Dobrej Nadziei. To wszystko łączy się z elektroniką, z ambientem, z przetworzonym głosem, także przetworzonymi różnymi dźwiękami. Także pierwszy solowy album tej artystki to maj bieżącego roku. Z niego posłuchamy bardzo pięknej kompozycji Layer After Layer. Bardzo dobry przykład tego, jak artystka, jak Dumama buduje swoją muzykę właśnie warstwa po warstwie, tak? Nakłada głos, instrumenty akustyczne, elektronikę czy też drony. A całość tego albumu Towards an Expanse nawiązuje w dużej mierze do żałoby, do pamięci, do odzyskiwania kontroli nad tym, jak zapisywana jest dziś historia doświadczenia czarnoskórych mieszkańców RPA. Dumama przywołuje przy tym głosy, dziedzictwo takich postaci jak chociażby Miriam Makeba czy Princess Magogo.

Dumama, czyli Guguletu Duma, artystka z Republiki Południowej Afryki. Najnowsze nagranie, jakiego dzisiaj słuchaliśmy i słuchać, tak, którego dzisiaj słuchaliśmy w audycji Niski Nakład, jako że następne już utwory, które się pojawią, pochodzić będą sprzed lat przynajmniej kilkudziesięciu, dwudziestu, trzydziestu albo nawet i pięćdziesięciu, a tu mieliśmy album Towards an Expanse, rok 2026. Zaś teraz muzyka, która zabrzmi, będzie już muzyką stricte tradycyjną. Przenosimy się do Nigerii. Obodouka Mba to artysta pochodzący z Obieruku w stanie Delta. Muzyka ludu Ukwuani. Ukwuani to podgrupa ludu Igbo, właśnie ze stanu Delta. Lider tejże grupy, Obodouka Mba, rozpoczął karierę muzyczną na początku lat 60. Znany był właśnie z takiego unikalnego stylu tradycyjnej muzyki Ukwuani. Występował wraz ze swoim siedmioosobowym zespołem, a taką bardzo charakterystyczną rzeczą w owej muzyce i w ogóle w twórczości też tego artysty był dźwięk bardzo wysokiego, ceremonialnego rogu, który zarazem pełnił funkcję takiego znaku charakterystycznego, jak też i sygnału rytualnego. Także pojawiały się tam instrumenty perkusyjne, jako że polirytmia była bardzo ważna w tej muzyce, była, jest. Igele, duży bęben obręczowy, także bęben szczelinowy i polirytmia tworzona przez klaskanie właśnie członków grupy. Posłuchajmy nagrania z roku 1979. Mam przed sobą zdjęcie artysty. W lewej ręce trzyma on tak zwane przedmioty mocy. Ceremonialny kij owinięty w białą tkaninę. Biel to święty kolor przodków, symbolizujący duchową czystość, także łączność ze światem duchowym. No i wraz właśnie z takim białym koralikowym naszyjnikiem, także białą tkaną czapką, właśnie te elementy podkreślają duchowy autorytet

0: Bébé ou pas? Oh bibi me. Bibi me pour maman. Oh oh.
1: Niezwykłe nagranie z końcówki lat 70. ludu Ukwuani z Nigerii. Obodo Ukamba to lider tegoż zespołu, śpiewający. Niestety nie udało mi się znaleźć nazwiska owego solisty grającego na rogu ceremonialnym. Przyznają państwo, że była to niesamowita partia, wspaniale zagrana rzeczywiście i polecam znalezienie, ponieważ w internecie można tejże płyty posłuchać. Ten album nazywa się Ekimogun, wydany właśnie w roku 79. Ten niesamowity róg ceremonialny nie pojawia się w każdym utworze, ale jest tam wiele innych ciekawych rzeczy, jak właśnie chociażby owe polirytmie perkusyjne, czy też klaskanie, które czasami wchodzi w też bardzo dziwnych rytmach uzupełniających to, co się dzieje na pierwszym planie. Zaś teraz przenosimy się na Karaiby. Muzyka karaibska kojarzy się przede wszystkim chyba z kalipso, ale na tym oczywiście to się nie kończy. Kaiso Power to tytuł składanki z lat 1970-1980. Jej podtytuł to Sound Revolution in Trinidad. To kompilacja zebrana przez Mertena Katza i Hugo Mendeza. Mamy także w niej teksty badaczki, pisarki Attili Springer. Jest ona poświęcona muzyce Trinidadu i Tobago właśnie z owej wspomnianej przeze mnie dekady. Jest tam kalipso, ale też jazz, muzyka perkusyjna i bardzo lokalne hybrydy, które powstawały w okresie ogromnego fermentu politycznego i społecznego, ponieważ był to czas Black Power, ruchów robotniczych, demonstracji, poszukiwania tej własnej karaibskiej tożsamości. Port of Spain był częścią szerszej sieci kontaktów między innymi ruchami także afroamerykańskimi, panafrykańskimi, od Jamajki, Gujany po Londyn, Lagos, Nowy Jork. Muzyka wychodziła z sal koncertowych, ze studiów do klubów czy też na ulicę. Artyści, których posłuchamy za chwilę, to będą między innymi Andre Tanker, Abdul Malik de Koto czy zespół Black Truth Rhythm Band. Byli oni również nauczycielami, także animatorami społeczności i działaczami, a muzykę traktowali jako sposób odzyskiwania sprawczości w tym właśnie nowym, młodym społeczeństwie karaibskim.

Muzyka czasów rewolucji z Trinidadu i Tobago, lata 70. Ostatni artysta, którego posłuchaliśmy, to był André Tanker, River Comes Down, tak jest tytuł tej kompozycji, a znajdą Państwo te i inne utwory na składance Kaiso Power, która właśnie się ukazała. To muzyka czasów rewolucji z Trinidadu i Tobago. Teraz już przed nami głównie długie albo bardzo długie formy muzyczne. To uprzedzam tych z Państwa, którzy być może nie przepadają za takimi. Pierwsza z nich będzie jeszcze nawiązywała w jakiś sposób do tego, czego słuchaliśmy przed chwilą, czyli będą instrumenty raczej nowsze i mniej tradycyjne, a będzie to jeden z najbardziej niezwykłych utworów z malijskiej sceny muzycznej lat 70. Kompozycja Lala zespołu Le Kenestar de Sicasso. Nagranie pochodzi z albumu z roku 1977 i trwa ponad 21 minut. Le Kenestar to grupa, która wyrosła z takiej regionalnej orkiestry Sicasso, z zespołu z południowego Mali, i w tej muzyce spotykały się właśnie tradycje regionu wraz z elektrycznym nowym instrumentarium, z gitarami, organami, sekcją dętą, rozbudowaną perkusją. Było to bardzo charakterystyczne właśnie dla malijskich zespołów tej epoki po odzyskaniu niepodległości. Ten lokalny repertuar był przepuszczany przez język zachodnioafrykańskiego funku, jazzu, soulu i różnych innych gatunków. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o ten utwór Lala, on jest bardzo szczególny przez swoją formę, zamiast właśnie takiej zwartej piosenki, czy też konkretnej właśnie formy powtarzalnej, tak, gdzie elementy się powtarzają. Dostajemy taką bardzo długą narrację muzyczną, temat stopniowo się rozwija, zespół też bardzo długo improwizuje. Mamy też tam taki improwizowany, charakterystyczny dialog wokalny, w którym jeden z głosów będzie imitował głos kobiecy. Tam będzie taka rozmowa, gdzie z tego, co mi wiadomo, domu chyba będzie chodzić o jakąś historię miłosną, nie do końca szczęśliwą. Ten tekst ogólnie rzecz biorąc ma charakter moralitetu i są tam też fragmenty repertuaru wykonywanego w językach lokalnych.

Także posłuchajmy, jak w tym 77 roku grała orkiestra Le Quenestard de Sicasso, jedna z modniejszych wówczas orkiestr w Mali.

Orkiestra Le Canestar z miasta Sikasso w Mali. Bardzo szczególny utwór, który trwał aż ponad 20 minut. Moralitet. No niestety nie byłam w stanie dotrzeć do szczegółów tekstu tego utworu. Tekst był w języku Bambara i podobno elementy historii miłosnej się tam pojawiały. Być może uda mi się w końcu do tego dojść. Teraz zaś przed Państwem muzyka instrumentalna, solo, tylko na jeden instrument. Będzie to perski santur. Grać na nim będzie Faramaz Paivar, jeden z najważniejszych mistrzów tego instrumentu. Uczeń wielkiego Abolhasana Saby, jeden z muzyków, którzy w XX wieku przywrócili santurowi ważne miejsce w klasycznej muzyce perskiej. Posłuchamy jego solowego nagrania z płyty Sitar en Iran, płyta wydana we Francji w roku 1979 i będzie to Dastgah Nava, czyli jeden z siedmiu głównych dastgahów klasycznej muzyki perskiej. W jego obrębie mamy takie krótkie formy zwane gusze, które są rozwijane, improwizowane. To już Państwu mówiłam zresztą nieraz. Dastgah Nava jest określany jako taki kameralny, może trochę introspektywny, ale oczywiście to zależy też od wybranego gusze, od wybranego instrumentu. To konkretne gusze, taka komórka melodyczna, tak, może rozwinąć na przykład ten dastgah w nieco inny sposób. Posłuchajmy klasycznej zatem muzyki perskiej, jak grał ją ów mistrz Faramaz Paivar.

Faramaz Paivar, mistrz santuru. Bardzo charakterystyczne dla tej perskiej muzyki ornamenty, mikrotonowe niuanse, bardzo też precyzyjne prowadzenie melodii w jednym z siedmiu głównych dastgachów, czyli w dastgachu Nava. I na koniec jeszcze jedna improwizacja, bardzo długa, solowa, tym razem z Algierii na lutnie ud. Jej wykonawcą będzie niejaki Allah, czyli Abdelaziz Abdallah Ben Embarek, urodzony w Beszar na Saharze, w południowo-zachodniej Algierii. Twórca albumu Fondu de Beszar. To jeden z tych przypadków, kiedy właściwie muzyk stworzył swój język muzyczny. Fondu to nie jest istniejący wcześniej gatunek, tylko historia pochodząca od określenia używanego przez górników w kopalniach niedaleko Beszar. Ojciec Ali pracował w miejscu określanym jako Font Du, czyli poziom drugi kopalni, i Allah przyjął później tę nazwę właśnie dla swojej muzyki jako rodzaj hołdu dla ojca. To muzyka łącząca wpływy arabskie, berberyjskie, saharyjskie. W rękach tego muzyka ud potrafi brzmieć raz jak kora, raz jak gimbri, raz jak gitara. Te melodie są rozwijane w sposób bardzo swobodny i improwizowany. Bardzo ważna też jest cisza. Zostawiam Państwa już teraz z muzyką Ali, Fondu de Beszar. No i życzę oczywiście dobrej nocy. Słyszymy się za 2 tygodnie. Magdalena Teichma, dobranoc.

Program Drugi Polskiego Radia, minęła pierwsza. Przed mikrofonem Marek Zwyżykowski. Nocne wydanie audycji rozpocznie Trzecia Symfonia, pieśń o nocy na głos solo, chór mieszany i Wielką Orkiestrę op. 27 Karola Szymanowskiego. Potem posłuchamy pierwszego koncertu fortepianowego Wojciecha Kilara. Wyrastająca z fascynacji Orientem, ukończona w 1916 roku, Trzecia Symfonia należy do najwspanialszych dzieł Szymanowskiego. Utwór przeznaczony został na tenor lub sopran solo, chór i Wielką Orkiestrę. Warstwę słowną stanowią teksty Mevlany Dżalaludina Rumiego, poety perskiego z XIII wieku w przekładzie na polski Tadeusza Micińskiego. Premiera dzieła odbyła się 24 października 1921 roku w Londynie. Londyńską Orkiestrę Symfoniczną poprowadził Albert Coltz z udziałem organów zamiast chóru i wiolonczeli, która zastąpiła głos solowy, a wszystko z powodu niedostarczenia przez wiedeńskiego wydawcę materiałów nutowych. Bez chóru, za zgodą kompozytora, ale z partią solową, którą zaśpiewał tenor Adam Dobosz, 11 kwietnia 1924 roku Trzecią Symfonię poznała publiczność warszawska. Pierwsza pełna prezentacja dzieła, czyli z chórem i partią solową, zaśpiewaną przez Stanisławę Korwin-Szymanowską, siostrę kompozytora, odbyła się pod batutą Adama Sołtysa 3

1928 roku we Lwowie. Przed nami trzecia symfonia, pieśń o nocy, opus 27 Karola Szymanowskiego. Wykonawcy: Izabela Kłosińska, sopran, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Kamerata Silesia oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Kazimierza Korda.

Trzecią symfonię, pieśń o nocy, opus 27 Karola Szymanowskiego wykonali Izabela Kłosińska, sopran, chór Polskiego Radia w Krakowie, zespół śpiewaków miasta Katowice Kamerata Silesia oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Kazimierza Korda. Nocne wydanie Fantazji Polskiej zakończy ukończony w 1997 roku i w tym samym roku wykonany po raz pierwszy na festiwalu Warszawska Jesień pierwszy koncert fortepianowy Wojciecha Kilara. Jeśli chodzi o część pierwszą, to od dawna miałem na karteczce naszkicowaną jej podstawową figurkę, na której oparłem całe preludium będące narastającymi, zbliżającymi się dźwiękami dzwonu, powiedział mi kiedyś w wywiadzie kompozytor. Zdecydowałem, że część pierwsza i druga będą długie, wolne, kontemplacyjne czy medytacyjne, trwające prawie 20 minut, a po nich nastąpi eksplozja w tokkacie.

Grają Peter Jabłoński i Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Części: Preludium Andante con moto, Chorale Largo religiosamente i Toccata Vivacissimo.

Napisany w 1997 roku, pierwszy koncert fortepianowy Wojciecha Kilara wykonali Peter Jabłoński i Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Nocne wydanie Fantazji Polskiej dobiegło końca. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Marek Zwyżykowski.

Przed mikrofonem Michał Dębski-Wachowicz. Dobry wieczór. Zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Dziś odwiedzimy szwajcarską miejscowość Kalanka, gdzie od kilku lat organizowany jest festiwal muzyczny. W ubiegłym roku jego gośćmi byli muzycy Orkiestry Szwajcarii Włoskiej oraz dyrygent Alessandro Cadario. Nie zabrakło wtedy także specjalnych gości, ale o nich za chwilę. Najpierw w wykonaniu samej orkiestry posłuchajmy 9. symfonii na smyczki C-moll Felixa Mendelssohna.